0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną czerwcową niedzielę. Witam także moich gości. To są profesorowie Piotr Kosiak, teolog biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski, zapraszam. Kontynuujemy lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, tym razem rozdział 10. Także kontynuujemy to takie, powiedzmy, szkolenie apostolskie, ponieważ po powołaniu i po udzieleniu misji apostołom Jezus teraz daje im takie rady, na przykład nie bójcie się ludzi. Mowa jest o strachu i o tym, jak go zwalczyć.
1: No, szanowni Państwo, w dzisiejszej Ewangelii pada 3 razy nie bójcie się. 3 razy powtarza Jezus nie bójcie się, zresztą nie lękajcie się, to jest jakiś leitmotiv Jezusa, tak? On całe swoje nauczanie powtarza nie lękajcie się, ono się też tam tak wbiło, że myślimy, że coś tak mówił Jan Paweł II. Jan Paweł II oczywiście cytował Jezusa, one były pewnym takim przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Pięknie w niego się także wpisuje i papież Franciszek, który wielokrotnie powtarzał i właśnie interpretował te słowa nie lękajcie się. A my z kolei dzisiaj mamy też papieża Leona XIV, który także wielokrotnie nawiązuje i do papieża Franciszka, swojego poprzednika, i do Jana Pawła II właśnie tymi słowami. Dlaczego? Dlaczego te słowa są tak aktualne dzisiaj? Bo, szanowni Państwo, my się po prostu permanentnie boimy, tak? Boimy się. Zresztą CBOS mierzy te nasze lęki Polaków. Ja je śledzę, ponieważ one są mi potrzebne w nauczaniu swoich studentów. One są co roku praktycznie takie same. Tak? Pierwsze 2 lęki Polaków są niezmienne, w zasadzie 3 są niezmienne. 90% Polaków przyznaje się, szanowni Państwo, do tego, że boimy się czego? Boimy się utraty życia. Boimy się tego. A nawet jeśli to nie jest strach o nasze życie, to boimy się o utratę najbliższych. Co się stanie mojej żonie, mojemu ojcu, matce, dzieciom, prawda? Jak stajemy się rodzicami, proszę zauważyć, jak się zmienia w nas już ten strach, że on trochę przestaje być, dotyczy nas, ale już martwimy się o nasze dzieci. Byśmy, przecież te wszystkie zbiórki, które się dzieją na świecie, są odpowiedzią na ten lęk, prawda? My się absolutnie tego boimy. 90% społeczeństwa ma ten lęk, tak? Boimy się, prawda? Proszę zauważyć, jak się zachowujemy, idąc do lekarza, kiedy jesteśmy podczas operacji, kiedy nas zaczyna coś boleć, kiedy widzimy jakieś badanie, które pojawia się, nie wiem, na biurku żony, dziecka. Świat się nam wywraca.
0: Gorsza, nie idziemy na badanie, bo może się coś okazać.
1: Tak, prawda? Bo jeszcze nam coś wykryją, prawda? Drugi lęk jest także bardzo widoczny. To jest prawie 80% Polaków przyznaje się do tego lęku. To jest lęk o byt. Nawet proszę zobaczyć, że to jest większość naszego społeczeństwa, czyli także ci ludzie, którzy mają jakieś zabezpieczenia, mają jakieś poduszki finansowe. Boimy się zmiany komfortu życia, zmiany pracy. Boimy się to, że czegoś nam zabraknie. Ten lęk jest prastary, tak? Człowiek, dlatego człowiek gromadził, magazynował, oszczędzał, gdzieś chował, budował skarbce, spichlerze. Prastare. Człowiek walczy z tym lękiem, tak, żeby w jakiś sposób się ubezpieczyć. Proszę zauważyć, że to jest takie delikatne, prawda, przytłumienie tego lęku, tak? No mam jakąś poduszkę finansową, wykupiłem ubezpieczenie, trochę mniej się boję, ale jednak się boję. Tak, no trzeci lęk to jest dla mnie ważny, istotny, pewnie ciebie też, Arturze, z twojego dziennikarskiego wykształcenia zainteresuje. Polacy się boją mówić publicznie. 70% Polaków odczuwa lęki dotyczące wtedy, kiedy mamy coś powiedzieć na głos, w pracy, w życiu zawodowym, publicznym. Boimy się tego. Do tego, że odczuwamy także bóle psychosomatyczne, tak, biegunka, potliwość, drżenie głosu.
0: Czujemy się jak przy tablicy za młodu.
1: Tak, prawda? No oczywiście nasza polska szkoła ma dużo wspólnego z tym lękiem, prawda? Nie wykształciła w nas tych kompetencji komunikacyjnych. Niech to się zmieni w końcu, bo to jest bardzo potrzebne, ale no my się po prostu boimy, tak? Boimy się, ja tylko narysowałem 3 główne obszary z nauk społecznych, tak? Socjologia to bada. Z czego to wszystkiego wynika? No wynika to z tego, że my potrzebujemy jakiegoś punktu podparcia, potrzebujemy źródła źródła bezpieczeństwa. Przecież proszę zauważyć, że my nawet wchodzimy w związek małżeński też po to, żeby z drugą osobą jest lepiej, jest bezpiecznie. Proszę zauważyć, że bardzo często się do tego przyznajemy. I dobrze, tak, że czuję się bezpiecznie z moją żoną, czy żona z mężem, prawda? Proszę zauważyć, że dzieci, które się rodzą w rodzinie, czują się bezpiecznie. Czyli jeśli rodzina nie spełnia tego swojego podstawowego powołania, no wtedy dochodzi do jakiejś patologii, tak? Dzieci nie czują się bezpiecznie ze swoimi rodzicami, a dom powinien budzić poczucie bezpieczeństwa. Jezus trzykrotnie mówi, żebyśmy się nie lękali się ludzi, powiedziałeś. No właśnie, bo przecież Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga, mojego Ojca. Nie może ci się nic złego stać. Mówię ci to ja, Jezus, który też się bałem. I ten, który nam to dzisiaj mówi, także miał lęk. Ten lęk był bardzo widoczny w ogrójcu. Jezus się boi, poci, krwawym potem. Czyli jeśli my dzisiaj odczuwamy lęki, to mamy pośrednika, mamy tego parakleta, który mówi, ja także, ale ja wiem, że jest moc Boża, Duch Święty, który zaraz do was zostanie posłany. Ale jest mój Ojciec. Mój Ojciec, który wie o tobie wszystko. Mój Ojciec, który zna twoje imię, nawet wcześniej, kiedy się pojawiłeś na tym świecie, już byłeś chciany. Nawet jeśli ty wiesz, że urodziłeś się w rodzinie, która ciebie nie chciała. Ile takich ludzi żyje z tą traumą? Byli dziećmi odrzuconymi w domu, w społeczeństwie, w szkole. Często są także te odrzucenia zawodowe w naszych pracach. A Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga. Nie musisz się niczego bać. To nie oznacza, że nie wiem, że nie utracimy pracy nigdy w życiu. No utracimy. To nie znaczy, że nie będziemy chorowali. Będziemy chorowali. Tylko Jezus pragnie ci powiedzieć, mi, tobie, w tej dzisiejszej Ewangelii, że ja jestem. To jest trochę tak, jak relacja dzieci i ojca. Ona jest najpiękniejsza i to wyjaśnia bardzo wiele. Proszę zauważyć, że często jak się budzi dziecko, państwo mają takie doświadczenie, że budzi się nas syn, córka. Są mali. Coś im się przyśniło. I wystarczy, że tylko przyjdą do nas i my ich pocałujemy, położymy rękę. Tego nie ma. To odchodzi. To nie znaczy, że już się nigdy więcej nie będą bali. Jezus próbuje nam pokazać, że obecność Boga w naszym życiu jest najlepszą polisą ubezpieczeniową. Jest bezpieczeństwem, bo to Bóg stworzył cały świat. I On nie pozwoli, żebyśmy zginęli.
2: No w lekcjonarzu mamy tutaj nie bójcie się ludzi, tak? No czytam tekst, patrzę do tekstu. Jedynego tekstu, tak? Czyli nawet głupio jest mówić tekstu oryginalnego, tak? Bo to nie jest tekst oryginalny, bo to już jest jakieś stwierdzenie, że my mamy tłumaczenie, jest Biblia, a jest jeszcze tekst oryginalny. Nie, patrzę do Biblii i tam jest meun phobet hete autus. Nie bójcie się, więc nie bójcie się ich. No, jakich ich? Ktoś sobie zadaje pytanie. I no nie ludzi, nie, ich. Patrzę wcześniej i tam mamy, że... Prawda? Bo to jest kontekstualne, to jest w kontekście. Czyli wcześniej Jezus mówi, że uczeń nie jest większy nad swojego nauczyciela. I potem padają słowa, jeśli pana domu nazwali Belzebul, to o ileż bardziej tak nazwą jego domowników. Więc nie bójcie się ich, bo... I uzasadnienie dlaczego. No, nie ludzi, tych, którzy właśnie tak zrobią. I tu jest, no to jest ważne. Ten kontekst jest ważny, umówmy się. I, bo tu jeszcze w dygresji zaraz wrócę do tego, no bo my mamy taką, ja to nazywam mentalność perykopiczną. Perikope to jest obcinek, czyli my po prostu jesteśmy tacy, nie patrzymy na te, to jest wszystko narracja ciągła. I to jest bardzo ważne, żeby kontinuum, żeby czytać to jak tekst ciągły. Bo inaczej się nie rozumie, po prostu wypacza się słowa Jezusa, co jest chyba niemałym problemem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Więc nie bójcie się ich. I tu jest ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, że patrząc na to, uderzyła mnie jedna rzecz, bo jeżeli pana domu nazwali Belzebul, a to Jezusa Belzebul, prawda, pan domu, on do siebie odnosi. Ojko despotes, despotes, pan, neutralne słowo, potem despota pejoratywne, się stało, ojkos, dom, a Belzebul to jest pierwotnie pan domu. Pan niebiańskiego mieszkania, niebiańskiego domu, ten rdzeń zain, bet, lamet, to oznacza mieszkać. się pojawia w księdze rodzaju, na przykład Lea mówi w 30 rozdziale, w 20 wersie, teraz zamieszka właśnie, już nie pamiętam formy, zamieszka pan ze mną, mój mąż, po narodzinach Zabulona będzie się nazywał właśnie od tego Zybyly, bo on ze mną zamieszka pan. Mój mąż Jakub, prawda? To jest ten rdzeń, a Baal to pan, czyli pan domu, pan świątyni, pan niebiańskiego dworu. I tutaj jest jakaś subtelna gra słowna. No bo jeżeli pana domu nazwali oikos despotes, nazwali Baal-zebul, zaraz powiem skąd się ten Belzebub wzięło, potem, no to o ileż bardziej jego domowników. I o co tutaj chodzi? Czy Boga nazwali Belzebul, czyli demonem, bo Jezus jest Żydem, czyli widzi, no Belzebub to jak najdalej od tego, żeby, jeżeli jego nazwali pana domu jakoś prześmiewczo Belzebubem, no bo na czym Belzebul, prawda? I kłaniają się demonowi, bo wszyscy bogowie pogan to demony. Mówi psalm, zdaje się, 96 albo 95, bo jest inna numeracja Septuaginty. No, ja bym tego dotykał, czyli jakoś wypaczyli, prawda? To Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że ten błąd Żydów, że chwałę zaczęli oddawać, błąd pogan, chwałę zaczęli oddawać stworzeniu, a nie stwórcy, ale jednocześnie jakieś mają złe wyobrażenie o stwórcy. Więc pana domu, jeżeli Boga o sobie mówi, i moim zdaniem tutaj też Jezus teofanicznie o sobie mówi, nazwali Belzebul, bo wcześniej mocą Belzebuba wyrzuca demony, no to o ileż bardziej w ten sposób będą jego domowników nazywali. I to jest ciekawe, a jeszcze powiem tutaj, jaka jest, skąd się Belzebub, bo to było prześmiewcze imię, bo zwów z by zain bed, to jest mucha. I właśnie oni tak przekręcali Żydzi, prześmiewczo, szyderczo, właśnie, że ten Belzebul, czy Baal-zebul, mogę to źle wymawiać pierwotnie, prawda, po fenicku pewnie to było jakoś pierwotna wersja tego, który jest bardzo bliski hebrajskiego, no to, że to nie jest Baal-zebul, tylko Zabub, prawda, czyli władca much, gnoju i tak dalej, czyli bardzo takie prześmiewcze to było. Dobrze, i to jest reakcja, więc nie bójcie się ich. Nie wiem, jaki tutaj mówię pierwotnie, bo to teraz dopiero odkryłem, ale jestem przekonany, że słowo oikodespotes, pan domu, to jest gra słowna z tym Belzebul, a potem Belzebub. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pięknie Jezus mówi o prawdzie, że receptą na ten lęk, to na pewno to widać, jest prawda. Ja mówię w tekście tak, jak greckim to rozumiemy, prawda? Bo mamy dwa słowa naprawdę i one się przenikają. Chciałbym powiedzieć, że ta rzeczywistość grecka i rzymska też w tym tekście, ona się plecie. Ona się bardzo plecie. Trudno jest jedno od drugiego rozdzielić. Natomiast ewidentnie, jak Jezus mówi gar, bo uzasadnia, dlaczego macie się nie lękać? Bo udenestin kekalymenon, nic nie jest zakryte, ho uk apokalyptkesetaj. Czyli to, czego nie będzie apokalipsa, bo apokalipsis to jest odsłonięcie, czyli nic nie jest zakryte, co nie będzie odsłonione i nic nie jest ukryte, co nie zostanie poznane. No, aletheia to jest właśnie, to jest synonim z tym, co apokalipsis, odsłonięcie, a alfa privativum i letheia, zapomnienie, ukrycie, to jest słowa lety, ukrycia, zapomnienia, letch, latch. Po łacinie jest ten rdzeń indoeuropejski lateo, lateo się mówi, latere, ukrywać się, czyli latens, coś jest jakoś ukrywające się, prawda? To jest właśnie to. I to jest też ważne, że Jezus przedstawia tutaj receptą na ten lęk prawdę. Światło prawdy. Dlaczego światło? Bo to, co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle. Bo w słowie aletheia, w słowie prawda, ja mówię w etymologii greckiej, jest światło, jest ciemno. To, co jest zakryte, to jest ukryte, to jest w ciemności. Więc prawda i światło, to jest bardzo ważne, żeby rozumieć język Jana, prolog Jana. Przypomnijmy sobie, prawda, jak ważna jest dla Jana prawda, jak ważne jest światło, jak ważna jest ciemność. To jest mega ważne dla kontemplacji. Tutaj dla porównania emet odpowiada hebrajskie. To jest emet, to znaczy raczej zaufanie, raczej pewność. Emuna, ufność, wierność, to jest ten amen, to jest ten rdzeń, prawda? To, co jest godne wiary. I te sensy się tutaj przeplatają. No, ja tutaj troszeczkę taką sieczkę dałem, prawda? Ale jakieś pewne punkty, znaczy, żeby podsumować, ten kontekst jest bardzo ważny, nie tyle ludzi, co tych, którzy to robią, ewidentnie to wynika z kontekstu, władca domu, pan domu i Belzebul jakoś grają ze sobą, rezonują, a receptą na lęk jest światło, jest prawda.

0: Zwrot Akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Witam Was w najnowszym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj dość wyjątkowym, bo nie znajdujemy się w studiu, a w centrum Warszawy, gdzie spotkałam się z osobą, którą mogliście kiedyś słyszeć, bo jeszcze rok temu, półtora roku temu, to ona prowadziła audycję o tej porze, która nazywała się Nie ma głupich pytań. Ze mną jest Ewelina Kamińska. Cześć!
2: Cześć!
1: Ewelina i ja tworzymy jakąś tam prywatną relację, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, przepraszam, że się śmieję, ale Ewelina się tutaj po prostu wygłupia, więc ja już będę jak poważna dziennikarka kontynuować tę rozmowę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o zwrocie akcji w naszych własnych upodobaniach i tym, co kiedyś było dla nas bardzo ważne, a po czasie się zmienia. I takim tematem, o którym będziemy dzisiaj gadać, będzie co?
2: Będzie Harry Potter.
1: Harry Potter. Mamy trochę tutaj tezę i antytezę, ponieważ ja kochałam i nadal kocham. No, Ewelina ma trochę do powiedzenia innego na ten temat. No i porozmawiamy sobie trochę o upodobaniach, a trochę też o kontekście chyba, w jakim zmienia się coś, co kiedyś było odbierane jako zupełnie normalne i nie budziło wątpliwości, a co dziś jest odczytywane bardzo negatywnie. To powiedz mi najpierw, dużo masz takich pozycji, które kiedyś były twoimi ukochanymi, a dziś już kompletnie nie możesz do nich usiąść, zmierzyć się, polubić?
2: Chyba zależy. Oczywiście, że są takie rzeczy, ale skoro już zaczęłaś z Harrym Potterem, to jest jednak pewna pozycja wyjątkowa, bo jak byłam dzieckiem nastolatką, to byłam taką trochę poteromaniaczką. To ja byłam tą osobą, która sterczała pod księgarnią o północy z imitacją różdżki, czekając na najnowszą książkę, a później, naprawdę nie żartuję, od trzeciej książki wzwyż, bo najpierw dostałam na 10 urodziny, dostałam pierwsze dwie książki. Zakochałam się, ale ich nie czytałam, nie czytałam ich także obie blągiem, ale potem od trzeciej części do ostatniej, jak dostałam książkę, tak długo siedziałam, dopóki jej nie skończyłam. I to nie jest żart, siedziałam do 4 rano, spałam 3 godziny, wracałam do czytania, czytałam dalej. I później wielokrotnie te książki też, zanim jeszcze wyszła trzecia część, to pierwsze dwie czytałam na okrągło i później każda kolejna, która dochodziła książka, była moją nową częścią takiej znajomej, przyjaznej literatury, która zawsze była ze mną i którą zawsze... No, był taki moment po prostu w moim życiu, że myślałam sobie, czas przeczytać znowu Harry'ego Pottera. I czytałam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I tak potrafiłam naprawdę dosyć długo. Byłam mocno wkręcona w cały świat. Byłam mocno wkręcona w całą w ogóle jakąś ideę. No to wiadomo, też lubiłam inne książki fantasy przez długi czas. I wiele z nich zostało ze mną do teraz. Ale no z żadną serią. Myślę, że nie miałam takiej relacji jak z Harrym Potterem, jak z tą serią książek, bo tam było faktycznie coś takiego, co mnie jako dziecko od 10 roku życia do nie wiem właściwie, kiedy się to zakończyło, to było coś, co ze mną, co towarzyszyło mi w dorastaniu.
1: Ale to jest tak, że gdybyś miała wskazać to, co cię najbardziej przyciągało, czy to była fabuła, czy to był ten magiczny świat, czy to były postaci, bo każdy ma jakieś takie swoje, co zapamiętał najbardziej z Harry'ego Pottera. Dla mnie to zawsze był ten taki jasny morał, że dobro zwycięży i że generalnie wszystko będzie dobrze. Ale nie sądzę, żeby tak było w twoim przypadku, więc zastanawiam się. Co było twoim tym takim, wiesz, sercem tej pasji do tej książki?
2: Sama nie wiem. Może trochę faktycznie otoczka tego, że jesteś zwykłym człowiekiem i nagle dowiadujesz się, że jesteś magicznym. Chociaż jest wiele książek podobnych fantasy, gdzie ten motyw jest wykorzystywany i jest zrobiony bardzo dobrze. A to myślę, że to jest też to, że co wiele osób mówi o Harrym Potterze, że to była książka, z którą dorastali. Czyli, że to jest coś, co zaczęłam czytać, jak miałam... No, wydaje mi się, że faktycznie miałam wtedy 10, albo może 11, 12 lat, bo to chyba w Polsce, wydaje mi się, że w 2002, w 2001, 2002 mogły wyjść pierwsze książki. I potem dorastaliśmy z tym bohaterem, jak wiele dzieciaków lat 90.
1: I zanim nastąpiło to tąpnięcie i to, że jakby ta książka przestała być już gdzieś tam twoją ulubioną, ukochaną książką z dzieciństwa i dorastania, ty uważasz, że ona cię, czy na pewno cię w jakiś sposób ukształtowała, ale myślisz, że wiesz w jaki? Czy to jest coś takiego, co wydarzyło się podczas twojego dorastania i trudno powiedzieć, że dzięki temu, że uwielbiałam Harego, to dzisiaj... Trzy kropek.
2: No właśnie wydaje mi się, że te rzeczy, które mnie najbardziej przyciągały, to nie były jakieś morały. Że te rzeczy takie moralne, coś mi może nie, że nie grało, bo to myślę, że to jest za dużo i trochę już projektuję to, co uważam teraz o tej serii i w ogóle o tym świecie, na to, co że projektuję to na to, co czego nie mogłam wiedzieć wtedy, bo byłam też dzieckiem.
1: Dla mnie na przykład to był przede wszystkim bardzo duży wzór przyjaźni. Jakby dla mnie to była taka pierwsza ekipa, która się tak przyjaźniła. I ja trochę próbowałam te przyjaźnie później powtarzać.
2: Już chyba wiem, co tam mogło być też. Chyba postać Hermiony i to, że część jakichś znajomych mówiło, że ją przypominam. Pewnie dlatego, że faktycznie jak byłam dzieckiem, to sporo czytałam i jak zaczynałam czytać, to siedziałam z nosem w książce. No jednego Harry'ego Pottera, wydaje mi się, że to była trzecia część, pamiętam, że czytałam w lipcu, bo chyba wtedy właśnie wychodził. W pełnym słońcu wszyscy siedzieli na plaży, a ja siedziałam pod parasolem i miałam takie, no przepraszam bardzo, ale wyszła moja książka i ja teraz muszę ją przeczytać od deski do deski, a potem zacznę pewnie ją od razu jeszcze raz. No, ale tak, i właśnie postać Hermiony gdzieś była u mnie blisko, także myślę, że to jest coś, co mogło też zarezonować, bo właściwie w fantastyce rzadko kiedy są postaci kobiece, z którymi możesz się utożsamiać. Jeżeli jesteś dzieckiem, dziewczynką dorastającą, która lubi motywy fantastyczne, to owszem, były... Coś teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to no, myślę sobie Ursula Le Guin, ale no, nie było takich wyrazistych postaci, przynajmniej w tym, co ja czytałam, co się tak wyryło we mnie. No jest Władca Pierścieni, który był praktycznie całkowicie męski. Postaci żeńskich jest tam jak na lekarstwo. Chociaż są też takie, które są fajne, ale...
1: Nie są częścią drużyny.
2: Tak, a Hermiona była jednak postacią, która bardzo często bez niej fabuła nie poruszała się do przodu, bo Harry i Ron często byli dosyć... zwłaszcza Harry, co jest ciekawe. Czasami byli pasywnymi dosyć postaciami w niektórych... nie mówię o takich jakichś zrywach, gdzie tam w pierwszej części pobiegli uratować Hermionę przed trolem. Ale chodzi mi o takie no właśnie... Hermiona jednak z tą swoją wiedzą potrafiła pociągnąć ich za sobą i trochę też no, była ich wielką pomocą.
1: Ty byłaś też taką fanką filmów jak książek?
2: Nie, i właśnie swoją drogą chciałam się ciebie zapytać o to, bo ty chyba też masz duży sentyment do filmów?
1: Gigantyczne, tak. Ja, wiesz co, mi się w ogóle postać Hermiony bardzo linkuje z Emma Watson i wydaje mi się, że też ona jest trochę szansą, a trochę przekleństwem tej postaci, bo z jednej strony fantastycznie, że osoba, która była tą dziewczyną, która była pilna, która się uczyła, która nie była postacią romantyczną w żaden sposób, przynajmniej przez te pierwsze części, ale nawet już później to nigdy nie był główny wątek, jednocześnie jest fajna, wzbudza ogromną sympatię, mówię już tutaj o aktorce, ale niestety z drugiej strony, jak czytam sobie o Hermionie książkowej i widzę jej opisy i widzę, jak została ugładzona przez fabułę, to żal mi tego.
2: Albo też upiękniona, bo ja wydaje mi się, że ja mogę nie mieć też takiej nostalgii, że kiedy zobaczyłam pierwszy raz Hermionę, to sobie myślałam, to jest prześliczna dziewczynka. Ja nigdy nie byłam prześliczną dziewczynką. Byłam, no, ruda, blada. To nie jest coś, co zyskuje popularność, kiedy jest się dzieckiem w wieku szkolnym.
1: No możesz być albo Anią z Zielonego Wzgórza, albo rudą dziewczynką. Jakby porównując, a nie miałaś dobrej reprezentacji filmowej Ginny Weasley, więc też inna sprawa. Ja lubię filmy, lubię do nich wracać, mam do nich sentyment, wzruszam się na nich, ale nie uważam, że to jest dobre kino. Zwłaszcza od tych części. Uważam, że dobre filmy Harry'ego były do czwartej części. Uważam, że te, kiedy są jeszcze dzieciakami i kiedy jest Czara Ognia, są ekstra, a później to już bardzo tak się sypie.
2: Właśnie ja obejrzałam wszystkie, ale chyba nie wracałam. Może chyba dwa razy to może obejrzałam trzecią część, bo ta gdzieś zawsze była w tych moich ulubionych. Ale no faktycznie, zastanawiam się, czy to, jak bardzo się odwróciłam od serii Harry'ego Pottera, nie ma związku z tym, że nie mam takiego sentymentu do filmów, że denerwuje mnie w ogóle oglądanie ich z dubbingiem czasami, że mam takie, tak trochę się dziwnie czuję. No ale tak, faktycznie te filmy u mnie nie było, byłam poteromaniaczką bardziej w zakresie książkowej wersji Harry'ego i w momencie, kiedy zaczęłam zauważać też pierwsze takie pęknięcia na tej fasadzie całej książki i tego, co sobie o niej wyobrażałam, to myślę, że trudno było mi to przeskoczyć w ogóle i wrócić do tej książki, nawet myśląc sobie, że to jest literatura dziecięca, bo mam jakąś taką niezgodę na to, że literatura dziecięca no właśnie nie promuje zawsze takich wartości, zgodnie z którymi teraz żyję.
1: No właśnie. No i tutaj zatrzymujemy się przy tym zwrocie akcji, no bo to, że Harry był dla ciebie ważny, to słychać i myślę, że wiele osób, zwłaszcza w naszym wieku, około 30, może się z tym utożsamić. Chociaż wiem, że wrosło też całe pokolenie rodziców, którzy czytali nam Harry'ego Pottera, więc to właściwie jest takie łączące pokolenia. No ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu, w którym mówisz o tąpnięciach. Ktoś, kto może nie siedzi tak mocno w tym, albo przeczytał Harry'ego kiedyś i go zostawił, pewnie nie za bardzo wie, o co chodzi, więc czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym?
2: Oczywiście, bardzo chętnie. Też nie uważam, że osoba, która nie zauważyła tego nigdy, że popełniła jakiś błąd, ile jest książek, które się przeczytało, albo filmów, które się obejrzało i później nigdy do nich nie wróciło z drugą myślą, co mogły powodować. No ale Harry Potter, jako że jest też fenomenem odkąd powstał. A jeszcze jedna ciekawostka, ale to pewnie większość osób, które zna Harry'ego Pottera, wie o tym, jak mówiłyśmy o tym, że była pewna reprezentacja kobiet. To J.K. Rowling też napisała tę książkę nie pod pseudonimem, ale nie zgodzono się na to, żeby było jej pierwsze imię, ponieważ było przekonanie, że dziewczynki nie czytają fantazy, a chłopcy nie przeczytają książki napisanej przez kobietę. No i teraz przejdźmy do tej kobiety. Nie będę może mówić za dużo o Rowling, bo jeśli ktoś ma jakiś... No jeśli ktoś ma wiedzę, co teraz się z nią dzieje, to wie, że prowadzi taką walkę z osobami trans. To jest dużo dłuższy temat, na nim się nie będę chciała skupiać, bo to nie ma związku z Harrym Potterem, chociaż sama postać Rowling i jej przekonania są widoczne, ale o tym może za chwilę. W Harrym Potterze myślę, że jedną z takich najbardziej problematycznych kwestii, które dostrzega się po latach, dla mnie przynajmniej, to była kwestia Hermiony i stowarzyszenia, które stworzyła, żeby ratować elfy domowe. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale elfy domowe były w Hogwarcie. Skrzaty domowe, przepraszam, faktycznie elfy są w angielskiej wersji. Skrzaty domowe w Hogwarcie pracują jako pomoc kuchenna. Nie otrzymują za to żadnej zapłaty. Po prostu jest pojmowane, że skrzaty domowe lubią pomagać. Jest tutaj wyjątek. W drugiej książce był Zgredek, który pomagał rodzinie Malfoyów, aż w końcu został uwolniony przez Harry'ego, co było też sceną wrzucona skarpetka, został wyswobodzony. I później Zgredek, jako jeden, jedyny skrzat, chciał wynagrodzenia za swoją pracę. I nikt tego wynagrodzenia Zgredkowi nie chciał dać, bo wszyscy stwierdzali, że to jest oburzające, że skrzat domowy ma w ogóle dostawać pieniądze za coś. Hermiona zauważała też tę niesprawiedliwość i stworzyła stowarzyszenie Wesz, Wesz, tak.
1: Skrzatów zarobkowych?
2: Nie, ja nie pamiętam rozwinięcia. Po angielsku to było chyba spew. To też były jedno i drugie ten akronim nie był zbyt taki pochlebny. I wesz i spew to takie niezbyt ładne słowa.
1: Mimo, że stowarzyszenie nazwane było Wesz, więc teoretycznie powinni mówić co z tą Weszą, no to bohaterowie mówili co z tą Wszą, więc wiadomo, że miało nam się to kojarzyć maksymalnie negatywnie.
2: Dokładnie. A jeśli się przyjrzymy sytuacji z krzatem domowym, biorąc pod uwagę, że poznaliśmy Zgredka, poznaliśmy też w późniejszych częściach inne skrzaty domowe i wiemy, że są to czujące, myślące istoty, które mogłoby się wydawać, że jednak zasługują na ludzkie traktowanie, ale społeczność czarodziei nie jest zbyt nowoczesna. I wszyscy Hermione za w ogóle takie podejście wyśmiewają, co jest tak wyśmiewane przez głównych bohaterów, przez Irona i Harry'ego. I chyba największy żal mam do Harry'ego jako bohatera, że on jako bohater jest bardzo pasywną postacią w kwestii świata, który zastaje. Że jego w tym świecie nic nie wkurza. Nie denerwuje go to, że dlaczego tak jest, tak nie powinno być. Nie widzi tej niesprawiedliwości i nie działa w taki sposób, żeby coś przerwać. On przyjmuje system, który został mu narzucony i jedyne, co robi, to jest takie podejście, że no dba o swoje dobro, no i o dobro ludzi wokół siebie, bo to nie jest tak, że Harry Potter jest złą postacią, jest też, wiadomo, jest nastolatkiem, różne rzeczy się tam dzieją, ale przez to przenika się jakaś postawa Rowling, która jednak wydaje mi się promuje to, że każdy jest kowalem swojego losu. I tu jest coś, co nie zgadza się ze mną, bo okoliczności, w których dorastamy i środowisko, w którym jesteśmy, mogą zahamować nawet największego geniusza.
1: A czy rozmawiałyśmy już kiedyś o tym, ale powtórzmy to, bo pamiętam swoje argumenty. Czy pokazanie tego, że to właśnie Hermiona jako jedyna, jako ta mądra postać, jako ta, wiesz, bystra, walcząca, inteligentna dziewczyna, że to ona to dostrzega, czy to nie jest trochę zwrot do bohatera, przepraszam, do czytelnika, który mówi, zobaczcie, można inaczej, to czarodzieje się mylą i że to trochę tak jakby autorka jednak broniła tej bohaterki, która broni skrzatów?
2: No właśnie wydaje mi się, że nie, bo jednak Hermiona nie jest pokazywana zawsze jako... Nie znamy myśli tej postaci. Jesteśmy jednak tutaj głównie z Harrym Potterem, jeśli chodzi o sposób pisania. To jego myśli poznajemy, to przez jego głowę, jego oczy poznajemy cały świat. No i trochę też myślimy tak jak on. Oczywiście możemy sobie dopowiadać, że to celowy zabieg autorki, że ona nie chciała, ale... Wydaje mi się jednak, że Rowling nie docenia takiej pracy aktywistycznej w takiej formie. A jeszcze, jeżeli się zastanowimy nad tym, jakie argumenty dobre postacie z książki, czyli no, na przykład Hagrid albo Ron, używają, żeby tłumaczyć Hermionie, dlaczego ona nie ma racji, to są argumenty, które gdybyśmy przyłożyli do jakiejkolwiek grupy innych wrażliwych, myślących, czujących osób postawili, no to są niedopuszczalne wręcz. Jeżeli słyszymy od Hagrida, że skrzaty to lubią, a poza tym co one by zrobiły, jakby nie miały tej pracy, no to jest, jeżeli przyłożylibyśmy sobie to do niewolnictwa, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie takie argumenty były używane wobec osób czarnoskórych albo osób, które były Też nawet na polskich ziemiach chłopi, co chłop ma zrobić, jak nie ma swojego pana? No to jest absurdalne. Też Rowling dodatkowo świadomie tworzy postać mruszki, czyli skrzatki, która została wyrzucona z kuchni Hogwartu. Została wyrzucona i no, mruszka zostaje alkoholiczką i jej los nie jest jakiś różowy, tylko pokazuje, że no faktycznie jednak tutaj jest jeden wyjątek z Gredek, który on jest kowalem swojego losu, on gdzieś tam idzie, ale no jak widać generalnie rzeczy powinny zostać takie, jakie są.
1: Poza tym światem skrzatów i tej kwestii, o której teraz poruszyłaś i która gdzieś tam wybrzmiała mocno, do mnie trafiają te argumenty, których używasz, bo ty mnie już kiedyś przekonałaś, mimo że cały czas w mojej głowie jeszcze się to trochę nie mieści, że ktoś chciał źle w tym kontekście. Myślę sobie, że przecież Hermiona broniła, to musiało chodzić o dobre rzeczy. Są jeszcze takie, które cię gdzieś tam od tej książki odsunęły właśnie przez ten taki podprogowy przekaz, bo chyba tak można powiedzieć.
2: W samej książce teraz akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Poza tym Harrym, który faktycznie on nigdy nie zmienia tego świata magii. On, mimo że widzi błędy, które są w Ministerstwie Magii, dla niego to są błędy, które są po prostu... Znowu tutaj problemem jest jednostka, a nie system. Tutaj problemem jest to, że był zły minister magii, a nie to, że system jest nie taki. Harry zresztą zostaje na koniec Aurorem, czyli no zostaje policjantem w tym świecie, czyli będzie bronił dokładnie tego porządku, który zastał, którego nie kwestionował pod takim względem, że problemem tutaj są faktycznie wyłącznie jednostki, co moim zdaniem jest bardzo... bardzo wąskim spojrzeniem na świat. No kwestia w ogóle tworzenia świata w Harry Potterze to też jest odmienna kwestia, bo to widać, że Rowling wiele rzeczy tworzyła wstecznie. Czyli jak był czasozmieniacz? Jak to się... Zmieniacz czasu, chyba tak. Chyba to był zmieniacz czasu w trzeciej części. To... Tutaj akurat w tej części wszystko zadziałało, a w kolejnych częściach, nie wiem, czy Państwo kojarzą w ogóle książka, która była sztuką teatralną, została wystawiona później w Londynie. Tam Rowling pisze nową historię, jest historia dzieci, Harry'ego, Malfoya, stają się przyjaciółmi i tam znowu zmieniacze czasu mają zupełnie nową kwestię, bo no właśnie kiedy cofam się, to musiałabym wytłumaczyć chyba całą kwestię podróży w czasie. No są dwie kwestie podróży w czasie, albo poruszamy się po okręgu, albo tworzymy alternatywne linie czasowe. No i w trzeciej części poruszaliśmy się po okręgu, czyli to, co się wydarzyło, to już się musiało wydarzyć, dlatego w przyszłości działo się dokładnie to, co się wydarzyło wcześniej, to taka kwestia. A w tej nowej części przechodziliśmy już do różnych linii czasowych, które też pokazywały swoją drogą, że jeśli ktoś nie wie, to tam to, że młodym czarodziejom udało się zapobiec śmierci Cedrika, to Cedrik nagle stawał się śmierciożercą. Jak widać, wiele mu nie trzeba było. Dobry chłopak był, ale jednak, no niestety... Upokorzenie było za duże i od razu musiał stać się śmierciożercą. Więc tak, myślę, że ta kwestia głównego bohatera, który na którym można się było trochę jednak zawieść jako na takim zmieniaczu społeczeństwa i ponownie Nie każdemu ktoś może mieć takie poglądy, że jemu się to akurat podoba. Mnie po czasie to dosyć odrzuciło.
1: Ale to jest tak, że to odrzucenie jest na tyle silne, że ty już nie możesz wrócić z takim swoim, z taką... sentymentalnością, z jakąś czułością do tych książek właśnie przez te kwestie? Czy to jest coś takiego, na co możesz przymknąć oko, pomyśleć sobie, dobra, to było pisane 30 lat temu, 20 parę lat temu i ktoś mógłby powiedzieć nam tutaj, że szukajmy dziury w całym, ponieważ czarodzieje walczyli o Mugoli, czarodzieje walczyli o czarodziei czystej, właśnie nieczystej krwi z rodzin mieszanych, tak zwanych. Więc dobra, okej, skrzaty tak, ale przecież innych bronili, nie? Że wiesz, o co mi chodzi? Że staram się racjonalizować to i myśleć o tym, co często pada w takich dyskusjach, czyli bo to było, wtedy były inne czasy, inaczej się na to patrzyło.
2: I tu chyba bym przeszła do tego, że owszem, można sobie na to spojrzeć, że to były inne czasy, ale ja nie zamierzam już wspierać tego. Gdybym, to też chyba kiedyś rozmawiałyśmy, że zapytałaś mnie, to co, jak będziesz miała dzieci, to nie będziesz im czytać Harry'ego Pottera? I ja powiedziałam nie. I chyba głównie dlatego, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko zafiksowało się na serii, która ma jakieś... której wspieranie też, bo w tym momencie wspieranie Harry'ego Pottera, no wiadomo, nie kupię nowych książek i pewnie bym czytała z tych samych z tłumaczenia, które już znam i miałam, ale no też chyba nie chciałabym wspierać w ogóle czegokolwiek związanego z Rowling, a czytając dziecku ryzykuję, no to wielkie ryzyko, ale no... Książka miała jednak pewne rzeczy, które fascynują małe dzieci, młode umysły. No i chciałabym, żeby jednak ta literatura dziecięca przekazywała takie wartości, które moim zdaniem są cenne. Innymi słowy, jest bardzo dużo książek, które są świetne w różnym wieku dla dzieci. I nie widzę sensu kultywowania, czytania Harry'ego Pottera, jeżeli jest tyle rzeczy, z którym się w nim nie zgadzam.
1: Myślisz, że mocno na odbiór twoich książek wpłynęło jednak te publiczne wypowiedzi Rowling, takie bardzo transfobiczne i że gdyby to się nie wydarzyło, to mogłabyś nie zauważyć tych kwestii, o których mówisz, tej nierówności i bierności?
2: Może mi tutaj, może to była taka kropelka, która przelała czarę goryczy. Może bym nie miała takiego negatywnego podejścia do tej serii, tylko byłabym bardziej neutralna. Ale no, chyba to też wynika z tego, że jeżeli coś się kiedyś bardzo kochało, ja kochałam czytać Harry'ego Pottera, to później, kiedy

0: To odnosi się też na przykład do rzeczy, które czytasz na co dzień, do mediów, które śledzisz, do wywiadów. Ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby oglądać rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko i wyłącznie, a jednocześnie oglądając rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, wspieramy te osoby, z którymi się nie zgadzamy. I jak na to patrzysz?
1: Myślę, że tak. Wiem, o co ci chodzi, ale to nie chodzi o oglądanie tylko tych rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko na wspieranie ludzi, którzy myślą w krytyczny sposób, które potrafią zauważyć błędy, potrafią wytknąć je błędy także osobom, które są teoretycznie po tej samej stronie. Bo oczywiście, że można oglądać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale też pytanie, czy warto marnować na ten czas, którego nie mamy wiele na tym świecie. Wiele rzeczy, kiedy raz je poznamy, takie mam przynajmniej wrażenie, można dostrzegać pewne schematy w świecie. Na niektóre rzeczy po prostu nie warto marnować czasu. Na niektórych rzeczach po prostu nie warto się skupiać i analizować je bez przerwy, bo to nam nic nie da, no. Czasami trzeba, zwłaszcza kiedy jesteśmy już starsi, no tak jak powiedziałaś, obie jesteśmy około 30 lat, no kiedy jesteśmy młodsi, uważam, że trzeba szukać jak najwięcej, ale w pewnym wieku trzeba też szanować swój czas. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie skłania Państwa do tego, żeby przestać szukać i żeby zamknąć się we własnej bańce, bo to też jest bardzo szkodliwe. Tutaj trochę lawiruję, staram się znaleźć właściwe słowa, ale no myślę, że warto po prostu podchodzić świadomie do tego, co się konsumuje. Także właśnie w formie książek, prasy, mediów, influencerów. Nie może ani nie ufać im bezgranicznie, ale też nie skreślać po pierwszej, lepszej wpadce.
0: A trafiłaś później, już tak kończąc, trafiłaś później na serię, która cię tak porwała? Może to też być serial, film, czy właśnie literatura, która tak wpłynęła na ciebie, weszła jakoś do twojego słowniczka codziennego i stała się jakimś taką historią, która, wiesz, jest też... Wiesz, są seriale, które oglądamy, ale są nasze seriale, które po prostu kojarzą się nam... Ludziom się kojarzą te seriale z nami. I czy po Harrym wydarzyło się coś takiego jeszcze u ciebie?
1: Nie wiem, bo to jednak taka młodzieńcza miłość trochę. Ciężko to przyrównać. Na pewno mam teraz takie, czy to seriale, czy to serie książek, które bardzo lubię, które bardzo cenię, o których czytam dodatkowo jakieś teorie fanowskie albo coś. No ale myślę, że to właśnie też jest kwestia trochę dojrzewania i większej dojrzałości w wybieraniu tego w ogóle, czemu chcę poświęcić swój czas. Chociaż i tak wiadomo, kto nigdy nie odpalił 50 raz serialu, który zna jako cyfrowy smoczek, żeby nie siedzieć samemu w mieszkaniu, to ten niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Bardzo ci dziękuję. Mam wrażenie, że w sensie jakiś tam w ogóle morał wyszedł z tej rozmowy o Harrym Potterze, więc fantastycznie. Pogadałabym sobie jeszcze z tobą o tym, czy dzieło musi być ofiarą swojego autora, ale dziś nie zdążymy tego zrobić, więc porozmawiamy sobie o tym następnym razem. Zobaczymy jeszcze, drodzy słuchacze, czy z wami, czy tylko ze sobą. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ewelina, bardzo ci dziękuję za to, że się spotkałyśmy i że przedstawiłaś mi swoją wersję. Ja jeszcze nie jestem gotowa, żeby odwrócić się od Harry'ego Pottera, ale przyjmuję te argumenty.
1: Czyli nie jesteś gotowa na zwrot akcji w świecie Harry'ego Pottera. Ja to rozumiem, Kasiu. Każdy dojrzewa w swoim tempie.
0: Bardzo dziękuję, kochani, za wysłuchanie rozmowy. Całość oczywiście na vox.fm.pl. My się żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Słonecznym Szumiwarta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na magazyn O czym szumi warto albo mówią w Gorzowie. Jak zawsze ciekawi rozmówcy i ciekawe tematy. Dziś sprawy miasta z prezydentem Gorzowa. Potem sprawdzimy, co słychać w Filharmonii Gorzowskiej. Następnie o transporcie kolejowym i pomocy osobom uzależnionym. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
0: O czym szumi warto albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W ostatnich dniach spotkał się pan z przedstawicielami ambasad. Zachwalał pan walory inwestycyjne Gorzowa. Co z tego wyniknie, czy też może już wyniknęło?
2: Myślę, że tak na gorąco to ciężko oczywiście określić. Natomiast miała miejsce wizyta 15 ambasadorów krajów, które łącznie skupiają ponad 4 miliardy ludności świata, między innymi Chiny, Indonezja, ale również i sąsiednie Węgry. Była to wizyta studyjna, zwiedzali województwo lubuskie, między innymi Gorzów, i w ramach tego spotkania zrobiliśmy im dość sporą prezentację walorów miasta, oczywiście i tych przyrodniczych, kulturowych, społecznych, ale przede wszystkim walorów ekonomicznych i biznesowych, bo to jest dla nas dzisiaj najważniejsza rzecz, żeby pozyskiwać inwestorów. No i mam nadzieję, że te osoby, które pojadą, wrócą do swoich ambasad, do swoich krajów, będą gdzieś ten Gorzów zapamiętają. Oczywiście jest to w dużej mierze spotkanie kurtuazyjne, ale od tego rodzaju kurtuazji i spotkań zapoznawczych rozpoczynają się duże projekty.
1: No dobrze, no to skoro to tylko kurtuazyjne, no to nie będziemy tutaj ciągnęli na tego tematu, natomiast no, spotkanie odbyło się w Filharmonii i dobrze, że deszczu nie było, bo mogłoby padać na głowę.
2: Tak, Filharmonia, no niestety dzisiaj po czasie wychodzi, że budynek został źle skonstruowany, źle wykonany, między innymi i część powierzchni dachowych, w których są świetliki, została źle wykonana. Te świetliki przeciekają, po czasie okazało się, że są źle zamontowane. No i trzeba będzie wprowadzić korekty, trzeba będzie dokonać modernizacji. Generalnie Filharmonia dzisiaj potrzebuje dosyć dużych pieniędzy, zarówno na system zarządzania energią, system zarządzania oświetleniem, wymiany oświetlenia, bo ta jest bardzo energochłonna. No ale również takich robót, które wprost powodują właśnie choćby jakieś przeciekanie i tak dalej, więc no to przed nami, trzeba te środki znaleźć w budżecie, bo dzisiaj ciężko jest niestety o środki pozabudżetowe czy rządowe, czy dodatkowe w trakcie roku, no ale będziemy starali się te wszystkie niedociągnięcia naprawiać.
1: No dobrze, to o jakich pieniądzach jest mowa?
2: No sama modernizacja świetlików to jest około chyba 400 tysięcy złotych. To są świetliki we foyer, które wymagają modernizacji, wymiany i właściwie wymiany, bo tak naprawdę trzeba to, co jest, wyrzucić, wstawić nowe prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Tamte po prostu zostały źle zamontowane i nikt tego na etapie budowy nie zweryfikował.
1: Kiedy jest szansa na to, żeby te prace ruszyły? No bo im dłużej będzie te, jakby to czekanie na remont, tym ten stan budynku będzie się pogarszał,
2: no tak,
1: nie polepszał.
2: Ale mamy świadomość tego, że wiele instytucji, szkoły wymagają różnej przebudowy. W tej chwili prowadzimy gigantyczny projekt za 180 milionów złotych modernizacji jednostek oświatowych. W związku z tym no, będziemy zastanawiać się, czy szukać pieniędzy przede wszystkim na zewnątrz, żeby móc taką modernizację zrobić. Wiemy, że jest to konieczne, więc będziemy w najbliższym czasie szukać tych środków.
1: Czyli w tym roku jest jeszcze szansa, czy...
2: Na pewno jakieś działania muszą zostać podjęte, takie, które będą powodowały, że tych przecieków nie będzie, ale pewnie będzie to takie ratowanie sytuacji na chwilę, no ale trzeba dokonać poważnej przebudowy.
1: Dobrze, od kultury przejdźmy do sportu, bo dużo się w mieście mówi, w internetach pisze. że Stal Gorzów potrzebuje pieniędzy, 2,5 miliona. Podobno było spotkanie z prezesem, z panem Zbigniewem Głuchym, czy faktycznie był, rozmawiał z panem na ten temat?
2: Tak, my się na bieżąco spotykamy, bo przecież staram się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że Stal takie potrzeby ma, natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie, więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
1: No, a to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
2: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
1: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest, musi być, bo inaczej, nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
2: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera, także są na to. To są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty, i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie, zaskakująco, więc również i jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc w budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
1: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
2: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
1: A tak patrząc w przyszłość, no bo pamiętamy dyskusje, rozmowy, kiedy miasto decydowało się wykupić te akcje za, no, swoją drogą za 2,5 miliona, żeby wejść do klubu i ratować go. Wtedy przedstawiciele klubu mówili, że za 3 lata wykupią te akcje. Spodziewa się pan, że, no bo to tak w przyszłym roku by wypadało, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji jest klub, że do tego dojdzie, czy nie?
2: Zobaczymy. Ja tak jeszcze raz powtórzę, to są naprawdę poważni przedsiębiorcy, więc wszystko jest możliwe. Oczywiście wszystko zależy od zaangażowania, od tego, na ile i zespół będzie jechał. Czynników jest bardzo dużo. Jaka będzie frekwencja? Poczekamy, zobaczymy. Jestem przekonany, że klub sobie doskonale poradzi.
1: To zostajemy przy sporcie, no bo nie tylko Stal Gorzów ma potrzeby finansowe. Są także inne kluby, których rozgrywki przechodzą, grają systemem jesień-wiosna, czyli od roku one są inaczej finansowane, tak, przez miasto. Tak chciały właściwie. No i złożono zapotrzebowanie. No, ponad 4 miliony łącznie. Tyle znajdzie się w budżecie? Czy będą cięcia?
2: Pewnie będą cięcia, bo my przygotowujemy dofinansowanie na mniej więcej podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. No ale będziemy starali się...
1: Proszę przypomnieć, ile to było?
2: No, nie pamiętam. Nie rzucę w tej chwili kwoty. Natomiast staramy się o to, żeby kluby nie miały gorzej. Robimy wszystko, żeby właśnie te dotacje były na podobnym poziomie. W tej chwili wnioski zostały złożone, trwa analiza i myślę, że koniec czerwca, początek lipca te dotacje zostaną udzielone. Wydział Sportu i pani prezydent Piotrowicz nad tym pracują, więc jestem przekonany, że znajdą rozwiązanie i kluby będą zadowolone.
1: Okej. To jeżeli jesteśmy przy sporcie, co ze stadionem piłkarskim? Bo to jest taka dyscyplina, która, powiedzmy, czeka na ten nowoczesny obiekt. Pozostałe dyscypliny z grubsza są zaopiekowane.
2: Jasne, że tak. Budujemy. Mamy w przygotowane do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej blisko 30 milionów złotych z budżetu własnego, bo niestety ostatnie rozmowy w ministerstwie kończyły się fiaskiem, ale nie tylko w tej kwestii. W związku z tym stadion rozpoczynamy jego budowę. Myślę, że na jesieni ogłosimy przetarg w koncepcji zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która wygra ten przetarg, będzie musiała go zaprojektować na bazie dokumentów, które już mamy, planu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanego z obydwoma klubami, ze Stylonem i z Wartą. I na bazie tego PFU zostanie stworzona dokumentacja i wybudowana trybuna, ta zasadnicza trybuna z szatniami, z całym zapleczem, które jest potrzebne klubom, by grać w dobrych warunkach.
3: Kiedy kluby będą mogły się cieszyć tym nowym obiektem i kibice?
2: Realnie 2 lata, dlatego że to jest i projektowanie, i wykonawstwo, więc wydaje mi się, że jeżeli na jesieni ruszymy, no to cały 27, 28, może początek 29 roku. Mhm.
3: Wspomniał pan, że nie udało się pozyskać pieniędzy ministerialnych na to, a także na inne, czyli na co jeszcze?
2: No, kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które odbyłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Sibińską, było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów. Więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników gorzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim w projekt jest tak napisany, że jest to, bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników gorzowskich klubów. No to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
3: Chodzi o Słowiankę, tak?
2: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. Przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i my chcemy przekazać działkę pod budowę, również wkład własny w wysokości 50%. Senator Komarnicki z prezesem Polskiego Związku Tenisa w zeszłym roku zapowiedzieli, że będzie 50% dofinansowania właśnie z Ministerstwa Sportu w ramach konkursu. Polski Związek Tenisa potwierdzał, że jest to ważna inwestycja, no i też niestety na to pieniędzy nie będzie. Konkurs od grudnia jest nierozstrzygnięty, więc jest tam bardzo duży, nie wiem, bezwład w ministerstwie. No, kolejnym projektem, do którego prowadziliśmy ministra przekonać, to projekt na rozbudowę stadionu piłkarskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy o tym, że miasto Chełm dostało 30 milionów dofinansowania do budowy stadionu. No i tu pan minister był konsekwentnie powiedział nie. Więc niestety spotkanie było jednym wielkim nie. Trudno, nie mamy wsparcia, dzisiaj musimy radzić sobie sami, dlatego jeszcze raz powiem, rozbudowę stadionu robimy sami z własnych gorzowskich środków.
3: A co z zapleczem do stadionu lekkoatletycznego? No bo to jest to, czego brakuje. No, stadion jest właśnie nowy, Mistrzostwa Polski się na nim odbyły. No wiadomo, że tam były trochę jakieś kontenery czy coś tam było postawione, no ale...
2: W takim wymiarze nie ma szansy, no bo jeżeli mamy 2,5 miliona dofinansowania do 15 milionów projektu, a przypomnę, że akurat chodziło o to, że pomiędzy kamienicami musimy wybudować kamienicę o równych proporcjach.
3: Tak zwaną plombę.
2: Plombę, tak? Dokładnie. On, więc nie może być jednokondygnacyjny budynek, więc to zaplecze miało być naprawdę bardzo porządne. Stąd kwota 15 milionów złotych. Skoro tego dofinansowania nie będzie, to będziemy starali się zbudować obiekt mniejszy, taki, który w minimalnym zakresie spełni wymogi. No chyba, że coś się jeszcze zmieni. Pamiętajmy, że przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne i może jeszcze przed wyborami padną jakieś obietnice i pieniądze będą jednak.
3: No to jest zazwyczaj dobry moment na składanie obietnic, ten czas przedwyborczy. Panie prezydencie, wie pan już, na co pójdzie 417 milionów, czy 427, które ma województwo?
2: Wysłałem oczywiście i otrzymaliśmy, bo mało tego. Mówimy tutaj o puli, która w ramach środków europejskich została z dotychczasowych projektów przesunięta na tak zwany komponent defense, czyli na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ochronę ludności, na tak zwane inwestycje dual use, czyli takie, które mogą służyć w czasie pokoju, w czasie wojny. Nie wiemy, na co zostaną pieniądze przeznaczone. To był nasz sprzeciw na komitecie monitorującym, dlatego że przesuwano środki, a tak naprawdę nie wiadomo na co. Wiemy, że zabrano je między innymi 100 milionów z gospodarki, z pieniędzy, które miały trafić do przedsiębiorców. Rozumiemy konieczność, natomiast nie rozumiemy, dlaczego nie jesteśmy informowani, gdzie te pieniądze pójdą. Dzisiaj mówi się o tym, że z tych pieniędzy...
3: Dodajmy tylko naszym słuchaczom, że tym adresatem był marszałek województwa lubuskiego.
2: Tak, do pana marszałka. Wiemy dzisiaj, że województwo lubuskie planuje w ramach tych pieniędzy wybudowanie drogi do Babimostu. Przypomnę, takie lotnisko w środku lasu.
3: Okno na świat województwa lubuskiego. Podobno bardzo istotne dla naszego rozwoju.
2: To może, rzekłbym, taki świetlik mocno przeciekający. Nie wszyscy mają szansę z tego okna skorzystać. Oczywiście ja od lat byłem przeciwnikiem Babimostu i dofinansowania lotów, choćby, nie wiem, gdzie teraz się tam z Babimostu można polecieć, na Cypr, czy nie wiem, może do raju podatkowego i województwa lubuskie.
3: Lotnisko, które się dynamicznie rozwija
2: bije rekordy. Dlatego, że województwo lubuskie dopłaca do lotów, nie wiem, do Grecji na przykład, i na to pieniądze województwo ma, a na to, żeby gorzowianie mogli po prostu codziennie rano dojechać do pracy, czy ludzie z okolic Gorzowa, z Kostrzyna, z Witnicy, nie wiem, z Drezdenka, żeby mogli dojechać do Gorzowa, nie ma, bo u nas i Poloregio nie działa, te przewozy regionalne są w katastrofalnym stanie, co chwilę słyszymy o odwanych pociągach, słyszymy o tym, że kolejne składy kupione za miliony złotych stoją, bo nie ma pieniędzy na ich przeglądy, a z drugiej strony dotujemy loty do Grecji. To jest jakiś absurd i przez lata byłem i nadal jestem przeciwnikiem finansowania lotniska w lesie pod nazwą Port Lotniczy Zielona Góra Babimost.
3: No dobrze, trochę sobie na ten Babimost ponarzekaliśmy, ale to, o czym pan powiedział, że ta droga ma być budowana właśnie z tych pieniędzy, nazwijmy, na obronność województwa, to jest pewne, czy to jest jakaś plotka?
2: To jest plotka i jakby kształtowanie nowych konkursów na to wskazuje. Myślę, że dowiemy się w najbliższym czasie, kiedy zostaną ogłoszone konkursy i w wyniku tych konkursów największe szanse będzie miała droga do Babimostu.
3: Czyli na razie nic nie wiadomo, tak?
2: Nie. Na razie dostaliśmy bardzo ogólną odpowiedź bez absolutnie żadnych konkretów.
3: Widziałem na stronie miasta, że zmieniamy temat, że zachęca miasto przedsiębiorców, żeby przystępowali do karty mieszkańca. Co to ma dać mieszkańcom, co to może dać przedsiębiorcom?
2: No, karta mieszkańca to jest jeden z lepszych takich instrumentów promocyjnych, bo jednak to jest potężny strumień klientów. Dzisiaj każdy, kto korzysta z komunikacji miejskiej, musi, czy no nie musi, może kupować bilet, ale nie opłaca się, więc lepiej pójść do urzędu, wyrobić tam kartę. Ta karta daje po prostu przywileje i skoro jest dzisiaj tak duże zainteresowanie kartą mieszkańca i mieszkańcy chcą ją posiadać, bo mają darmową komunikację, no to fajnie, można tym strumieniem kierować, bo to są przecież to są klienci. Jeżeli teraz mam kartę mieszkańca, jakiś przedsiębiorca, dajmy na to dwie pizzerie. Jedna honoruje kartę mieszkańca, a druga nie honoruje. No to w tej, w której będzie honorowana karta mieszkańca, na przykład mam 10% taniej. A pizza jest tak samo dobra i tu. No to wybiorę chyba tą, w której jest 10% taniej. Jest to zupełnie logiczne. Więc zachęcamy przedsiębiorców do tego rodzaju udziału w programie, bo I informowania przede wszystkim mieszkańców o tym, że są w tym programie. Mamy ogromną ilość partnerów, ale zachęcamy nowych, dlatego że to powoduje zainteresowanie samą kartą i zainteresowanie mieszkańców właśnie promocjami. Przecież nie bez przyczyny duże sieci dyskontów co chwilę wrzucają nam jakąś promocję, jakieś aplikacje, jakieś zbieranie punktów, a to, nie wiem, maskotek, zabawek, różnych rzeczy właśnie po to, żeby utrzymać nasze zainteresowanie, więc my też chcemy przedsiębiorców lokalnych do tego nakłonić, żeby wchodząc w kartę mieszkańca, dając różnego rodzaju profity mieszkańcom, interesowali ich swoją działalnością.
3: No tak, tylko z drugiej strony czasem bywa irytujące, jak cały czas tam pika telefon. Jeżeli przez kartę mieszkańca teraz co chwilę trzeba będzie spoglądać.
2: Panie redaktorze, jak będzie miał pan 20%, 30% taniej, to każde takie pikanie będzie, myślę, że miło przyjęte. Jak ono jest takie po prostu bezzasadne, to jasne, ale myślę, że wszystkie powiadomienia, które dają nam jakąś korzyść, przyjmujemy z zadowoleniem i mam nadzieję, że mieszkańcy, a przede wszystkim przedsiębiorcy chętnie w te programy wejdą.
3: A to jest jakiś termin, kiedy to powinno ruszyć, czy to jest
2: nie,
3: jakiś nabór stały?
2: Nie, nabór stały. Cały czas zapraszamy do udziału w projekcie. Tu tak naprawdę zależy od pomysłowości przedsiębiorców, bo my jakby dysponujemy strumieniem, mówiąc już tak mocno biznesowo, miasto czy karta mieszkańca to jest kierowanie strumieniem klientów. I teraz w zależności od tego, jak przedsiębiorcy będą chcieli z tego ten strumień, że tak powiem, przekierować, to już od nich zależy, jak będą chcieli mocno zachęcić do tego, żeby ta karta mieszkańca zaprosiła mieszkańców właśnie do kupowania u nich. Mhm.
3: W ostatnim czasie bardzo popularne wśród radnych było wrzucanie na media społecznościowe, że się jest posiadaczem karty mieszkańca. Mhm. A to w związku z tym, że jest spore zamieszanie, jeżeli chodzi o naszych radnych, bo nie wszyscy, powiem tak, mieszczą się w Gorzowie.
2: No tak.
3: Jak pan to komentuje? No bo już jeden radny no sam zrezygnował, ale prawdopodobnie no, wyprzedził to, co i tak by się stało. Chodzi mi o Ireneusza Macieja Zmorę, który no już nie jest radnym.
2: Znaczy, powiem tak, oczywiście, że przepis dzisiaj jest jasny i interpretacje tego przepisu są jasne, że tam, gdzie jest nasze centrum życiowe, tam mamy to prawo wyborcze, natomiast z punktu widzenia, myślę, ustawodawcy, tu chodziło przede wszystkim o to, żeby ktoś z Krakowa w Gorzowie nie startował, natomiast skoro przepis jest literalny, to go trzeba literalnie traktować i faktycznie, jeżeli ja dlatego też nie startowałem w ostatnich wyborach do Rady Miasta, dlatego że w pierwszych wyborach startowałem, mieszkałem w Gorzowie, byłem zameldowany, tutaj całe moje, że tak powiem, życie prywatne się toczyło, no ale ponieważ wróciłem do domu rodzinnego Podgorzów, to nie tworzyłem fikcji, nie meldowałem się u teściów, nie robiłem cyrków, tylko po prostu no, nie mam karty mieszkańca, nie startowałem na radnego i tyle, więc wydaje mi się, że tu ciężko będzie w jakiś sposób dojść do innej interpretacji niż wyroki sądów. To centrum życiowe To jest to miejsce, w którym mieszkamy, w którym płacimy podatki, w którym nocujemy, jemy, przywozimy zakupy i tak dalej, bo i tak to jest interpretowane. Myślę, że ustawodawcy nie o to chodziło, bo to naturalna rzecz, że miasto się rozrasta, że tak naprawdę jesteśmy jednym organizmem i my też, pomimo tego, że w Gorzowie Gminie Ościenne administracyjnie stanowimy różne podmioty, to w wielu aspektach prowadzimy wspólną politykę, choćby w pozyskiwaniu środków europejskich. Do niedawna było to MG6. No, dzisiaj postanowiliśmy jednak, że choćby gospodarka odpadami, każdy z nas idzie swoją drogą i okej. Okay. Natomiast te relacje się naprawdę przenikają i jakby z punktu widzenia funkcjonalnego nie ma to większego znaczenia, ale z punktu widzenia prawa uważam, że jest to jasne.
3: To może oznaczać, że jeszcze kilku radnych może nie dokończyć kadencji.
2: Nie śledziłem ich, nie wiem, gdzie mieszkają. To też jest... Pamiętajmy, że każdy przypadek trzeba badać indywidualnie i też bym tego wprost tak nie interpretował, bo różne są sytuacje życiowe. Myślę, że każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie.
3: Panie prezydencie, dobrze usłyszałem, nie ma pan karty mieszkańca, znaczy, że nie płaci pan podatków w Gorzowie?
2: Karty mieszkańca nie mam, nie, no, dlatego powiedziałem, że no, nie ma sensu uprawiania fikcji, jestem zameldowany.
3: Ale podatki w Gorzowie można płacić, sam pan do tego zachęca.
2: Panie redaktorze, jestem zameldowany pod Gorzowem i wyjątkowo w przypadku osób publicznych nie wolno uprawiać żadnej fikcji.
3: Okay.
2: To byłoby zdecydowanie gorsze niż żebym teraz kombinował właśnie i nie wiem, meldował się w, na przykład u teściów albo gdzie indziej.
3: Czyli z komunikacji darmowej korzysta pan deszcz, nie?
2: Tak. Niestety mało korzystam z komunikacji miejskiej, bo czas, obowiązki na to nie pozwalają, bo zmienność życia jest tak niesamowita, że właściwie to za 5 minut może się okazać, że muszę być w zupełnie innej części, nie wiem, miasta albo nawet Polski.
3: Jeszcze dwie sprawy. Rozpoczęły się cykl imprez letnich Dobry Wieczór Gorzów, dobrze znany gorzowianom. No, w tym roku rozpoczął się wystrzałowo, można powiedzieć, aczkolwiek no, sytuacja była groźna, bo te fajerwerki odpalane przez dwóch panów no, nie leciały w górę, tylko w tłum. Co zrobić, żeby nie było więcej takich ekscesów?
2: Sytuacja oczywiście absurdalna, bo nie wiem, czy oni to odpalili z radości, z jakiego powodu, ale strasznie nieodpowiedzialnie, nie wolno takich rzeczy robić i natychmiast służby się tym bardzo szybko zajęły, natomiast no jakby nie udało się zareagować na tyle, żeby oni tego nie odpalili, bo to też nawet mieszkańcy, którzy widzieli, którzy byli świadkami, mówią, że nie reagowali, bo to jakiś gość był, nie wiem, w koszuli, w marynarce. Myśleli, że to jest jakby element koncertu, więc nie można mieć do nikogo pretensji. I wydarzyła się taka rzecz straszna, bo i dziecko ucierpiało, i osoba dorosła, mogło dojść do jeszcze gorszych konsekwencji. Nasze służby zareagowały i policja bardzo szybko, wiem, że już zostały te osoby zatrzymane, także służby wywiązały się ze swoich obowiązków, natomiast oczywiście następnego dnia zrobiliśmy spotkanie, posiedzenie, jak tego typu sytuacjom przeciwdziałać. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby nie wiem, każdego po prostu w cudzysłowie trzepać przed wejściem na plac takiej imprezy.
3: Ale to wtedy plac musiał być ogrodzony, no właśnie, wejście.
2: Ale no mówię, no musielibyśmy jakby do absurdu się posunąć. W przypadku imprez masowych, gdzie jest wydzielona strefa imprezy masowej, no prawie tak się dzieje, bo służby ochrony mają obowiązek sprawdzenia wtedy, czy ktoś wnosi jakieś właśnie materiały pirotechniczne.
3: To teraz zapytam, narzędzia. Czy podczas urodzin miasta w Parku Górczyńskim będzie taka strefa?
2: Na pewno, tak. Bezpośrednio przy scenie ta część będzie wydzielona, to bez dwóch zdań. Natomiast no, nie da się jakby całego miasta w ten sposób zabezpieczyć, bo równie dobrze to może być festyn, to może być po prostu niedzielne popołudnie, gdzie tłumy mieszkańców mieszkańców przechadzają się bulwarami, rynkiem czy centrum miasta i może komuś do głowy przyjść jakiś głupi pomysł. Nie da się wszystkich zweryfikować, ale cały czas apelujemy do zdrowego rozsądku. Takie sytuacje zdarzają się oczywiście sporadycznie. Będziemy starali się je eliminować, ale niestety całego świata nie prześwietlimy.
3: To na koniec jeszcze kwestia związana z GRH, Gorzowskim Rynkiem Hurtowym. Pamiętamy nie tak kilka tygodni temu pożar, który właśnie strawił całą halę z trampolinami. Nie pamiętam, który to jest numer tej hali. Część tam została rozebrana, chyba ta najbardziej zagrażająca. Co dalej?
2: Hala została w dużej mierze, konstrukcja hali została rozebrana w celu zabezpieczenia dalszych obiektów. Przede wszystkim ogromne ukłony dla Straży Pożarnej, bo gdyby nie tak sprawna i szybka akcja, to pewnie zatrzymalibyśmy się na drugim końcu obiektu w ogóle i kolejne dwie hale by spłonęły, bo ogień już powoli przedostawał się do magazynów kolejnego sklepu. Tam został złapany. Czekamy na ekspertyzę budowlaną, bo ona będzie kluczowa do podjęcia decyzji. Znaczy z niej będzie wynikało, czy budynek nadaje się do odbudowy, czy do rozbiórki. No i wtedy podejmiemy decyzję, w którą stronę idziemy, w zależności od ekspertyzy powiatowej. Inspektor nadzoru budowlanego też bardzo nam, pani inspektor, pomogła w trakcie pożaru, no i też tutaj pomoże nam w podejmowaniu decyzji.
3: GRH póki co, jak to się mówi, kątem w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym.
2: Tak, ale...
3: Jest jakiś pomysł, plany, co
2: że,
3: dalej?
2: Myślę, że sam budynek biurowy szybko wróci do funkcjonowania, bo tak naprawdę tam trzeba pospinać kwestie mediów i kwestie sanitarne.
3: Czyli GRH by wrócił do siebie, tak?
2: Tak. Dlatego, że tam właściwie jakby poza w strefie hali były pomieszczenia sanitarne. Wszystkie pomieszczenia biurowe są w odrębnym budynku. Jak się okazało, to strefy pożarowe, na które patrzymy czasami denerwujemy się, bo nawet nie wiemy, że te ciężkie drzwi, które gdzieś w holu trzeba otworzyć, one nie są po to, żeby nam było ciężko, tylko one są właśnie po to, żeby w przypadku pożaru zabezpieczyć dalszą część obiektu. I tutaj ta strefa doskonale zadziałała. Nie weszło to na obiekty biurowe, więc te obiekty wrócą na pewno do funkcjonowania.
3: To jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy, ale to już naprawdę ostatnia sprawa, bo ostatnia sesja odbyła się w auli Akademii im. Jakuba Sparadyża. Tak. Pani rektor przedstawiła w kilku słowach, jak uczelnia się rozwija, jakie ma plany, no i powiedziała 2-3 lata planujemy zostać uniwersytetem. Bardzo ambitny plan, ale też powiedziała, nie jest łatwo. Pieniędzy trochę brakuje. Liczymy na to, że miasto nas będzie wspierało w tym zbożnym dziele.
2: Tak, mamy w tej chwili jakby plan na najbliższe 3 lata stałego dofinansowania, bo z jednej strony jest to rozłożenie na raty zakupu obiektu przy ulicy Teatralnej, w którym ma się znaleźć Centrum Usług Społecznych. To jest też wsparcie dla Akademii, ale też są dodatkowe środki, które będziemy na ten cel przekazywać. Jestem przekonany, mam świetny kontakt z panią rektor, że te plany wspólnie zrealizujemy, że te pieniądze będą dobrze spożytkowane, a uczelnia faktycznie stanie się uniwersytetem. Bardzo kibicujemy i wspieramy.
3: To ile tych pieniędzy miasto zamierza przekazywać?
2: To jest ponad 3 miliony rocznie.
3: Czyli 9 przez...
2: 3 lata. Tak, to są duże środki. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie, reagujemy na potrzeby uczelni i tak jak finansowaliśmy otwarcie kierunku pielęgniarskiego, tak i na bieżąco patrzymy, jakie są potrzeby i staramy się jakoś wesprzeć uczelnię.
3: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
1: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15 rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do Gorzowian, jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty między innymi w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
4: No tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcji, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwością spotkania się z Państwem w takich niecodziennych okolicznościach. Czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla Państwa zagrać, ale mogą też z Państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, to przyjścia do Filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10, też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu, postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina, właśnie kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
1: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumy. Zawsze, gdzie byście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
4: Ależ oczywiście repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
5: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
4: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że

0: artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej, tak, prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
1: Mamy takich malomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
0: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
1: To jest 1/5 sali.
0: 1/5. Mhm. Tak. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje teraz?
1: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie, i to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu był jak najmniej oznak czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
0: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
1: Tak. Mhm. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No, wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych, żeby i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no, stwierdziły, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył.

0: i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje, więc trzeba tutaj logistycznie dobrze zaplanować tą wymianę. Zaczniemy na pewno od naprawy tej części, która zajmuje się ogrzewaniem, później wentylacjami i mam nadzieję, że system posłuży nam kolejne 15, być może troszkę dłużej lat.
1: Jakie to są koszty?
0: To są koszty rzędu, aktualnie kosztorysujemy jeszcze i rozpatrujemy różne możliwości, bo to nie jest prosty temat, około 400 tysięcy naprawa. No w tym roku może uda nam się zrealizować, mam nadzieję, tą jedną część związaną z ogrzewaniem. Szacujemy jeszcze, ale w okolicach 200 tysięcy to będzie koszt na ten rok i druga część w przyszłym roku.
1: Czyli drugie tyle co dach. Jeżeli ten pierwszy etap, prawda, 200 tysięcy o ten dach. Chciałem jeszcze dopytać, bo tak mi się w międzyczasie nasunęło, jeżeli to jest jakiś problem konstrukcyjny dachu, czy to według Pani wiedzy, no bo wiadomo, że od samego początku dyrektorem Pani nie jest, natomiast czy według Pani wiedzy jakiś problem konstrukcyjny był od samego początku po budowie?
0: Nie, konstrukcyjnego problemu tam nie było. Okay. Być może sposób montażu był zrealizowany wadliwie, ale trudno mi powiedzieć, czy na tamten moment można było zdiagnozować, że faktycznie te przecieki tam w miejscu zamontowania szyb się pojawią z czasem. Więc odkryliśmy to poszycie, zdiagnozowaliśmy przyczynę przeciekania i próbujemy ją naprawić tak, że no, trochę zmodernizować jakby te mocowania trzeba i mamy nadzieję, że tutaj zamkniemy ten problem już na stałe. Mhm.
1: Czy tutaj rozmowy, jeżeli chodzi o finansowanie remontu, trwają tylko z miastem, czy też z ministerstwem? Jak ta kwestia finansowa wygląda?
0: Te rozmowy na ten moment trwają tylko z miastem, z ministerstwem. Taka procedura wsparcia w postaci dotacji celowej na naprawy jest znacznie dłuższa, ale jesteśmy na etapie wnioskowania już do przyszłorocznego budżetu do ministerstwa o to, żeby tą wymianę systemu do zarządzania obiektem, czyli tego BMS-u, wsparło również ministerstwo. Mhm.
1: Zostając jeszcze chwilę, bo wrócimy jeszcze do sztuki, tak jak powinno być w przypadku instytucji kultury, natomiast zostaniemy jeszcze na chwilę przy pieniądzach. Chcę zapytać o temat, który rozgrzewał troszeczkę Lubuszan pod koniec ubiegłego roku, jeszcze być może niektórych na początku tego, czyli finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego akurat konkretnie. Tutaj my też troszeczkę interweniowaliśmy, bo w ubiegłym roku było to 1 000 000 złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Później miało się okazać, że ta kwota wynosi okrągłe zero, czyli jedynka i kilka zer zniknęło. Ostatecznie spotkaliście się w połowie tej drogi. No i czy te 500 000 jest mocno odczuwalne faktycznie, jakby 500 000 mniej?
0: Tak. W momencie, kiedy otrzymaliśmy informację, że tych środków nie będzie, ponieważ te środki planowane były na prowadzenie i realizację działalności kulturalnej, okazało się, że zaplanowane 2,5 miliona na działalność kulturalną, która to kwota w naszym planie finansowym pokryta była właśnie w niemal połowie też środkami z Urzędu Marszałkowskiego. Okazało się, że możemy tą działalność sobie zaplanować i zrealizować tylko do połowy roku, czyli od września w planie finansowym nagle tej działalności musiało zabraknąć. Na szczęście stało się to tylko na chwilę i tutaj słowa podziękowania wszystkim radnym i panu marszałkowi, który finalnie zdecydował się tą naszą działalność wesprzeć i dzięki temu, że miasto również tą drugą część, drugie brakujące 500 000 pomogło również pokryć i Ministerstwu Kultury udało się ten 1 000 000 na działalność przywrócić. Niestety dotacja podmiotowa nasza ogólnie to są środki, które nie wystarczają na pokrycie kosztów podstawowych, czyli prowadzenia działalności tam zupełnie nie ma. Nie do końca miesięca wystarcza na wynagrodzenia oraz, oraz utrzymanie tego dużego obiektu, utrzymanie również parkingu, o którym nie zapominamy, dwupoziomowego. Na szczęście są środki w wyniku współprowadzenia instytucji z Ministerstwa Kultury i tutaj część wynagrodzeń związana z prowadzeniem działalności jest pokrywana i też częściowo środki na właśnie działalność merytoryczną. Stale brakuje nam na działalność, ale finalnie zamykam budżet instytucji i plan finansowy też dużymi przychodami z naszej działalności, z działalności różnego rodzaju, czyli przede wszystkim sprzedaż biletów i tutaj oferta powinna być kreowana w taki sposób, żebyśmy mogli zarówno realizować swoją misję, jak i przyciągać jak najszersze grono odbiorców, w tym działalność edukacyjna. To jest również sprzedaż usług kulturalnych, bo realizujemy wiele wydarzeń, które są zamówione na zewnątrz, a także wynajem obiektu, dzięki czemu możemy drobne remonty, naprawy poserwisowe tak zwane realizować. Także ten obiekt utrzymywany jest również z tych przychodów sprowadzonej przez nas działalności i to jest ponad 3 miliony złotych, więc tak naprawdę robimy wszystko, żeby te przychody się realizowały tak jak zaplanujemy. Bardzo często wydarza się tak, że jest ich więcej dzięki temu, że oferta jest atrakcyjna i że możemy sprzedawać bilety. Jeżeli chodzi o najmy, to tutaj kalendarz, zawsze powtarzam, nie jest z gumy, więc realizujemy je też w miarę możliwości z taką częstotliwością, jaką się da zrealizować, zarówno tak, żeby w kalendarzu te wydarzenia zewnętrzne umieścić, jak i również je obsłużyć, bo mamy określoną liczbę pracowników. Więc 3 miliony uważam, że są naprawdę znaczącymi przychodami. One pozwalają nam na nakręcanie tej działalności i sprawianie, żeby była coraz bardziej atrakcyjna i na przestrzeni ostatnich lat faktycznie te przychody się podwoiły. Także apelujemy do polityków, do samorządowców o to, żeby zawsze pamiętać o tym, o wspieraniu naszej działalności, ponieważ instytucja, jaką jest Filharmonia, od 15 lat tak naprawdę stała się pewnym centrum, jednym z ważniejszych centrów życia kulturalnego i naszego miasta i regionu. I z jednej strony realizuje naprawdę wydarzenia muzyczne na najwyższym poziomie, a z drugiej strony jest też takim ważnym miejscem spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców wokół kultury oczywiście, ale miejscem, w którym właśnie to nasze społeczeństwo może się realizować, też spełniać, które edukuje i dba o to nasze dziedzictwo kulturalne, muzyczne i mam wrażenie też buduje potencjał społeczny całego naszego regionu i miasta. Także dożyczyłabym naszej instytucji, patrząc już z mojej perspektywy, właśnie przy okazji tego 15-lecia naszego, żebyśmy mieli tylu fantastycznych ludzi wokół, którzy robią wszystko, żeby wspierać nas w tym, żebyśmy mogli się rozwijać i żebyśmy mogli nadal służyć mieszkańcom.
1: No to, co pani powiedziała, że jest to też taki ważny, bardzo ważny punkt kulturalny na mapie w ogóle Gorzowa, chociaż chyba wszyscy pamiętamy 15-20 lat temu, jakie były opory wobec prezydenta Jędrzejczaka, który w tą filharmonię chciał zbudować. Ostatecznie mu się udało. I dobrze, ale to już jest moja subiektywna opinia, jakby tutaj pewnie będzie tych opinii różnych więcej. Natomiast nie o to chciałem zapytać. Zbliża się inne wydarzenie, jeżeli chodzi o ważne wydarzenia kulturalne w Gorzowie. Jest to Nocny Szlak Kulturalny. Zazwyczaj, jeżeli dobrze pamiętam, uczestniczyliście właśnie. Czy w tym roku uczestniczycie i w jakiej formie?
0: Tak, przygotowaliśmy w tym roku w ramach współorganizacji widowisko taneczne, które odbędzie się w naszym foyer. Jeszcze zastanawiamy się, czy przenieść je jednak na zewnątrz, tak żeby zachować wartość artystyczną i pomysł, który na choreografii, który będzie realizowany. Finalnie będziemy wkrótce, myślę, że w tym tygodniu informować o tym, gdzie ostatecznie się to wydarzenie odbędzie, ale zawsze bardzo chętnie włączamy się w tą ideę, starając się zaplanować coś, co będzie niestandardowe i co będzie łączyło muzykę z jakimiś innymi sztukami.
1: No tutaj podejrzewam, że sporo od prognoz pogody też zależy, prawda?
0: To prawda, tak.
1: To jakby, no, zobaczymy, czy to się nie zmienia, bo ostatnio te wahania pogody dosyć szybkie bywają, jeżeli chodzi o, nie tylko o Gorzów w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, nasz klimat. O co chciałem jeszcze zapytać, jeżeli chodzi o wydarzenia. Wiadomo, że sezon zbliża się do końca, już tutaj pani napomknęła o właśnie zamknięciu sezonu. Jeszcze chcę zapytać, póki jest okazja, właśnie ten 10. musical Ania z Zielonego Wzgórza. No i tutaj pytanie, jeżeli ktoś jeszcze w ogóle nie słyszał o tym musicalu, ale teraz patrzę, o tutaj byłby Dzień Dziecka, o tutaj może jeszcze jakaś okazja zajść, zobaczyć, czy będą takie otwarte pokazy pozaszkolne jeszcze?
0: Tak.
1: No i właśnie, i żeby tak kilka słów jeszcze o tym musicalu powiedzieć.
0: No musical zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem dla nas, ponieważ on ma takie dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, że staramy się stworzyć widowisko profesjonalne, muzyczne i skupiające różne formy wyrazu i sztuki, bo jest i taniec, i śpiew chóru, i soliści, i profesjonalna orkiestra, która w Fosie Włoskiej przy okazji tego wydarzenia uzupełnia, czy daje tą główną treść, czyli muzykę do musicalu. I wydarzenie, które skupia ponad 6 tysięcy, 7 tysięcy w tym roku odbiorców w naszej sali koncertowej, zarówno najmłodszych, jak i starszych i całe rodziny. A drugim wymiarem jest fakt przyciągnięcia do nas bardzo utalentowanych, młodych Lubuszan i nie tylko, ponieważ w musicalu często biorą udział mieszkańcy również spoza naszego województwa, coraz częściej województwo zachodniopomorskie tutaj jest reprezentowane i przyjeżdżają do nas młode talenty. Ja przypomnę, że 10. musical za nami, około między 70 a 100 osób zawsze na naszej scenie takich młodych, utalentowanych artystów występuje i buduje z nami to wspólne widowisko, tworzy je, więc około 1000 młodych ludzi miało okazję doświadczyć, myślę, że czegoś wyjątkowego, a najlepiej to widać na pożegnaniach po ostatnim musicalu, gdzie są wzruszeni wiele bardzo pozytywnych emocji, kiedy te dzieci, które się bardzo integrują podczas tej wspólnej pracy i dużego wysiłku nad budowaniem musicalu, mają się po tym czasie rozstać ze sobą. Wracają później w czerwcu, bo taka jest potrzeba. Tak wynika z tego, że grupy zorganizowane, które nie zdążą zobaczyć musicalu, chcą jeszcze na niego przyjść, więc my zawsze do tego musicalu wracamy i spotykamy się później w czerwcu. Więc ten drugi wymiar to jest ta bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy rozpoczynają czasami swoją przygodę ze światem artystycznym, ze światem tworzenia i kreowania widowiska i później kontynuują, często wyjeżdżając i kształcąc się w szkołach musicalowych. Mamy takie przypadki, że jest to kontynuacja kształcenia się na przykład w Anglii, i możemy obserwować te kariery rozwijające się.
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. W studiu dzisiaj goszczę pana Tomasza Drosta ze Stowarzyszenia Komunikacja Org. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolei i tu może trochę państwa zaskoczę, ale na początek nie chciałbym narzekać. Podzielę się własnymi doświadczeniami. W ostatni weekend musiałem pojechać do Zielonej Góry. Długo się zastanawiałem, czy jechać pociągiem, czy nie, bo patrzyłem na to, co się dzieje. Czyli to wiele pociągów było odwoływanych, szczególnie pod koniec maja. Ale ostatecznie postanowiłem skorzystać z tego pociągu, no bo też połączenie autobusowe było takie, no, mniej atrakcyjne pod względem godzin. I co się okazało? Dojechałem o czasie, wróciłem o czasie, w dodatku jeszcze tym nowoczesnym, wspaniałym, hybrydowym pociągiem. Dlaczego nie jest tak zawsze?
4: No powiem w ten sposób, że to była ważna decyzja, bo rzeczywiście różnie jest, a jeszcze kierunek do Zielonej Góry jest szczególnie wrażliwy, ponieważ no, z tego kierunku jakby najczęściej tabor jest zabierany, priorytetem jest Kostrzyn Krzyż i tutaj przewozy regionalne starają się zapewnić maksymalnie dobrą, no w cudzysłowie powiedzmy, ofertę i pierwszą linią, z której jest zabierany tabor właśnie jest do Zielonej Góry, więc tak się udało akurat, że dało się dojechać, no bardzo dobrze. Ten standard, o którym tutaj mówiłem, powinien być na co dzień i myślę, że wszyscy by tego sobie życzyli, łącznie z panem marszałkiem. Natomiast sytuacja jest jaka jest, no boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. No i myślę, że to jest główne źródło, główny problem i to, co żeśmy tą akcję rozpoczęli jakiś czas temu, żeby tabor był dobrze serwisowany, to powinien być serwisowany na miejscu. Dlatego była ta akcja, jakby rozpoczęcia dyskusji, mam nadzieję, że skutecznej dyskusji, żeby punkt serwisowy był też w Gorzowie. No bo tak jak mówię, to postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany, a serwis jest bardzo oddalony, bo mamy taką...
3: To zatrzymajmy się tutaj przy tym punkcie serwisowym, no bo jak być może Państwo także pamiętacie, komunikacja, taki list do marszałka tak wystosowała w sprawie posadowienia tutaj takiego punktu, no bo wszystko jest jakby konsekwencją tego, że została powołana ta spółka transportowa lubuska, która prawdopodobnie od 2030 roku ma przejąć te połączenia od Polregio. Wskazano jeden punkt właśnie serwisowy w Czerwieńsko, tak?
4: Dokładnie, tak.
3: Chcecie, żeby tutaj gdzieś, no Gorzów, tak rozumiem, że w Gorzowie?
4: W naszym mniemaniu Gorzów jest takim optymalną lokalizacją. Oczywiście, gdyby to był Kostrzyn nad Odrą, to też by to nie było może dalece złe. Natomiast wydaje nam się, że Gorzów jest takim właśnie optymalnym punktem, ponieważ, tak jak żeśmy podkreślali, to, co jest dzisiaj, nie oznacza, że będzie w 2030, a od tego momentu powinniśmy patrzeć, kształtować jakby transport kolejowy, no w zasadzie nie tylko, bo autobusowy też w województwie, ponieważ umowa z Polregio wtedy się kończy, będzie nowe otwarcie. Trochę się sytuacja skomplikowała, ponieważ nie jest do końca pewne, czy będzie możliwe powierzanie przewozów przez marszałków swoim spółkom, co w zasadzie było taką istotą powołania tego lubuskiego transportu. No powiem tak, no, trudno przewidzieć, jak prawo zostanie ułożone. No, na dzisiaj są przesłanki, że jednak chyba nie będzie powierzania, że będzie przetarg, ale moim zdaniem to niewiele zmienia, dlatego że jeżeli będzie przetarg, to spółka powołana przez marszałka musi być bardzo dobrze do niego przygotowana, więc nie możemy odłożyć rozmów o tych punktach serwisowych. Jak wygrają, to wtedy zbudujemy, dlatego że oni muszą być już przygotowani bardzo dobrze, ponieważ będzie liczyła się cena, a cena to też jest serwis, więc jeżeli ta spółka nie będzie miała swojego serwisu, a będzie powierzała serwis komuś innemu, no to nie będzie konkurencyjna. Więc myślę, że naszej sytuacji to nie zmienia, ale to musi dotrzeć do polityków, żeby taką optykę sprawy, że tak powiem, wypracować, że tak właśnie powinno być. Tak? I ten Gorzów tutaj nam się jakby wpisuje w to wszystko.
3: No dobrze, tylko że póki co politycy, a przynajmniej marszałek, widzi to trochę inaczej i no bo dokończę może tylko moją myśl, że ten list został wystosowany. Odpowiedź padła, że tak. Póki co nie przewidują, no, że ten w Czerwieńsku wydaje się, że jest, że wystarczający. Czy coś od tego czasu, od tej odpowiedzi coś się zmieniło?
4: No tak, no sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo, musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. To już mamy i w Gorzowie nic nie ma, i w Czerwieńsku nic nie ma, więc łatwiej podjąć no, jakby decyzję, no, ale też druga sprawa, nie powinniśmy opierać na jednym punkcie się w całym województwie, bo też w tym liście przytoczyli właśnie do pana marszałka, jakie to koszty rodzi i konsekwencje, a wracając jeszcze do tego tematu, do pytania, sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może być inny klimat do rozmowy.
3: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłaliście?
4: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie lubuskim?
3: No właśnie, chciałem zapytać, czy ta spółka, no bo tak słyszymy od urzędników, od marszałka, że no jest źle, ale powołaliśmy spółkę, to myślę, żeby było lepiej. Ale czy faktycznie tak może być, skoro ta spółka no, przejmie tabor, który jest teraz? Ja nie zakładam, że Polregio specjalnie psuje te pociągi, żeby nam było źle. No po prostu te pociągi się psują. One za te kilka lat nowsze nie będą. Dokładnie. Sprawniejsze nie będą.
4: Dokładnie.
3: No i spółka je przejmuje. No i co? Jest tak samo?
4: No i musi mieć właśnie ten bardzo dobry serwis, tak? No bo za 5 lat te pojazdy będą jeszcze starsze, jeszcze bardziej awaryjne, więc tylko bardzo dobry serwis jest tutaj jakby lekarstwem. No a możemy popatrzeć chociażby na województwo pomorskie, gdzie jest bardzo dobry punkt serwisowy w Chojnicach, gdzie naprawdę reaktywują tabor, utrzymują w ruchu bardzo stary. Naprawdę tam, no można powiedzieć, że miłośnicy kolei witają w tamte rejony, żeby zetknąć się z najstarszymi pojazdami, jakie istnieją na sieci kolejowej, które są w ruchu regionalnym. Tam pociągi piętrowe jeszcze w kierunku Helu do niedawna jeździły. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze tak będzie, więc naprawdę technicznie przewozy regionalne mają potencjał, żeby mieć bardzo dobry serwis, no ale ta strukturyzacja, ten podział na regiony najwyraźniej spowodował, że my musimy u siebie naprawiać, nie za bardzo w innych punktach, no i chyba z tego to wynika. Także ja nie przekreślam Polregio jako firmy, która nie potrafi czegoś zrobić, tylko tam są jakieś, w moim przekonaniu, bariery, jakieś problemy, nie wiem, czy logistyczne, czy zarządzaniu, że tak to wygląda. Bo,
3: no właśnie, to jest to pytanie, dlaczego u nas to Polregio tak słabo działa? No przecież w Polsce Polregio jest porządnym przewoźnikiem, tak? Ono rośnie im liczba pasażerów. Ogólnie to nie jest źle, tylko to Lubuski z jakimś czarnym miejscem, takim trójkątem bermudzkim. Z czego pana zdaniem to wynika?
4: No w moim przekonaniu, no to punkt obsługi w Rzepinie no nie jest doinwestowany, nie jest wyposażony w kadrę taką, jaką powinien. No i tu jest problem. A dlaczego nie jest? No to to jest też takie moje domniemanie, że no, Rzepin nie jest jakąś dużą miejscowością. Pewnie tak jest, że jest trudno o ludzi tam, o fachowców. Może gdyby ten punkt serwisowy od początku był, nie wiem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to pewnie byłoby inaczej, no ale
3: tak
4: tam
3: dalej,
4: było zawsze.
3: Skoro jest planowany w Czerwieńsku, to Czerwieńsko też nie jest duża miejscowość.
4: No nie jest duża, no ale opierano się na tym, że tam jest Cargo ma swoich ludzi i część ludzi, że tak powiem, będzie pracować na potrzeby tego lubuskiego transportu. Jakieś takie były założenia. Natomiast tak jak mówię, od zawsze był w Rzepinie, no to jest w Rzepinie, no i to się tak ciągnie. Spółka też Polregio nie zainwestowała w innym miejscu, no i to takim jesteśmy bycie, takim przetrwaniu, to nie jest rozwojowe wszystko. No, mi się wydaje, że że w ogóle weszliśmy w taki etap takiego zawieszenia, takiej stagnacji i w sumie Poloregio nie wiadomo, czy będzie dalej, ten lubuski transport nie wiadomo, jak będzie obsługiwał. Ja bym chciał, żeby Urząd Marszałkowski naprawdę już podjął takie zdecydowane kroki, żeby skonkretyzował te swoje plany i żeby to jasno jakby wszystkim przekazać, bo przecież w niedalekiej Wielkopolsce funkcjonują i koleje wielkopolskie i przewozy regionalne i funkcjonuje to nieźle. No oczywiście innym aspektem jest to, że mamy dużo linii zelektryfikowanych, a tam, gdzie jest tabor spalinowy, to są zawsze problemy. No tak w Polsce po prostu jest. No nie inwestowano w tabor spalinowy nigdy. No i to jest pokłosie. No kiedyś się tak powiedziało, że kolej się kończy tam, gdzie się kończy prąd. No i coś w tym jest.
3: No i niestety chyba niewiele przynajmniej dla nas się tutaj zmienia, no bo mamy Kolej Plus, czyli odbudowę, rewitalizację tej linii z Gorzowa do Poznania, ale przez Międzychód. Usłyszeliśmy to, kiedy był tutaj wiceminister, jak grom z jasnego nieba, że ta linia będzie elektryfikowana. Póki co tego nie widać, pieniędzy nie ma. Projekt oczywiście to zakłada, no ale łatwo to wrysować, że tak powiem, na papierze. Natomiast też pojawiły się jakieś dokumenty strategiczne, które też nic nie mówią o tym, żeby ani 203, ani właśnie ta nowa linia, żeby były elektryfikowane, czyli co niewiele póki co się zmieni.
4: Znaczy powiem tak, kolej to jest taka trochę dziwna instytucja, nie do końca logiczna. Tu te decyzje zapadają, że tak powiem, w dość zawiły sposób, tak? I to, co nam się wydaje logiczne, należy zrobić, to ta wielce sformalizowana instytucja musi to wszystko, jakby tak powiem, sobie przemielić, tak? Przez swoje struktury. I z tego, co ja się dowiedziałem, ustaliłem, to oczywiście najprościej byłoby zelektryfikować linię do Krzyża i w zasadzie wszystkie problemy rozwiązać. Ale w związku z tym, że pojawił się program Kolej Plus, który zakładał jakieś środki i te środki można było przeznaczyć, czy jakby zapisano na linie lokalne, więc się okazało, że z tej szufladki linii lokalnych można szybciej dokonać inwestycji w tym elektryfikacji niż magistralnych, bo 203 jest magistralna, jest oczywiście na kolejowym planie, na liście rezerwowej i się okazało, że to jest odległa pozycja, tam długo pieniędzy nie będzie, no i wymyślono, że tak powiem, boczne drzwi, że spróbujemy linią lokalną w jakiś sposób pomóc sobie. No i mniej więcej z tego to wynikło, że w ramach programu Kolej Plus tę inwestycję próbuje się zrobić, no ale też należy pamiętać o jednej rzeczy, Kolej Plus to był odcinek z Kwierzyna Międzychód, mówię tu o lubuskiej części, natomiast w ramach dalszych prac ten odcinek rozciągnięto, tak, rozciągnięto na odcinek Gorzów z Kwierzyna, na odcinek do strefy ekonomicznej, ale pieniądze zostały te same, więc już wiemy, że tych pieniędzy zabraknie, są deklaracje, że znajdą się dodatkowe środki, ale cały czas bazujemy na tych 300 bodajże tam 63 milionach na ten odcinek, więc powiem tak, zawsze jest lepiej, jak inwestycja się zacznie, tak, i te prace trwają, wtedy łatwiej te pieniądze znaleźć, bo to są już jakieś takie argumenty uzasadniające. Zaczęliśmy, to poszukamy tych pieniędzy. Natomiast gorzej jest, jeżeli w ogóle ona nie rusza i czekamy, aż się ta cała suma uzbierze, bo to globalnie może być nawet, 700-800 milionów i ciężko wystartować o takie pieniądze. Moim zdaniem lepiej etapować i dojdziemy do tego właściwego celu i będziemy mieć ten efekt zrobiony. Znaczy ja myślę, że tam dojdzie do elektryfikacji, ale to wszystko będzie jakby w etapach, tak?
3: Tylko, że to może być, powiedzmy, w jakieś lata 2030 plus.
4: No ja bym nie chciał aż tak pesymistycznie patrzeć. Myślę, że to do 2030 chciałbym przynajmniej, tak generalnie optymistycznie patrząc, żeby to wszystko już było zrobione.
3: Ale to też się przesuwa, tak? Bo chociażby jeżeli zobaczymy na ostatnie doniesienia na temat tego, kiedy mosty kolejowe będą remontowane, w ramach tego projektu.
4: Ale to były nierealne terminy, te pierwsze, to żeśmy od początku
3: mówili. Aczkolwiek podawane i długo się ich trzymano.
4: No, ponieważ chyba zbyt wielu optymistów jest. Nie, to z tymi mostami to było od początku wiadomo, że 26 remont to jest niemożliwy. 27 most na kanale. Z tego co wiem, środki są zabezpieczone na remont. Most na Warcie jest dużo droższy i trudniejszy. Nie wiem, na ile te prace projektowe się...
3: Tak, bo na razie to jest 2027-2028 kanału ulgi 2028-2029 przez Wartę.
4: Tak, i to jeszcze powiem taką ciekawostkę, że te mosty to jest jakby inna inwestycja, nie Kolej Plus. Tak? Więc tutaj mamy trochę takie już połatanie, bo w ramach Kolej Plus będą na przykład perony robione 3-4 w Gorzowie i odcinek od mostu na kanale dalej w kierunku Międzychodu. Natomiast same mosty na kanale Ulgi i w Gorzowie to jest w ramach modernizacji polskich linii kolejowej z innego programu, inny wykonawca, inny projektant. Natomiast najfajniejsza była sytuacja między tego odcinka, między mostem na Warcie a mostem na kanale Ulgi, bo tam też był jeszcze inny, tak? I w końcu z tego zamieszania polskie linie kolejowe, no, jak, że tak powiem, uporządkowały trochę tą sytuację, że ten mosty plus ten odcinek pomiędzy mostami będzie miał jeden wykonawca, natomiast perony i dalszy odcinek będzie drugi wykonawca. Było takie spotkanie nawet między innymi w Gorzowie, w Deszcznie, gdzie byli projektanci. Myśmy tak ich podpytywali, czy aby na pewno pamiętają, które odcinki kto robi, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że oni zrobią jakieś odcinki, a pozostałych nie będzie, albo że na przykład ci, co robią modernizację mostu, zapomną o tym, że planujemy elektryfikację, tak? No bo i tak by mogło być, więc tu żeśmy porozmawiali, no powiedzieli, że będą tego pilnować, wszyscy się jakby zadeklarowali. No ale przy takim poszatkowaniu inwestycji różnie może być, więc warto zapytać zawsze. Mhm.
3: Ale jednocześnie to oznacza, no, że tak z grubsza na 2 lata no, w Zieleńcu będzie się zatrzymywał pociąg?
4: To zależy, jak program Kolej Plus będzie się poruszał, bo mamy cały odcinek do Skwierzyny do modernizacji. Ja wiem, że tam chcieliby to zrobić w jakimś takim logicznej całości,
3: no
4: ale
3: to... Tak słyszeliśmy, tak mówił chyba wiceminister nawet, że to trzeba było szybko zrobić, żeby na długo nie odcinać kolej od miasta, no ale tutaj no to jest no, co najmniej 2 lata wynika, tak?
4: Dokładnie, natomiast no jeszcze taką ciekawostkę powiem, że Intercity ma tak obiegi ułożone pociągów, że lokomotywy, które obsługują połączenia do Zbąszynka i dalej do Warszawy te połączenia, to są lokomotywy z Gdyni. Więc jeżeli nie będzie jakiegokolwiek odcinku przyjezdnego między Gorzowem a Zieleńcem, Skwierzyną, to nie będzie tego pociągu wcale. Na całej długości będzie komunikacja autobusowa nie od Skwierzyny, nie od Międzyrzesza, tylko na całym odcinku, ponieważ, jak mówię, lokomotywy od strony północnej przyjeżdżają i nie będzie możliwości poprowadzenia tego pociągu, chyba że Intercity zmieni obieg lokomotyw spalinowych, ale poza Gdynią to tak do końca nie wiem, skąd musiałby przyjechać, chyba z Wrocławia, więc nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast wygląda na to, że albo się Intercity przeniesie ze swoimi pociągami przez krzyż Poznań, mówię o tych do Warszawy, czy Lubuszanin i Strzelecki, albo będą na komunikacji autobusowej dłuższy czas.
3: No dobra, tak czy tak... Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej.
4: Tak, dlatego my żeśmy w zeszłym roku wysłali pismo do Ministerstwa Infrastruktury i do PKP Intercity w taki schemat, jak byśmy widzieli te połączenia i już tam żeśmy wskazywali, że będzie ten remont, więc żeśmy wszystko, że tak powiem, pokazali, że przez krzyż moglibyśmy mieć bardzo dobre połączenia do Warszawy w czasie tam 5 godzin, powiedzmy, czy poniżej 5 godzin. No ale warunek jest jeden, musielibyśmy się łączyć w Poznaniu z jakimś składem, a PKP nie bardzo chce jakiekolwiek manewry robić w Poznaniu, więc to jest dla nich kłopotliwe i zawsze odpychają to od siebie. Także taki problem jest, że tak powiem, głębszy. No ale gdyby była taka decyzja, że przez Poznań do Warszawy bezpośrednie pociągi i przez krzyż oczywiście, no to myślę, że to byłoby dla Gorzowa najlepiej i północnej części województwa. Uh-huh.
3: O przyszłości, o planach za chwilę porozmawiamy, żeby tak trochę też, żeby nie tylko narzekać na tą kolej, ale żeby tak trochę się pocieszyć, jak może być w przyszłości, ale też z optymistycznych rzeczy, no to wspomniał pan o tym Poznaniu, mamy te Intercity bezpośrednie i okazało się, że co... Zaskoczenie, jak dla mnie zaskoczenie. Podstawiono pociągi, ludzie zaczęli nimi jeździć.
4: Oczywiście, no to było jasne. No to my nie jeździmy dlatego, że nie lubimy kolei, tylko dlatego, że nie mamy czym jeździć. No więc jeżeli pociągi się pojawiły, no to rzecz jasna, pojawili się pasażerowie. Natomiast w moim przekonaniu to jest dobry kierunek, ale to na pewno nie jest kierunek, który powinien dominować, ponieważ na przykład pociąg, który jedzie do Poznania o 7.55 jest zawsze wypełniony. Tu należałoby już pomyśleć o dłuższym składzie, o klasycznych wagonach i ten pociąg powinien jechać chociażby do Krakowa, tak? To nie jest jakiś technicznie wielki problem zmienić lokomotywę w Poznaniu, a tak jak żeśmy w tym piśmie, które wysłaliśmy do między innymi do Intercity, wskazywali, że mamy taką specyfikę regionu, że tak zwany potencjał rozproszony, czyli tu nie ma jakiegoś jednego dużego miasta, które gromadzi tych pasażerów, tylko jest kilkanaście miast wokół Gorzowa, plus Gorzów i to tworzy ten potencjał, tak? Jeżeli będą pociągi o dłuższych relacjach, to mieszkańcy Barlinka czy Myśliborza też przyjadą tutaj na ten pociąg, a nie będą zastanawiać się, czy jechać do Choszna, tak? Bo oni mają bliżej do Gorzowa, a nie przyjeżdżają tylko dlatego, że nie ma tych pociągów, więc nie można tylko patrzeć, że Gorzów ma tam te 120 tysięcy, tylko trzeba popatrzeć, jakim potencjałem dysponuje cały region, ale też jaka jest oferta, bo przy dobrej ofercie to tych pasażerów byłoby 5 razy więcej, tak? I w moim przekonaniu połączenia do Poznania są fajne, fantastyczne, ale gdybyśmy zrobili połączenie jeszcze atrakcyjniejsze, to też byśmy je wypełnili i nie byłoby z tym większego problemu, a to chociażby pokazuje przykład pociągów do Warszawy, Łuszanina czy Strzeleckiego, które też są pełne, tak? To nie jest tak, że tylko te do Poznania są jakby obłożone, to w zasadzie wszystkie są o dobrej frekwencji. Tylko my ich po prostu mamy za mało. No, gdyby było więcej, to byśmy mieli jeszcze więcej.
3: Od grudnia niby mają być kolejne. Chyba teraz jest 5, ma być 3-6, tak?
4: Ma być 3 kolejne, ale tak. Pamiętajmy, że przewozy regionalne zlikwidują swoje 2 do Poznania, więc de facto będziemy mieć 2 mniej plus 3 więcej, no więc wyjdzie 1 więcej, tak? No dla Gorzowa to dobrze, natomiast no takie miejscowości, bo jak mniejsze miejscowości, ale też pewnie Koszyn i Witnice w ogóle utracą połączenie z Poznaniem, bo oni mieli tylko przez Polregio, jeżeli wejdzie Intercity, a pewnie też będzie od Gorzowa tylko do Poznania, no to jest taki plus minus, że tak powiem, więc tak jak mówię, tu naprawdę jest wysoce lepsza oferta potrzebna. Mamy już informacje z Intercity, że planują w Kostrzynie nad Odrą punkt serwisowym, więc to jest jakby kierunek dla obsługi towarem hybrydowym, który jest przewidziany też tutaj dla tej części Polski. No i będzie punkt tankowania, sprzątania, więc myślę, że to jest taki jakby znak, że widzą nas w jakiejś perspektywie, jeżeli chodzi o zwiększenie tych połączeń i myślę, że jeżeli już tam hybrydy się pojawią, no to możemy liczyć naprawdę na takie bardzo, bardzo sensowne i to nie w perspektywie tam 20 lat, tylko w perspektywie 2-3 lat.
3: No tak, no bo jak pan mówi o Kostrzynie, no to podpisano umowę, ta słynna łącznica ma być budowana i to ma otworzyć kierunek szczeciński, tak? Tak. Nie wiem, czy wrocławski też, czy tylko szczeciński.
4: Czy jest w opcji w kierunku Wrocławia i Zielonej Góry, natomiast to jest też z dwóch powodów jakby ważne. Pierwszy, no to, że Gorzów będzie miał ze Szczecinem możliwość połączenia. Oczywiście rozumiem, że S3, że to jest na okrągło, że tak powiem, na około, że to nie jest najkrótsza droga, no ale transport publiczny trochę inaczej wygląda niż samochodowy. Wsiadamy w samochód, dojeżdżamy i tyle. No transport publiczny musi pozbierać pasażerów po drodze i przy okazji tacy mieszkańcy jak Kostrzyn czy Witnica zyskują połączenia z Poznaniem, Gryfino, Chojna też z Poznaniem. No, to jest szereg, troszeczkę inaczej to wygląda. A jeżeli te linie kolejowe będą modernizowane, a będą, to myślę, że do Szczecina jesteśmy w stanie dojechać poniżej 2 godzin. To już naprawdę jak na transport publiczny to nie jest źle. W dobrym standardzie. No i druga sprawa, nie będziemy na końcu całej siatki połączeń, tak? Jeżeli zbudujemy tę łącznicę, to jest jakby takie przewietrzenie pomieszczenia, można powiedzieć w cudzysłowie, ponieważ te pociągi będą mogły dalej jechać do Szczecina, a Szczecin to już jest porządny generator ruchu, więc też przewoźnik będzie inaczej patrzył na Gorzów. Będziemy po drodze dokądś, do jakiegoś sensownego celu i myślę, że tych pociągów ze Szczecina przez Gorzów jadących w Polskę może być to rzeczywiście więcej, więc to jest takie strategiczne znaczenie ma ta łącznica, żeby ona nas, że tak powiem, otworzyła na sieć, żebyśmy byli w innym miejscu niż dzisiaj jesteśmy, czyli nie na końcu tej całej siatki, gdzie już do Gorzowa tam dojeżdża, nie wiem, 2-3 wagony, tylko dojedzie porządny pociąg, który skończy w Szczecinie, bo Szczecin nam zrobi frekwencję. No mniej więcej taka jest filozofia tych łącznic, więc myślę, że logiczna. Pytanie tylko, czy musimy tak długo na tę łącznicę czekać, bo to tam 5 lat, z tego co wiem. My żeśmy sugerowali, że żeby wykorzystać istniejącą infrastrukturę, ponieważ jest istniejąca taka linia kolejowa króciutka 827 numer, która łączy perony górne z dolnym, ale pomija Kostrzyn, tak? No więc można jakiś peron zrobić, że tak powiem, prowizoryczny, Kostrzyn obsługiwy, no ale jakoś nie zyskało to specjalnej aprobaty, więc czekamy lata na ten cel.
3: No ale jest jakaś perspektywa.
4: No jest perspektywa. Oczywiście nie. To, co się dzieje teraz, w moim przekonaniu spóźnione o 10-15 lat, no ale to się ruszyło, tak? To jest rzeczywiście coś konkretnego, bo do tej pory to były tylko obietnice, które gdzieś tam się miały zmaterializować. Teraz już faktycznie to się dzieje, tak? No więc zakładam, że to będzie jakaś ciągłość, natomiast no powiem tak, transport byłby wspaniały, gdyby nie polityka. Tak, no i to mnie zawsze najbardziej martwi, ponieważ no nie da się ukryć, że rządzi jedna opcja, buduje pewną strategię, przychodzi druga, niekoniecznie chce to kontynuować i to jest, tego jakby się najbardziej boję, czy nie dojdzie do jakichś tam przetasowań, gdybyś, no to powiedzieć jak będzie, bo nie zakładam, że będzie jakieś zmiany, ale gdyby tak było, ponieważ no mamy, że tak powiem, takie przykłady z historii, że było coś opracowane, teraz jest coś nowego, powstawają nowe kreski na mapie, no i trochę się boję tego, że możemy ten nasz kierunek, który już obraliśmy, lepszy, gorszy, ale już obraliśmy, jakiś tam cel widać na końcu, ktoś nie przyjdzie i tego nie przemiesza i znowu będziemy w punkcie niemal wyjścia.
3: Mówił pan o kreskach na mapie, no to porozmawiamy sobie o nich, no bo został zaprezentowany zintegrowana sieć kolejowa, czyli taka mapa drogowa inwestycji kolejowych, które mają być no, w tych latach 2035 i później, no, czyli trochę bardziej odległe. Ale Gorzów na tej mapie jest, co ważne, jest to ośrodek taki ponadregionalny, no i kilka tych znaczących linii przez niego przejedzie, nawet koleje dużych prędkości,
4: tak,
3: o których się mówi, no już tam z 20-30 lat prawie. Ale najważniejsze, że Gorzów jest na mapie.
4: Tak, no jest to w pewnym sensie logiczne, dlatego że tak jak do Poznania wjeżdżamy przy tych szybkich kolejach od południa, no to logicznym jest, że wyjdziemy od północy. Jeżeli wyjdziemy od północy, no to najbardziej logicznym kierunkiem jest Gorzów, więc tak to właśnie zostało wyrysowane. Natomiast no, pamiętajmy jedno, to te dokumenty, które my w zasadzie też w tych warsztatach uczestniczyliśmy w Zielonej Górze, bo to było 16 takich paneli plus wiele, wiele innych spotkań Port Polska organizował, żeby to jakby stworzyć tą mapę, trwały ponad 2 lata. Sama wizja, bo to nawet nie jest ani projekt, ani nawet koncepcja, to jest wizja przede wszystkim. Jak optymalnie by było, przynajmniej tak ja to czytam, że jak byłoby optymalnie, gdyby ta sieć kolejowa w ten sposób wyglądała, bo no, nie czarujmy się, polskie drogi 25 lat temu nie wyglądały tak jak dzisiaj i też taką wizję stworzono i starano się w tym kierunku pójść. Tylko że rozwój inwestycyjny był tak dalece wielki, jaki na kolei nigdy nie był i teraz musielibyśmy taki rozmach mieć bo właśnie na kolei.
3: Duża impreza międzynarodowa pomogła.
4: No to
3: czyli
4: też,
3: euro, tak.
4: Dokładnie. Więc taki rozmach musiałby być. Pytanie, czy to jest możliwe w sytuacji, jakiej mamy politycznej na świecie. No ale zakładając, że tak by się udało, to teraz tak to widzę, że kolejnym krokiem będzie jakby przełożenie tych kresek na mapie na rzeczywiste możliwości, dlatego że fajnie jest narysować kreskę od Szczecina do Pyrzyc przez Bardzinek do Gorzowa, bo tak mniej więcej to wygląda, ale jak teren pozwoli na budowę takiej sieci kolejowej, no do Bardzinka akurat mamy w większości tutaj teren zalesiony, że tak powiem.
3: Więc wejdę tylko w słowo, byłem na otwarciu takiej drogi średnicowej w Bardzinku, która poszła po byłym nasypie kolejowym, więc to tak. W Bardzinku o kolei to już zapomnieli.
4: Zapomnieli, to prawda. Natomiast, jak mówię, ten plan pokazuje, jak byłoby optymalnie. Optymalnie byłoby rzeczywiście, ja się w sumie z tym zgadzam, że Bardzinek, Pyrzyce, to są rzeczywiście istotne miejscowości i logicznie by było. Nie wiem, czy nie powinniśmy przez Stargard Szczeciński jeszcze, że tak powiem, ta droga i ze względu na potencjał Stargardu Szczecińskiego. Akurat tam tak nie ma, no ale to jest tylko takie moje domniemanie. Natomiast pamiętajmy, że ta kolej, która była w Bardzinku, to była z Choszna przez Myśliwórz do Kostrzyna, to była stara linia kolejowa. Ona nie miała już takiego potencjału, więc to, co byśmy budowali teraz, to byłoby pewnie gdzieś obok Bardzinka. Z racji, że to byłaby szybka kolej, to byłoby zupełnie nowe miejsce, nowe rozdanie, więc no mówię, ma to sens, natomiast teraz na pewno będą takie analizy, czy jest to technicznie możliwe, tak? No, wydaje mi się, że jest możliwe, tylko no, my jako stowarzyszenie zawsze skłaniamy się ku rozwiązaniom w miarę tanim, a efektywnym. Tak? Oczywiście też sobie możemy narysować kreskę na mapie i powiedzieć, że świetnie byłoby linią prostą do Gdańska zrobić kolej. No tylko tego nikt nie zrobi, bo to są ogromne pieniądze i tutaj też ktoś tak narysował, ale pytanie, czy to będzie w ogóle możliwe. Tak? No, to zobaczymy. Na razie jest nam bliżej do łącznic w Kostrzynie, wybudowania tam 800 metrów toru i zrobienia tego połączenia w takim standardzie. Owszem, będzie dłużej, ale no będzie bardziej realne. Natomiast ta kolej wyrysowana tutaj, no to jest taka transformacja, tak? To jak Polska, która nie miała autostrad, stała się Polską z autostradami, tak? Więc kiedyś jechaliśmy do Szczecina czy Poznania znacznie dłużej, dzisiaj S3 dojeżdżamy szybko i tak samo kolej, żeby być konkurencyjna, też musi mieć argumenty. I właśnie ta wersja kolei jest argumentem, ponieważ 30 minut do Szczecina to naprawdę już jest samochodem ciężkie do osiągnięcia. To już nie będzie takie łatwe.
3: I lepiej nie próbować.
4: I lepiej nie próbować, więc tu rzeczywiście jest ten potencjał kolei wyciągnięty. A tak jak mówię, na ile będzie możliwość tego realizacji, to już jest inna sprawa. Ja z kolei uważam, że to jest świetny dokument dla naszych polityków, którzy powinni sobie go wydrukować i w Warszawie na wszystkich rozmowach o kolei wyciągać go i pokazywać, tak nas widzicie, więc prosimy teraz o to, żeby zapadły małe chociażby decyzje dotyczące zbliżenia się do tego punktu, który tam jest. Chociażby drugi tor na odcinku Gorzów-Skwierzyna. Ja myślę, że teraz już mamy jak najbardziej argumenty, żeby powstał, gdyż widzimy na mapach rządowych, że jest rozważana tu szybka kolej, więc róbmy już pewne małe nawet kroczki ku temu, żeby to coś w tym kierunku jakby robić już.
3: No tylko to, o czym pan mówił, to zastrzeżenie, że nie wiadomo przy ewentualnej zmiany władzy, czy ktoś nie popatrzy na to i pomyśli, nie, ja bym to lepiej narysował. A tak jak wiemy, może być dobrze. Tyle o kolei, na koniec jeszcze krótko, no bo już czasu właśnie nie mamy, ale trochę o tym, o Gorzowie. Spójrzmy na Gorzów pod względem transportowym, komunikacyjnym. Pana zdaniem wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców sprawdza się, sprawdziło, bo jeżeli chodzi o tak liczbę pasażerów, no to ona się jakoś specjalnie nie zmieniła. Tak przynajmniej mówią i w MZK, i w Urzędzie Miasta, że jeżeli już, to są takie śladowe ilości.
4: Tak, kierunek jest dobry, pytanie tylko, czy nas stać na takie coś. Ja to ciągle się obawiam, czy to nie zahamuje rozwoju komunikacji, no bo jeżeli...
3: To póki co kupujemy i nowe autobusy, i tramwaje.
4: Kupujemy, natomiast to były jeszcze zakupy sprzed decyzji o bezpłatnym tym transporcie publicznym, która zapadła według mnie dość spontanicznie, że tak powiem. Nie po jakichś głębokich analizach, tylko to była według mnie decyzja stricte polityczna.
3: No to tak, no to tam koalicja miała jeden z punktów.
4: Dokładnie. Natomiast tak jak mówię, no trochę inaczej bym to widział, tak, bo to było łatwe. To było łatwe, to decyzja polityczna, bezpłatne, ciach, jest. Tak? Natomiast pracować na to, żeby transport publiczny był dobry, to są długie lata, ciężki wysiłek, i naprawdę trudne zadanie, szczególnie w takim mieście jak Gorzów, to nie jest Poznań. W Poznaniu tak naprawdę, gdzie zbudujemy linię tramwajową, to będzie sukces, tak? Bo to jest duże miasto i tam w zasadzie są korki i nie trzeba aż takich eksperckich analiz, no oczywiście też są robione, ale w zasadzie wszędzie będzie sukces. Natomiast w Gorzowie naprawdę trzeba bardzo dobrze to przemyśleć, przeanalizować we wszystkich aspektach, jak poprowadzić komunikację miejską. I obawiam się, że ten element odrzucono jako trudny, a wyczerpano te łatwe elementy, czyli zakup taboru i bezpłatne przejazdy. Skończyły nam się dobre karty już w przyciąganiu mieszkańców dla mieszkańców. Teraz musimy popracować nad tym, żeby komunikacja była dobra, bo nie.
3: A jak pan tak generalnie ocenia ten naszą komunikację?
4: Znaczy, ja powiem tak, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, ale absolutnie wszystkie, też jak komunikacja funkcjonuje, ale też jaka jest dla pasażera, ale też w jaki sposób jest przez MZK obsługiwana, jakim nakładem taboru, ja bym dał taki dostateczny plus. Dlatego, że ciągle nie widzimy tej głębokiej analizy i tej reformy, jakiej byśmy oczekiwali. Jak dla mnie przystanki na siedlu Staszice są takie same, w tym samym miejscu jak lata 70. Miasto się rozrasta, a komunikacja jakby w pewnej stagnacji została. Już nie mówię o liniach tramwajowych, które chyba jesteśmy jedynym miastem, znaczy nie chyba, tylko na pewno, które od 50 lat nie przemodyfikowało komunikacji tramwajowej, a miasto się zmienia, więc już nie chodzi o to, że mamy gdzieś budować te linie, tylko musimy je dopasować do dzisiejszej sytuacji. To też nie jest zrobione, a już takie anegdoty mogę powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat nie udaje nam się, mimo że mamy trzy linie tramwajowe, ułożyć tak rozkładu, żeby przy katedrze można się było przesiąść z jednego tramwaju na drugi, bo wszystkie się zjeżdżają i wszystkie się rozjeżdżają i nie idzie się przesiąść, więc...
3: No, chociaż była ta reforma przecież... Eksperci pracowali nad opracowaniem tego rozkładu jazdy.
4: Widać, takie linie się pojawiają.
3: Słynny takt wprowadzono.
4: No tak, wprowadzono, ale no pamiętajmy, że chociażby w niedzielę tramwaje kursują co pół godziny i teraz jak one się rozjadą przy katedrze i nie przysiądziemy się, to mamy no ogromną ilość czasu na oczekiwanie na inny pojazd. No wprowadza się takie linie jak 109, które daje się jeden pojazd, który ma rozkład jazdy na tak, jak mu wychodzi, tak? Czyli nie tak, jak mieszkańcy powinni mieć, tylko no, chcieli mieszkańcy linii 109, proszę, jest 109, macie jeden pojazd, zróbcie sobie z tego coś. No i sobie coś zrobiono. I sobie jeździ te 109, komu podpasuje, to podpasuje. Nie ma takiego dążenia, żeby zrobić to w sposób, że tak powiem, wysoce profesjonalny. Jak tworzymy linię 109, tworzymy szybkie połączenie między Górczynem a osiedlem, moim zdaniem powinno być jeszcze Staszice i Europejskie, to zróbmy to w takcie 15 minut, w dobrym takcie, żeby przyciągnąć pasażerów, a nie jeden autobus se jeździ, kiedy se jeździ i takich linii niestety powstaje w mieście coraz więcej. Idziemy na ilość, a nie idziemy na jakość, tak? Więc ja oczekuję takich rozwiązań, które pozwolą nam zostawić samochód pod blokiem, pod domem, żebyśmy mieli co chwilę ten autobus. I to naprawdę nie wymaga wielkich kosztów. Chociażby przeprowadziliśmy taką analizę, że gdyby przedłużyć linię tramwajową z Piasków na osiedle Górczyn, mielibyśmy zapewniony dojazd do centrum siatkowego z Górczyna za kwotę, powiedzmy, to przedłużenie w granicach 1 000 000 zł, czy nawet 800 tysięcy. Jeżeli zrobimy dodatkową linię autobusową, która nam będzie dowozić w takim takcie, jaką moglibyśmy mieć przy pomocy tramwajów, 5 milionów potrzebujemy. Więc pytanie, co powinno się zrobić? No powinno się ten tramwaj przedłużyć, a u nas się myśli o stworzeniu kolejnej linii autobusowej i teraz tak, albo znajdziemy dodatkowe 5 milionów, moim zdaniem niegospodarnie, albo zrobimy jak 109 raz kiedyś na jednym pojeździe i też z tego nikt nie będzie korzystał. Więc tego oczekuję dobrych rozwiązań, takich, które zachęcą mieszkańców, żeby z jednej strony zostawili samochody, żeby korzystali z komunikacji, a z drugiej strony, żeby budżet miasta nie był nadmiernie obciążony. Więc tu, w tym kierunku chciałbym bardzo wiele zrobić i zobaczymy. No tak ciężko z tym jest, ale może gdzieś tam kiedyś uda się gdzieś to przełamać.
3: No to tą nadzieją zakończymy naszą rozmowę. Może będzie okazja, to sobie porozmawiamy głównie o gorzowskiej komunikacji, plusy, minusy, jak dokładnie powinna się rozwijać.
4: Dokładnie.
3: Bardzo dziękuję za przyjście. Tomasz Drost był naszym gościem ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
4: Dziękuję również.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość Michał Pilch, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Ośrodek Szansa, psychoterapeuta, psycholog. Witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry, witaj.
5: Michał, no wyczekiwałam tego naszego spotkania, bo się wiele dzieje z tej strony psychologicznej, z dorosłymi, z młodymi. Ja bym chciała najpierw zacząć taki temat związany w sumie z nami wszystkimi, ale jakby głównie uderza w seniorów, czy w starszych mieszkańców Gorzowa i naszego województwa lubuskiego. Chodzi mi o tak zwane różnego typu oszustwa na metody, na wnuczka, na policjanta, na wypadek, na prokuratora. I ostatnio właśnie chcę ci powiedzieć, że ogólnie jest tego sporo i naprawdę straty są ogromne. W ubiegłym roku to było w naszym województwie 13 milionów, w tym roku mamy już prawie 7. My się ciągle nabieramy. Właśnie nie wiem, czy dobrego słowa użyłam, czy nabieramy się. Czemu my wierzymy oszustom? Jak w ogóle jest ta specyfika tego oszukiwania?
6: Wiesz, zacznijmy od tego, że wiesz co, możemy nawet powiedzieć, że to słowo pod tytułem jak się nabieramy, to możemy też trochę, wiesz co, przeformułować na to, że nasz mózg się nabiera. Bo to ważne jest, wiesz co, żeby odnieść się w ogóle do tego, jak jesteśmy zbudowani. Bo wiesz, jakby mamy dwie części w mózgu. Tą taką racjonalną, którą teraz sobie rozmawiamy, przetwarzamy informacje. No i jest jeszcze ta druga, taka, można to nazwać, wiesz, biologiczna, nawykowa, taka, wiesz, gdzie budujemy sobie różne nawyki. No i kwestia jest tego, że ta nawykowa część buduje nam takie automatyczne rzeczy. No wiesz, na zasadzie, no nigdy pewnie nie zastanawiasz się, jak wiążesz buta, nie? Że to jest automatyczne, albo jak
5: no tak,
6: prowadzimy...
5: takie wyuczone, tak?
6: Dokładnie,
5: i robię
6: tak
5: to, co rusz.
6: Tak, i niektóre rzeczy mamy wypracowane. Na przykład niektóre reakcje emocjonalne, niektóre nasze zachowania są wypracowane. Tak jak ja na przykład ty mi zadajesz pytania, to też wyciągam tą wiedzę z tego kawałka automatycznego, wiesz. Jeżeli tą wiedzę mam, jeżeli bym jej nie miał, no to już musiałbym szukać i uruchomić tą drugą część racjonalną, wiesz. Nasz mózg jest ogólnie leniwy. On promuje te rzeczy, które zużywają jak najmniej energii, a ten automatyczny jest tym mniej takim energooszczędnym. I tu się właśnie pojawia problem manipulacji, bo często właśnie te metody zakładają taką szybką reakcję, taką, która opiera się zarówno na szybkości informacji, jak i na emocjach. I wiesz, a kwestia jest tego, że my ulegamy częściej emocjom niż racjonalności. To jest ten przykład takiej koleżanki, która odeszła od faceta, chociaż wiemy racjonalnie, że to nie jest facet, zdradzał, oszukiwał ją, no to ona emocjonalnie kocha i nie wie czemu. I to jest taka gra mózgu, którą mamy na każdy dzień i to też się tyczy manipulacji.
5: Bo tak się zastanawiam, jakbyśmy najpierw zajęli się tą metodą telefoniczną, czyli oszust dzwoni, przeważnie są to osoby starsze i właśnie mówi, czy nawet podszywa się pod wnuczka, wnuczkę, że był wypadek, potrzebne pieniądze na prokuratora, na to, żeby wyjść z tak zwanego aresztu, czy ewentualnie inna metoda, policjant, prokurator, tak, zagrożone są pana pieniądze na koncie, trzeba je przenieść na inne konto techniczne, musi pan poprzelewać, a przy okazji pomoże nam pan schwytać przestępcę. Czy nam się nie powinna zaświecić czerwona lampka, że jakby mamy taki telefon, niby skąd, niby nie wiadomo, o jakiejś akcji, czy ewentualnie właśnie, że rodzina została poszkodowana i tutaj od razu właśnie wchodzą w grę te emocje i starsze osoby od razu reagują emocjonalnie i jakby nie zastanawiają się w ogóle, tylko ulegają i chcą pomóc? Jak to działa?
6: Pierwsza rzecz to jest zaskoczenie, no bo wiesz, zobacz, tu mamy taki, że jak ktoś do nas dzwoni nagle, no to my reagujemy z tego automatycznego. To tak jak na przykład, podam ci przykład, wyjeżdżasz, jedziesz na zielonym i ktoś ci wjeżdża na jego czerwonym, no to automatycznie hamujemy i to jest ta pierwsza reakcja, którą mogą wykorzystywać przestępcy, czyli zaskoczenie, bo wtedy uruchamiamy ten automatyczny, ten nawykowy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gra na emocjach. Czyli zobacz, że w momencie, kiedy słyszymy, że wnuczek jest chory i to się dzieje nagle, no to my automatycznie włącza nam się tryb, o Boże, chcę pomóc wnuczkowi. A wiadomo też, że osoby starsze w późnej dorosłości, no nasz, ich mózg, jak i nasz w przyszłości działa troszkę już mniej jakościowo, jakby przetwarzamy wolniej, potrzebujemy więcej czasu, część nie pamiętamy, więc łatwo ulegamy temu takiego, takiemu

0: najpierw ta informacja często idzie z racjonalnego, a my najpierw mówimy, no dobra, nasze pieniądze stracą. Ja sam nieraz miałem, pamiętam jak zakładałem swoją działalność gospodarczą, to pierwsze co już dostawałem listy, że trzeba wysłać tu pieniądze na coś, a były na przykład podobne logo, jak jest CIDG, nasze tutaj rejestr działalności gospodarczej, tylko była podmieniona literka, inny font i pierwsza reakcja, mam zapłacić, a później, poczekaj, ale to jest bezpłatne przecież. I na szczęście moja wiedza i ten racjonalny kawałek mnie uratował, żeby stracić bodajże wtedy chyba 150 zł, ale no mogę stracić nawet 1000. Więc kluczem jest to, żeby wyrobić sobie ten znak rozpoznawczy, ej, sprawdź to zanim zareagujesz. To jest takie, hola, daj sobie 5 minut. I często właśnie te 5 minut daje nam możliwość uruchomienia tego trybu bardziej racjonalnego, bo w emocjach niestety podejmujemy decyzje impulsywne, podyktowane po prostu naszymi potrzebami, które mogą być nieadekwatne. Czyli ratuj, a może się okazać, że ratujemy złodzieja, a nie praktycznego wnuczka.
1: Dokładnie, bo też tak się zastanawiam, że wiadomo, dostajemy taki telefon i pierwsze wiadomo, jest zaskoczenie, że jak to, ale no faktycznie coś się złego stało, ale dlaczego jakby brniemy dalej? Bo są przypadki, że właśnie nie dzwonimy, czy to do rodziny, czy to do banku, nie przerywamy rozmowy, tylko na przykład za chwilę proszę oddzwonić, tak, ja się zorientuję, albo nawet się centralnie, no tak powiem, bezczelnie rozłączyć i to sprawdzić, tylko dalej. I to też nie jest tak, że ta rozmowa trwa 3 minuty, tylko ona trwa jakiś czas, bo jest tak, trzeba przelać, trzeba podać konto, trzeba to. Są przypadki, że ludzie normalnie, no mieliśmy taki przypadek tutaj w Lubuskiej, nie wiem, Sulęcin, Strzelce, że pani czy pan przelewała pieniądze, w końcu aż, że tak powiem, wybrała w tym banku i pojechała do innego miasta, do innego bankomatu, żeby te pieniądze wybrać, bo już, no tu mi się trochę jakiś rozsądek powinien włączyć, że no jak to, kolejne pieniądze do następnego banku, oni ciągle chcą, coś tu nie styka, nie?
0: Dokładnie. I to jest właśnie kwestia, że zależności to, jakby to, co nas też wyróżnia jako ludzi, to jest właśnie taki rodzaj impulsywności, no bo przez życie sobie wyrabiamy takie strategie radzenia sobie, bo człowiek, który na przykład bardzo dużo pracuje racjonalnie, to ma większą szansę złapać to wcześniej. To nie znaczy, że jest lepszy, gorszy. Po prostu jakie mamy umiejętności, to tak działamy. Jak nie mamy wyuczonej sytuacji, że zostaliśmy oszukani, jesteśmy mniej czujni. A wiadomo, że często tacy przestępcy podczas rozmowy jeszcze docinają emocjonalnie. Oni przyspieszają, bo to nie ma czasu, bo to 10 minut, o Boże, wiesz, bo były jakieś ruchy na koncie. I to już nakręca do reakcji lękowej. A my w lęku chcemy jak najszybciej działać, bo to jest ta reakcja adrenalinowa. Adrenalina średnio u nas w organizmie to tam pół godziny do godziny czasu działa. Później jest kortyzol, ten taki hormon stresu. Ale właśnie w adrenalinie działamy impulsywnie. Pewnie się spotkałaś, nie? Z takim impulsywnością. I kwestia jest tego, że według badań naukowych dotyczących naszego funkcjonowania biologicznego, to często, tak, dzieci są bardziej impulsywne, no bo jeszcze nie umieją i mózg się rozwija. Nastolatkowie są impulsywni, no bo hormony, to też tam się dzieje, że tak powiem, remanent wewnętrzny, który jest naturalny. No i osoby w późnej dorosłości, czyli osoby starsze, których mózg nie działa już tak wydajnie, i po prostu te umiejętności są gorsze. I właśnie to wtedy jest trudne i wierzę ci, jak mówisz o tym, że osoba mogła jechać do następnego miasta, bo była tak emocjonalnie zaangażowana. Podam przykład też moich klientów, na przykład też w młodym wieku.
1: Że się z tym spotykasz też i opowiadają o tym.
0: Jak najbardziej. Zobacz, na przykład osoby, które mają zaburzenia osobowości. To są takie utrwalone sposoby funkcjonowania. To często jest tak, że jakaś sytuacja, która wywołuje u nich na przykład lęk przed odrzuceniem, powoduje, że taka osoba nawet może przez parę godzin odczuwać silne napięcie, lęk, złość, smutek, który jest w ogóle nieracjonalny i ta cząstka biologiczna reaguje nadaktywnie długi czas. I właśnie w ramach procesu terapii ta osoba uczy się trochę, tak w cudzysłowie, przeprogramować ten tryb, żeby on reagował krócej i żeby mogła szybciej zrobić to sprawdzam. Więc to jest umiejętność, którą możemy się nauczyć, równocześnie to jest umiejętność, którą możemy zatracać przez raz, nie ćwiczenie. No nie mamy takich doświadczeń, to po prostu ulegamy. Mi się osobiście też kiedyś zdarzyło zostać oszukanym, bo uległem temu, że chciałem zrobić komuś prezent i na OLX-ie było coś tam tanio i miałem, ojej, jak tanio, super, okazja, poczułem radość i wyłączyło mi się to czujka, ej, i było tylko przelew na konto, zanim wyślesz. Niby wiedziałem.
1: Ale mimo wszystko.
0: Tak, wtedy straciłem 300 zł i to była ważna lekcja, bo później też nauczyłem się być czujnym i to było doświadczenie przydatne. Oczywiście wolałbym się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Ważne jest oczywiście wynieść z tego lekcję, ale kwestia, że możemy się tego nauczyć i to ważne, że też nad tym pracujemy w terapii, jak i pracujemy, więc tutaj warto faktycznie też starsze osoby, o których mówimy, uczyć tego, że są takie sytuacje, że jak tak się dzieje, zadzwoń do nas, albo jak tak się dzieje, zadzwoń do banku, no bo to są te rzeczy, które my wiemy, oni mają prawo tego nie wiedzieć, albo w emocjach zapomnieć. No.

0: Zdarzają się takie sytuacje. Też w ogóle duża rola jest policji, która w ogóle robi różne kampanie. Oni edukują, spotykają się z seniorami. Ta informacja idzie od nas przy każdym, no niestety, takim oszustwie. My też przypominamy, że tak policja nie robi. Nie prosi o kasę, nie prosi o przelewy. To tak nie funkcjonuje w ogóle, ale mimo wszystko, i to nawet w ostatnich dniach pojawiały się informacje, że tutaj 200 tysięcy, tu 170. Bardziej były to takie internetowe, że tak powiem, machlojki w cudzysłowie, ale na przykład zdarzało się, była taka sytuacja, co dla mnie, jak sobie pomyślałam, jakby zupełny kosmos, że było na przykład w ten sposób, że pieniądze trzeba było przekazać osobie, która przyjdzie pod dom, i pani rzucała pieniądze w reklamówce z balkonu. No to już jest dla mnie już w ogóle jakaś taka sytuacja, no mega. Mhm. Żeby się nie zorientować, no jak, pieniądze w reklamówce mam wyrzucić jakiemuś gościowi przez balkon, okno. Mhm.
1: I to jest właśnie grają kwestie tego trybu nawykowego, który jest rządzony przez nasze emocje. Wiesz, ten tryb jest, bo warto zrozumieć, odnieść się cały czas do biologii, bo to wtedy nabiera sensu, że to jest ten tryb, który mamy tak trochę, to jest ta nasza część gadzia mózgu. I on odpowiada za trzy rodzaje reakcji. Walcz, uciekaj lub się zamroź. Podejrzewam, oczywiście mogę tylko, że tak powiem, wyobrażać sobie, fantazjować, ale wydaje mi się, że taka pani mogła być w tym trybie albo walcz, albo uciekaj, bo w trybie racjonalnym mogłaby się zastanowić. I to czasami wydaje się, że przełączenie na ten tryb to czasami naprawdę jest kwestia, może być nawet minut, godzin. No mówię, takie osoby bardzo skutecznie straszą. Wiesz, ja sam, jak będąc psychoterapeutą, psychologiem, mam narzędzia, którymi mógłbym manipulować. Oczywiście tego nie robię, bo to nie jest moim celem pracy z ludźmi. Kwestia jest tego, że te narzędzia tak działają i można kogoś doprowadzić do stanu skrajnego, wykorzystując jego słabości. Osoby starsze niestety są bardziej podatne, nie przez głupotę, broń Boże, tylko przez po prostu warunki mózgu, też czasami doświadczenie, wykształcenie, no każdy z nas jest inny, inaczej. Ja na przykład, jak pracuję w ośrodku naszym Szansa w uzależnieniach, to też jestem jako terapeuta bardziej podatny na pewne sygnały niż moi znajomi, którzy nie są psychoterapeutami uzależnień, bo ja pracuję i z uzależnieniami, i też z depresją, i lękami, bo jestem też poznawczo-behawioralny, więc też inaczej. I oni na przykład nie zwracają pewne uwagi. Rozmawiamy i ja później mówię, ej, zobacz, no tu jest ten mechanizm, to jest to. Mówi, jak mechanizm? No ale to wynika z moich doświadczeń, mojej wiedzy i też mojej czujności wynikającej z pracy. I dlatego to jest, wierzę ci, że mówiąc, że to się wydaje tak nieracjonalne, jakby osoba dosłownie, jakby jakaś cząstka była wyłączona. I często tak jest.
0: Jakby, przepraszam, mózg był wyłączony.
1: I to często tak jest. Biologicznie rzecz mówiąc, czasami wysyłane są pewne takie składniki w mózgu, hormony, neuroprzekaźniki, które powodują, że jedna część mózgu się wyłącza. Ogólnie ta część gadzia, jak wysyła tam do góry informacje, to dosłownie jakby gadała do tej góry, ucisz się. I ona się wyłącza. Dlatego zobacz, podam przykład, jak jesteśmy na początku zakochani. To przecież to jest tryb, każdy nastolatek zakochany to troszkę jest, jakby też trochę mu tam zabrakło, każdy z nas to przechodził. I to jest właśnie ten tryb, że ta racjonalna cząstka...
0: Głupia?
1: Tego nie powiedziałem. Ale tak to działa. Podam ci jeszcze inny przykład. To propos zagranicznego. Pani bodajże z Wielkiej Brytanii była przekonana i przesłała tysiące dolarów, czy bodajże funtów, już teraz mogę się pomylić, Bradowi Pittowi.
2: O czym w sumie warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu

0: Procent.
1: Dzień dobry kochani, cześć wszystkim. Moim gościem jest Mariusz Misarko. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
1: Dzień dobry. Mariusz, tak jak zdążyłam się już troszeczkę podowiadywać o Tobie, no głównie z social mediów, jest świadomym, trzeźwym człowiekiem, tak siebie opisujesz.
2: Tak właśnie można, tak siebie nazywam w sumie obecnie.
1: Zerwałeś z alkoholem po 20 latach.
2: Tak, od 16 roku życia miałem z nim do czynienia.
1: Okej. I teraz pomagasz też osobom, które mają taki problem z tym nałogiem. Prowadząc projekt Impuls do Zmiany, który zaraz rozwiniemy temat, się rozszerza. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. No więc Impuls do Zmiany, zwrot akcji, byłoby dziwne, gdybyśmy się nie spotkali. Więc witam, jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteś. No i zaczynamy od najbardziej podstawowego pytania, czyli czy możesz opowiedzieć nam o sobie?
2: Oczywiście, ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Temat jest bardzo potrzebny moim zdaniem i wierzę, że ciekawy dla naszych widzów. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam teraz trójkę dzieci, kochaną żonę. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, prowadzę biuro nieruchomości w Białymstoku. A jeżeli chodzi właśnie o te tematy, można powiedzieć, uzależnieniowo-nałogowe, no to miałem do czynienia z alkoholem od 16 roku życia i tak w 2020 powiedziałem sobie dość, chociaż to nie było takie definitywne jeszcze wtedy dość.
1: Trudny moment, bo to pandemia, prawda?
2: Właśnie odwrotnie to jest... niektórzy działali.
1: Dokładnie, no wtedy mam wrażenie, że alkohol stał się jakimś takim no ratunkiem przed tym zamknięciem, przed tym wszystkim, więc ciekawe, że u ciebie to poszło w drugą stronę.
2: Taki moment. I to właśnie był kwiecień, ja mam teraz też.
1: Naprawdę? Okej, czyli mam rocznicę. Tak. A dlaczego? Jak to się stało?
2: Wiesz co, to było tak, że zostałem sam w domu, to można powiedzieć tą historyjkę, tą, którą akurat wtedy się wydarzyła.
1: No pewnie.
2: W tym momencie, nie? Kiedy to był przełom, bo ja uważam, że przełomy w życiu są decyzjami danej chwili. Czyli ten impuls musi nastąpić w danej chwili. I wtedy po prostu już tam coś się procesem dzieje. I u mnie to było gdzieś tam właśnie pod koniec kwietnia w 2020 roku, tam 20 chyba, zaraz po świętach wielkanocnych. Żona pojechała z dziećmi, jeszcze wtedy miałem dwoje, pojechała z dziećmi do mamy. Ja byłem sam, wieczorem byłem taki delikatnie podpity, to już tam, ja zwykle wieczorem, no to zawsze jakieś piwo, jakaś wkładka, jakieś coś do piwa, jakieś takie, było tego, u nas to była normalność, u mnie. Żona jest akurat antyalkoholowa i ona w ogóle nie piła, można powiedzieć, i nie pije do tej pory. Był taki wieczór, kiedy poszedłem na balkon, oczywiście podchmielony, zacząłem piosenkę taką śpiewać, taką piosenkę Wśród tylu dróg, poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie miłość wieczna jest. Taka maryjna piosenka mamy mojej. I wśród tylu dróg, tak coś mi we mnie pękło w środku, tak pomyślałem sobie, kurczę Mariusz, wśród tylu dróg to nie jest ta droga. To nie tędy. Zacząłem płakać jak bubr. Wziąłem krzyż taki, który u nas wisi w domu. Położyłem się z nim spać. Napisałem do takiego znajomego księdza, że nie piję przez rok. Napisałem do żony, ona miała być jeszcze 2 czy 3 dni tam u mamy. Przyjeżdża jutro, na rok nie piję. No i to był taki impuls w tym momencie. I bardzo ważna rzecz, do których też opowiadam też dla innych, którzy teraz też chcą, bo dużo ludzi też do mnie się odzywa i przychodzi i pyta się, jak ty to zrobiłeś, nie? Żeby nie czekać do końca butelki. Żeby nie czekać do końca drinka. Trzeba go, tak czuję coś wewnętrznie i przełom następuje, że tracisz coś w połowie. Bo jak wypiłem, i nieraz rzucałem takie, albo takie miałem myśli, że o, to może od jutra nie będę pił.
1: Tak.
2: Ale dopijałem na przykład do końca piwo, do końca jakieś tam trunki, a tu wylałem w połowie to, co miałem sobie jeszcze zaplanowane, można powiedzieć, do przodu. I to był taki naprawdę mega przełom w tym momencie. Wewnętrzny, taka decyzja, taki wyższy cel sobie postawiłem, że tego nie chcę. I od tego momentu rok później nie piłem. No, ale tylko rok. Znaczy, dla mnie wtedy ten rok to był normalnie koniec świata. Jak ja imprezy, wesela, ludzie, gdzie ja... Co ja będę robił?
1: Tak, co ja będę robił?
2: Jak żyć?
1: Tak.
2: Jak żyć? Po pierwszych, ogólnie trzeźwość też nie jest łatwa. Powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał być trzeźwy, polecam oczywiście, bo ona jest bardzo fascynująca, tylko jeżeli nie są przepracowane emocje i przepracowane takie wewnętrznie, no to różne decyzje można podejmować. Też pochopnie, u mnie biznesowo. Poszedłem mocno do przodu. Tutaj będę to robił. Zrobiłem nowy lokal. Połączyłem się z fajną franczyzą. Też bardzo wdzięczny jestem za kolegów ze Szczecina w ogóle i koleżanki, którzy mi pomagali w budowaniu swojego biura nieruchomości. Tylko kwestia, moje decyzje, na przykład zmiany lokalu, w tym momencie były takie, że wow, będziemy teraz działać, ja tutaj będę, to zrobiłem lokal, wynająłem za 10 tysięcy, to tutaj, znaczy za 10, 200 tysięcy remontu, jeszcze wróciłem w nie mój lokal i potem przyszedł kryzys, bo stopy procentowe.
1: Tak.
2: Wojna. A ja z Białegostoku jeszcze jestem.
1: Granica.
2: Granica. I delikatnie ten rynek, ten, a u mnie kasa poszła, nie? I mogłem przeczekać troszeczkę. Zresztą też nikt się nie spodziewał, że wojna. Ja skończyłem lokal w październiku, a wojna przyszła w lutym. Ale takie decyzje, można powiedzieć, nieprzemyślane niektóre były. Z którymi też do tej pory, można powiedzieć, pracuję. Cały czas popracuję. Teraz w ogóle jestem na psychologii. Czwarty rok kończę w tym roku w sumie.
1: Okej, okay, czyli po tej decyzji zdecydowałeś się, żeby zacząć studia?
2: Tak. W międzyczasie jeszcze po dyplomówkę zrobiłem z uzależnień behawioralnych.
1: Jasne, wow.
2: Więc to jest po prostu... Pracuję odwrotnie. Terapię sobie robię
1: sam
2: na studiach, tak, można powiedzieć. Tak. Nie?
1: Ale to znaczy, że rzuciłeś alkohol na ten pierwszy rok zupełnie bez pomocy terapeuty?
2: Tak. Okay. To taką decyzją, silną decyzją wewnętrzną postawiłem sobie, sprawdzę, czy dam radę. Jeżeli dam radę, to dam radę po prostu. Nie szukałem, znaczy u mnie, ja w rozwoju osobistym jestem głęboko. 2012 roku rozwój osobowości, świadomości nie pozwalał mi, kurczę, też do końca. Byłem bardzo mocno hipokrytą takim, nie? Tutaj piję alkohol, to się rozwija. To nie gra.
1: Tak.
2: To nie gra ogólnie. I w danym momencie zaczęło mnie coraz bardziej to drapać, coraz bardziej to gryźć, coraz bardziej, no Mariusz, tutaj chcesz uczyć kiedyś ludzi. Sam się na razie rozwijasz, a potem, a z drugiej strony w ogóle robisz totalnie na przekór jakimkolwiek naukom. Po prostu niszczysz swój organizm, siebie, naokoło ludzi. Można powiedzieć też swoimi zachowaniami pod wpływem. To też mnie drapało. Moja żona bardzo dużo mi pomogła, bo ona jest bardzo cierpliwa i ona czekała. Czekała na te decyzje moje, które niestety w alkoholu, w innych uzależnieniach też, większość od ciebie zależy. Są terapeuci, są farmakologiczne oczywiście jakieś środki, ale bez twojej decyzji to możesz chodzić 35 razy na terapię, czy chodzić do AA, czy do jakichś zamkniętych, tak, można powiedzieć, izb, a wyjdziesz i pójdziesz do pierwszego baru. I można powiedzieć, zacznie się to samo, jak nie gorzej czasami nawet, nie? Więc ta wewnętrzna decyzja i przekonanie, w ogóle w swoim impulsie do zmiany, bo ja już napisałem taki kurs w tamtym roku, jeszcze on nie wyszedł, można powiedzieć. Ten rok to jest ten taki przełomowy, mam nadzieję, tak, że z tymi moimi różnymi takimi programami. Tam jest właśnie w module czwartym, w takim etapie, jak ustalić sobie wyższy cel. Bo bez wyższego celu jest bardzo trudno rzucić jakikolwiek nauk, jakikolwiek, znaczy tutaj alkohol chodzi, ale jak ja nie będę miał wyższego celu, po co ja mam to zrobić, no to ten alkohol zawsze będzie przy mnie, bo przecież wszyscy piją, bo te wszystkie takie naokoło alkoholu, w Polsce tym bardziej, stereotypy, no to są niestety, ale bardzo powszechne i ten, który nie pije, no to jest troszeczkę nawet, chociaż to się zmienia. To się zmienia,
1: zwłaszcza chyba z tą nową generacją też, że oni są jacyś tacy mniej pijący i to jest, tak mi się wydaje, no nie znam ich tak dobrze, ale że to się zmienia i coraz mniej się słyszy te właśnie, ze mną się nie napijesz, albo kto nie pije, ten donosi, przecież jakby są te wszystkie takie zakorzenione, tak, są te zakorzenione, albo ciąży jesteś, tak, albo leki bierzesz, no przecież i nieraz spotkałam się z sytuacją, kiedy ktoś nie pił i mówił mi, w sensie powiedział, na przykład moja przyjaciółka i powiedziała, że nie piję, ale powie, że bierze leki. Będzie prościej, bo się nie będzie musiała tłumaczyć. Tak. Okej, czyli ten rok był takim rokiem, nazwałbyś to jakąś taką euforią tego, że się nie piłeś?
2: Tak, co ja zrobiłem w ten rok, tak, skończyłem kurs DJ-ski.
1: Jaki?
2: DJ-ski,
1: tak. Okej.
2: Okay. W ogóle gram po jakichś takich imprezach mniejszych. To są jakieś małe wesele, jakąś imprezkę, no to od tamtego momentu, gdzie była pandemia, DJ-e nie mieli co robić, bo nie mieli imprez, tak jakby, nie?
1: No jasne,
2: wtedy robili kursy. Robili kursy, a ja skorzystałem z jednego z kursów naszego lokalnego DJ-a i zacząłem sobie pogrywać po imprezach, chociaż tam też był alkohol, przecież na imprezach są alkohole, ale po prostu ja teraz też gram na imprezach i w ogóle nie rusza mnie. Ja mam tak w sobie postanowienie takie głębokie, że po prostu to nawrotu przecież mógł być ile razy przecież, nie? I nie mam jakiegoś takiego, może jeszcze nie byłem tak w takim głębokim stadium, że po prostu to na mnie jeszcze akurat w tym momencie, że nie czuję wstrętu do alkoholu. Po prostu on jest. Trzeba z nim żyć. Jest obok. On zawsze będzie, można powiedzieć, dopóki, nie wiem, nie jesteśmy w jakimś kraju, gdzie
1: jest zakazane,
2: mega prohibicja czy coś, nie?
1: Tak.
2: Więc zrobiłem kurs w ogóle na autobus.
1: Tak.
2: No właśnie połączyłem się z ogólnopolską franczyzą, jeżeli chodzi o biuro nieruchomości. Teraz już działam sam, ogólnie pod swoim brandem, ale wtedy po prostu też się połączyłem z nimi. No było takich dużo wyzwań. Poszedłem właśnie do ministrantów kościoła, bo jestem tym takim dosyć, jak powiedzieć, takim katolem niezłym.
1: Okay.
2: Jak to kiedyś taka moja koleżanka do mnie powiedziała. I w sumie no właśnie też takie decyzje, które podejmowałem w tak. czasie trzeźwości, teraz bym popatrzył i na innych bym polecał, żeby też zacząć od razu pracować ze sobą.
1: Jasne.
2: Od razu pracować ze sobą, bo te emocje. Ja jeszcze byłem w tych rozwojach, czyli wiedziałem, co to jest dopamina, serotonina, jakieś różne takie te mechanizmy wyparcie iluzji, co to znaczy ogólnie. Ja wiem, jak jest ciężko dla ludzi, którzy w ogóle tego nie wiedzą. Jak oni nie mają tego wyższego celu, nawet nie mają wiedzy. Moim zdaniem dla takich ludzi to jest... No, to mus ta terapia jest. To, bo tam dopiero się poznaje różne. Jak ja poszedłem na psychologię, jak ktoś nie chce iść, no to krótszą wersją jest terapia. Przynajmniej pierwszy raz. To nie musisz codziennie przez, nie wiem, 10-20 lat chodzić do AA. Ty pójdź pierwsze 2-3 miesiące, poznaj w ogóle mechanizmy, moim zdaniem. Mechanizmy są najważniejsze, żeby po prostu uświadomić, świadomość tego, co ten alkohol z twoim mózgiem robi w ogóle, nie? Bo tej świadomości większość, którzy są w uzależnieniu, nie mają. Oni wiedzą najlepiej.
1: Tak.
2: Oni wiedzą najlepiej.
1: Czyli mija rok, świętujesz pewnie rok niepicia.
2: Tak, i to było świętowanie.
1: I to było świętowanie, rozumiem, już z alkoholem.
2: Od razu pierwszy dzień, ten, który już wybił, poleciałem po 4 portery do sklepu. No i się zaczęło. Zaczęło się. To było to samo, co było przed tym rokiem. To samo, co było przed tym rokiem, czyli 2021 od kwietnia do początku postu 2022. Czyli tam niecały rok. No i już bez. Tutaj impulsem to było ten, można powiedzieć, ten balkon. Ten pierwszy raz.
1: Tak.
2: Bo już te drugie rzucenie alkoholu to już było takie. Dałem radę rok. No to teraz powiedziałem sobie, że jak na post sobie rzucam, to chcę mieć 3 posty, czyli 2 lata z hakiem.
1: Tak.
2: Czyli pierwszy post, post drugi po środku i trzeci.
1: Tak.
2: No ale w trakcie tego już tej trzeźwości, można powiedzieć, bo na post sobie bez problemu odstawiłem, godzina jeszcze 12, przed 12 w środę popielcową jeszcze byliśmy na takim szkoleniu, poszliśmy jeszcze do sklepu, kupiliśmy sobie whisky z kolegą, no i przed 12 ostatniego kieliszka wypiłem whisky. To do dziś.
1: Tak. Naprawdę?
2: Do dziś, nie?
1: Okay.
2: Pamiętam to, nie? W trakcie trwania tych 2 lat, gdzie minęło pół roku, ja zacząłem się zastanawiać, tak myślę sobie, czemu ja teraz daję znowu sobie termin? Termin jest bardzo, teraz to wiem, bardzo zgubny w stosunku do twojego wyższego celu. Bo czekasz. Czyli dalej chcesz pić. Nie jesteś wolny. W ogóle nie jesteś wolny, nie? Jesteś uwięziony w tym roku, czy tych 2 latach po prostu, bo wiesz, że się skończy kiedyś te 2 lata, ten rok, nie? Ja dopiero jak powiedziałem sobie gdzieś, nie wiem, po pół roku tego niepicia, już tego 2-letniego, że ja nie chcę w ogóle, że na mnie jest dobrze, że moją misją jest właśnie pomoc takim jak ja, dawanie tego impulsa, i myślę sobie, co ja mogę sobie zrobić, co sobie narzucić, żeby być już trzeźwy. Zacząłem dawać dla świata po prostu... Właśnie otworzyłem TikToka, Matko Bosko. Nie jest łatwo na tym TikToku. Powiem szczerze, moje autentyczne historie pod kątem, co ja tam miałem, jakieś takie tematy związane z moim piciem, z moimi przygodami alkoholowymi, no to się sprzedawały i sprzedają dobrze na tych treściach alkoholowych. To nie jest łatwo nagrywać. Widzę, jak nawet się zgłaszali, czy współuzależnione osoby, czy uzależnione, pomóż mi. I widzę, jak to jest potrzebne po prostu. Co ja zauważyłem, że jest... Co mi brakowało ogólnie, nie? W świecie wysoko funkcjonującego alkoholika, bo tak można powiedzieć, większość teraz funkcjonuje, bo nie ma bardzo znikomy procent jest tych, co leżą pod płotem.
1: Tak.
2: Ich, można powiedzieć, no, jest mało. Większość lekarze, radcy prawni, ktoś na wysokim stanowisku, ktoś gdzieś ma swoją szafkę z buteleczkami ogólnie i on funkcjonuje. Normalnie funkcjonuje każdy u nas w społeczeństwie. W dobie właśnie tych, można powiedzieć, tego picia, trochę może pokryjomu, trochę takiej świadomości, bo dużo ludzi jest, ja znam psychologów w ogóle nawet, którzy piją, a wiedzą dokładnie, co robią, nie? Tej świadomości brakowało, tego impulsu pomiędzy terapią, a pomiędzy piciem.
1: Jasne.
2: Nie ma pośrodku czegoś, nie było dla mnie czegoś pośrodku. Pośrodku musi być decyzja, ten impuls, bo bez impulsu nie pójdziemy dalej w ogóle. Bo ja mogę, jako, nie wiem, żona, mąż, zmieniać tą drugą osobę, ty przecież widzisz, co robisz i to nie pomaga, tylko czasami jeszcze w drugą stronę działa w ogóle, nie? Mogło tę terapię próbować coś pomóc, ale jeżeli ja jeszcze w środku nie jestem gotowy, no to...
1: Ale jak tę gotowość poczuć? Bo powiedziałeś o tym, że miałeś tą historię balkonową, jeśli mają tak nazwać,
2: tak.
1: I że to była ten impuls, ta decyzja. Ale czy ty czułeś na przykład, że alkohol ci coś zabiera? Czy właśnie byłeś szczęśliwą osobą pijącą, która traktowała te piwka wieczorem, czy właśnie jakieś świętowanie, whisky, jako element życia. No i skoro wstaję rano, idę do pracy, mam fajną rodzinę, to właściwie co jest za problem? Czy ty już czułeś, że to sprawia ci problemy w też takim codziennym życiu?
2: Wiesz co, dwie sytuacje ci takie powiem, które związane są z moją żoną. I sytuacje były takie, Ula mi mówi, że ty wiesz, że ja zaznaczam w kalendarzu dni, kiedy ty nie pijesz. I nagle na mnie tak... Jak to zaznaczysz, kiedy ja nie piję? Przecież potem zacząłem przypominać sobie, kiedy ja nie piłem. Zawsze jakieś piwko, zawsze jakieś coś, zawsze jakieś, nie wiem, gdzieś to tam do kolegów wyjść, to
1: tak,
2: w
1: tak.
2: ogóle. I zaczęło mi to gdzieś tam, może nie od razu, ale gdzieś tam coś tam sobie z tyłu głowy kiełkowało. Druga sprawa, to też kiedyś leżeliśmy i przeglądam telefon i patrzę po prostu, kiedyś tam było, kocham cię, wysyłane jakieś takie, nie wiem, serduszko, to tamto. I patrzę gdzieś do tyłu pół roku, dopiero sobie zdaję sobie sprawę, że nie ma tego. Że nie ma wymiany takiej, można powiedzieć, jest... zobaczyłem, że Ula wchodzi w taką bardzo głęboką obojętność coraz bardziej, nie?
1: Jasne.
2: Ja zacząłem się w ogóle być przerażony teraz w pewnym momencie, że nie krzykiem, ale takim byciem, ale już nie razem, można powiedzieć, tylko gdzieś tam obok.
1: Tak.
2: I też to mnie, można powiedzieć, gdzieś tam też zaczęło drapać z tyłu.
1: Jasne.
2: Z tyłu głowy, nie? Więc to na pewno też pomogło w podjęciu jakiejś takiej osobistej, tej wewnętrznej decyzji, która... No, potem już ta historia balkonowa.
1: Tak, ale to ciekawe, bo to znaczy, że to nie musi być coś gigantycznego, że to nie musi być tak, że, nie wiem, pójdziesz na Wigilię w pracy i po prostu jakby upijesz się i nawrzucasz szefowi, kolegom i nie możesz do niej pójść. Bo chyba tak nam się głównie kojarzą te takie historie z podjęciem decyzji, nie? Że to jest jakieś takie, no coś straciłam, coś zepsułam, więc teraz rozumiem. Ale to, co ty opowiadasz, to są takie drobne rzeczy, nie? Takie, przepraszam, bardzo takie codzienne, delikatne, jakieś takie, żeby je przyuważyć, że alkohol nam coś zabiera, ale tak kawałkami.
2: Dokładnie. I alkohol zwykle nie zabiera od razu. To jest ogólnie różnego typu uzależnienia. Właśnie jak teraz jestem, już odebrałem dyplom z uzależnień behawioralnych i tam są różne uzależnienia. I jedno z nich to jest teraz dzisiejsze media społecznościowe, dzisiejsze telefony. I tu my na przykład teraz w ogóle taką akcję od kilku tygodni mamy w rodzinie zrobioną.
1: Tak.
2: Oliwka 12 lat, u mnie Bartek 9. Jeszcze mały Tymek ma tam 7 miesięcy, to czy telefonu nie używa?
1: No tak.
2: Bartek też nie ma telefonu w sumie. Oliwka ma, bo ona poszła do 4 klasy, no to żeby miała kontrolę, znaczy żebyśmy mieli pod kontrolą ją też gdzieś tam i żeby, no i jak chodzi do szkoły. No i zrobiliśmy eksperyment na razie, to trwa. Ja mam z tym najbardziej największy problem, bo to ja tam rolki gdzieś tam puszczam, to jakieś
1: no jasne,
2: tam...
1: też pracujesz w
2: sobie. Pracuję właśnie, no i sprawdzam różne rzeczy i też zrobiliśmy, ja to nazwałem taką metodę 12 na 12, czyli do godziny 19, Oliwka albo Bartek, mamy takie pudełko, zbieramy telefony.
1: Odkładamy telefony, okej.
2: Okay. Do godziny 19 i od 7 rano rozdajemy z powrotem.
1: Okej, okay, tak.
2: I co się zadziało, tak. No, tak już abstrahując od alkoholu, to też jest uzależnienie. To,
1: tak, no bo mówimy gdzieś tam o tym samym chyba schemacie, prawda?
2: Tak,
1: tylko
2: tak,
1: o innej używce, jakby w tym, tak samo jak z papierosami czy narkotykami.
2: Dokładnie, dokładnie tak. I co się zadziało? Zadziało się to, że zaczęła się jakaś czytać książka, z dziećmi jakieś zaczęliśmy, nie wiem, jakieś gry grać. One zaczęły też lekcje lepiej, inaczej odrabiać po prostu, nie? Bo nie... I zaczęliśmy razem być. Ula też, jak od 19, to naprawdę jest szmat czasu do jakiejś 22, 23.
1: No tak.
2: Coś, gdzie to 3-4 godziny można razem pobyć.
1: Tak. A nawet... które bardzo łatwo przetoktikować.
2: Tak, czy nie ma, nie?
1: Tak.
2: I w tym momencie ile czasu nam się otworzyło na nasz zespół, można powiedzieć. My planujemy, żeby rozwijać firmę, rozwijać coś, a najważniejszy jest mój zespół wewnętrzny, jak już ktoś ma rodzinę, no to po prostu dla mnie to jest mega. W tym momencie teraz to testujemy. Nie wiem, ile to potrwa, bo to drugi tydzień. Dopiero to jest krótko.
1: No jasne.
2: Ale tak gdzieś, nie wiem, jeszcze trochę pobędę, to coś tam nagram, historię o tym, jak to nam poszło w ogóle.
1: Super. I porównałbyś to, tę historię do właśnie na przykład historii z alkoholem? No bo w sumie rzeczywiście, jeżeli wieczorem pijemy sobie 3-4 piwka, no to ten czas też jest jakby nam...
2: zabierany.
1: Rozkradany gdzieś.
2: Ogólnie przez alkohol. Alkohol to jest bardzo mocnym złodziejem czasu, bo jak już wypijesz, to 99% rzeczy, które mógłbyś zrobić, nie zrobisz. Bo nigdzie nie pojedziesz, nie chcesz się pokazać. To jest choroba samotności też taka. Jeżeli już jesteś w jakimś... bo czy piłeś sam, czy nie piłeś sam, pytają. No piłem sam, bo w pewnym momencie dochodzi... Jeżeli nie doszedłeś jeszcze do tego momentu, no to dobrze. Bo nie każdy jest uzależniony. Alkohol jest gdzieś w środowiskach i gdzieś tam on się pojawia. Tylko kwestia tak czy inaczej jest trucizną. Bo on, każda dawka jego wpływa negatywnie na działanie. Tak jakby percepcja w ogóle zmienia, świadomość, autentyczność. Ile można powiedzieć takich negatywnych rzeczy odeszło mi, jak ja to mówię, po zaprzestaniu z jednym takim grzechem, czyli z alkoholem. Czyli z jednym nałogiem, z jedną używką, gdzie to rzuciłem, to odeszły mi inne tematy, które miałem obok. Czy to była kłamstwo? Kłamstwo to mega.
1: Jestem.
2: Pierwsza rzecz, gdzie w kłamstwie można po prostu siedzieć i pływać wtedy, nie? Przecież idziesz do sklepu, idziesz gdzieś tam, wypijesz po drodze małpkę, wracasz do domu, otwierasz piwo, żeby nie było czuć.
1: Ej, czyli zaczyna się zasłona dymna.
2: Dokładnie. Więc kłamstwo wjeżdżało na równo. Teraz tego nie ma po prostu, tak. Nie? Pornografia była po prostu też, nie? Też wycięta od razu,
1: jest.
2: Można powiedzieć, w momencie. To też jest jakby kolejny taki też mocne uzależnienie.
1: Tak.
2: Ogólnie jako w ogóle te tematy związane z pornografią, z jakimiś takimi różnymi rzeczami, no to ogólnie to jest naprawdę poważny temat w społeczeństwie też, nie? Wstępne takie rzeczy z pewnością siebie. Alkohol degradował pewność siebie, bo wychodzisz i jesteś na siebie zły, dlaczego to robiłeś, wracasz potem wieczorem do tego samego. Jesteś zadowolony w trakcie picia. A potem już coraz mniej też, jak już naprawdę chcesz walczyć z tym. Ludzie, ja tutaj będę dążył cały czas do tego wyższego celu, bo jeżeli nie postanowisz sobie tego, co będziesz nadrobił, picie, no to będzie... nie będzie łatwo.
1: No tak, no bo coś, z czego się rezygnujemy, co nie jest dla nas dobre, no ale lubimy to. I teraz, jak zostawimy sobie pustkę, no to będziemy mieli poczucie straty, bo coś nam zabrano, nie? Coś nam zabrano i co ja mam teraz robić?
2: Ludzie idą w sport, w różne właśnie hobby, w pracę, w rodzinę. Trzeba po prostu coś sobie postawić. Ja powiedziałem sobie tak, że jeżeli ja wytrwam 2 lata, a minęło mi 2 lata dokładnie rok temu, i to w trakcie właśnie tego pierwszego pół roku już, jak ja powiedziałem, że ja nie chcę w ogóle pić,
1: tak.
2: No to ja chcę otworzyć właśnie kanał Impuls do Zmiany.
1: No właśnie.
2: I znaczy to może jeszcze nie nazywał się wtedy Impuls, tylko coś chce. Tak. Coś chce.
1: Tak. Nie chcesz, żeby to była tylko twoja historia, ale chcesz się nią dzielić.
2: Tak. I to był mój wyższy cel. I on mnie trzymał właśnie pod kątem, że ja nie chcę pić.
1: Tak.
2: Bo ja chcę dać świadectwo dla świata, chcę służyć swoją historią, dlatego też w międzyczasie poszedłem na psychologię, żeby nie tylko dawać doświadczenia, jak u mnie było, tylko trochę tego naukowego języka też zaczerpnąć, jakby,
1: jasne,
2: nie? Bardzo dużo też takich bardzo fajni doktorzy, profesorowie właśnie na uczelni są i mega dużo, można powiedzieć, można było wynieść. Ja ogólnie wynoszę, teraz jestem na kierunku, znaczy jestem na psychologii, bo ja idę nurtem psychologii biznesu, jakby, nie? I w tym kierunku, ale tam jest dużo właśnie takich różnych mechanizmów pokazanych, po prostu w ogóle działania uzależnienia, no to naprawdę to jest, powiem tak, psychologowie, jeżeli będzie to się rozwijało tak, jak się rozwija, bo to ja nie mówię tylko właśnie o alkoholu, bo alkohol może, nawet może być docelowo tego mniej alkoholu. Mogą być używki twardsze nawet niż alkohol. Może być właśnie te media społecznościowe. Jest w ogóle uzależnienie od opalania. Jeszcze innych tam kilka różnych uzależnień, które tam różne są, powiem szczerze. Będzie dużo pracy. Znaczy już jest w sumie.
1: Ten zawód, który nie zniknie.
2: Bo tutaj potrzebny jest człowiek. Tutaj jest sztuczna inteligencja za ciebie roboty nie zrobi.
1: Jasne.
2: Tutaj trzeba rozmowy, komunikacji. Też fundację mam utworzoną w ogóle, też w tamtym roku to otworzyłem.
1: Tak.
2: Pod kątem trzy główne cele statutowe, które są w fundacji.
1: Tak.
2: To jest tak. Promowanie właśnie takiego trzeźwego stylu, czyli ja to nazwałem, że świadomość uzależnień. Mhm. Czyli świadomie, co to jest. Żeby wyjaśnić dla człowieka, z czym to się je. I jak to ciebie je, można powiedzieć. Drugi temat to jest komunikacja międzyludzka, czyli jak rozmawiać, jak z dziećmi rozmawiać, jak w parach rozmawiać, jak w małżeństwie rozmawiać, nie? No i trzeci cel statutowy to jest aktywizacja młodzieży. Czyli młodzież, uzależnienia i rozmowa. W ogóle to taki trójkąt, który można też bardzo fajnie połączyć w sumie,
1: tak,
2: nie?
1: Ale ta fundacja to jest właśnie Impuls do Zmiany?
2: Ona się nazywa Po drugiej stronie medalu.
1: Po drugiej stronie medalu, okej, czyli prowadzisz jakby dwa różne projekty.
2: Tak, po drugiej stronie medalu już mamy wybranego prezesa, ja jestem tak jakby z tyłu.
1: Jasne, a rozumiem.
2: Mamy prezesa, mamy zarząd, w ogóle to się teraz tworzy. Mieliśmy też taki z organizacji Equip, to też z ramienia Maxwella, to jest w ogóle mój mentor, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój osobisty. Polecam każdemu, kto go nie zna, przeczytać chociaż z jedną książkę, bo ma książek chyba setkę swoich. Bardzo fajnym językiem pisze o rozwoju osobistym, o przywództwie, o liderstwie. Pokazuje, że lider to nie ten, który stoi z batem, tylko ten, który jest dla drugiej osoby i służy.
1: Jasne.
2: Więc to jest naprawdę bardzo fajny, współczesny mentor, lider. Dużo osób też wyciągnął.
1: Maxwell, tak?
2: Maxwell, John C. Maxwell. I właśnie tam taka jest organizacja Equip i tam jest taki program Więcej niż sukces. My więcej, w tym programie Więcej niż sukces wdrożyłem ten program do swojej fundacji. Mamy takie, akurat to były poniedziałki. O 21:00 spotykaliśmy się i teraz następne grupy robimy. Też pod młode osoby. Tam jest o priorytetach, o relacjach, o celach twoich, o nastawieniu, o postawie. Takie różne tematy poruszamy, które powinny być poruszane w szkole podstawowej.
1: Jasne.
2: No ale to jak nie były poruszane, trzeba teraz poruszać.
1: Wiadomo, tak.
2: I w tym aspekcie po prostu my też tą fundację rozwijam. No i tam ogólnie, ja mówię, ja nie będę miał na wszystko czasu, więc oddałem tą gałąź do takich bardzo fajnych, młodych, ambitnych, którzy będą to prowadzić, ja będę tak jakby od zaplecza mentorował,
1: jasne,
2: jeżeli oczywiście podoba mnie.
1: Jasne.
2: Ale myślę, że tak.
1: Raczej, że tak. A powiedz mi jeszcze, Mariusz, jak zdecydowałeś się rzucić alkohol już za tym drugim razem, kiedy już tym, którym jesteś w trzeźwości, jakie były reakcje ludzi? Bo podejrzewam, że twoich najbliższych pewnie bardzo dobre, no ale właśnie ci wspomnieni koledzy, jakieś takie wyjścia grupowe, oni się od razu jakby wspierali? czy spotkałeś z jakimiś negatywnymi?
2: Znaczy, wiesz co? Ja mam pozytywne. Akurat w kontekście właśnie tych kolegów, bo niektórzy też odeszli od alkoholu. Okay. Z niektórymi jeździłem sobie rowerami i też, można powiedzieć, wspierali mnie, chociaż przedtem z nimi piłem, a potem zaczęliśmy w ogóle inną formę.
1: Aktywności.
2: Nie ze wszystkimi, oczywiście do dzisiaj jest kontakt taki. Ja po prostu bardzo łagodnie chciałem i przeszedłem to.
1: Jasne.
2: I też polecam, żeby podchodzić do wychodzenia z uzależnienia jako do normalności. Nie do czegoś spektakularnego. Tylko takiego normalnego, że to, jeżeli chcę być dla swojej rodziny, jeżeli chcę działać, chcę służyć innym ludziom, czy tam najpierw sobie trzeba zacząć służyć, żeby poprawić swój stan i zdrowia i wszystkiego, no to jest normalne. Jeżeli będziesz dalej w nałogu, to po prostu, po pierwsze, wcześniej umrzesz, to jest prawie że pewne. Po drugie, będziesz niszczył naokoło każdego, poczynając od siebie, nie? Więc trzeba przyjąć za cel, jeżeli ktoś jest w uzależnieniu, normalne, żeby nie być w tym celu. Taką normalność, tak przyjąć tak jakby jako to musi być w życiu twoim w którymś momencie ten etap, nie? Jak ktoś nie jest teraz gotowy, tylko żeby wiedział, że coś takiego ma przyjść, no to wtedy dopiero przyjdzie, nie?
1: Jasne. A co jest trudnego w trzeźwym życiu?
2: Co jest trudnego w trzeźwym życiu?
1: Jeśli coś jest trudne.
2: Dobre pytanie. To tak jak wspomniałem na początku, ten pierwszy rok, no to był taka walka z emocjami. W ogóle alkoholizm, no to jest choroba emocji. Że ja jestem ogólnie w tym momencie, w ogóle nazwa świadomy trzeźwy człowiek, jest taka łatka alkoholika.
1: Mówi się, niepijący alkoholik.
2: Niepijący alkoholik, ty to już do końca życia przecież będziesz alkoholikiem, bo znasz te mechanizmy, jak to się ten mózg wie.
1: Już zawsze do końca życia trochę ci się będzie chciało.
2: Dokładnie.
1: Tak, do końca życia musisz walczyć z tym.
2: Ja sobie powiedziałem tak, że okej, ja sobie według nauki i ogólnie fizjologii człowieka jestem już do końca życia alkoholikiem. Ze względu na to, że ja wiem, jak to jest. Jak ja to wrócę, to ja wrócę do tego samego. Nie ma, że jest zero-jedynkowo.
1: Jasne.
2: Nie ma kontrolowanego picia tak zwanego, nie?
1: Tak, czyli nie możesz na imprezie napić się kieliszka, czy nie możesz. Nie potrzebujesz, nie chcesz
2: napić się
1: kieliszka szampana.
2: No właśnie, o to chodzi. Właśnie też, jeżeli chodzi właśnie o takie ortodoksyjne podejście do tematu.
1: Tak.
2: No to ja też tak nie podchodzę. Na przykład zerówkę jakoś sobie jak mam, no to sobie mogę wypić i nie czuję się z tym źle, jakby czemu nie mam wyrzutów sumienia.
1: Tak.
2: I nie mam jakiegoś nawrotu, że idę od razu po, nie wiem, po łyski do sklepu, nie?
1: Tak, tak.
2: Czy jakiś mi się, nie wiem, cukierek trafi gdzieś na jakieś imieninach, że śliwkowy z alkoholem zjem i też nie mam jakiegoś tam, no, czy jakieś ciasto, nie wiem, będzie zostanie zrobione.
1: Jasne, że nie jest to znowu początek.
2: Nie prowadzi mnie to do nawrotu.
1: Tak.
2: Ja po prostu jestem z tym, ja nie piję. Jeżeli jest jakoś coś, jakaś ta substancja mi się trafi, to też nie robię z tego wyrzutów sumienia sobie. Jasne. Dla mnie, że coś tam się wydarzyło. I właśnie nazwa niepijący alkoholik, ja sobie zamieniłem w świadomy, trzeźwy człowiek. Bo po co ja mam w ogóle mówić o sobie, że jestem alkoholikiem, jak ja w danym momencie nie piję. Bo tak jakby, nie wiem, jak ktoś, nie wiem, 2 lata ćpał trawkę, czy tam jakieś inne twardsze narkotyki, no to wyszedł z narkotyków i on, nie wiem, jest 20 lat już nigdy nic w ustach nie miał, jest jakby na niego mówić narkomanem. Jakby, nie? Chociaż gdzieś tam, wiesz, może też na odwyku jakimś był. No i ta świadomość własna, że nie wracam do tego, to jest dla mnie to wystarczy, nie? A łatka właśnie alkoholika też w ludziach, którzy ogólnie cały schemat naszego podejścia, nie wiem, czy to w Polsce, nazwa to grzebanie w tym alkoholizmie już w tej drugiej osobie, gdzie już on nie pije, może być tak, że grzebiesz. I on mówi, no skoro jak ja już jestem alkoholikiem i tak całe życie, to...
1: Jasne.
2: A niech.
1: Tak.
2: A niech już będzie, niech mają, to wracam, nie?
1: Tak. Okej, no tak, bo to jest ważne, jak to nazywamy.
2: No dokładnie.
1: Jak siebie nazywamy, nie?
2: No dokładnie, więc... Świadomy trzeźwy człowiek, wszystko tam jest zamieszczone. Świadomy, czyli wiem, co na mnie działa negatywnie, czyli ten alkohol nie może być. Trzeźwy, bo trzeźwy. Człowiek, każdy jest... Fajnie się nazywać w ogóle człowiekiem, bo jesteśmy takimi istotami, których nie ma na Ziemi
1: tak.
2: Bardziej inteligentnych osób niż my. I my decydujemy w większości za nasze decyzje, później działania.
1: A powiedz, ty odkryłeś odpowiedź na pytanie, dlaczego my w ogóle pijemy?
2: Wiesz co, nie szukałem tej odpowiedzi. Mhm. Tylko teraz, tak jak to mi przychodzi na myśl, no to jest bardzo wiele czynników. Bo tu każdy może mieć inny czynnik, inny powód. Może to być, na przykład u mnie było tak, że mama w ogóle nie piła, tak. Ale w domu alkohol był na każdej imprezie. Na każdej imprezie ja na przykład, można powiedzieć, od małego widziałem stół zawsze z alkoholem. No jak ktoś miał podobnie do mnie, a w polskim, można powiedzieć, społeczeństwie dużo rodzin,
1: jasne.
2: Ze wsi przede wszystkim, na przykład ja pochodzę w ogóle z kolonii, no to tradycja tak zwana. No to jeszcze potem toast na zdrowie. To jest toast na zdrowie, to jest najlepsze, nie? Pijesz truciznę na zdrowie. I w tym momencie ja na przykład stamtąd przeniosłem to na swoje życie. Czyli dla mnie to było normalne. I na większości moich kolegów, znajomych to było normalne, że jak się spotykamy, to flaszka na stół.
1: Jasne.
2: Pierwsza rzecz. I to w ogóle nie było z tym dyskusji. Na wesele nawet jak się jechało, no to zwykle, jak ja mówię, dzielimy się na pół z żoną. Jak ona nie pije, no to ona w jedną, ja w drugą.
1: Tak.
2: Znaczy ja w pierwszą, ona w drugą.
1: Jasne.
2: Zwykle, nie?
1: Rozumiem.
2: I to było normalne. Tu w ogóle nie było dyskusji z tematem, że ktoś jest alkoholikiem, ktoś tam nadużywa czy coś, bo tam potem się był kac, wracało się do roboty.
1: Jasne.
2: I to się... Płynęło, można powiedzieć, nie? Więc...
1: Trochę tak jak mówiłeś wcześniej, że to normalne, że jakby trzeźwość jest nienormalna, a alkohol jest normalny, no bo zawsze był, nie? Jakby gdzieś tam towarzyszył nam właśnie, czy jakbyśmy dziećmi, czy później. No nie goni się specjalnie nastolatków, którzy popijają. Jakby no jest to... O, co jest tutaj pokazujesz?
2: Zaraz ci coś powiem o nastolatkach właśnie. Też miałem badania takie, czytałem o tych badaniach, w ogóle na studiach my mieliśmy o tym. Ale skąd pytanie?
1: Właściwie o tym, że po prostu no, wydaje nam się, dopiero kiedy mam wrażenie, na przykład dzieciaki zaczynają brać narkotyki, wtedy mamy prawdziwą panikę. A póki sobie piją piwo, błędy młodości, no jakby wiadomo, muszą coś tam, że to nie jest takie przerażające, że to robią, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni po prostu do tego, że no... Mhm. Jest.
2: Ja teraz po prostu, tylko nie mam linku, ale znajdę to nawet najwyżej
1: pod
2: czegoś.
1: Tak.
2: Jest takie badanie w ogóle, kiedy wchodzisz już w etap spożywania alkoholu. I kiedy mózg się rozwija, czyli jak jest, na przykład dajmy na to 16 lat, człowiek zaczyna, chociaż teraz to już 16, to już stary, można powiedzieć. Ja zaczynałem na przykład 16, a teraz to słyszałem, że już od 12, od 13, już tam nie wiem. Od 16 lat, jak zaczynasz pić, to mózg twój jeszcze się kształtuje. On jest mięciutki, on chłonie, on jeszcze się... On jest elastyczny, nie? I wystarczy ci pół roku, żeby się uzależnić. Ja na przykład te moje pierwsze pół roku się już uzależniłem, może być. Chociaż nikt tego... Bo większość z nas tak samo zaczynała, nie?
1: No tak.
2: I każdy zna ten smak, jeżeli na przykład często miałeś imprezy gdzieś tam wychodne, że coś, i wystarczyło ci pół roku, żeby złapać. Bo jak na przykład masz już 30 lat, no to trzeba już kilka lat na to samo.
1: Jasne.
2: Czyli na przykład jak miałem 16 lat, no to jest no pół roku i już jesteś, można powiedzieć, uzależniony. No to jak masz około 30 i dopiero zaczynasz wchodzić w ten etap alkoholowy, można powiedzieć, to potrzebujesz może nawet 3 do 5 lat na to samo, tak jakby, nie? Więc o wiele trudniej się uzależnić, kiedy jesteś starszy.
1: Jasne.
2: Bo...
1: Twój mózg jest już jakby gotowy.
2: No dokładnie, gotowy. I masz inne też obowiązki, inne takie... już bardziej świadomy, życie, bardziej świadomy
1: tak,
2: jesteś,
1: tak,
2: nie?
1: Tak.
2: I czy właśnie nikt nie zdaje sobie sprawy, jak nastolatkowie, no czy to też nikt o tym... Znaczy profilaktyka jakaś tam trochę jest.
1: Mhm.
2: Ale te badania naprawdę uderzyły. Kurczę, przecież ja zaczynałem od 16, byłem uzależniony. No można powiedzieć, tylko że to dopiero sam sobie uświadomiłem, bo niektórzy umierają w wieku tam, nie wiem, 50-60 lat i oni nie wiedzą, że byli uzależnieni w ogóle, nie? Więc te... No, młodzież jest no, narażona teraz w ogóle.
1: To na wiele, nie?
2: Na wiele.
1: Tak, ale też otoczona jakimś w ogóle trudny moment.
2: Trudny ma moment. My dorośli, to od nas dorosłych zależy w ogóle podejście do młodzieży, bo my dorośli właśnie mamy też tendencję do taki egoizm mamy, że to właśnie te telefony, nie telefony, siedzimy czasami w tych telefonach, czy jakieś tam rzeczy robimy, dzieciaki w swoich telefonach i potem są depresje, samobójstwa, jakieś różne takie tego typu rzeczy, że było po cichu to zrobione, że nikt nic nie wiedział i nagle tutaj dziecka nie ma, nie? Przecież tutaj taka zdrowa rodzina, przecież tutaj wszystko się tam zdaje się otoczone takim, nie wiem, taką przykrywką, nie? To jest straszne, można powiedzieć, ale z drugiej strony uważność na takie sytuacje po prostu, no to też się buduje dopiero wtedy, jak też w świadomość jakąś wchodzi, swoją, własną. Jeżeli ja swojej świadomości, swojej pewności siebie nie mam, no to ja też nie zauważę czegoś u drugiego człowieka. Tak jakby.
1: Jasne. A jak patrzysz teraz na siebie z przeszłości, to masz do siebie pretensje, czy raczej wybaczenie, czy współczucie? Jak byś to opisał?
2: Jeżeli chodzi o ten etap, to dziękuję Bogu, że on był. Ja już to przepracowałem. Nie będę z przeszłości wyciągał negatywnych wniosków w tym momencie, nie? Co ja teraz z tym zrobię, to jest najważniejsze. Jak ja z tego wyciągnę dobro, to żeby siebie wzmacniać i dzięki temu wzmacniać też innych. I powiedziałem sobie tak, że jeżeli ten impuls do zmiany, jeżeli ta fundacja przez moje doświadczenie,

0: człowiek jest egoistą, dobrze być zdrowym egoistą, takim pozytywnym egoistą. Bo jeżeli ja naprawdę czegoś sam nie będę chciał i nie będę chciał tej przyjemności mieć wewnętrznie, no to nie będę chciał też tej przyjemności zrobić na drugiego człowieka. Tak jakby to na przykład moim celem egoistycznym można powiedzieć to, żeby ten drugi człowiek był zadowolony. Z jakiegoś tam, nie wiem, z naszej współpracy, czy nawet jak z kimś porozmawiam o uzależnieniach, o alkoholu, no to widzę, że może coś mu tam, nie wiem, bo to ja tylko sieję.
1: Tak.
0: Bo ja jestem ten impuls, można powiedzieć. Ja w ogóle...
1: Jestem impulsem.
0: Nie jestem ani terapeutą i nie chcę być terapeutą, nie chcę mieć swojego gabinetu, to nie jest mój cel.
1: Czyli mimo tego, że robisz psychologię, to nie chcesz...
0: Nie, ja pod kątem po prostu poznawania siebie, poznawania ludzi ogólnie,
1: jasne,
0: ale
1: jasne.
0: Pod kątem, nie wiem, mogę robić jakieś konferencje, w ogóle jest na... październik, listopad, przewidziałem sobie, zobaczymy, czy to zepnę. Nawet z wykładowcami rozmawiałem już z mojej uczelni, żeby zrobić dla chłopów, dla mężczyzn,
1: tak,
0: taki świadomy facet, taki kurs. Czy to jest tylko konferencja?
1: Jasne.
0: Jednodniowa.
1: Tak.
0: Pięć tematów. Nastawienie, relacja, wyposażanie. Nastawienie to wiadomo, relacje to z sobą, z nie wiem, jak ktoś wierzący, no to z wyższym celem, z rodziną, z otoczeniem ogólnie, nie? I tam jeszcze tak było, nastawienie, relacje, wyposażanie siebie i innych. Jak ja zostałem w ogóle, jak byłem mały, wyposażony sam,
1: tak,
0: przez rodziców, nie?
1: Tak.
0: I to tam jest praca właśnie, takie trochę grzebanie w dzieciństwie. Prowadzenie siebie i innych. Jak ja prowadzę, jakim jestem liderem.
1: Tak.
0: No i oczywiście do tego wszystkiego nawyki. Nawyki, nałogi, uzależnienia. Też chcę w to wrzucić i zrobić taką konferencję jednodniową. Świadomy facet. Dla facetów. Nie? Oczywiście jakby to się przyjęło, no to też
1: no jasne,
0: kontra.
1: No jasne.
0: Kobiety by.
1: Tak. Czyli... A powiedz, jeśli chcesz mi o tym powiedzieć, bo wspomniałeś parę razy w naszej rozmowie o wierze. Czy ona ci pomaga w twoim trzeźwym życiu?
0: Tak. Tak. To jest coś takiego fajnego, że możesz nie mieć w sobie wsparcia, nie wiem, w rodzinie, w innych, a tutaj zawsze będziesz miał. Jeżeli ja na przykład podchodzę do tak, bo ja mam bardzo fajnych kolegów też ateistów ogólnie, którzy są czy innej wiary, czy coś i też nie mam z tym w ogóle, bardzo dobrze z tym się czuję ogólnie,
1: jasne,
0: nie?
1: Jasne.
0: Bo to ode mnie zależy, jaką ja mam wiarę i każdej osoby, która chce, czy się nie chce afiszować, to już od niej zależy. I pod kątem takim, że autentyczność i wiara pozwala mi mieć taką nadzieję, po co ja tutaj na tym świecie jestem. Bo ja mówię do kolegi, no dobra, no to ciebie to najwyżej, no to co mówisz, no co, robaki zjedzą i koniec, tak? A ja wierzę, że coś po tej drugiej stronie będzie. A jak nawet nie będzie, no to do tej pory, kiedy umrze, to se wierzę, że będzie.
1: No tak, w sumie jest logiczne.
0: No, więc jakby na tym świecie mam nadzieję, wiarę, że po prostu coś tam na mnie czeka, nie?
1: Jasne. A gdyby słuchała nas osoba, która chciałaby rzucić alkohol, ale się boi, ma wątpliwości, to chciałbyś jej coś przekazać?
0: Pierwsza rzecz, żeby zobaczyła, co ma wokół. Żeby zobaczyła wokół siebie teraz, ile ma wokół siebie dobra. Ile ma wokół siebie, w większości może nawet nie zdając sprawy z tego, rzeczy, na których warto żyć. Każdy jest w innym stanie, w innym położeniu, w innej sytuacji życiowej, więc każdy, żeby popatrzył na siebie po prostu. I stanął w tym punkcie, który jest. Żeby nie... Czasami my stawiamy... Tutaj akurat tego nie będzie widać. A ręka ogólnie jest, na przykład moja prawa wysoko,
1: tak,
0: a druga jest trochę niżej.
1: Tak.
0: No i tutaj wysoko no to są moje oczekiwania. Mhm. A tutaj niżej no to jest rzeczywistość. Nie? Jak ja mam oczekiwania od tego, że ja sobie wyjdę albo wyjdę z alkoholu czy coś, ale może jutro, może pojutrze, na razie jest mi z tym dobrze, no to w pewnym momencie rzeczywistość jest w ogóle inna, nie? Bo prawda jest taka, albo będziesz pił, albo nie będziesz pił. Zero-jedynkowo, jak ktoś, tak, jest, tak, ktoś jest w uzależnieniu. Musimy zmniejszyć w ogóle oczekiwania swoje, wyrównać się z rzeczywistością, żeby krytycznie podejść do tematu. Zobaczyć, o cholera, jestem tu. No to trzeba zrobić to i to. Więc moim zdaniem

0: zmniejszyć oczekiwania w stosunku do siebie samego w ogóle, do tego, co... Bo mamy też tak jakby w tym pędzącym świecie za wszystkim gdzieś tam chcemy tak, nie wiem, biec, dążyć, a najważniejsze to i takie za darmo, nie? To, co masz naokoło, to, co masz na swoim podwórku. Każdy ma właśnie bardzo fajną swoją historię, którą już przeżył. Były ciężkie chwile, były trudne chwile, ale masz tyle w sobie dobra, które możesz dawać innym i właśnie na te dobro pokazać, bo ludzie też właśnie, którzy są w uzależnieniu, im jest ciężko przebaczyć. Znaczy, nie, że im, tylko, że im dla siebie samego, tak jakby sobie przede wszystkim. Wybaczyć. Sobie wybaczyć, nie? I oni mają jakieś przeszłości, jakieś takie różne rzeczy i oni zapijają to po prostu, tak? I dopóki sobie nie przebaczysz, to po prostu będzie ciężko też wyjść z tego, nie? Więc moim zdaniem popatrzeć, co ty masz teraz naokoło. Zobaczyć, gdzie jesteś, stanąć w tej prawdzie i zacząć. Może. Okej, schodzę raz może na ten kurs AA. Zobaczę. Nie zjedzą. Może tam kolegę znajdę nawet, bo czasami jest tak, że kurde... ty też, ty tutaj jesteś. A skąd ty się tu wziąłeś? Po drugie, może jakąś książkę przeczytać o dopaminie, o serotoninie. Po trzecie, masz bardzo wiele teraz darmowych pomocy, które są po prostu... Jest taki bardzo fajny też katolicki kurs 12 kroków. On nie dotyczy tylko alkoholu, ale on dotyczy różnej pracy. To jest 2-3 lata w ogóle trwa. Co tydzień, w każdym mieście to powinno być. Można się tam udać i to jest praca z emocjami.
1: Jasne.
0: Przede wszystkim. To jest, ja sam teraz myślę się zapisać, dla tata też proponowałem, zobaczymy, czy pójdzie, żeby na ten kurs 12 kroków tak. przejść, bo ja sam chcę w nim potem pomagać. A żebym mógł pomagać, to muszę sam przejść.
1: Jasne.
0: Taką psychoterapię, można powiedzieć, muszę sobie zrobić. Więc tam, to jest następny z kierunków, nie? Ale pierwsza rzecz, to ten impuls, to musi być sam od siebie.
1: Uhu.
0: Czyli muszę stanąć w prawdzie. I potem już wybieramy.
1: Tak.
0: Ci ludzie, co są koło nas, oni z miłą chęcią ci pomogą, tylko trzeba ich poprosić po prostu. Słuchaj, ja już nie dam rady, no to weź. Ja już na wszystko się godzę.
1: Tak.
0: Ja już idę, gdzie ty mnie zaprowadzisz. A ta osoba cię zaprowadzi, bo ona już tego chce, jak jest gdzieś blisko ciebie na przykład.
1: Jasne, jasne. Mariuszu, to powiedz jeszcze proszę naszym słuchaczom, jak cię znaleźć w internecie, w social mediach?
0: Więc tak, ja pod kątem właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to mam kanały, jeżeli chodzi, one są, można powiedzieć, raczkujące, ale to jest ten rok, który jasne. Będziemy to rozwijać. Zwykle to się, znaczy zwykle, to się nazywa impuls do zmiany po prostu. Impuls do zmiany na TikToku. Tam odpowiadam kilka takich różnych TikToków o mojej historii, o przemianie. Mam też stworzony kurs Impuls do zmiany. To jest strona impulsacademy.online. Na takiej stronie. Tam jest kurs też, on już jest zrobiony, ale jeszcze nie wypuszczony w eter w tym roku, roku. Może na przestrzeni 2-3 miesięcy to będzie, tylko mam w skrócie powiem odnośnie, co tam w tym kursie jest. Tam jest po prostu 4 moduły. Uświadomienie sobie problemu, to jest pierwszy moduł. I tam masz 3 etapy. Rozpoznanie problemu, skutki nałogu i bardzo fajny trzeci etap w tym pierwszym module, to jest twoja osobista historia. Piszesz sam ją. Czyli ja na przykład tam opowiadam o swojej akurat w tym module, ale daję ci propozycje i narzędzia też, jak napisać swój list do siebie ze swoją historią.
1: Jasne.
0: To jest takie też oczyszczające, można powiedzieć, nie? W drugim module masz decyzję o zmianie. Czyli tutaj wyjaśniam, jak podjąć taką decyzję, opisuję motywację właśnie wewnętrzną, zewnętrzną, no i ustalasz w sumie realne cele, co ty chcesz z tym zrobić. Trzeci moduł to pierwsze kroki w tym wszystkim, jak się tutaj w tym poruszać, czyli przygotowanie w ogóle do zmiany, mentalne, emocjonalne, fizyczne, budowanie w ogóle takiego systemu wsparcia, czyli rodzina, jakieś społeczności, właśnie, bo to jest potrzebne, żeby ciebie też budować jakby w tej trzeźwości, nie? Przyjaciele. No i przygotowanie strategii radzenia sobie w trudnych momentach. To jest tak zwane nawroty różne. Jak coś idzie nie tak, no to żebym wiedział, jak się z tym zachować.
1: Jasne.
0: Czyli po prostu...
1: Ochronić.
0: mam nawrót, chce mi się, nie wyszło, nie wiem, śmierć kogoś, dajmy na to, nie wiem, wypadek, coś się wydarzyło, co już sięgam po ten alkohol z powrotem.
1: Tak.
0: I żebym wiedział, że takie coś będzie. I jak z tym poradzić, nie? No i czwarty moduł to jest właśnie wizja przyszłości na trzeźwo. Czyli definiowanie wyższego celu, wizualizacja właśnie takiego życia bez nałogu i właśnie planowanie pierwszych kroków trzeźwości. I to jest właśnie na tym kanale, na kanale, to jest akurat na taki kurs, na tym kursie. To, ja też będę to w ogóle o tym webinarie, o każdym etapie będę sobie prowadził, tylko mówię, to jest teraz to wszystko tak gorąco pod kątem...
1: Jesteśmy w drodze, jesteśmy
0: produkcja
1: w drodze.
0: Trwa, można powiedzieć,
1: okay.
0: Tak?
1: Okay.
0: Więc na pewno będzie o tym głośno, bym chciał, żeby ten impuls do zmiany w każdym mieście w Polsce pomógł przynajmniej jednej osobie. Taki mam cel. A nawet jak jednej osobie w Polsce pomoże, czy w ogóle jednej osobie, to też będzie okej. Bo ta jedna osoba może potem tak zadziałać, że może pomóc na resztę. Nie mam jakiegoś takiego celu, który pomoże wszystkim.
1: Tak.
0: Jest bardzo fajna taka przypowieść, albo opowieść o takim dziadku, który stał nad morzem, które wywaliło mnóstwo rozgwiazd. No i ona, ten dziadek, wyrzuca te rozgwiazdy z powrotem do tego morza, tak? No i biegnie taki, turysta, tak. Akurat można powiedzieć. No dziadku, to ty przecież tak wszystkich nie uratujesz, nie? Przecież po co ty rzucasz te rozgwiazdy, nie? No ale tą jedną, tak. I rzucę z powrotem, nie? Więc tutaj tak mówię, chociaż jednej osobie, no to będzie... Niech poczuje, jak jest fajnie być na trzeźwo, nie?
1: Mariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za twoją szczerość i za twoją historię. Życzę powodzenia największego na świecie, trzymam kciuki. No i bardzo się cieszę, że nasi słuchacze będą mogli poznać cię bliżej i poznać twój trzeźwy świat.
0: Super. Dziękuję w ogóle serdecznie za zaproszenie i bądź świadomym, trzeźwym człowiekiem.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Reklama.

0: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.
3: Kilkaset interwencji po nawałnicy, która przeszła przez Dolny Śląsk. Od tego zaczniemy wiadomości. Trwa śledztwo w sprawie ciężko poparzonego chłopca. Policja sprawdza, jak doszło do tragedii. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. O tym, co się działo, powiemy wam już za chwilę. Minęła dziewiąta. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Blisko 500 interwencji po burzach i silnych deszczach to bilans ostatniej nocy na Dolnym Śląsku. Służby walczyły przede wszystkim z lokalnymi podtopieniami i połamanymi drzewami. Ale nie tylko, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
4: W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
3: A w tej chwili bez prądu pozostaje około 1000 odbiorców w powiatach kłodzkim, wołowskim i wrocławskim. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. O szczegółach nasza reporterka Lucyna Wojtów.
5: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
3: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótką i długą oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych, można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy, a byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
6: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Harry. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
7: Jakie jest ich zastosowanie?
6: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
7: Dobry but to podstawa chyba.
8: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
3: A z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bertkiem z firmy Sibeza rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Nieprzespane noce i hektolitry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy.
9: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
10: A czego?
9: Była prawo rzymskie.
10: Co teraz?
9: Wrzesień czeka.
11: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
10: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
11: Nie.
10: Dużo egzaminów przed tobą?
11: Jeszcze jeden, ostatni.
10: I co potem?
11: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
3: Studenci mierzą się z egzaminacyjnym stresem i natłukiem materiału do przyswojenia. Ale są metody, które w tym pomogą, radzi wykładowca z Uniwersytetu w Bydgoszczy dr Maciej Michalak.
12: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
3: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem. A jeżeli komuś teraz powinie się noga, to z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze podczas sesji poprawkowej. Dzisiaj cały kraj, oprócz okolic Koszalina, tam jest taki mały wycinek, gdzie nie ma dzisiaj ostrzeżeń IMGW przed burzami oczywiście. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą aż do godziny 22. Jeśli chodzi o temperatury, to już w tym momencie w Warszawie jest najcieplej, tutaj 26 stopni na plusie, a mamy dopiero godzinę 9, przypominam. Najchłodniej w Kłodzku, tutaj 18, ale w ciągu dnia ociepli się nawet do stopni 28.
2: The Best of Pierwsza Zmiana.
13: To znowu my, Julia Hen,
14: Paweł Pawelec,
15: Konrad Piwowarski, i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Ja będę poprawiać humor, bo nie będę mówiła o ludziach, tylko będę mówiła o Bocianie.
4: Bocian! Jak on żyje, to i my też. Dobra.
3: Co dwa dni przychodzi do nas, przylatuje na podwórko, a my karmimy go bułkami. Tak powiedział pan, który jest właścicielem sklepu, dokładnie w Olszanach, koło Strzegomia. To jest okolice Wrocławia.
4: No bo oni nie wiedzą, że Bocian je mięso?
5: No właśnie.
3: Jakie mięso?
5: No żaby.
4: Żaby je. Mięso je, nie je bułek.
5: A ten sklep Bocian... to żabka?
3: Bocian w ogóle nie je żab, wiecie o tym?
5: Jak to?
3: No Bocian nie je żab.
5: Oszukali mnie?
3: Tak.
5: Całe
3: zaraz, Bocian zaraz. Je myszy.
5: Ja składam myszy reklamację do pani przedszkolarki za
4: co
5: chwilę.
4: Co ty gadasz? Jak, skąd myszy nad wodą?
5: Puka do sklepu.
3: Tak, puka jest... do sklepu co dwa dni. I jeżeli, bo zazwyczaj przygotowują mu w miseczce jakieś jedzenie.
5: Dobra.
3: Jeżeli jedzenia nie ma, no to on wtedy się dobija.
5: Więc ja mam dwie teorie. Wcale nie jedzenie, nie. Pierwsza teoria, że on puka, bo chce odwiedzić kolegów, którzy na półkach.
3: Przywitać się z Bocianami, tak?
5: A druga, po prostu chce udzielić pożyczki. Chociaż tutaj bym uważał, bo później kruk się może zgłosić.
4: Oni razem działają, trzeba uważać.
0: Pierwsza zmiana.

0: FM. Tak było we wtorek.
1: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś odbornika?
2: Do czego by mi się przydał?
1: Pod pomidorki?
3: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
1: Ja myślę, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą. Agnieszka,
2: nie należałoby zacząć pierw od zasadzenia pomidorów? Po co mi twój obornik, jak jeszcze pomidorów nie zasadziłem?
1: No bo jesteś podobno taki ogrodniczek, tak napisało.
2: No mam szczypiorek, mam rzodkiewkę, mam, co ja jeszcze mam? No
3: masz czereśnie.
2: Mam czereśnie, mam jeszcze koperek i oprócz koperka jest jeszcze...
1: Czosnek
2: kupuję w sklepie, niesadzony. Nie, no co ty, nie będę się w to bawił. To, co mogę na tarasie zostawić, rozumiesz? W takich specjalnych pojemnikach z przykryciem, ale...
3: No ale może jakbyś nawozem oborniczym to podlał, to może by lepiej rosło.
1: A wiaderko masz?
2: Mam wiaderko.
1: A do tego wiaderka czasem paliwo lejesz?
2: W życiu, no jak, gdzie to paliwo? Przecież to można zapalić.
3: I ja się, Paweł, z tobą zgadzam, bo naprawdę do wiaderka je trzeba zostawić, te wiaderko, które tam stoi na tej stacji benzynowej.
2: Jak to?
1: Pijany na dożywotnim zakazie zostawił auto na skrzyżowaniu w Lublinie.
2: Rozumiem
1: i
2: go.
1: I boso poszedł kraść paliwo w wiaderko.
3: Ja jak czytam czasami...
1: informację?
2: Zostawił na skrzyżowaniu, wziął wiaderko i poszedł niezauważony.
1: Tak.
2: Poszedł na stację benzynową tankować w wiaderko.
1: Tak.
2: Okej. Okay. To znaczy, że miał lejek. No bo jak?
0: Pierwsza zmiana.
3: Jak czasami to czytam, to mi się wydaje, że żyjemy w grze.
2: Że ludzie... ja myślałem, że takie rzeczy to tylko w Rosji.
1: Przypominamy, że u nas za darmo paliwo. Ściągacie naszą aplikację i się zgłaszacie.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: To co, zaczynamy wojnę?
3: Ja się boję.
2: Słuchajcie, poprosiliśmy was o to, żebyście wybrali najgorszych kierowców w Polsce, najgorsze numery rejestracyjne, żeby być precyzyjnym. Tak. No i jest bardzo, bardzo dużo propozycji od was.
3: Jeżeli chodzi o najgorszych kierowców w Polsce, ja jestem. Rozwaliłem auto o drzewo przy 10 km na godzinę koło domu, szkoda całkowita. I jeszcze zdjęcie dostaliśmy.
4: Ajajaj. Myślę, że ja też nie jestem najlepszym kierowcą, bo ja zawsze poganiam, bo uważam, że lewy pas jest zawsze do wyprzedzania i denerwuję mnie ci, którzy korzystają z niego dlatego, że jest
3: nie.
4: wolny.
3: Ale to nie jest tylko miejsce, dlatego. Żeby siebie oczernić. Tak, to jest miejsce, żeby oczernić kogoś innego.
2: Każdy region ma swoich ulubionych kierowców. Posłuchajmy.
5: Marek z Wrocławia. Nie polecam spotkać na drodze kierowców z Detroit, czyli DTR. Trzebnica.
4: Detroit DTR?
2: Tak.
3: Aha. No tak, rejestracja BGR. Boże, gdzie rozum? Dużo akcji niebezpiecznych z tymi kierowcami miałem, tak ten słuchacz napisał.
2: Kolejny telefon.
6: Cześć, Karolina z tej strony. Ja z Jaworzna. U nas nienawidzone są dwie rejestracje. Standardowo Sosnowiec i KCH, czyli Krzanów, bo jeżdżą jak łajzy. Pozdrawiam.
4: Jak łajza jeździ?
2: Pozdrawiamy całych Krzanów i łajza przepraszamy, jeździ... to nie my jakby
4: tak
2: co.
4: Jest. No ale co, na Golasa jeżdżą łajzy? Jak jeżdżą łajzy?
3: Pozdrawiamy też Zgierz, EZG, egzamin za gotówkę. Mam z tym doświadczenie.
2: Emiraty Zgierskie też się pojawiają, że to jako rozwinięcie tego skrótu.
3: A no wiadomo. WL, wybieram lewy, a potem 50 km na godzinę.
2: Ajajajajajajaj.
7: No, z tej strony Kamil. Najgorszymi kierowcami są kierowcy z Gorlic. Mają rejestrację KGR i to słuchaj mówi, oznacza gumowe ryje.
2: Pierwsza zmiana. Bardzo mi się podoba też SMS od Dominika. To będzie ryzykowne z mojej strony, ale muszę, w związku z tym, że jestem z Trójmiasta. Wszystkie rejestracje zaczynające się na W, jadące w stronę Półwyspu, są przekleństwem.
3: Bardzo dobrze, Dominik, że to napisałeś. Trzeba w życiu ryzykować.
2: 609-869-869. Możecie do nas pisać i dzwonić. No właśnie.
4: WZ mam.
3: Jesteś najgorszy.
4: Aha. The best of
1: pierwsza zmiana. Tylko w Vox FM. Reklama.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
11: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin & Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin & Green. Znajdź swój moment regeneracji.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Szklana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się kot w kosmosie?
2: Miau.
1: Stronauta. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: Dzisiaj rozmawiamy o sporcie i być może zainspirujemy kogoś.
4: Po co uprawiać sport?
5: Do tego, albo w nas?
3: Żeby się zastanowić po co. No. Może jeżeli to robicie, zastanowicie się.
5: 6986 9869, piszecie i dzwonicie do nas, po co uprawiać sport. Ostatnio miałam wątpliwą przyjemność być na Izbie Przyjęć, napisała do nas Kasia. I byli tam w kolejce sami panowie, którzy uprawiali wczoraj sport.
3: Wow!
5: Ja to dobrze znam. Ja byłem tym jednym z panów wielokrotnie.
4: No tak, tak, bo sport się uprawia po to, żeby człowiek poczuł, że coś boli.
3: Po to, żeby nabawić się kontuzji i potem siedzieć w domu na L4.
5: Adam z UK napisał, żeby zerwać Achillesa, a po długim leczeniu wrócić do sportu i zerwać w drugiej nodze.
4: Żeby dziewczyny mogły podpisać się na

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama. Vox FM.
3: Vox FM.
0: Gorzów. Gorzów.
4: Wizerunek nożownika opublikowany. Policja poszukuje Dariusza Równickiego. Zełenski i inni ukraińscy politycy odsyłają odznaczenia Orła Białego. Trafił w nią piorun, uratowali przechodnie. Więcej o szczęśliwie zakończonej akcji powiemy już za chwilę. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja opublikowała zdjęcie Dariusza Równickiego, nożownika z Mierzawy w województwie świętokrzyskim. 49-letni były policjant w piątkowe popołudnie miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 80-letni mężczyzna. Natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
5: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną, dodaje Beata Soboń z komendy.
6: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Poszukiwania trwają już 3. dzień. Uczestniczy w nich około 300 policjantów wspieranych przez psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji pod numer alarmowy 112 i przypominają, że pomaganie osobie poszukiwane jest przestępstwem. Wołodymyr Zełenski odpowiada na odebranie mu orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy postanowił odesłać order Karolowi Nawrockiemu. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym widać przygotowane do wysyłki odznaczenie. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: Wołodymyr Zełenski nie szczędził gorzkich słów skierowanych do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że order Orła Białego to symbol największego zaufania od Polski. Dodał jednak, że jeśli ten symbol może pozostać z Katarzyną II, Benitą Mussolinim czy Gerardem Schröderem, to w Ukrainie nie będą z tym polemizować. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna polskiemu narodowi za pomoc i nigdy nie zapomni solidarności po wybuchu wojny z Rosją oraz zapewnił, że Kijów pozostaje otwarty na wszelkie istotne formy współpracy z Polską, a na koniec napisał, że wierzy, iż przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.
4: Solidarność z Zełenskim potwierdzili byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, którzy zrzekli się orderu Orła Białego. A przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu go Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z ukraińskich jednostek imię Bohaterów UPA. W reakcji na te wydarzenia w wieczornym wpisie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu. W okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby piorun poraził 2 osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do województwa Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
4: Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Na koniec w wiadomościach jeszcze zaproszenie do Łodzi. 50. urodziny obchodzi Aquapark Fala. Od piątku trwają tam huczne urodziny z wieloma atrakcjami. A była tam też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
3: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
9: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
10: A teraz cieszymy się z tego, co mamy teraz. Wszędzie chodzimy ze wszystkiego, korzystamy z saun, z masażerów różnych, no i z pływania.
11: Kocham pływać tutaj. Jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
12: Zdobyliśmy kartę pływacką.
11: Też idziemy na zjeżdżalnię. Bawimy się.
3: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
13: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbasenie, zasilają wszystkie niecki basenowe. Każda z nich jest inna.
4: Dodaje Cezary Rodak z Fali. Na miejscu czeka m.in. wodny plac zabaw z torem przeszkód, który powstał na basenie sportowym. Skoczyć sobie do takiego basenu z chłodną wodą, no to jest dopiero atrakcja. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy na termometrach 30 stopni na plusie. Na zachodzie kraju, ale też na Mazowszu. Tutaj teraz najcieplej już 28, a jeszcze nie ma godziny 12. Po południu ponad 31, przypominam. Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce, to dziś to Kłodzko. Teraz 20 stopni na plusie, maksymalnie pojawi się tam 28. W nocy spodziewajmy się opadów deszczu intensywnych, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się burze.
0: The Best of Pierwsza Zmiana.
14: Konrad Piwowarski,
15: Julia Hren
16: i Paweł Pawelec.
14: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: RTP 100. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tak było w czwartek.
1: Słuchajcie, Radia Vox FM. Radia wyjątkowego, ponieważ my tutaj śpiewamy, chociaż nie potrafimy śpiewać. No i w związku z tym, że wakacje się zbliżają.
2: Jula, to ja muszę odprzątnąć.
3: Jula trochę potrafi, więc jakby co, to proszę oceniać
1: Julę. Przekonamy. Lato zaczyna się w niedzielę, to kalendarzowe. No i ja mam nadzieję, że w ogóle ta piosenka, ten nasz letniaczek, bo to będzie letniaczek, zestarzeje się gorzej niż mleko.
2: Że będzie nieprawdziwa?
1: Tak, dokładnie.
3: Gorzej niż mleko to się nie może, bo tam jest siadłe mleko.
1: No ale właśnie chodzi mi o to, że
2: czyli chcesz
1: kwas.
2: Powiedzieć, że nad polskim morzem będzie tanio i ładna
1: ciepło,
2: pogoda?
1: I będzie ładna pogoda, tak.
3: I nie będzie
2: tego
3: deszczu.
2: Życzymy.
3: Nie trzeba będzie walczyć z parawanami i z miejscem na plaży.
1: Tego sobie życzymy, chociaż rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. No i o tym właśnie. Już teraz. Poranne wyjce.
0: Poranne wyjce.
3: Daj sygnał, kiedy wejść, co? Czuję chłód.
1: Pierwsza zmiana.

0: Lody świderki kręcą się jak na róże. Wszyscy wiemy, jaki będzie tego skutek. I będę znów bankrutem.
1: Pamyka przebrana już za flądrę jest w panierce. Oleju wypija od diesla więcej. Jak do niej frytki wezmę, nie zmieszczę się w sukience.
2: Gofry, lody za pieksa, ze smażalni flądry.

0: Breakfast to pierwsza zmiana. Od rana z OXFM. Tak było w czwartek.
1: Cześć, kochani. No spoko te poranne wyjście, ale powiem wam, że po podczepienie własnym to przesada dla was. Ja tak swoim uchem krytyka na parówki oceniam was. Tak po parówkach dla was.
2: Ale z kieczupem.
3: I takie tradycyjne polskie bez mięsa.
2: Tak.
3: To jak najbardziej.
4: O smaku parówek. Ktoś może akurat je śniadanie.
3: A to smacznego życzymy w takim razie.
4: Jeżeli chcecie posłuchać naszych wyjców, to one będą dzisiaj na naszych mediach społecznościowych. Facebook, Instagram.
3: TikTok, tam
4: pewnie
3: zaglądajcie.
4: Na TikToku też się pojawią. A jak już wejdziecie sobie, będziecie klikać w telefonie, to przy okazji pobierzcie naszą aplikację Vox FM.
2: Tak pobierzcie po to, żeby potem po tego posłuchać i nas znienawidzieć.
4: I po to, żeby wygrać paliwo.
3: No właśnie. No bo jeżeli wybieracie się na te wakacje, o których śpiewaliśmy w porannych wejcach, to możemy wam na nie zatankować. Prosta sprawa.
2: No, ja bym proponował ściągnąć aplikację, bo coraz więcej konkursów będzie wyłącznie na aplikację.
4: A ja byłam niedawno nad Morzem Polskim.
2: Aha. Tak.
4: I mam taką obserwację, że od kiedy jeździłam tam z rodzicami jakieś 20 parę lat temu, to tam się nic nie zmieniło. Tam są dokładnie te same maskotki do wygrania.
3: Nie, to nieprawda.
4: To nieprawda.
3: Zmieniła się jedna najważniejsza rzecz.
4: Tak.
3: Teraz sama za to musisz płacić.
2: No i cena jest inna.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Piątek to jest też czas na imprezkę, na karaoke. Tak. I ja już sobie ćwiczę.
3: Okej, okay. Bardzo dobrze.
4: Weekendu początek, czyli piątek, tak. W porządku.
2: Dokładnie, to dzisiaj być tylko może was czeka.
3: Z tym imprezowaniem proszę nie przesadzić, bo później różne dziwne rzeczy można wyrabiać.
4: Zawsze.
3: Na przykład jak 14-latkowie z Podkarpacia.
4: Co oni zrobili? Bawili się? A czy też w piątek?
2: Ojej.
3: Poszli na zwiedzanie.
2: Znowu dziwne. Moim zdaniem poszli to jest bardzo miłe. Poszli posprzątać. Nie, poszli posprzątać warsztat samochodowy.
4: A to oni w pracy byli. To nie było wolne.
3: Czternastolatkowie w pracy? No jak?
4: Nie wiem, może dorabiali sobie jakoś tak.
3: Nie,
4: może
3: po prostu włamali się do warsztatu.
4: A to zupełnie inna historia.
2: Tak, bo właśnie
4: już
2: taka sytuacja, że właściciel o tym nie wiedział.
4: Właściciel nie wiedział, że będzie miał posprzątane.
2: Ukradli, uwaga, ulotki, smycze, czapki z daszkiem, breloczki i koszulki. I jeszcze do tego zostawili wiadomość panu właścicielowi albo pani. Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy. Czy to nie są bardzo mili włamywacze?
3: Nie, są bardzo mili włamywacze.
4: Uznali, że to są śmieci po prostu.
3: Poza tym, wiecie, no, w cenie breloczków, smyczy,
4: tak,
3: mieć darmowe sprzątanie.
2: Ja nie wiem, czy ich nie zaproszę do siebie.
4: Wiem, czy je rozdasz.
1: Pierwsza zmiana.
4: Nasze woksowe.
0: The best. O, pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
6: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw? Bo miał rezerwę. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: To jest pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Przestańmy gadać o głupotach, bo ważne rzeczy. No. Proszę przyciszyć podkład.
3: Dobrze, już.
4: Ojej.
2: 100 lat, 100 lat.
3: No jak 100 lat?
4: Nie. Komu żyjesz, żeby się tyle
3: męczył? Spóźniła się jakieś 90 kilka lat.
2: Komu? Czemu? No, no chyba, wiesz, po prostu życzę bardzo dobrze Jonathanowi.
3: A ja mogę przysiąc, a ja mogę przysiąc, ale... że przeżyję nawet 1000.
4: Ale to co, o czym wy mówicie?
2: Żółw Jonathan jest na bardzo dobrej drodze, ma co najmniej 194 lata i został wpisany na listę rekordów Guinnessa.
4: I co, rośnie dalej?
2: No, nie, no pewnie.
4: Ile takie żółwie żyją? Z 300 lat?
3: No, no jest najstarszym zwierzęciem na ziemi aktualnie.
4: Okay, w porządku.
3: Chodzi, jeżeli wszystkie zwierzęta bierzemy pod uwagę, nawet ciebie, Paweł.
4: Jestem dinozaur,
2: on jest starszy
4: dłużej.
2: Od Pawła?
3: Tak.
2: Choć zaawansowany wiek odebrał Jonathanowi wzrok i węch, to żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża.
4: Aż skubany, najważniejsze funkcje życiowe zachowane.
3: A wiesz, jak się rozmnaża?
4: Żółw?
3: Powoli.
0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przedsprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.
6: Vox. Vox FM.
0: FM Gorzów.
7: Kilkaset interwencji w jedną noc. Wielkopolska walczy ze skutkami nawałnicy. Zagadkowa śmierć w Zamościu. Policja znalazła w mieszkaniu dwa ciała. Legalnie i w szczytnym celu za godzinę skoczą z Sopockiego Mola wprost do morza. Minęła 10:11. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Wielkopolska dalej walczy ze skutkami nawałnic. Tylko w nocy strażacy byli wzywani ponad 250 razy. Najwięcej interwencji mieliśmy w powiecie międzychodzkim, a w wielu miejscach dalej działamy. Mówi nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Sytuacja nadal wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, czyli strażaków i sprzętu. W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
7: Sytuacja w Wielkopolsce po weekendowych nawałnicach jest stabilna, ale cały czas obowiązują ostrzeżenia od synoptyków.
8: Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych nieprzerwanie monitorują sytuację i reagują na kolejne zgłoszenia mieszkańców. Od wczorajszego poranka w działaniach zaangażowanych było około 410 pojazdów strażackich.
7: Od piątku wieczora aż do dzisiejszego poranka wielkopolscy strażacy interweniowali ponad 800 razy. A teraz dramatyczne doniesienia z Lubelskiego. Policja z Zamościa ustala okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała ujawniono w sobotę w bloku przy ulicy Bema. Sąsiadka powiadomiła służby, że z jednego z mieszkań wydobywa się odór, mówi nam podkomisarz Dorota Krukowska z policji.
9: Strażacy siłowo weszli do tego mieszkania. W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób, kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu.
7: Przyczyny i okoliczności śmierci tych osób wyjaśni postępowanie służb. Podejrzana o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest w areszcie. Elnur A. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, mówi sędzia Renata Borek.
10: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
7: Obrońca Elnura A. zapowiedział, że złoży zażalenie na zastosowanie aresztu wobec jego klienta. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. W halach targowych Expo przy Prądzyńskiego na Woli można było zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. A z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
12: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
11: Pan strzela?
12: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
11: Początek drogi dopiero.
12: Tak, początek drogi.
11: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
13: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej do mojego faceta, także.
14: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. Jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
7: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od uczestników warszawskich targów obronnych. Obszerną relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym, a kolejna edycja targów już za rok. Tymczasem już za godzinę wyjątkowa akcja startuje na sopockim Molo. To jedyna szansa w roku, by bez konsekwencji skoczyć stamtąd prosto do wody. A to wszystko w szczytnym celu, mówi organizator wydarzenia Marcin Stefański.
15: Jeśli skoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
7: Podczas wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start w samo południe. Taką informację dosłownie przed chwilą dostałam. Dziś i jutro burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu, czyli alert RCB. I podejrzewam, że większość z Was takie informacje dostała, bo dziś prawie cała Polska z ostrzeżeniami od synoptyków przed intensywnymi opadami, ale też przed burzami, no i przed gradem, który pojawi się na zachodzie kraju i na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to właśnie głównie zachód, ale też centrum, ale to dopiero wieczorem się pojawią opady.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marek, szefowa Cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Reklama.
8: Vox FM, Gorzów.

0: memories.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: nie? Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
15: Vox FM. Fala upałów nad Polską i IMGW wydaje alerty dla całego kraju. Pożar tirów na podwarszawskim parkingu, spłynęło 6 pojazdów. Trwa walka o szpital w Lesku. Władze chcą go zamknąć, bo jest nierentowny. Jest samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prawie cała Polska w pogodowych alertach i to drugiego stopnia. W wielu regionach kraju upał nie odpuszcza, a żar z nieba będzie przeplatał się z intensywnymi burzami. Mapy pogodowe śledzi nasz reporter Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Gdy patrzymy na mapy zagrożeń pogodowych, to jedynie na Pomorzu nie widzimy ostrzeżeń. Reszta kraju oznaczona na pomarańczowo, co oznacza drugi stopień alertów IMGW. Wczoraj najcieplej było w okolicach Zielonej Góry. Dzisiaj termometry najwięcej pokażą na wschodzie i w centrum.
17: Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
16: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na wschód kieruje się też najsilniejszy front burzowy.
17: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 milimetrów. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 centymetrów.
16: Od rana grzmiało już w okolicach Mławy czy Płocko oraz Krynicy Zdroju na południu.
15: Tymczasem samorząd Dolnego Śląska zwołał sztab kryzysowy na dziś. Od 17 alerty IMGW podskoczą tam do 3 stopnia. Pożar kilku ciężarówek na placu pod Warszawą. Strażacy nad ranem otrzymali zgłoszenie o płonących pojazdach w miejscowości Pabierowice koło Grójca. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
18: Udział w pożarze brało 6 samochodów ciężarowych, 4 naczepy i 1 kontener chłodniczy. W jednej ciężarówce znajdowały się 2 zbiorniki gazu LMG, natomiast strażacy zajęli się zabezpieczeniem, żeby te zbiorniki nie osiągnęły temperatury, która mogłaby powodować ich rozszczelnienie.
15: Działania strażaków na miejscu zostały już zakończone. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Mieszkańcy Bieszczad walczą o szpital w Lesku. W miniony piątek spotkali się z wojewodą podkarpackim, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w Obronie Szpitala.
19: Dostaliśmy potwierdzenie na słowa wiceminister zdrowia pani Kęckiej odnośnie tego, że zarówno SOR w Lesku, jak i w jakiejś formie porodówka ma w szpitalu zostać.
15: Na razie nie ma konkretów odnośnie finansowania szpitala, który jest zadłużony na około 123 miliony złotych. Przypomnijmy, w placówce zlikwidowana została porodówka, widmo likwidacji wisi nad SOR-em, a pracownikom obcięto pensję do 75%. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec w wiadomościach niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różecki.
20: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
21: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
20: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
15: A już za kilka lat zamiast na działce, stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Słyszeliście, co się będzie działo dzisiaj w nocy, no i jeszcze przed nocą w niektórych regionach. Dużo burz, dużo deszczu i przede wszystkim dużo stopni na termometrach. Już teraz w okolicach Warszawy 32 na plusie, to jest najcieplejsze miejsce teraz. 29 na Podkarpaciu, 29 w Wielkopolsce. Najchłodniej w tym momencie mamy w Kłodzku, tam jest około 20 stopni i nad morzem około 23.
22: Niedziela, piękny dzień, dzień, gdzie można sobie odpocząć i poleniuchować. Godzina 12 już na zegarach, zakładam, pora obiadowa u was się zbliża wielkimi, wielkimi krokami. I bardzo dobrze, ucztować, świętować trzeba. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Olivia Adams, Never Say Never w Vox FM w rytmie hitów. Jak niedzielny odpoczynek to tylko z Voxikiem, pisze Adam na 609-8698-69. Adam, miłego wypoczynku życzymy. I generalnie życzymy miłego wypoczynku wszystkim tym, którzy faktycznie odpoczywać mogą. A jeżeli ktoś pracuje, za tych trzymamy kciuki.

0: Offenbach i Overdrive w Vox FM w rytmie hitów. Przyjemnie, bardzo przyjemnie się tego utworu słucha. A jeżeli ktoś jest stęskniony, bardzo stęskniony grania w rytmie hitów, to spokojnie, warto zostać z nami. W tej godzinie jeszcze między innymi Modern Talking, ale będzie coś z polskiego podwórka. Pojawi się między innymi Roxy Węgiel.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Faktycznie, jak upałę za oknem, to można poczuć się jak w słonecznej Hiszpanii. Ale to nie Hiszpania, to Polska. Zakładam, że u was pogoda dopisuje, chociaż ta dzisiaj może być miejscami uciążliwa. Opady deszczu i burze mogą się pojawić, ale więcej w pogodzie już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
12: Vox FM, FM, Gorzów.
13: Nowa rada Szpitala Południowego i jej skład poznamy w poniedziałek. Pościg za 15-latkiem na kładzie. Sprawa skończy się w sądzie. Startuje Malta Festival. W Poznaniu będą koncerty i spektakle teatralne z całego świata. Minęła 13. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego prawdopodobnie już jutro. Informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kandydaci zostali już wybrani. Teraz przeszli członkowie składają wymagane dokumenty. A przypomnijmy, powołanie nowej Rady to konsekwencja ogromnej afery w tej stołecznej placówce. Chodzi o doniesienia o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Stworzył też w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków z Koalicji Obywatelskiej. Po ujawnieniu afery Kacprzyk zwrócił na konto placówki 500 000 złotych, zrezygnował też z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią też Najwyższa Izba Kontroli. Niebezpieczne upały również ze względu na Czad. Śląska Straż Pożarna tylko od piątku interweniowała w tej sprawie aż 700 razy, mówi rzecznik strażaków Aneta Gołębiowska.
14: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
13: Tylko od piątku z powodu czadu poszkodowanych zostało 18 osób. Strażacy apelują o montaż czujników czadu w kuchniach i łazienkach. Sprawa w sądzie rodzinnym i mandat dla rodzica to finał policyjnej interwencji w miejscowości Jakubowo w powiecie świeckim. Mundurowi ścigali 15-latka jedącego kładem po drodze publicznej. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
15: Nastolatek próbował uciec przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, kład był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
13: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Upalny weekend zachęca do opalania, ale zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne, dlatego eksperci ostrzegają i radzą unikać długiego wygrzewania się. Z Janną Samburską z Sanepidu rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
16: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa, bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
17: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
16: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka.
13: Nie tylko kąpiele słoneczne, ale też skoki na główkę i beztroskie pływanie w jeziorze może skończyć się tragicznie, jeśli nie będziemy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, mówi ratownik wodny Jacek Ogórniaściak.
18: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie. Korzystajmy z wody, z głową.
13: Pamiętajmy też, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody. To już dziś. Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Malta startuje w Poznaniu. Na początek koncert Za Miłość, przygotowany przez Natalię Kukulską.
19: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
13: Koncert startuje o 19 nad Jeziorem Maltańskim, a Malta Festival potrwa do przyszłej niedzieli. Jeśli się wybieracie na ten koncert, to lepiej z parasolem, no bo synoptycy zapowiadają na dzisiejszy wieczór ulewy właśnie w Wielkopolsce, ale nie tylko, również Dolny Śląsk, Śląsk Zachodniopomorskie. Tutaj mogą pojawić się dosyć intensywne opady, ale też uwaga, burze. Na termometrach dzisiejszego wieczora około 20 stopni w Wielkopolsce, 18 będzie na Mazowszu, tutaj na szczęście bez deszczu, a najchłodniej w Warmińsko-Mazurskim zaledwie 15 na plusie.
0: Godzina 13 na zegarach i to kolejna godzina, kolejna wspólnie spędzona godzina. Oczywiście przy dobrej muzyce, bo tu Vox FM, my gramy w rytmie hitów. No a po drugie, no jest niedziela, więc trzeba się cieszyć. Dzień radości i wesela, prawda? Otóż to, Michał Trawka. Dzień dobry.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że dzisiaj mamy święto muzyki, tak mówi mi kalendarz świąt nietypowych. Oprócz tego Dzień Deskorolki, Międzynarodowy Dzień Jogi i Światowy Dzień Żyrafy. Naprawdę nie wiem, jak to połączyć. No nie wiem. A nawet gdybym wiedział, to lepiej nie próbować.

0: Ten utwór bardzo się podoba. Nie tylko nam, ale również wam. I można go znaleźć w naszej bestliście. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria. Warto wchodzić na vox.fm.pl i w zakładkę bestlista. Tam głosujecie, wspieracie swoich faworytów. Warto to robić. Plusy, minusy. To wszystko, rzecz jasna, do waszej dyspozycji.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Reklama.

utwór idealny dla wszystkich idealnych, czyli dla was, słuchaczy Radia Vox FM. Skolim w waszych głośnikach przed momentem, a przed nami Christian Marki, Summer is Magic. To chyba coś, na co wszyscy czekają, na tą magię lata właśnie. I ona przyjdzie już nie

0: Alan Walker, Mick, Dancing in Love. A jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to pamiętajcie, że Pawelec naprawdę potrafi pomóc. Vox FM, kochaj albo rzucaj. Warto zgłaszać się, jeżeli faktycznie czujecie, że wasz związek kuleje. No to Pawelec, myślę, jest dobrą osobą, żeby to naprawić. Za chwilę 14. Vox
1: FM. Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama. Vox FM. Gorzów.
4: Wciąż nie namierzono nożownika z Mierzawy. Trwają poszukiwania Dariusza Równickiego. 4 utonięcia jednego dnia. Służby apelują o czujność nad wodą. Ukraińscy politycy krytykują ruch Nawrockiego. Chodzi o odebranie orderu Załańskiemu. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Policja apeluje o czujność nad wodą. Tylko w sobotę w Polsce utonęły 4 osoby. Do tragedii doszło m.in. na Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Burza złapała na wodzie 2 mężczyzn na deskach surfingowych. Jednego z nich nie udało się uratować, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
5: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
4: Poszukiwania drugiego z mężczyzn rozpoczęły się dziś nad ranem. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia utonęły w kraju 54 osoby. Trwają policyjne poszukiwania nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. 49-letni Dariusz Równicki podejrzewany jest o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie.
6: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratora rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
4: 49-latek to były policjant. Mężczyzna ma około 1,80 cm wzrostu, ciemne, krótkie włosy i widoczne zakola. W chwili popełnienia zbrodni ubrany był w jasno-niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną.
6: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za którego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: A numer na infolinię to 516-385-635. 516-385-635. W tej sprawie można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Nawrocki stał się burzycielem pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy. Tak szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha komentuje decyzję naszego prezydenta w sprawie odebrania Załańskiemu Orderu Orła Białego. Nastąpiło to po tym, jak ukraiński prezydent nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. W geście solidarności order oddali też inni ukraińscy politycy, w tym m.in. Leonid Kuczma czy Petro Poroszenko. Decyzję swoich rodaków skrytykował z kolei były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Jak mówił, nie można naprawiać szkodliwej decyzji prezydenta Polski poprzez podejmowanie kolejnych błędnych decyzji. Dodał, że prezydent Ukrainy mimo napiętej atmosfery powinien odwiedzić Polskę. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie. Najmocniej oberwały drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
7: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
4: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Najmocniej ucierpiały powiaty sandomierski i buzki, gdzie straty w sadach sięgają nawet 90%. Na koniec w wiadomościach jeszcze mundialowy rekordzista mający 90 lat Roberto Guerrero już po raz 15 komentuje piłkarskie mistrzostwa świata. Jedynym mundialem, na którym nie był obecny, był turniej w Katarze w 2022 roku, bo wtedy zatrzymały go względy zdrowotne. Urodzony w 1936 roku Guerrero trafił do dziennikarstwa sportowego przez przypadek. Pracując w lokalnej stacji radiowej zastąpił przy mikrofonie nieobecnego komentatora. Obym tylko ja przez przypadek nie została synoptykiem, bo tak co, mówię wam o tej pogodzie, a nie chciałabym zostać synoptykiem, bo nie mam zbyt dobrych informacji. Ja nie lubię przekazywać niedobrych informacji. A są takie, że dzisiejszej nocy ostrzeżenia od synoptyków, jeśli chodzi o burze, będą zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się opady deszczu i gradu. Na termometrach w nocy 18 stopni na Mazowszu, 20 najwięcej w Wielkopolsce, najchłodniej będzie na Podkarpaciu 17.
0: 14 na zegarach, czyli obiad trwa w najlepszej. Pytanie do was, co u was dzisiaj na talerzach? Dajcie znać, 6986 98 69. Może ktoś zaraz nas tutaj czymś zaskoczy, jakimiś ośmiorniczkami, a być może nie. Może to będzie po prostu stary, dobry, schabowy, ziemniaki i mizeria.

0: A u nas dzisiaj króluje kuchnia włoska, pisze Agata z Białegostoku i podsyła zdjęcie pięknej lasagni. Przyznam szczerze, zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę, ślinka cieknie. Gdyby tam się faktycznie znalazł jakiś mały, drobny, chociaż kawałek tej lasagni, to ja bardzo chętnie. Vox.
1: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: Gdyby na statku mieli wtedy migomat, no może coś by szło zrobić, a tak sami wiecie, jak to się skończyło. Nie dopłynęli. Ale my płyniemy, płyniemy w rytmach dobrej muzyki. Przed nami jeszcze DJ Bobo. Będzie też ekipa. O, jak miło. No, z Vox FM musi być miło.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama. Vox FM.
6: Vox FM.
3: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Oh, mamma mia. Oh. Fresh sound.

0: Opa Opa w Vox FM. Patrzę na zegar, za chwilę godzina 15, czyli czas najświeższych wiadomości. Warto zostać z nami, bo to będą wiadomości również pogodowe. No a po godzinie 15 cały czas będziemy dla Was grać. Grać tak, żeby dodać energii i poprawić nastroje. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletu dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: Vox. Vox FM.
1: FM. Gorzów. Gorzów.
4: Ogromny pożar pod Słupskiem, pali się fabryka aerozoli. Objazdy i zmieniony rozkład jazdy to po awarii na torach z Poznania do Berlina. Skok na główkę z Sopockiego Mola. Dziś bez mandatu, za to w szczytnym celu. A zaczynamy od dużego pożaru fabryki produkującej aerozole. To w Harnowie w powiecie słupskim na Pomorzu. Na miejscu aktualnie pracuje 40 zastępów straży pożarnej. A tę sytuację śledzi nasz reporter Paweł Lemke.
5: Ogniem objęty jest cały zakład. Działania na miejscu prowadzą specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne oraz zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Obecnie nie ma jakichkolwiek informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja jednak jest dynamiczna. Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w fabryce oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem.
4: A to był Paweł Lemke, dziękuję. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej część pociągów kursuje objazdami, a podróżni muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Więcej wie nasz reporter Paweł Adamczewski. Powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja.
6: Pociągi PKP Intercity kursujące między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są objazdem przez Szczecin, co wydłuża podróż nawet o 4 godziny. Problemy mają też pasażerowie jadący do Zielonej Góry. Między Nowym Tomyślem a Bukiem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnik ostrzega również przed możliwymi odwołaniami części połączeń do Berlina. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Jeżeli planowaliście podróż tą trasą, warto na bieżąco sprawdzać portal pasażera. Bilety na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca zachowują ważność do końca miesiąca, a ich zwrot możliwy jest bez dodatkowych opłat.
4: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Zerwane noce, hektolitry kawy i stosy notatek. Toruńscy studenci zaczęli sesję, ale też poszukiwanie wakacyjnej pracy.
7: Wśród moich znajomych wiem, że dużo osób szuka i nie potrafi znaleźć. Ja miałam bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
8: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
9: Znaczy słyszałem od znajomych, że niby ciężko, no ale po własnym przykładzie wiem, że jednak to jest wykonalne.
10: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
4: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, a według danych z tego roku bezrobocie w Toruniu rośnie. Obecnie wynosi nieco ponad 4%. To jedyny dzień w roku, kiedy można zrobić to całkowicie na legalu. Już po raz 15 śmiałkowie pod okiem ratowników oddawali skoki do wody z Sopockiego Mola, a to wszystko w szczytnym celu. Tegoroczna akcja poświęcona była Adamowi, trójmiejskiemu policjantowi, który walczy z chorobą nowotworową. Skok do wody zaliczył dziś m.in. były prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
11: Tak jak się skakałem, tak jak skaczę co roku od 15 lat. Adam poświęcał życie dla innych, poświęcał swoje zdrowie. Jako policjant teraz mu to trzeba po prostu oddać.
12: Jak pan ocenia tego roczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała.
11: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
13: Rewelacyjnie. Jak zwykle zresztą, ale

0: woda zimna.
1: Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
2: Super, jak to roku.
3: Który to już był?
2: Szósty, siódmy?
4: Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
3: Nie skakałeś sam, z tego co widzę.
4: Skakałem z trójką kolegów.
3: Jak woda?
5: Ciepła. Zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
3: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć dzisiaj?
5: To dla naszego kolegi z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
6: Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama, a ponadto jedna z firm zadeklarowała, że wpłaci 10 tysięcy złotych, jeśli skoczy co najmniej 120 osób. I ten warunek udało się spełnić. Chyba dzisiaj każdy marzy o takim skoku do wody, zwłaszcza jak na termometrach ponad 30 stopni na plusie. Najcieplej teraz jest w Kozienicach i tam mamy 33 kreski na plusie, trochę chłodniej w Wielkopolsce 31, w Lubuskiem 32, najchłodniej z kolei teraz nad morzem około 21, no bardzo chłodno rzeczywiście. W nocy pojawią się opady deszczu prawie w całym kraju oprócz wschodu, na zachodzie oprócz deszczu będą też burze i do tego mogą pojawić się opady gradu.
7: To już jest 15? Ja dobrze widzę, dobrze patrzę, nie, no tak, no 15. Jak ten czas szybko płynie, dajcie spokój. Ja mam wrażenie, że przed momentem przyszedłem do pracy, a zaraz trzeba będzie wychodzić. No ale cóż, co się dziwić, w doborowym towarzystwie to i czas szybko płynie. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Ja myślę, że ta piosenka idealnie może oddać wczorajszą noc, albo generalnie cały weekend. Florida i Kesha, Ride Round w Vox FM w rytmie hitów. Jeżeli ktoś w tym momencie właśnie budzi się dopiero do życia, bo właśnie, no, troszeczkę się działo, to dzień

0: Bardzo dobrze się tego słucha. Damien Falls, Jordan Grace i I Feel Love. Zachęcam, żeby pobrać naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM, bo wtedy można nas słuchać na różnych krańcach świata. No, pod warunkiem, że macie internet. Jak nie ma internetu, to wtedy pozostaje sobie tylko coś zanurzyć.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.

0: Za kilka chwil 16 na zegarach. Nasze spotkanie powoli, ale jednak dobiega końca. Dzięki za dziś. Kto odpoczywa, niech odpoczywa. Przecież jest niedziela. No ale jeżeli ktoś faktycznie pracuje, to nie ma się co smucić. No prędzej czy później też, myślę, przyjdzie do Was czas odpoczynku. Michał Trawka. Miłego, cześć.
1: Reklama. Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Reklama. Vox FM Gorzów.
17: Kłęby dymu pod Słupskiem. Ponad 100 strażaków gasi pożar fabryki aerozoli. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Pracowity weekend dla strażaków. Przez burzę interweniowali już blisko 900 razy. Minęła 16. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niebezpieczna, bo ze względu na charakter zakładu istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem, mówi rzecznik Gdańskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
18: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.
17: Na tę chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych. Ruch wrócił do normy szybciej niż zakładano. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. To po piątkowej awarii na torach między Nowym Tomyślem a Opalenicą, gdzie doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Normalny ruch na linii przywrócono chwilę po godzinie 15, a początkowo PKP informowało, że usterkę uda się usunąć dopiero w poniedziałek. Burza nad Polską. Strażacy w całym kraju są w pełnej gotowości. Tylko dzisiaj do godziny 15 musieli interweniować 622 razy. Najwięcej, ponad 200 wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Dużo interwencji też w Zachodniopomorskiem czy na Mazowszu. Mówi nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
17: Wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju prawie 900 razy, najwięcej na Dolnym Śląsku. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były quizy wiedzy, konkursy z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
19: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
20: Tak, znaczy, bo tym głównym tutaj już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego robimy, tutaj jest tutaj czas.
21: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
19: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
21: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
19: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
22: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
23: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
17: Z koleżami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. Tymczasem na boisko wracają faworyci mundialu. W najbliższych godzinach czeka nas druga kolejka spotkań w grupach G i H. Zagrają m.in. Hiszpanie i Belgowie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
24: O 18:00 Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską i dla La Furia Roja liczy się dzisiaj tylko zwycięstwo. Po tym jak w pierwszym meczu na mundialu Hiszpanie sensacyjnie zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Iranem, a o 3:00 w nocy czasu polskiego Nowa Zelandia z Egiptem. To dwa mecze pasjonującej grupy G, gdzie w pierwszych spotkaniach padły remisy i rywalizacja o awans do fazy pucharowej wciąż jest otwarta. Między tymi meczami o północy spotkanie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Cabo Verdeńczycy znów sprawią niespodziankę. Przekonamy się po 90 minutach tego spotkania w Miami.
17: To był Michał Rawa, dziękuję. Finał mundialu 19 lipca. Chłodniej to już dzisiaj raczej nie będzie. 30 ponad stopni na termometrach w większości kraju. Do tego wszystkiego burze i intensywne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie Polski. A jutro na odwrót z kolei. Dzień zacznie się opadami deszczu głównie na wschodzie naszego kraju i na południu. Tam też wysokie wartości, około 29 stopni na plusie. A jeśli chodzi o zachód, to tutaj będzie bezdeszczowo i chłodniej. 24 maksymalnie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Reklama.

0: reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
7: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówkowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
8: No to szczerze, ile można zarobić?
9: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
8: Zarobki statystycznie?
10: Bardzo niskie.
8: No najniższe w Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
10: No ile? No minimalną.
8: Czy co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
11: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
10: Czego?
11: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
12: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężką pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
13: Burak pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
14: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babę Góra?
8: Tak jest.
14: Przecież przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
7: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto, to jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
7: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
8: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki według statystyk najniższe w kraju.
11: Najniższe w kraju, tak.
8: Z czego to się może brać?
11: Jak z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
8: Co, idzie się do pracy minimalna, gdzie się nie pójdzie?
11: Minimalna.
8: Chyba, że na pół etatu, to...
11: No to ma się mniej jeszcze.
8: To pół minimalne.
11: To pół minimalne.
8: Aha.
11: No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
8: A z pracą jest problem, czy nie?
11: Z pracą, no na terenie Zawoju jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
8: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
11: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też ma na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
8: No ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
11: Co pan tu ma w tej wsi?
8: Jeden sklep, drugi, trzeci.
11: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
8: Czyli pod turystów tam.
11: Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś. No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na to Babią Górę będzie gonił?
8: No,
11: wyjdzie
8: jeden
11: raz, no i...
8: Wejdzie, zajdzie i, zajdzie,
11: no
8: i pojedzie. Dziękuję.
11: A potem tutaj no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz na przykład.
8: A młodzi tu zostają, czy...?
11: Dużo ludzi wyjeżdża.
8: Wyjeżdżają.
11: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać, do domu czy czegoś.
8: No się
11: bo
8: nie,
11: nie ma szans. Zrób panu pa.
15: Nie?
8: Nie?
15: Moja mamusia!
11: Twoja mamusia, tak.
8: Pa.
11: Zrobisz pa, baba?
15: Pa.
9: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
8: No to szczerze, ile można zarobić?
9: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej jak na wsi. Bo tak. Na wsi jest bardzo są słabe zarobki.
0: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
9: Tak, ale jest najmniejsze zarobki.
0: To dlaczego tak właśnie, z czego to wynika, że to tak nie chcą płacić?
9: No właśnie, ja nie wiem z czego. Oni myślą, że wieś to jest zacofana. Rozumie pan?
0: Nie, no chyba nie, no kto tak?
9: No tak myślę, no tak myślę. Że mają kury, gospodarkę, to tamto, wie pan.
0: Aha, i chodzi o to, że można mniej zapłacić, bo i tak ma kury, gospodarkę, to i tak sobie...
9: A na wsi, w mieście tego nie mają.
0: W mieście musi sobie jajko kupić, kurę kupić, to musi więcej zarobić, no tak? Właśnie, że tak myślą ci pracodawcy.
9: Ale na wsi się trzeba urobić to, ale oni w mieście, to oni tego nie rozumieją.
0: No, ale są pensjonaty piękne. Turyści przyjeżdżają, miliony zostawiają.
9: Tak, ale turyści się tak wycwanili, że oni chcą mieć domki. Na przykład ja mam pokój, dwa pokoje, to oni nie pójdą, bo oni chcą mieć swój domek. A. Żeby się tam wybawili, wytańcowali.
0: A,
9: tak,
0: a pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
9: Czy... A nigdy.
0: Nic?
9: Nigdy nic.
0: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
9: Nie, to, no serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.
13: Niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu. Zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my jak byliśmy młodzi, kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Nie ma przemysłu u nas. No. Zawsze było ciężko i ubogo. Z opowiadań rodziców czy dziadków wiem. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno. Mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego. Bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję
0: w przemyśle
13: drzewnym od 18 lat.
0: To ile w tym drzewie można zarobić?
13: Na dzień dzisiejszy, tak pan mówi, to są takie zarobki, jakie są.
0: No. Czyli co, najniższa krajowa?
13: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przykładowo sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
7: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
2: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
0: A młodemu jak najmniej zapłacić.
2: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio takie stanowisko jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej. 25 zł na godzinę po prostu tam otrzymałem wynagrodzenie, nie?
0: 25 na godzinę?
16: Powiem tak, mój syn...
2: Zbyt skromnie...
16: Mój syn pracował przez rok w takiej firmie budowlanej. To marne pieniądze, marne. 25-30 zł na godzinę. No w tej chwili mieszka w Krakowie, no to tam studiuje i tak dalej. Tutaj praktycznie się najbardziej opłaca budżetówka. No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięcie.
7: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia Zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
14: No nie ma fabrycznych żadnej niczego, czy robią meble, czy coś, no nic kurde, no. Nie ma przedsiębiorstw. Ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
0: W Tartaku też tam minimalną płacą.
14: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Zawsze mówię, jest tu Królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
0: Tak jest.
14: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło niej. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
0: Przecież przyjeżdżają ci
14: mówili,
0: turyści.
14: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie. Jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego. Jak nie było, tak nie ma.
0: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
14: Jakich, panie, puste, wszystko stoi. Widzi pan, pod tartakiem jest takie zabudowania, okna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują, co mogło, jak takie menele, jak to się mówi.
0: Że chodzą po tych pensjonatach
14: no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i... I inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde.
0: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
14: Nie, panie, ja dobrze po kolędzie szedł i przyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co to się dzieje, co zajdę do chałupy, same stare ludzi. Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie, co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam no, lepsze są zarobki i wszystko, a tu zawoi, no to no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, moich sąsiad idzie.
0: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
17: Zawoja jest taka do tyłu, nie rozwija się w ogóle.
14: Jest Królowa Beskidów? Jest, stoi.
17: No, czy nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
0: Co, nie ma tu turystów? No przecież... Czy...
17: Ja mało jest turystów. Nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
0: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj wiedzieliśmy, no ale to kilka rzeczywiście.
17: Ale puste stoją, też widzi pan, gdzie dwa samochody.
0: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
17: ale... Młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
7: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę, im dalej, tym lepiej.
6: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
0: Zarobki statystycznie?
10: Bardzo niskie.
0: No najniższe w Polsce w ogóle.
10: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
0: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż jest, niż minimalna.
10: Niż minimalna jest.
0: Czyli
10: jest.
0: Tam coś około 3500 na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
10: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
0: To co, to jakieś tam na pół etatu się pracuje? Czy...
10: A i na czarno jeżdżą i za granicę i różnie to tak bywa, bo większość tutaj to jeździ też młodzież za granicę.
0: Czyli co, nie zostają, nie rozwijają?
10: Nie, no nie ma, młodzieży tutaj nie ma, tak, na przykład sąsiednia Zubrzyca, Lipnica, tam nie ma faceta przez cały tydzień, wszystko jest za granicą, same kobiety. No tak jest.
0: Ale to nikt tu nie pracuje, tylko...
10: Tylko za granicą.
0: To jakiś ten drzewny przemysł też...
10: Tak, tak, tartaki takie prywatne.
0: Ale to idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
10: No ile? No minimalną.
0: I nic więcej?
10: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
0: I tyle.
10: I tyle.
0: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
18: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. Jedynie za granicę i...
0: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
18: Ja tutaj pracuję.
0: A znajomi?
18: Jadą.
0: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
18: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale wątpię.
12: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś sklepy i tak dalej.
0: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
12: Dokładnie tak.
0: Ty co, a ty pracujesz w turystyce?
12: Ja
0: czy...
12: nie. Państwowa praca w Państwowej Straży Pożarnej.
0: To jest inaczej. Nauczyciel, tak. Strażak.
12: O, jeszcze właśnie, takie zawody to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak, to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no, nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy w miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę. I to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
0: No tak,
12: żeby
0: no rośnie ta minimalna,
12: dokładnie,
0: jest
12: żeby,
0: co roku,
12: żeby,
0: coraz
12: żeby
0: wyżej.
12: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
7: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną, no czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu, ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
6: Co ludzie powiedzą?
8: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna?
17: Nie wiem, ja tutaj nie pracuję.
8: To co pan tu robi z tą dmuchawą?
17: Na cele gminy hada ta tygnia, tak ogólnie to pracuję na Mazurach. Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki, stawki.
8: Czym pan pracuje jako kto?
17: Budowlanka.
8: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy w budowlance?
17: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
19: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
8: I tyle?
19: No. Tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania. Czasami stoję 10-11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień. Jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
8: 3600 jest minimalna. To u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
19: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest. Dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
8: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko...
19: Ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej Zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
20: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi, jak i dla nas. Nie wiem.
8: No coś tam się buduje, jakiś widziałem taki wielki.
20: U góry, no nie? Tak. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, jakieś dobre położenie, momentalnie są zarobki. No nie?
8: A nie ma basenu.
20: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić.
8: Czego?
20: Garba. Jedynie.
8: No tak. Spodobało się pani.
19: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 zł, dziękuję ślicznie. 7.
8: Dziękuję bardzo.
19: Dobre?
8: Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
7: Oscypki smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
6: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
21: Reklama.
22: Money, money, money!
23: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
22: Wygrałam w Cherry Money.
23: Cherry Money?
22: Nowy Ekspres Los.
23: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
24: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
25: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
26: Widaron.
25: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
26: Widaron.
25: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
26: Widaron.
25: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
26: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
27: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
28: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
29: O nie! Gdzie moja kasa?
28: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: I to jest piękna gra!
28: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
28: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Reklama.
4: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
5: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na wieczorny program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w programie Spojrzenie na miasto okiem byłego prezydenta Gorzowa. Zapraszam.
4: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
6: Konrad Baranowski, witamy przy kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj będzie politycznie, lokalnie. Moim Państwa gościem jest były prezydent Gorzowa, Tadeusz Jędrzejczak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, witam Państwa.
6: Zacznę od tematu, o którym ostatnio dosyć głośno, czyli Filharmonia Gorzowska. No i wielu gorzowian pamięta to jako taką spuściznę, takie dziecko poza Słowianką, chyba drugie największe, które Pan po sobie zostawił. Do tego, co było w przeszłości, wrócimy. Na razie zajmiemy się teraźniejszością. Pilnych napraw wymaga budynek, tak naprawdę 200 tysięcy na dach, 600 tysięcy, żeby ogarnąć też komputer centralnego sterowania. Niedawno zresztą z panią dyrektor Pisarewicz rozmawiałem. Niech pan powie tak według pana opinii, czy uważa pan, że niektórym po prostu gdzieś kole po prostu ta filharmonia i specjalnie jest ona niedofinansowana, czy w ogóle przestać się finansować? Co zrobić z tą filharmonią? Bo nawet głupich, że tak użyję takiego słowa, 200 tysięcy z miasta chociażby nie da się wyciągnąć na remont dachu.
7: Wie pan, no to jest żałosne, o co pan mnie pyta, no ale my mamy taki poziom władzy. Bo to jest kwestia, wie pan, na jakim poziomie jest władza, jakie ma potrzeby i w ramach tych swoich potrzeb kształtuje politykę i decyzje. Dla mnie poziom kultury władzy, która w Gorzowie od kilkunastu lat jest pokazany na bulwarze tym plastikowym Januszem, który tam siedzi z dużym brzuchem i to jest właśnie te potrzeby, które są według władzy najważniejsze. Zapotrzebowanie na tego typu kulturę masową jest duże. No wiadomo, że kultura łatwa jest przyjmowana łatwo i ludzie z chęcią to robią, a co do filharmonii, tym ludziom nie jest potrzebna filharmonia. Zresztą filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines. Zrobiono z tego dom kultury, w którym występują artyści i państwo się chwalą, że wystąpił taki czy inny artysta, czy aktor, czy tam ktoś zagrał, czy cyganie zaśpiewali, czy zagrała orkiestra dęta. Istotą filharmonii jest zupełnie co innego. W innym celu była powoływana. Była to 16. filharmonia w kraju. Kto jeszcze pamięta, jakie osoby przyjeżdżały do Gorzowa z poparciem tej filharmonii? Dlatego, że uważano, zarówno Krzysztof Penderecki, jak i wiele innych poważnych person ze świata kultury polskiej, ale też i międzynarodowej, uważali, że jest to kolejny element polskiej kultury, która wzbogaca się o 16. filharmonię, że polska kultura muzyczna, że polska kultura artystyczna ma kolejne miejsce do tego, żeby się rozwijać, że będą mogli grać polscy muzycy, dyrygować polscy dyrygenci, będą mogli występować polscy soliści, a jednocześnie polscy kompozytorzy będą mieli swój konkurs, bo taki konkurs żeśmy rozpoczęli polskiej muzyki współczesnej. I szliśmy w tym kierunku i to cieszyło się dużą popularnością, bo przecież mieliśmy niemal na wszystkich koncertach pełne sale, nagrywaliśmy płyty, otrzymywaliśmy liczne nagrody. Chcę przypomnieć, że Maksym Węgerow dyrygował Filharmonią Gorzowską z laureatką pierwszego miejsca z Korei, konkursu Winiawskiego i tak dalej, można to wymienić. Tym ludziom nie jest to potrzebne, oni nie mają takich potrzeb, u nich największym wydarzeniem artystycznym jest wartownia. I to im wystarczy. Jeżeli chodzi o obiekt, za ten obiekt, czyli za Filharmonię Gorzowską, dostaliśmy najwyższą nagrodę, jaką można było dostać w tym czasie w Polsce jako budynek użyteczności publicznej. On jest obiektem ekologicznym, ma na dachu trawę, jest przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. No jest kwestia jego eksploatacji. że jest właściwie eksploatowany, a dyrekcja i ludzie, którzy tym się zajmują, się na tym znają, a nie chodzą, nie opowiadają, kto ze znanych z pierwszych stron gazet popularnych czy z internetu u nich akurat był i wystąpił, był, ludzie płakali, a zajmuje się tym, do czego został powołany, to takiej sytuacji nie może być. Takiej sytuacji, jak pan widzi, nie ma w innych obiektach, bo właściwie są zarządzane. Jakby to jest jakby sprawa pierwsza i sprawa druga, to nie są żadne środki finansowe i w ramach każdej jednej inwestycji co jakiś czas nie tylko wymagany jest przegląd, ale też i bieżące naprawy. Nie wiem, co tam się psuje i co nie działa, jak to było eksploatowane, bo rzadko chodzę do Filharmonii, bo nie ma tam programu artystycznego, na który warto często chodzić. Niemniej jednak, jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych, którzy najwięcej czasu poświęcają na układanie się i robienie Układu Gorzowskiego na różnego rodzaju sposoby poprzez różnego rodzaju wpływy, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma czasu na Filharmonię, to ją po prostu zamknąć, tak jak komuniści w Związku Radzieckim, zróbcie tam ten magazyny ze zbożem i postawcie swoich znajomych, kumpli, rodziny na straży. Od znajomych rolników pobierzcie opłaty za kapustę, sałatę i sobie to zróbcie, bo jeżeli wam to jest niepotrzebne, to powiedzcie tym mieszkańcom Gorzowa, to co wam jest w tym mieście potrzebne, skoro wam już nic nie jest potrzebne poza waszymi prywatnymi sprawami.
6: Chleba i igrzysk, prawda? No tylko, że te igrzyska też nie wygórowane.
7: Wszystko jest dla ludzi, tak? I ludziom jest potrzebna i filharmonia, i teatr jest potrzebny. Wie pan, teatr nie chcą zamykać, bo dyrektor jest w porządku, jest kumpel, tak? Trzyma z platformą, jest w porządku, teatru nie trzeba zamykać i magazynu ze zbożem nie trzeba robić, mimo że też trzeba dokładać. I to nie jest przedmiotem, nie jest problemem. Problemem jest to, co zrobił Jędrzejczak, bo to po prostu przerasta ich wyobrażenie i nie mogą nic takiego zrobić do tej pory. Już nie zrobią, bo nie są do tego zdolni, nie mają talentu. Ale wracają tutaj do tych naszych gorzowskich spraw. No to jest wstyd po prostu, wie pan, przed innymi miastami, przed innymi prezydentami, przed ludźmi, którzy się trochę tym samorządem zajmują, bo ludzie przecież czytają to wszystko. Dziennikarze są wystraszeni, nie chcą podskoczyć, że tak powiem, władzy politycznej, bo ich powywalają z redakcji. Wie pan, ludzie w Warszawie, w Krakowie czy w innych miastach pokazują palcami na składy rad nadzorczych spółek w Gorzowie. Pokazują, jakie są związki, jakie są powiązania, co to ma służyć. I co jest najciekawsze? I ci ludzie, którzy decydują pieniądze w województwie, którym Wójcicki płaci poprzez rady nadzorcze, nie rewanżują mu się pieniędzmi na Filharmonię, wie pan, no to ja się pytam, panie Jacku, kolego drogi prezydencie, to za co ty im płacisz? Skoro nie rewanżują się w żaden sposób, tylko za to, żeby mieć spokój na posiedzeniach rady miasta, to jest, wie pan, to jest żałosne, bo ten kraj gnije. Nikt na to nie reaguje. Gniją samorządy. To widzimy przecież i na Śląsku, i widzimy to w Opolu, i w Poznaniu, i w Gorzowie, i w Zielonej Górze. I tak można wymieniać po kolei. Przecież to, co się dzieje w województwie, jest dokładnym powtórzeniem tego, co do tej pory było, wbrew zapewnieniom wcześniejszym. No przecież ten kraj nie będzie funkcjonował. Ludzie się od tego odwracają. Ja dziwię się, znaczy ja się nie dziwię, bo ja tych ludzi znam, no ale jeżeli przeciętny obywatel nie ukrywa swojej frustracji tym, co się dzieje w Polsce, poziomem intelektualnym i merytorycznym polityków, na dyskusję publiczną o tym, kto zasiada w Radzie Miasta, jakie opinie ludzie mają o władzach miasta w Gorzowie czy w Zielonej Górze, są po prostu nieprawdopodobne, niespotykane wcześniej, jeszcze przed kilkoma laty, i nikomu to nie przeszkadza. Nikt na to nie reaguje, wszyscy uważają, że ludzie sobie pogadają, a potem tak będą na nich głosowali. To jest prosta droga do rewolucji, bo to prowadzi do tego, że pewnego dnia ta masa krytyczna, która krytykuje to i się z tym nie zgadza, po prostu pójdzie, zagłosuje na Grzegorza Brauna. I to się tak, proszę pana, skończy, ale tak się samo skończy w Gorzowie. Innej drogi nie będzie. Prezydent Wójcicki już kandydować nie będzie mógł. W związku z tym będzie balota. Już jeden kandydat codziennie prowadzi kampanię wyborczą. Pozostali przebierają nogami, ale ten układ, który jest, się nie utrzyma. W związku z tym trzeba mieć świadomość tego, że będzie day after. Będzie zawsze poniedziałek i w ten poniedziałek trzeba będzie się przygotować na to, że przyjdą nowi ludzie, którzy będą szukali uzasadnienia do swojej krytyki. A to uzasadnienie znajdą w dokumentach, bo nie wszystko da się ukryć i nie o wszystkim będzie można powiedzieć. Nie wiedziałem, że mój pracownik najbliższy jest skazany wyrokiem sądowym. To takie opowieści przechodzą w Gorzowie.
6: Dokumenty giną.
7: Dokumenty giną, a za zaginięcie dokumentów jest też kodeks karny. W związku z tym ostrzegam wszystkich tych, którzy są przekonani o swojej bezkarności, że bezkarność się kończy. Kończy się era tego bezchołowia, który jest w tej chwili w kraju. Widać, jakie problemy mamy i co coraz większe z gospodarką, z finansami publicznymi. Na arenie międzynarodowej już nic nie znaczy, jesteśmy na całkowitym marginesie. Będziemy mieli coraz większe problemy z Ukrainą, ale tak samo będzie u nas wewnątrz Polski i tak samo będzie w samorządach.
6: No właśnie, o te samorządy jeszcze na chwilkę, za chwilę wrócimy do Filharmonii, ale teraz o te samorządy chcę zapytać. Głośno niedawno było o Krakowie, bo rzadko się zdarza, żeby referendum odwołujące prezydenta, nie radę, ale prezydenta, w tym przypadku było udane, chociażby ze względów frekwencyjnych, prawda? Czy jest pan sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym do takiej sytuacji mogłoby dojść w Gorzowie?
7: No ja miałem referendum, ja byłem aresztowany.
6: Tak, ale czy teraz właśnie na przykład prezydent Wójcicki może
7: dostać? Trudno mi powiedzieć, nie znam nastroju w mieście, jakie one są. Widzę czasami w internecie, że dziennikarze są bardzo ostrożni w tym, ażeby nie wychylić się ponad jeden milimetr, żeby nie mieć na drugi dzień wypowiedzenia z pracy, czy to w mediach publicznych, czy w prasie, bo to wszystko jest jeden wielki układ, który tutaj rządzi. Więc ja byłem zdziwiony tym, że to referendum w Krakowie tak się zakończyło. Dlatego, że to się rzadko zdarza, a w dużych miastach w zasadzie się nie zdarza, więc trudno mi sobie wyobrazić, bo dawno w Krakowie nie byłem. Kiedyś przyjaźniłem się bardzo z Jackiem Majchrowskim, byłym prezydentem Krakowa przez długie lata. No więc to był styl inny. Kiedyś rozmawiałem z Jackiem, jak już Miszalski był wybrany, no to opowiadał mi, że to dzieją się różnego rodzaju rzeczy niepoważne. Już tam nie będę przypominał jakie, ale mówi, że to nie przystoi prezydentowi Krakowa, żeby takie historie miały miejsce. Łącznie tam z tatuażami na głowie, wie pan, historiami tam pięcioliterowymi i tak dalej. Więc nie. To nie. I myślę, że jest to też nauczka dla Donalda Tuska, ale efekt tego jest taki, że rozwiązał struktury premier na Małopolsce, tylko to niczego nie rozwiązuje. U nas też kiedyś rozwiązali struktury, jak pan widzi, ci co zostali, ci co byli przyczyną ich rozwiązania, dzisiaj są przy władzy i sobie dobrze sobie w tym wszystkim radzą, a ci co byli niewinni są, czasami dostają stanowiska jeszcze jako zapłatę za to, że byli lojalni. I kończąc wątek referendów tego typu, ja jestem przeciwko temu, ażeby zmieniać wyniki demokratycznych wyborów poprzez referenda, bo przy tym rozdrganym społeczeństwu ilości i możliwości zatrudnienia różnego rodzaju firm PR-owskich, troli, nie troli i tak dalej, botów, jak się to teraz mówi, szereg innych rzeczy, każdego można załatwić. I o każdym ma powiedzieć wszystko i każdego można przekonać, że było zupełnie inaczej. Taką metodę Wójcicki i jego ekipa z biznesem, z częścią biznesu gorzowskiego przyjęli na mnie w 2014-2013 roku, wynajmując mieszkanie na 30 stycznia. I fala hejtu, która się na mnie wylewała w mediach i tak dalej, powtarzanie kłamstw były tak duże, że musiałem dokonywać tego wszystkiego. Tylko że za publiczne pieniądze nie prowadziłem kampanii, w przeciwieństwie do wielu samorządowców, i uznałem, że to nie ma żadnego sensu. I kończąc wątek krakowski, w ogóle wątek tego typu, te wątki, które w Polsce mają miejsce, jest to przestroga. Jest to przestroga, dlatego że to nigdy nie pozostaje bez wpływu na to, obojętny na wynik. Nigdy nie zostaje bez wpływu, dlatego że jednak te 20, 15, 18, ileś procent ludzi jest tym zainteresowanych i no w niedzielę jednak do ur wyborczych. Jest to przestroga dla władzy, ale ja nie wiem, czy Platforma w Polsce w ogóle ma jakieś, słucha jakikolwiek przestruch i czy oni w ogóle do nich coś dociera, że coś jest nie tak, wie pan. Bo ja panu powiem, kończąc ten wątek. Oni zaatakowali, my się tu o prawicy głównie, Konfederacji, o PiS-ie, o tych biznesmenach, którzy byli przeciwko prezydentowi Krakowa. Oni wszystko zaatakowali wspólnym frontem w sposób jednoznaczny. On sam dawał ku temu przyczyny. Ale to nie może być tak, że w roku 2022 wybieramy władzę, a w roku 2024 opozycja, która przegrywa władzę, dokonuje zmian. No tak nie może to funkcjonować i powinna się kadencja dokończyć, te mieszkańcy powinni dokonać oceny. Ale niektórzy, że tak powiem, to aż się człowiekowi ręce spędzą, żeby im właśnie to zrobić. Co do Gorzowa, nie wiem, jakie są nastroje, ale na pewno w Gorzowie ludzie, którzy się zajmują samorządem, gospodarką, którzy mają trochę poczucia takiego obywatelskiego, bo tam większość ludzi tym się nie zajmuje. Część biznesu po prostu czerpie z tego korzyści od kilkunastu lat z tego układu, który w Gorzowie został zawarty. Część osób na tym zrobiło kariery polityczne, a niektórzy po prostu biorą parę tysięcy miesięcznie i się z tego bardzo cieszą. Niektórzy dostali pracę ich rodziny, no ale to jest droga donikąd. To jest droga donikąd, to niczego nie rozwiązuje, bo istotą podejmowania decyzji o sprawowaniu władzy jest cel. W takim celu tę władzę bierzesz. W Gorzowie mamy układ, który wziął władzę po to, żeby się urządzić i pokazać, że mogą się urządzić i nikt im nic nie zrobi, tak jak w tym słynnym filmie Barei, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi. O tyle dobro publiczne cierpi na tym. Dobro publiczne cierpi, dlatego że problemy, które nawarstwiają się w miejscowościach, w powiatach czy województwach, nie są rozwiązywane, bo tym problemem się nie zajmujemy, one są niepopularne, bo trzeba by było się z nimi zmierzyć po pierwsze i je rozwiązać, a sprawa długa trzeba umieć. Nie tylko mieć wolę i wiedzieć i nazywać problemy po imieniu, ale też trzeba umieć je rozwiązać. Najczęściej ani jedna, ani drugie nie występuje u władzy, bo łatwiej zrobić sobie selfie, usiąść w pierwszym rzędzie, zrobić sobie zdjęcie i mówić o tym, w której to konferencji kolejnej, albo w biegu, jakim brałem udział, albo jak popieram polską zwycięzczynię maratonu, albo gorzowską dychę, tak i tak dalej, i tak dalej. Bo to nic nie kosztuje. Ale by pan zapytał, a co z inwestycjami w gospodarkę? Co ze spadkiem mieszkańców Gorzowa? No to przecież to, co jest naprawdę problemem miasta, tym się nikt tutaj nie zajmuje. Bo dlatego, że do tego nie ma kompetencji ani chęci. Albo wystarczy, bo cel jest zupełnie odwrotny. Cel jest prywatny i osobisty, a nie pro publico bono. No i na tym problemie właśnie przegrywamy, ale takie w skali kraju też. Dlatego, że problemy społeczne Polski, problemy polityczne, problemy gospodarcze, problemy bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej zostały odłożone na bok. To zastępują te poważne problemy, wpisy na TikToku, na platformie X, jakieś złośliwości, ataki na Nawrockiego, ale nikt nie mówi, co z tym zrobić. Nikt nie mówi, nie pokazuje drogi wyjścia. Przecież państwo nie składa się tylko z internetu, ale państwo składa się ze służb. Mamy znakomite służby wyspecjalizowane przecież w pracy na wschodzie. Mamy znakomity wywiad, kontrwywiad. Mamy ludzi, którzy zajmują się naszym bezpieczeństwem w armii. A ciągle na miejscu do powiedzenia mają ci, co nic nie potrafią. No, żeby czas było, żeby premier zaczął nie pytać PR-owców, a zaczął pytać fachowców, których ma u siebie w budynku, w którym urzęduje, którzy piszą krytyczne na pewno opinie i pokazują różnego rodzaju zagrożenia. Także ja myślę, że to referendum nie będzie, bo to nie będzie nikogo zainteresowanego, bo tu zarówno Lewica, jak i PiS w naszej części, jak i Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy tam pozostałe siły polityczne, które w mieście są, nie są tym zainteresowane, bo wszyscy są w jednym układzie. Pojedyncze osoby, jak pan widział, które podskoczyły, jak pani radna Koza, zostały po prostu szczyszczone do spodu, łącznie z rodziną, żeby nie podskakiwały, żeby byłoby to przestrogą dla pozostałych osób. Mamy nowego lidera Korony, który dużo mówi, po raz kolejny się objawia nam jako wybitny polityk. No ale to jest jedyna siła, która dzisiaj mówi publicznie, że nie zgadza się z tym wszystkim i trochę, że tak powiem, burczy PiS. Pozostałe siły są zadowolone, ponieważ ich liderzy są zadowoleni, bo są zabezpieczeni łącznie z rodzinami na różnego rodzaju sposoby, na różnego rodzaju wpływy. No dlaczego mają to zmienić? Oni przecież po to przyszli.
6: Znaczy, dopóki jest wygodnie, to możemy nie ruszać.
7: Dopóki jest bezpiecznie.
6: Bezpiecznie.
7: Bo wie pan, w momencie, kiedy zacznie się, gdyby to funkcjonowało normalnie i gdyby w wielu przypadkach, gdzie prawo jest łamane w Gorzowie, wkraczała prokuratura z urzędu i gdyby to działało tak, jak powinno być, to tej zgody by nie było, bo oni by się bali jednego przed drugim, dlatego że jeden o drugim dużo wiedzą. I oni wiedzą, kto komu co pomagał, kto kogo popchnął, że tak powiem, na dane stanowisko, kto żonie, córce, znajomemu co załatwił. Oni wiedzą, kto mu pomagali w taki czy w inny sposób. I dopóki jest omerta, bo wszyscy z tego mają korzyść, to jest omerta. W momencie, kiedy to pęknie, no to wtedy omerta się skończy.
6: No właśnie, chcę pana podpytać, bo teraz wiadomo, że w Radzie Miejskiej znowu grzmi, jeżeli chodzi o adresę zamieszkania. Przypominam sobie, że jak pan był prezydentem, też w Radzie Miejskiej wtedy takie afery były właśnie, kto gdzie mieszka. Myśli pan, że to może w jakikolwiek sposób gorzowskim światem politycznym wprowadzić wstrząsy, może tak, może nie złamać, nie doprowadzić do rewolucji, ale w jakikolwiek sposób zmienić coś?
7: Czy wie pan, ja nie wiem, jak tam dzisiaj wyglądają te przepisy, jeżeli chodzi o...
6: Wciąż trzeba być zameldowanym w gminie,
7: ja to wiem, tylko mi chodzi o skutki, jeżeli ktokolwiek to stwierdzi, że to jest potrzebny wyrok, czy jak, nie wiem. Ja tylko pamiętam historię taką, że znaczna część kandydatów do Rady Miasta, kiedy jeszcze byłem prezydentem, niezgodnie z prawem kandydowała do Rady Miasta z uwagi na to, że nie mieszkali w Gorzowie. No więc był cyrk, wie pan, tam facet jeden nawet miał osobne wejście przez szafę w mieszkaniu i z tego mieszkania mówił, że tam mieszka. No w ogóle to niepoważne to wszystko. I moja asystentka złożyła w tej sprawie protesty i tak dalej. Efekt tego był taki, że nikt się nie zajął. No więc jeżeli państwo nie zajmuje się, mówiąc półgębkiem do mnie, że my się waszą polityką nie zajmujemy, ja mówię, ale wy jesteście od przestrzegania prawa, nie od naszej polityki. No i więc jeżeli to nie działa, a nie działa od wielu lat, działa wybiórczo, jak pan widzi, no to trudno się dziwić, że jeżeli nie działa organa państwa, no to i nie działa, to nikt się tego prawa nie przestrzega. No więc jeżeli doktryna Neumanna mówiąca o tym, że swoich nie ruszamy, działa, a działa, bo to widzimy na własnych oczach, no to z czego się mają bać radni, którzy podali nieprawdziwe miejsce zamieszkania czy przebywania i tak dalej, i tak dalej. No przecież ich to nie dotyczy, bo im są z określonych partii politycznych i w związku z tym im nic nie grozi, a nawet jak ktoś się będzie czepiał, to przecież jak oni to pociągną z prawnikami przez następne długie miesiące, to się kadencja skończy i przestanie to być problemem. No, w związku z tym nie sądzę, żeby tutaj z tego tytułu coś było, ale pokazuje to też i stronę etyczną tych ludzi, którzy tego typu rzeczy robią, wiedząc o tym doskonale, że łamią przepisy prawa, ale sobie nic z tego nie robią. To potem nie ma co się dziwić, że można zabudować willę różnego rodzaju bohomozami z plastiku, szkła i aluminium, bo to znajomi koledzy kupili i teraz będą musieli zarobić pieniądze. To nie ma co się dziwić, że bulwar będzie przewrócony do góry nogami, bo jakaś panienka ma na to akurat pomysł i parę złotych z budżetu, wie pan, to nie ma co się dziwić, dlatego że skoro władza polityczna, tak, władza publiczna, podlegająca osądowi publicznemu, wybierana w demokratycznych wyborach, nie reaguje, a ja oglądam mojego serdecznego kolegę prezydenta Jacka Wójcickiego w internecie, który mówi na pytanie, że ci ludzie nie mieszkają w Gorzowie, mówi, ale my mieszkamy wszyscy razem. Bo przecież to tam, co tam, ktoś mieszka w Kłodawie, czy gdzieś tam, no przecież to my mieszkamy wszyscy razem. No to niech pan mi powie, to kto w tym mieście ma odpowiadać zgodnie z konstytucją, zgodnie ze ślubowaniem, z całym tym anturażem związanym ze sprawowaniem władzy, to kto ma tu za przestrzeganie prawa odpowiadać, skoro wszyscy mówią, że jest wszystko w porządku. No nie. No właśnie o to, że nie jest w porządku i ludzie o tym zaczynają coraz bardziej mówić. Tylko jest druga sprawa. Ludzie widzą, że tak postępuje prezydent państwa, tak postępuje premier, ministrowie, że posłowie wypowiadający się w większości opowiadają absolutne bzdury. Radni nie przestrzegają prawa. To co taki obywatel ma sobie pomyśleć? Myśli sobie, skoro to jest wszystko dopuszczalne, skoro im wolno, to dlaczego mi nie wolno? Co, jestem gorszy, głupszy, mniej przystojna moja córka, to nie może z tego tytułu mieć profitów, bo on już nie czeka, wie pan, na zmianę że będzie normalnie, zgodnie z prawem.
6: Praworządnie gdzieś.
7: Bo on widzi, że z każdą kadencją jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Dlatego cała istota, na bazie której budowaliśmy Nową Polskę po 89 roku, w czym przez długie lata przecież uczestniczyłem, to była budowa państwa prawnego. Państwa, w którym prawo będzie podstawą funkcjonowania wszystkich jednostek, przestrzeganie praw człowieka, wie pan, konstytucji, kodeksów, przepisów i tak dalej, i tak dalej. I to zaczęło działać. Na początku XXI wieku, kiedy ja byłem prezydentem, zaczęło to działać. Ale krótko potem się okazało, że to działać niepotrzebnie ma dobrze, bo lepiej, żeby działało tak, jak byśmy chcieli. No i efekt tego był taki, że wylądowaliśmy tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy, że nie można sobie poradzić ani z Trybunałem Konstytucyjnym, ani nie możemy wierzyć w wyroki niektórych z Sądu Najwyższego. Trudno powiedzieć, czym się kieruje większość parlamentarna, podejmując różnego rodzaju decyzje, a podejmując decyzje rządzi, bo wytycza nam prawo, na podstawie którego mamy funkcjonować. To prawo schodzi w dół, a na dole tego prawa się nie przestrzega, wie pan. No jeżeli to tak funkcjonuje, to znaczy, że nie funkcjonuje, to obywatele przestają być subordynowani i dla nich jedyną rzeczą, której się boją, to są mandaty od policjanta i urząd skarbowy, który może wejść im na konto albo zablokować pieniądze. W codziennym życiu nie uważają wcale, że zrobią coś złego i wcale nie uważają, że tak jak jest, to jest źle. Bo dla wielu, bo przecież 90% ludzi żyje normalnie, zgodnie z prawem, żyje w normalnych związkach, wie pan, normalnie funkcjonuje, bo tym się nie zajmuje. Ale jest grupa tych kilku milionów ludzi w Polsce, którzy nauczyli się żyć na pograniczu prawa albo w ogóle poza prawem. Wszystko się da załatwić. Na koniec panu opowiem taką historię. Miałem takiego znajomego, który był wojskowy. Ja byłem prezydentem, przyszedł do mnie w jego rozumieniu słusznej sprawie, a mianowicie w zatrudnieniu jego córki. No i mówi do mnie: słuchaj, ale mógłbyś to załatwić. Ja mówię: ale twoja córka nie ma studiów. W związku z tym musi być procedura konkursowa i musi przejść procedurę konkursową, a bez konkursu ja nie mogę zatrudnić, bo tak mówi ustawa. A wojskowy do mnie mówi: tak, ale gdybyś chciał, to byś załatwił. Bo dla niego wszystko to, co ja mówię, było obce. Dla niego to było, no jak to tam se gada, ale gdyby chciał, to by załatwił. I dzisiaj wróciliśmy, ten cały początek, który pan mówił, że jest nieważny, jesteśmy w ostatnim punkcie. W związku z tym, tak, tu drzewek nie posadziliśmy, posadzimy w przyszłym roku, a potem posadziliśmy wyschły. Niech się tym nie zajmuje, bo dziennikarze mają zakaz, ten nie podskoczy, ten ma tu, córka pracuje tamtego. Nie ma. W ten sposób mamy Związek Radziecki albo Ukrainę dzisiejszą, a nie mam europejskiej Polski. To się tak długo nie da prowadzić, dlatego że i ta Unia w ten sposób zaczęła funkcjonować od wybuchu wojny na Ukrainie, ale to się skończy, dlatego że strach przed utratą władzy, który jest w Unii Europejskiej, bo tylko to jest jedyna motywacja, którym się ci ludzie kierują, a nie tam żadne dobro kraju, żebyś pan nie miał żadnych złudzeń. To pokolenie już odeszły. I efekt tego jest taki, że wojna na Ukrainie się skończy. Ja życzę Ukraińcom wygranej, co jest mało prawdopodobne, ale życzę, bo jestem przeciwnikiem agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo to jest złamanie wszystkich porozumień powojennych i nawet jeżeli były zachowania, były ze strony Ukraińców, czy ich armii, czy Własowa, tych jednostek wobec Rosjan, bo ja to widziałem na własne oczy, bo jeździłem na Ukrainę wielokrotnie, no to okej. Okay. Ale to są inne mechanizmy polityki międzynarodowej, które potrafią to unicestwić, czy zatrzymać, czy w inny sposób rozwiązać. Ale to się skończy, co dalej? My przecież przegraliśmy okres ostatnich lat jako Unia Europejska w konkurencji z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy coraz więcej problemów społecznych, coraz więcej problemów socjalnych, gospodarczych, ekonomicznych, z inflacją, z zadłużeniem i tak dalej. Więc to wróci. I wie pan, dlaczego będzie panika? Bo dzisiaj już ta panika jest w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, gdzie ruchy, tak jak oni nazywają te ruchy populistyczne, a to nie są żadne ruchy populistyczne. To są ruchy, które powstały na bazie niezgody z tym, co się dzieje w ich państwach. Z migracją, z upadkiem przemysłu, z brakiem konkurencyjności, z błędami rządzących, z poziomem rządzących. No przecież nie pan popatrzy, jest pan inteligentny, panie Konradzie, człowiekiem, na jakim poziomie ci ludzie są. I tu w województwie, i tu w mieście, ale też i w kraju, na rynku międzynarodowym. Niech pan posłucha, co oni mówią, jakie tematy poruszają, jakie mają wiedzę ogólną, taką, wie pan, po sobą. I z tego rodzi się bunt. nie tylko z przyczyn ekonomicznych i tylko dlatego, że do pierwszego mi brakuje, bo ci ludzie to się nie są w ogóle uczestnikami tych dużych politycznych ruchów, a ludzie inteligentni, ludzie wykształceni, ludzie, którzy są opiniotwórczy, nie mogą na to patrzcie, także ja kończąc wątek, nie sądzę, że będzie referendum, bo tego nie ma kto tutaj to zrobić. Tutaj nie ma nawet medium, które by to mogło zorganizować, bo tu albo się dostaje dotacje, albo ma się układy, albo żona pracuje, albo córka, albo ten jest powiązany z tym. To jest patologią po prostu funkcjonowania normalnego, bo albo są niezależne media, wymiar sprawiedliwości, prokuratura, policja i tak dalej, służby, a władza publiczna wybierana jest przez oceny mieszkańców i wtedy podlega to wszystko otwartemu, że tak powiem, teatrowi. Każdy może to zobaczyć, bo wszystko jest jawne. Nie ma tutaj ustawy, mówią nawet o tym, że nie ma tajnych informacji. Ja tutaj czytam, nie powiemy wam, ile daliśmy na to, czy na tamto, bo informacja jest poufna. Nie ma poufnych informacji.
6: Jawność informacji publicznej jest zakrawa czasami o żart w naszym mieście.
7: Ale to jest przestępstwo, wie pan. No, to jest, ja tego nie... Ja rozumiem, że... Wie pan, pan coś powie. Jak ja byłem prezydentem, to jedynym zmartwieniem Platformy i PiS-u, i później już kolegów z Lewicy również, było jak dowalić Jędrzejczakowi, aby go odwołać ze stanowiska. Robili wszystko, donosy, wie pan, cuda, sesje nadzwyczajne, media szalały, wypisywały bzdury, dziennikarze chodzili na konferencje opozycji, powtarzając potem miesiącami to, co oni mówili mi, że to była nieprawda. No i w ogóle całe te historie. No i doszli do takiego momentu, że nawet za pieniądze Rady Miasta się szkolili, jak dowalić prezydentowi, uniemożliwić jego funkcjonowanie. No to się tego nauczyli. No to dzisiaj stosują to właśnie, bo to są ci sami ludzie, stosują dokładnie to, jak uniemożliwić jakiekolwiek działania przeciwko sobie poprzez łamanie prawa. Oni wiedzą o tym, że nieudzielanie informacji to jest łamanie prawa. Oni wiedzą, że to jest niezgodne z ustawami. Mało tego, oni wiedzą, że z tego tytułu jest odpowiedzialność karna. Ale oni się tym nie przejmują, bo oni wiedzą, że nic nie grozi, bo jest doktryna Neumanna. Więc to ten co? Jeżeli no to wie pan, no to Jędrzejczak jedyny przyjdzie panu, to powie, bo nikt więcej się nie wychyli, bo każdy się boi, bo ten ma takie czy inne zobowiązania. Musi być taki Jędrzejczak i musi być wiele takich innych osób, które będą to mówiły, wie pan, bo my się zwiniemy jako państwo. My wrócimy do jakiegoś wczesnego okresu II Rzeczpospolitej, wie pan, że będziemy robili procesy polityczne, będziemy zabierali tak jak Witosowi Order Orła Białego, dlatego, że Witos, wie pan dlaczego mu zabrał Piłsudski Order Orła Białego? Nie dlatego, że on nie zasłużył, tylko dlatego, że Piłsudski, kiedy Sowieci byli pod Warszawą, złożył na ręce Witosa rezygnację i
6: przerzucił
7: uciekł.
6: Odpowiedzialność, tak.
7: I uciekł, a potem zrobili z niego bohatera, bo Witos po prostu nie przyjął jego rezygnacji i wcale nie dlatego, że Piłsudski był jakimś geniuszem, bo nie, bo to był zwykły prostak, bez żadnego wykształcenia, parę miesięcy studiował medycynę, go wyrzucili, ale generalnie dlatego, żeby w armii, w tych jednostkach, w tych wojskowych, którzy przyszli razem z Piłsudskim, czy przez Piłsudskiego byli powoływani na różnego rodzaju stanowiska, żeby nie było defetyzmu, żeby ludzie nie uciekli z frontu, że nawet marszałek uciekł i go nie ma, naczelnik państwa uciekł, wie pan, i tak dalej. To przecież poszło. I dlatego nie mógł tego znieść. Dlatego zniknęli generałowie, którzy mieli zasługi dla walki z Sowietami. Zniknęli generałowie, którzy mieli wielkie zasługi w poszerzeniu granic na wschodzie. Ci, którzy walczyli między innymi na Ukrainie, czy zajmowani Wilno. I myśmy wszyscy postawili jeszcze jakby na koniec za to pomniki w Gorzowie też. I dlatego też, no może być tacy jak Witosy, może być tacy, którzy mają odwagę to powiedzieć, bo to się skończy. To się skończy. Szkoda, że to trwa tak długo, ale to się skończy, bo przyjdą tacy i przyjdą takie pokolenia, które nie będą się już na to godziły. Bo to na razie jest, wie pan, gra w grupie kilkudziesięciu osób w Gorzowie, ja ci mi tamto, ty mi nie powiedz, ja ci załatwię, tu się ułożymy tego. Ale to trwać wiecznie nie będzie. To nigdy w Polsce tak nie jest, bo przychodzi przesilenie polityczne i w Polsce, i przesilenie w Europie. To nie będzie tak trwało w nieskończoność. Podobnie jak pan widzi, Trump, który opowiada niestworzone historie, wypisuje różnego rodzaju... Oczywiście on jest to przerysowane, bo on nie jest ani idiotą, jak się go pokazuje, ani człowiekiem bez jakichkolwiek wyobraźni, jakie są efekty.
6: Ale wyrobił sobie jakiś styl, którego się nie, musi trzymać.
7: Nie, no ja wam powiem tak. latach 90. przyjeżdżali do Warszawy liczni parlamentarzyści ze Stanów. No i sposób postępowania wobec nas, artykułowania oczekiwań, głównie chodzi o zmiany prawa w Polsce, w tym prawa autorskiego i szeregu innych rzeczy. Oni uważali, że to jest jakaś tam prowincja rosyjska, gdzieś tam nie bardzo wiadomo na mapie, tam gdzie to leży i w związku z tym mamy robić to, co chcemy. Ale myśmy z nimi też rozmawiali na inne tematy i tam jeden z nich, ja nie pamiętam jak się już nazywał, na moje pytanie, no dobrze, ale jak przyjeżdżacie, byśmy nie mieli konstytucji jeszcze wtedy, no przyjeżdżacie, raz tu próbujecie pouczać, ustawię do pionu, tłumaczy, że mamy z Rosją, a nie z wami i tak różne szeptate nie byliśmy i tak dalej, no aby co? No, mówiła, myśmy mieli większy problem, bo myśmy przyjechali wszyscy do obcego, na obcy kontynent, byliśmy z różnych stron Europy, mieliśmy różne języki, różne religie. Naprzeciwko nas były absolutnie dzikie jakieś plemiona, których myśmy w ogóle nie rozumieli. I musieliśmy zbudować nowe państwo, bośmy nie chcieli feudalizmu w wykonaniu ani Francji, ani Wielkiej Brytanii, ani Anglii, ani innych krajów. Myśmy tego nie chcieli. Oczynaliśmy się od skrajnego katolicyzmu hiszpańskiego. W związku z tym wymyśliliśmy konstytucję, a nie wiedzieliśmy, jak to wszystko zamknąć, a nie mieliśmy innych przykładów, w związku z tym powołaliśmy sobie króla. I u nas prezydent jest królem. I jak pan widzi, to właśnie Trump to tak rozumuje, że jest królem i w związku z tym jako król podejmuje różnego rodzaju decyzje. On się na wielu rzeczach nie zna, ale jego głównym celem są biznesy i dbanie o amerykańską gospodarkę, bo dla niego gospodarka amerykańska to nie jest 350 milionów mieszkańców Stanów, a gospodarka amerykańska to jest te kilka procent, które tę gospodarkę posiada. To są ci jego koledzy, którzy przyjeżdżają do niego na golfa co weekend i tam ustalają wszystkie biznesy, jakie się później odbywają. I on w jego rozumieniu, no to jest biznes amerykański, to jest gospodarka amerykańska, to są zadowoleni Amerykanie, którzy zarabiają kolejne miliardy, ich tam jest jakieś 5% na tak potężną gospodarkę, największą na świecie. Musi pan sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze i jakie wpływy polityczne, gospodarcze i tak dalej mają ci ludzie. I w rozumieniu Trumpa to tak jest, ale to też się skończy, dlatego że już jedno państwo rządzące światem nie daje rady i stąd poszukuje porozumień i z Chinami, i z Rosją, i z Indiami. No Unię Europejską zdominowali całkowicie. Unia Europejska jest całkowicie uzależniona od Stanów Zjednoczonych i od chimery króla amerykańskiego. W związku z tym tak to idzie. Ale to też nie będzie trwało wiecznie, dlatego że każdy kraj, każde społeczeństwo w momencie zmian powstaje grupa, która ma ambicje zajęcia miejsca i zrobienia po swojemu i zreformowania tego kraju dla dobra publicznego. I tak będzie. Ta rewolucja, która idzie w tej chwili z tymi zmianami w elektronice, w nowych technologiach i tak dalej, dojdzie do pewnego momentu i ktoś zacznie myśleć o tym, że jeszcze za tym wszystkim jest człowiek.
6: No podkreślmy, że dosłownie są całe branże, które zaczynają upadać. Nie jest o tym jeszcze bardzo głośno, ale branża IT chociażby sypie się. To akurat mam dosłownie prywatne przypadki znajomych, którzy byli absolutnie pewni swojego stanowiska i z dnia na dzień po prostu całe firmy upadają w IT.
7: Panie Konradzie, no niech pan zobaczy, jaka przyszłość jest tych osób związanych ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej. No przecież to też wyschnie. Że to też się skończy, dlatego że my wejdziemy na ten etap dochodowości naszych obywateli w Polsce, który spowoduje, że przestaniemy brać, a zaczniemy wpłacać więcej pieniędzy do Unii Europejskiej. Cały ten segment tych szkoleń, tego tysięcy ludzi, którzy z tego żyją jako kierownicy projektów i tak dalej, to wszystko przecież zostanie przerwane. Zostaną sektorowe różnego rodzaju projekty. No i do tego Unia Europejska ma potworne długie, a sytuacja gospodarcza Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii czy Polski jest bardzo trudna. W związku z tym też przyjdzie opamiętanie, przyjdą kompetentni ludzie do władzy i powiedzą stop wydatkom na to, na tamto, bo musimy spłacać potężne długi, ale to nie dotyczy tylko tych branż, wie pan, nowych technologii, ale to dotyczy również branż wytwórczych, tych, które myśmy w Polsce mieli, jak przemysł meblarski, to dotyczy przetwórstwa naszego spożywczego, to dotyczy wielu dziedzin, w których myśmy na przykład w drobiu byliśmy znakomici. Podpisaliśmy umowy z Mercosurem, zrobiliśmy wiele a żeby Chińczycy wchodzili na nasz rynek, my nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować, to wcale nie dlatego, że tam są jakieś dopłaty, ale po prostu na skalę produkcji. Skala masowa, to co w Polsce jest skalą masową 100 tysięcy, to w Rosji to jest 200 tysięcy, w Unii Europejskiej to jest 500 tysięcy, a w Chinach to jest miliard. W związku z tym to są zupełnie inne przestrzenie, w związku z tym konkurowanie nie da się, ale trzeba mieć dyplomację, która pozwoli na ułożenie normalnych stosunków. Mamy dyplomacji, nie mamy. Mamy słabych dyplomatów, mamy dyplomatów po uważaniu, a zarówno w Polsce, ale tak samo w Unii Europejskiej. No i to powoduje, że nie otwieramy sobie drzwi i nie rozwiązujemy problemu, bo my się po prostu tym nie zajmujemy, a jeżeli byśmy chcieli się nawet zająć, to my nie wiemy, jak to zrobić, bo nie mamy kompetencji. I dlatego ja zawsze mówię, że największym problemem, jaki my mamy w Polsce od dziesiątków lat, i to od czasu międzywojennego i końca jeszcze rozbiorów, to jest ucieczka elit, ucieczka kadry, inteligencji, inżynierów, ludzi, którzy się znają i mieli kompetencje, plus dwie wojny światowe, powstanie warszawskie, wie pan, emigracja powojenna, okres Solidarności, duża kolejna emigracja. Przecież to nie wyjeżdżają ludzie, którzy sobie potrafią poradzić. I dzisiaj mamy kolejny etap taki, że ludzie chcą do Polski wracać, przyjeżdżają do Gorzowa, otwierają gazetę, mówią, co się tu dzieje. No i niestety też to powoduje, że ludzie nie bardzo chcą w takim galimatiasie prawnym czy bezprawnym funkcjonować.
6: No mam wrażenie, że w takim widoku z zagranicy Polska wygląda lepiej niż aktualnie po przyjeździe na miejscu jest faktycznie, prawda?
7: Wie pan, różnie. Ja panu powiem tak, my w Polsce nie potrafimy być egoistami i myśleć o Polsce i o naszym interesie. My ciągle się martwimy, a to Zełenskiego, a to Ukrainę, a to o Finlandię, a to o Prybałtykę, a to Orbana, wie pan, a to o Rumunię. My martwimy się o siebie. Bo od tego, jaką my mamy pozycję, jaką mamy sytuację gospodarczą, polityczną, społeczną, od tego zależy pozycja naszych premierów, prezydentów na arenie międzynarodowej, nie od martwienia się o to, czy w Słowacji jest dobry premier. Bo to nie nasza sprawa, bo my tego premiera ani nie powołaliśmy, ani go nie zmienimy. I próby wszystkie tego typu zachowań są niezrozumiałe nigdzie za granicą. I co do oglądu za granicę Polski, Polska po raz kolejny dała się ustawić w roli takiego, wie pan, awangardzisty, który wszystkim wszystko udowodni. Za nami, wie pan, 200 lat historii, 300 lat wojny z Rosją, wie pan, nienawiść do tych, miłość do tamtych i tak dalej, i tak dalej. Pozostałe kraje pragmatycznie patrzą, co ci Polacy robią. I oni mówią z prostego założenia, skoro chcecie płacić za to, co robicie, jeżeli kosztuje was o tak nieprawdopodobne pieniądze, i jeżeli wy chcecie jeszcze z tego tytułu spłacać kredyty, tracicie na tym gospodarczo, kupujecie broń, która w żaden sposób nie zostanie przez was wykorzystana w całości, bo wy nie będziecie mieli tak wielkiej armii. Nie będziecie mieli kadr, które będą w stanie obsługiwać to wszystko, a koszty obsługi tego sprzętu, który kupujecie za setki miliardów złotych, są tak duże, że wy będziecie z tego tytułu płacili kredyty. Ale wiemy, jak się w polityce mówi. Ale skoro jest taki wasz wybór, to my się z tego tytułu tylko cieszymy, wam gratulujemy odwagi, bo wy Polacy wiecie, szwabska kula, Sowieci, komunizm, wy tu tego. I nasi to kupują. I latają potem, i krzyczą do mikrofonów, opowiadają. Z tego PKB nie wzrasta. Z tego nie rozwiązujemy żadnych problemów. I my znowu jesteśmy pierwsi na wojnie. Pierwsi z Sowietami, z Roskimi.
6: Fist to fate znane.
7: Ze wszystkimi, no. Wie pan. No my tutaj tego. A niech pan zobaczy, a oni siadają w Berlinie, w Monte Carlo, w Londynie, piją szampana, palą cygara i myślą sobie, jak to się dogada z Ruskimi, żeby ta ropa była znowu tańsza i żeby Nord Stream otworzył, bo inaczej nasza gospodarka nie wygra konkurencji ani z Chinami, ani ze Stanami. Naszych Mercedesów nie będą kupowali, bo chińskie samochody nie będą wcale gorsze. A może i będą lepsze, będą chcieli kupować chińskie, będą kosztowały 20 czy 30% taniej. I tak po kolei możemy o tym mówić. I to mnie zawsze, wie pan, denerwuje, że my się dajemy ciągle na to nabrać. Ale tak było i za komuny, jak pamiętam, że myśmy też, wie pan, moralnie, etycznie, Solidarność, Lech Wałęsa, Nobel, wie pan, no, z tego nic nie wynikało. Poza problemami tylko z naszymi sojusznikami, myśmy z tego nie mieli żadnej korzyści. I dzisiaj jest to samo. Znowuż, Rosy nas napadną, się zbroimy i tak dalej, i tak dalej. Nikt na nas nie napadnie. bo nie ma po co. Bo czasy napadu, wie pan, na Czad, Kongo, bo tam były złoża i tak dalej, to i ludzie analfabeci, którzy się nie potrafili bronić, bo mieli dzidy, a oni mieli karabiny maszynowe, te czasy minęły. Tych czasów już nie będzie i nie ma. Dzisiaj przewagi zdobywa się w kosmosie, zdobywa się w technologiach, zdobywa się w produkcji żywności, w samowystarczalności w wielu dziedzinach, w edukacji, w jej poziomie i tak dalej, i tak dalej. A nie tam, w zdobyczach terytorialnych. No i co z tego, że Rusy zajmą Białostoczyznę i co? No i co? No i co dalej? Będą co? Zbierali te ziemniaki tam i te z Białegostoku brali podatki? No przecież będzie 20 milionów partyzantów na czele ze mną. No i co oni robią? No przecież nikt będzie chciał z nimi ani współpracować, ani tworzyć administrację. Ci, co będą to robili, to będziemy tworzyli oddziały tak jak AK robiło i będziemy ich po prostu likwidowali. No i co dalej? Nieskończoność państwa, które ma tam 150 milionów ludzi, z czego ponad połowa mieszka w wielkich miastach, a reszta mieszka po tych przysiłkach różnych. No i co oni, to przyślą na tych z Uralu, żeby rządzili Gorzowem? Przecież tak nie będzie. I trzeba sobie to uświadomić, bo my też nie jesteśmy żadnym wielkim łakomym kąskiem. Ale warto mieć dobrą armię. Trzeba się przezbroić, trzeba kupić, ale to być z głową, wie pan. No ja panu powiem taki przykład. No jeżeli Błaszczak jako minister obrony narodowej, wicepremier ogłasza narodowi, że będziemy mieli więcej patriotów niż Amerykanie, albo więcej czołgów niż cała Unia Europejska, nie? No to wie pan, to mnie powstaje pytanie, czy on wie, co mówi. Czy ktoś to, co on mówi, bo go weryfikuje, nie? A to jak się okazuje, nikt nie weryfikuje i wszyscy...
6: A że brzmi ładnie, prawda?
7: Ale to ładnie, wiem, u nas w Polsce jest jeszcze jedna rzecz. Ja panu powiem, jakie jest moje zdanie, panie, tego całego sejfu. Otóż tak, Błaszczak miał swój z Kaczyńskim i z Dudą swój sejf, czyli zakupy w Stanach i w Korei Południowej. Ja podejrzewam, że te zakupy w Korei Południowej były spowodowane tylko tym, że to są spółki z kapitału amerykańskiego. Amerykanie nie mieli możliwości przerobowych i produkcji, stąd się pojawiły te K2 i szereg innych rzeczy. Ja rozumiem, nie jestem przeciwko, tylko że to było z głową, bo armia musi być nowoczesna i armia musi być mobilna, wie pan, i odpowiadać na współczesne ostraszanie, które jest niezbędne do tego, żeby nas jakaś Litwa czy Estonia nie zaczepiały, bo myśmy dali sobie z nimi radę i tak by był jeden sejf. Potem premier Tusk zaproponował drugi sejf przy udziale kredytu z Unii Europejskiej. Na Polski też się mieli swój sejf, razem z Glapińskim. W związku z tym każdy ma swój sejf. No tylko nikt nie mówi, czy te wszystkie sejfy, a już mieliśmy trzy, czy one kończą się dla polskiej armii, dla polskiej obronności, dla przyszłości naszego kraju, w tym ekonomicznego. Czy my utworzymy taką armię, czy będziemy mieli wojska tyle, żeby to obsłużyć? Nie da się obsługiwać tak skomplikowanego sprzętu, który my kupujemy, przez wojsko, które pochodzi z poboru. Ja służyłem w wojsku i wiem, jak było. Służyłem w lotnictwie i pamiętam, jak się to wszystko odbywało. I dostęp do samolotów, którymi piloci latali, a to byli piloci wojskowi, mieli tylko i wyłącznie zawodowi wojskowi, ponieważ my w ciągu tego roku służby jako podchorążowie czy żołnierze służby zasadniczej nie byli w stanie przygotować się i nauczyć tego wszystkiego, żeby brać odpowiedzialność za sprzęt warty wiele milionów złotych. I dzisiaj jest to samo. W związku z tym, czy my jesteśmy w stanie wygenerować taką armię zawodową, czy będzie tylu chętnych do pójścia do wojska, ile to będzie kosztowało i czy to będzie efektywne. Więc warto się nad tym zastanowić. A u nas w Polsce jest tak, że my takie dyskusje nie prowadzimy. My mamy obozy i tak, jak Nawrocki mówi, że proponuje z Glapińskim tak, to już na pewno ktoś się na to nie zgodzi. Jak Tusk mówi, że bracia Ukraińcy, no to ten mówi, odbiorę orła białego. A ja panu powiem, jak się to skończy. To wszystko się kończy zawsze w ten sam sposób dla Polski niewygodny. A mianowicie my idziemy do przodu, ale jesteśmy odwróceni głową do tyłu. I nie widzimy po drodze, po której idziemy do przodu, co nas tam, jakie przeszkody nas czekają. I za jakiś czas, nie widząc tych przeszkód, się przez nie przewracamy. Przewrócimy się, potem się wyleczymy, zapłacimy za to sami, wie pan, stracimy kolejny czas, kiedy inni, patrząc do przodu, dawno te przeszkody ominęli, a potem my znowu zaczynamy naszą historię, wie pan, od zaborów, przyjęcia chrześcijaństwa i co pan tylko chce. Jan Paweł II, Lech Wałęsa i tak dalej. To nie działa. A to nie działa. Czy pan słyszał kiedyś, żeby prezydent Francji, przylatując do Polski, czy prezydent Stanów Zjednoczonych, nawijali nam tutaj o Napoleonie, Kościuszce, o jakichś tam popławskich innych historiach i tak dalej. To w ogóle to się nie rozmawia. To się odbywa pan przy kielichu wieczorem, przy toaście, tam się wspomina o braterstwie broni i tak dalej. A my nie mamy czegoś takiego, czego nasza klasa polityczna by się nauczyła. Czas najwyższy.
6: Tym wątek międzynarodowy kończymy. Jeszcze na chwilę wrócimy lokalnie, a nawet bardzo lokalnie, bo personalnie do pana. W grudniu bodajże rozmawialiśmy tutaj w tym studio o końcu afery budowlanej, która się okazała ani budowlaną, ani aferą do końca. Zakończony proces, obalone wszystkie zarzuty. No właśnie, było uzasadnienie, o jakieś zadośćuczynienie pan wnioskował. Jak z pana perspektywy?
7: A czy wie pan, to się skończyło tak, jak się zaczęło. To była, afera była dęta, ona miała na celu tylko i wyłącznie zmianę władzy w mieście i załatwienie mnie jako człowieka. Brali w tym udział ludzie z samorządu i z polityki. I różni będzie czas, to i o tym powiem po nazwisku, bo to warto, żeby ludzie widzieli, żeby to też było przestrogą dla i służb, i policji, i prokuratury, sądu, że nie robi się w 21 roku zbrodni sądowych. Bo te czasy minęły, taką mieliśmy nadzieję w 56 roku, po październiku, kiedy Gomułka doszedł do władzy, jedyny przywódca po II wojnie światowej, który ma tak wielkie poparcie w kraju, jakie miał wtedy Gomułka. I co ciekawe, jednym z elementów, najważniejszym elementem, który powodował

0: Edgą Bułkowskim, się kończą. No, był nieefektywny gospodarczy, był nieefektywny demokratycznie, wyborów nie było, no, legitymacji politycznej nie było. Kończąc ten wątek, który pan wypytał na początku, no zasady nie były oczywiste, dlatego że sędzia, sąd stwierdził, że nie było żadnego przestępstwa. Tego przestępstwa od początku nie było i zorientowała się zarówno prokuratura, jak i ABW, że tego przestępstwa nie ma. No ale jak mieli się do tego przyznać, skoro tam awanse, emerytury, stopnie wojskowe, policyjne, wie pan, i tak dalej, to wszystko się liczy do emerytury, a co tam człowiek, co tam prawo, to jest mało istotne. Dlatego to państwo nie funkcjonuje, bo to państwo powinno zareagować na samym początku. I to zareagować w sposób prawny i logiczny, nie powoływać biegłej, która pod dyktando do pisała różnego rodzaju bzdury, bo nawet nie była to opinia. I sprawa druga, uniewinniono pozostałych oskarżonych, o których to story wypisywali dyspozycyjni dziennikarze i mówili w radio. Ja wystąpiłem o zwrot kosztów dotyczący całego tego okresu ponad 20 lat. Zobaczymy, jak to będzie długo trwało, no bo wie pan, całe założenie było takie, dlatego tak długo to trwało, że ja nie dożyję końca tego procesu. W związku z tym prokuratura powoływała kolejnych biegłych, którzy nie spełniali ich oczekiwań, bo pisali prawdę, w związku z tym nie przyjmowali do wiadomości, nawet były sytuacje takie, że niektórym biegłym płacić nie chcieli. I nawet w jednym przypadku dostaliśmy pismo, w którym napisano, że nie zapłacili biegłej z tego względu, że biegła napisała nie to, czego oczekiwał zlecający.
1: Tym gorzej dla prawdy. Klasyczne.
0: No i o to chodzi, nie? To pokazuje panu, jak daleko od państwa prawa i od tego, jak to powinno funkcjonować, jesteśmy. A w Gorzowskim Sądzie usłyszałem pan jeszcze lepszą, kuriozalną rzecz, kiedy sędzia, krzycząc już, bo był w emocjach niezwykłych, wygłaszając wyrok tam, prawda, wszystkich wskazywał i mordował i tak dalej, jakby krzyczał, że Jędrzejczaka wina nie ulega wątpliwości, bo o tym pisała Gazeta Lubuska i są wszyscy o tym przekonani. To jeżeli poziom sądu okręgowego jest taki, no to wie pan, to się można spodziewać wszystkiego, że jutro panu zabiorą majątek, pojutrze panu dzieci ze szkoły wyrzucą, tak? No to co to tam państwo bra? Także złożyłem wniosek o zwrot kosztów, zobaczymy, jak to będzie.
1: Jeśli to nie tajemnica, ile się nazbierało tego przez te 20 lat?
0: Ale to działa inaczej. Tam przepis mówi o tym, że jak był Ziobro ministrem sprawiedliwości, to żeby uniknąć płatności kosztów, które wynikają z usługi adwokackiej i tak dalej, więc przyjęto tam, że za jedno posiedzenie sądu to się należy tyle i tak dalej, żeby nikt nie przedstawił tam dodatkowych kosztów. To jest ponad 100 tysięcy złotych przez 20 lat. Sąd różnie do tego podchodzi. No teraz z uwagi na biedę w budżecie najczęściej sądy podchodzą w taki sposób, że obcinają te...
1: Gdzieś tam po minimalnych stawkach.
0: Czy może by nawet, no znam przypadek, nie chcę mówić nazwiska, bo nie jestem tego upoważniony, ale z tego procesu, że sąd nie bardzo wiadomo z jakiego powodu obciął oczekiwania oskarżonego po 20 latach o połowę. I nie bardzo wiadomo z jakiego powodu, bo ta połowa to wynosi mniej więcej tyle, ile dzisiaj prezes miasta zarabia w ciągu jednego miesiąca, więc nie bardzo wiem, czym się sąd kierował, ale na pewno nie merytoryką i rozpatrzeniem sprawy. Zobaczymy. Ja panu powiem tak, że ja mam poczucie humoru, mnie to trzyma. Czasami ten mam duży dystans do siebie. Na całe szczęście nie setryczałem na stare lata, jestem w miarę sensownym i fizycznie sprawnym facetem, ale panu powiem, ja na to tylko patrzę, to mi szkoda. Bo mi... Myśmy mieli wielkie nadzieje w 1989 roku. Myśmy mieli wielkie nadzieje, miałem 20 tam kilka lat, kiedy powstawała Solidarność w 1980 roku. I myśmy mieli wielkie nadzieje, że oto wchodzimy na ścieżkę zupełnie innej Polski, zupełnie to będzie wszystko inaczej funkcjonowało. Po 4 czerwca 1989 roku nadzieje jeszcze były większe. Mimo, że była bardzo duża grupa, ponad 30% Polaków, którzy głosowali na listy PZPR-owskie, ale było wiadomo, że to kwestia lojalności, przekonań politycznych, ideowych, wyznań, no i tam szeregu innych rzeczy. Niemniej jednak w związku związania się z Polską Ludową poprzez pracę i tak dalej. Ale myśmy uważali, że idziemy w dobrym kierunku. No i teraz, kiedy minęło ponad 30 lat, znowu przychodzi refleksja, czy myśmy czasami gdzieś z tego dobrego kierunku nie zboczyli. I te pytania, które pan zadaje, to co się dzieje u nas w kraju, w mieście, właśnie powodują, że jednak gdzieś musimy powiedzieć sobie stop. Ja czytałem ostatnio wywiad z jednym z profesorów, z którym miałem okazję współpracować, jak byłem jeszcze w Sejmie.

0: komisji samorządu, który przychodził, był jednym z naszych ekspertów, który mówi, że samorząd musimy zbudować jeszcze od nowa. No i ja się niestety z nim zgadzam. Ja się niestety z nim zgadzam, dlatego że ten sposób funkcjonowania samorządu spowoduje, że w następnych wyborach do głosowania pójdzie tylko 40% albo 35% ludzi, bo oni będą przekonani, że to nie ma sensu, bo niczego się nie zmieni, bo jest gorzej niż było. I bezwstydność tej władzy, wie pan, i nawet nietłumaczenie się ze swoich przewin powoduje, że to jest niezrozumiałe dla nikogo, że w ten sposób można postępować. To za komuny nawet tego nie było, bo władza się bała mediów, bała się prasy, telewizji, bała się opinii publicznej, strajków, szeregu innych rzeczy. Ta władza się niczego nie boi, szczególnie w samorządach. I to jest problem. Kończąc wątek, mam nadzieję, że to się w jakiś sposób zakończy wbrew oczekiwaniom i ciągnięcia Dajorskiego przez 20 lat. Przecież tak naprawdę było wiadomo po tym pierwszym procesie, który był z bronią sądową, że to nie będzie żadnego wyroku sprawiedliwego, dlatego że nam zabrano możliwość zadawania pytań biegłych, kiedy sędzia się zorientował, że ta biegła jest nieprzygotowana i gada bzdury, a ludzie, którzy się znali, oskarżeni i ich adwokaci udowadniają, że po prostu ona się do tego nie nadaje i to jest nieprawda, to co ona podaje. No a musiał tutaj, ponieważ gazeta o tym pisała, Jędrzejczyk jest winny, wszyscy o tym wiedzą, to musiał się popisać. No się popisał. Będziemy o tym jeszcze mówili publicznie, dlatego że warto, żeby ludzie wiedzieli też w sądzie, jak się to wszystko odbywa, dlatego że przekonanie o bezkarności sędziów, prokuratorów w Polsce jest bardzo duże i dlatego nie uważali, że skoro załamał się akt oskarżenia po sądzie apelacyjnym, kiedy sąd apelacyjny uchylił niemal wszystkie wyroki i w swoim uzasadnieniu wskazał, co należy zbadać. Ludzie panowie nawet nie zrobili sprawdzenia dokumentu, nie przesłuchali świadków, po prostu tam, bo tak jak to się mówi, bo tak ludzie mówili, to tak napisali. Przez całe lata prowadzili to wszystko i czekali na to, że ludzie umierają. I że ta sprawa umrze śmiercią naturalną, oni się nigdy nie będą musieli przyznać do tego, że popełnili błąd i działali z pobudek osobistych, a tak było. No i w związku z tym, wie pan, prokurator z prokuratury w ubiegłym roku przyszedł do sądu, mówi, że on wycofuje jako oskarżenia przeciwko Jędrzejczakowi. No pan, na to nie potrzebował 20 lat, bo wystarczyło, żeby przeczytał tę teczkę, w której ten wymyślony akt oskarżenia był napisany, wziął dokumenty i moje zeznanie, by się dowiedział, że to jest nieprawda. Zresztą nie tylko moje, bo procedury o tym mówiły, jak należało postąpić, no to co tam chciał tak czy inaczej zrobić prezydent. To jest smutne. Ale też jest przestrogą dla wszystkich tych. I dlatego widzi pan, te osoby, które się nie boją, bo im nic nie grozi, mogą robić co chcą, bo są z układu i dotyczy ich zasada Neumanna, ci ludzie robią co chcą. A ja właśnie walczyłem z takimi ludźmi, żeby nie robili tego, co chcą. I żeby były procedury, i żeby spółki przynosiły zyski, i żeby nieznajomi zasiadali w radach nadzorczych rodziny, tylko ludzie, którzy mają ku temu kompetencje. I żeby na naczelników wydziału i potem dyrektor były konkursy. I żeby ci ludzie mieli umiejętności, żeby byli zaangażowani w to, co robią. I dlatego miasto szło do przodu. Dzisiaj na tym już nikomu nie zależy. Janusz siedzi, robią sobie zdjęcia, są z siebie dumni. Za chwilę prywatny biznesmen zakończy funkcjonowanie bulwaru. Zakończy już kilka innych rzeczy. Dzisiaj po wielu dyskusjach widać, jak się świetnie gospodarczy rozwija deptat na Chrobrego za 60 milionów złotych i tak szereg innych rzeczy. Nikt się tym nie przejmuje, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo nawet nikt nie jest w stanie i nikt nie chce nawet zadzierać z władzą, bo gdzieś tam na końcu tego korytarza jest jakaś tam teczka, albo jest jakaś umowa o pracę, albo zlecenie, albo rada nadzorcza, albo inny układ, który powoduje, że nie warto tego ruszać. A skoro nie warto, no to nie robimy. Jak nie robimy, to nie robimy pro publico bono, no bo po co nam tu pro publico bono, skoro ludzi tak zmanipulujemy.
1: Mi warta, albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
2: Czas na ciekawe rozmowy. Niedzielny wieczór. Rozpoczynamy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam zespołem redakcyjnym. No i mamy dla was rozmowy z bardzo różnych branż, można tak powiedzieć, bo będzie radził weterynarz o tym, jak żywić nasze czworonogi, jak o nie dbać, ale również jak zostać wolontariuszem w hospicjum. Bardzo potrzebne są takie osoby. Będzie także o problemie z aktywnością fizyczną u dzieci. Ale zaczynamy od tego, co wkrótce będzie się dziać w Gorzowie, bo w sierpniu powraca Tour de Pologne, ale także zapytamy zapytamy fachowca, jaki sprzęt jest najlepszy. O tym rozmawiać będzie Konrad Baranowski z Lechem Piaseckim, legendą polskiego kolarstwa.
3: Gorzów, znowu Tour de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytorium?
4: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, które mają obowiązek startu drużyny Pro Touru. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam ze samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój na metę. Jeżeli kolarze wjeżdżają, to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie nie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
3: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
4: No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
3: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
4: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkę w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina,
3: dalej
4: od
3: tak.
4: Szulechowa, chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii, też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska, mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
3: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
4: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. Trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
3: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
4: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta Spania. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutschland Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu i Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League, nie wiem.
3: Jakby mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas, tak.
4: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć, więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przyjedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę, to są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy, całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce barwne, bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to prostawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech. Na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią i zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko.
3: Jak to we Włoszech.
4: Wszystko resztę stanęło. I trwała walka z tym, żeby ta scenografia, to był jeden z pierwszych samochodów, które jechały pod tą górę, żeby resztę aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa. Po czym wszystko się udało, scenografia została rozstawiona. Przyszedł bardzo silny wiatr z deszczem i gradem i tą scenografię praktycznie zmuchnął, więc ekipa dwoiła się, troiła po to, żeby tą scenografię móc z powrotem szybko porozstawiać i kolarze już się bardzo szybko zbliżali do tej mety. No, udało się, może nie wszystkiego ustawili, co mieli tam przewidziane, ale się udało i ktoś, kto nie był zorientowany, to nie zauważył żadnych ubytków, że tak powiem, w tej scenografii. I to są takie sytuacje, które patrząc, nie wiem, w okienko telewizora, czy gdzieś tam relacje, no tego nie widać. Natomiast to, co się dzieje właśnie przy organizacji, przy tym, żeby to wszystko zagrało, to naprawdę jest duża nerwowa i armia ludzi przy tym pracuje.
3: Mhm. Pamięta pan jakąś średnią popularność telewizyjną? Jaką popularnością telewizyjną się Tour de Pologne cieszy? Jaka tam średnia oglądalność jest?
4: Kilka milionów, już nie powiem, bo to się to zmienia, ale nie wiem, 4, 6, 8, w zależności od trzeba zobaczyć te statystyki. Będąc przy tym kilka lat temu pracując, to miałem to, że tak powiem, w głowie i w jednym palcu. W tej chwili no uciekło mi, przepraszam, nie przygotowałem się, nie wiedziałem, że takie pytanie
3: padnie. Nie, potrzeba, ale chciałem właśnie taką skalę gorzewioną pokazywać, no bo jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej kilka lat temu tak było, więc też się perfekcyjnie przygotowałem, ale jeżeli chodzi o żużlowy Grand Prix, które też pan wymieniał i które jest popularną imprezą, gorzowskie chyba oglądało po 250 tysięcy ludzi. To właśnie chcę tak dla skali pokazać właśnie. Tour de Pologne przyjeżdża, to jest kilka milionów.
4: Tak, i również to jest oglądalność w telewizji. Poza tym no, Tour de Pologne jest transmitowany również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Poza tym no, są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem,
3: ulicę,
4: wyjść
3: przez okno,
4: ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, długo stoimy, czekamy.
3: Na kibica tak.
4: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów też, żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Się troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest no, więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewoluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba dwa lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótkich takich tam troszkę za kostkę i to było ok jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
3: No to tak mam wrażenie, że jest taka duża potrzeba uregulowania wszystkiego. Na razie tyle o Tour de Pologne. Znaczy u nas słuchacze będą jeszcze o tym słuchać, ale na razie tyle, jeżeli chodzi o męczenie pana Lecha w związku z Tour de Pologne. Natomiast zostają przy rowerach, oczywiście. Lokalnie jeszcze kilka lat temu, chyba w ubiegłym roku pamiętam, że nie wiem, czy pan organizował, ale na pewno pan uczestniczył w takich grupach, która regularnie, nawet kilka dni w tygodniu się spotykała, jeździła po Gorzowie, poza Gorzów. Czy ta grupa dalej istnieje? Czy dalej można się dołączyć do takich przejażdżek?
4: W Gorzowie jest kilka grup takich bardziej czy mniej zorganizowanych. To nie można powiedzieć, że to jest grupa zorganizowana. Jest grupa ludzi, która gdzieś tam się spotyka. Bardzo często jeżdżą w podobnych albo takich samych koszulkach danego sklepu, czy danego jakiegoś tam nie wiem, sponsora. Spotyka się, jeździ na treningi. No, przy naszym sklepie rowerowym również jest taka grupa sympatyków. Trenujemy 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i niedzielę. Oczywiście każdy, kto chce się dołączyć, to jest mile widziany. Nie ma tutaj problemu, żeby się dołączyć. Tych grup, tak jak powiedziałem, jest kilka i te grupy też są o różnym stopniu przygotowania, szybkości jazdy, więc każdy, kto gdzieś tam jest, ma tą formę swoją lepszą czy gorszą, czy chce pojechać troszkę szybciej, spróbować swoich sił, no może gdzieś tam się dołączyć do którejś z tych ekip i no spróbować na co go stać, bo też jadąc w grupie, no jedzie się szybciej, jedzie się bezpieczniej, też z uwagi na ruch samochodów, który jest, no kierowcy niestety, ja mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, szczególnie szosowych, no to nie szanują rowerzystów, prawda, bo no bo bardzo często wyprzedzają bardzo blisko, na dużej szybkości, nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, może być dziura, może być kamień, może być coś, że ten kolos może się zachwiać i gdzieś tam odbić lekko w jedną czy w drugą stronę, więc wystarczy, nie wiem, mijając grupę kolarzy, czy ich wyprzedzając, czy jadąc przeciwka, no wystarczy lekko zwolnić, zachować odpowiedni odstęp, te 5 czy 10 sekund, że wolniej dojedziemy, gdzieś nas nie zbawi, a naprawdę daje duże poczucie bezpieczeństwa dla takiego rowerzysty, no i dla kierowcy, który ewentualnie będzie uczestniczył w jakiejś kolizji z rowerzystą, którą na pewno wygra, no bo wiadomo, rowerzysta nie jest zasłonięty niczym, tak jak kierowca blachą karoserii, no to też nie ma kłopotu, nie ma, że tak powiem, stresów. Ale niestety praktycznie na każdym treningu zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy nas wyprzedzają bardzo dużą szybkością, przejeżdżając dosłownie o włos od nas, czy sprzeciwka, czy wyprzedzając właśnie grupę jadących. No, mówię, no ludzie są niestety tacy, jacy są, bezmyślni bardzo często.
3: Niektórzy zbyt nerwowi, prawda?
4: Nerwowi, tak. A też jeździ w naszej grupie i w ogóle w grupach, czy w ogóle na rowerach, jeździ bardzo dużo osób z służb mundurowych, czy to policjanci, czy strażacy, czy żołnierze, prawda? Także bardzo często gdzieś tam kierowcy rzucają różnymi hasłami, czy tam wyzwiskami, nie zdając sobie sprawy, że jedzie gdzieś tam nawet wysoko postawiony funkcjonariusz policji, który za chwilę może takiego gościa...
3: Musimy zapamiętać tak, blachy tak zwane.
4: Tak. I to jest właśnie, no, myślę, że ta życzliwość na drodze w stosunku do rowerzystów i rowerzystów w stosunku do kierowców powinna być. Droga jest dla wszystkich i to jest gdzieś tam wspólny mianownik do tego, żeby było wszystkim nam bezpiecznie i bezstresowo, beznerwowo i żebyśmy wszyscy czuli się lepiej.
3: Zostańmy na chwilę przy tym, bo właśnie wymienił pan szosówki, o które też chciałem zapytać. Dlaczego rowerzyści, jak mają do wyboru ścieżkę rowerową i jezdnię, dlaczego szosówka raczej jest przygotowana pod tą jezdnię?
4: No czy to by powiem pan tak. Tak jakby pan chciał wziąć sportowy bolid i jechać, nie wiem, po lesie. Tak można powiedzieć. Zaraz niektórzy powiedzą, to po co sobie kupiłeś taki rower? Rower szosowy, gdzie taki rower kosztuje między, powiedzmy, 30 a 60 tysięcy, bo tyle kosztują te rowery szosowe. Na takich ludzie tutaj jeżdżą w Gorzowie. Opona do takiego roweru kosztuje 400 zł jedna. Powiedzmy, około dobrej klasy opona.
3: Więcej niż niektóre samochodowe.
4: Niektóre samochody. Tak, samochodowe. Ścieżki rowerowe są... jest mało ścieżek rowerowych tutaj w Gorzowej okolicy, które się nadają do jazdy takim rowerem szosowym. Ścieżka rowerowa na przykład, nie wiem, w Dużej Ulicy Wyszyńskiego, to jest pas pieszojezdny, czy jak to tam się nazywa fachowo, no ona się nie nadaje absolutnie takie rowery, raz, że jest z kostki, dwa, jest bardzo dużo śmieci. Ktoś, kto wjedzie takim rowerem, to za chwilę łapie gumę. Poza tym mamy, tak, no dużo pieszych, dużo ludzi chodzących z pieskami, z dziećmi, z wózkami, i to się nie nadaje po prostu do jazdy. Poza tym zawodnik czy osoba trenująca na rowerze szosowym, nie jadąc szybko, porusza się między 35 a 40 na godzinę, jadąc tak sobie swobodnie, więc praktycznie nie jedzie wolniej niż samochody, które się poruszają po mieście, bo tak teraz auta jeżdżą. Oczywiście rowerzyści też nie są tutaj bez winy, bez grzechu, że tak powiem, i często utrudniają to życie samochodu dom, a nie powinni. Na przykład, nie wiem, my sygnalizujemy, jeżeli stajemy gdzieś na światłach, są przed nami samochody. Nie wyprzedzamy tych samochodów, bo te auta i tak szybciej od nas ruszą ze świateł, więc po co utrudniać dodatkowo gdzieś tam komuś ten moment ruszenia ze światła, prawda? Jest wiele takich sytuacji, które gdzie trzeba tą życzliwość jeden drugiemu okazać, prawda? I to co jeszcze raz powiedziałem, to co mówiłem o tym rowerze szosowym, no rower szosowy też jest na bardzo wąskiej oponce, gdzie pompuje się duże ciśnienie, więc ścieżka taka pseudorowerowa zrobiona z kostki, ona się nie nadaje do jazdy takim rowerem. Oczywiście gdzieś tam kawałek się można przemieścić, ale kiedyś pracując jeszcze przy Tour de Pologne, nie pamiętam, w Krakowie czy w Rzeszowie, gdzieś tam byłem na wjeździe z panami z policji i no i gdzieś tam jadą sobie właśnie kolarze i właśnie tego typu dyskusja się wytworzyła, że panowie z policji bardzo mądrze powiedzieli, że no widać od razu, czy to jest gość, który jedzie, nie wiem, po zakupy do sklepu, czy to jest gość, który jedzie na ryby, czy to jest ktoś, kto jeździ może nie wyczynowo, ale no,
3: zaawansowany amatorsko,
4: bo to widać po rowerze, widać po ubiorze, widać jak on na tym rowerze się porusza, więc wiadomo, że on jedzie praktycznie tak szybko po mieście jak samochody i no ta życzliwość też służb mundurowych jest na pewno bardzo ważna w tej sytuacji. I tak jak powiedziałem, no wielu funkcjonariuszy jeździ z nami i też rozumie tę sytuację. I tutaj no, możemy tylko podziękować za życzliwość właśnie policji, że życzliwym okiem spoglądają na tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, nie zawsze po ścieżkach, bo nie zawsze też te ścieżki się do tego nadają.
3: No tak, bo technicznie chyba podstawę by mieli nawet do wystawienia mandatu, prawda, jeżeli biegnie ścieżka rowerowa.
4: Teoretycznie tak, jeżeli w tym samym kierunku, to tak, to tak, tak.
3: Więc no to już mówimy faktycznie o życzliwości. I wracając do grup, które istnieją w Gorzowie, ale też jedna właśnie wspomniał pan, istnieje, gromadzi się wokół pana sklepu przy Wyszyńskiego. Jakby tutaj myślę, że większość słuchaczy będzie kojarzyła, który to sklep. Jakie trasy zazwyczaj obieracie? Czy to jest jakby improwizowane, czy wcześniej sobie planujecie te trasy? Ile to jest kilometrów na przykład?
4: W tej chwili, że tak powiem, jak jest ciepło latem, no dzisiaj jedziemy, no to jedziemy na około 70 kilometrów. Ale jest grupa, która startuje wcześniej, tych, którzy kończą wcześniej pracę, no to oni dzisiaj jadą na 100, bo mamy grupę taką założoną gdzieś tam i są tam wpisy. Każdy, kto chce, się może podłączyć do jednej czy do drugiej grupy, komu pasuje ta godzina, komu inna. Jeżeli ktoś gdzieś tam indywidualnie planuje sobie jakiś trening, to też wrzuca, może znajdzie się ktoś chętny. Więc w tej chwili wtorki, czwartki jeździmy około 70 km, albo 100, ci, którzy jeżdżą wcześniej, a w niedzielę jeździmy między 100 a 130 w zależności. Ale są tacy, którzy przyjeżdżają z nami 130 i potem sobie jadą jeszcze dokręcić kolejne 50 czy 80 i robią 200 na przykład, prawda? Ja już jestem na takim etapie i w takim wieku, że jak przyjeżdżam te 120, powiedzmy, to mi wystarczy już.
3: Ale nie schodzi pan z tego?
4: Staram się trzymać, jeszcze nie urywają mnie, więc tak po kolarsku się mówi, że trzymać koło, jak nie urywają, to jest dobrze.
3: To jeszcze można jeździć. Teraz, no właśnie, no bo tutaj od wielu lat wiadomo, że prowadzi pan z żoną, jeżeli dobrze pamiętam, swój sklep przy ulicy Wyszyńskiego, więc zapytam już jako specjalistę do spraw sprzedaży, można powiedzieć, rowerów. Powiedzmy, że przychodzi amator. No ja akurat troszkę w życiu też się na rowerach najeździłem, ale powiedzmy, że ktoś świeżo się nauczył, nawet dorosły, jeździć na rowerze. Tu kasus mojej żony, która wciąż nie umie. Mimo że no, tam bliżej 40 niż 30, prawda? Przychodzi do sklepu i co pan takiej osobie, laikowi tak naprawdę wciąż oczywiście poleca? Kobiecie, mężczyźnie, czy to ma znaczenie? Właśnie o co pan pyta? Co pan poleca?
4: Myślę, że w każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć, w jakim terenie. Czy to będzie miasto, czy to będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. I pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też no oczywiście o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla pory, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodniej. No i tyle w zasadzie.
3: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
4: Tak. Damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chce im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. Jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
3: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie. Jakby może to tak naprawdę mężczyźni też mogą jeździć.
4: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą, to wtedy...
3: O, i wtedy jest męsko, prawda? Bo niektórym to robi najwyraźniej różnicę. Tak muszę zapytać, no bo jakby widać taki troszeczkę wiatr zmian, zwłaszcza w większych polskich miastach. Może w Gorzowie nie aż tak, ale w większych polskich miastach, zwłaszcza w budowane są te trasy rowerowe. To akurat w Gorzowie też, trzeba przyznać. I jakby przez tę też taką mnogość ruchu samochodowego coraz więcej ludzi zaczyna się przestawiać na ten rower, zwłaszcza w tych cieplejszych miesiącach. Pan to jako właściciel sklepu też odczuwa, że ta sprzedaż roweru, że to zainteresowanie rowerami rośnie?
4: Znaczy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudo-ścieżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć, i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak, no ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i też no ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż takie, na których można jeździć się ścigać czy przyjemnie spędzać czas, no szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają, te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć.
3: Mogę na świeżo nawet zapytać, okres majowy, na początku zwłaszcza miesiąca, sporo komunii, rower jako prezent na komunię wciąż popularny, czy to już się zaaktualizowało?
4: Popularny, ale bodajże według gdzieś tam jakichś statystyk jest w tej chwili na szóstym miejscu. Kiedyś był chyba na pierwszym albo drugim, w tej chwili jest gdzieś tam na szóstym miejscu. No są oczywiście zapytania, są młode osoby, które gdzieś tam sobie dobierają ten rower. W Gorzowie jest bardzo wiele sklepów rowerowych, gdzie każdy sklep prowadzi inne marki, więc każdy może gdzieś tam dobrać coś dla siebie i pod względem, nie wiem, marki, koloru, ceny, czy tego, co najbardziej lubi, więc no Gorzów pod tym względem jest bardzo dobrze rozwinięty.
3: Mhm. Muszę zapytać, no, chociaż no jakby profesjonalnym rowerzystą pan już nie jest od wielu lat, ale muszę zapytać, mniej więcej już pan mówił dzisiaj, ile amatorzy, nawet ci bardziej zaawansowani, wydają, tak? Czyli powiedzmy, że szosówka, no to jest 30 do 60, tak? Nawet tysięcy dla takich zaawansowanych amatorów, powiedzmy, a profesjonaliści ile wydają na sprzęt rowerowy?
4: Profesjonaliści ten sprzęt dostają do użytku i nie mierzą, tak jak kolarze zawodowi.
3: Ale gdyby mieli go kupować, teoretycznie
4: To zależy od statusu, od budżetu, tego, kto co chce wydać. No, rower karbonowy już w tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy XS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda, nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawią satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50 i 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania i chce taki rower, też może sobie go jak najbardziej sprawdzić.
3: No to już taka wartość nie najgorszego samochodu. No może nie prosto z salonu, ale tak kilkuletniego, powiedzmy, prawda?
4: Tak,
3: dosyć świeżego, także co powoduje, że co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
4: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramie jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne, tak się popatrzy na to wszystko, no to jest wiele czynników, które gdzieś tą cenę roweru budują. U nas w sklepie sprzedajemy w tej chwili dwie marki. Zbliżony rower osprzętowo, jeden do drugiego, no różnica w cenie może być nawet do 10 tysięcy, dlatego że ta druga marka jest no, dużo droższa niż ta pierwsza.
3: Tak po prostu się nazywa czasami. To co jak przy zakupie ubrań, można tę samą koszulkę kupić za 30 zł, można za 130.
4: No właśnie, dokładnie, to jest i to tylko nie rowery, nie ubrania, ale chyba to jest w każdej branży, w każdej dziedzinie, gdzie podobny produkt, ale markowy kosztuje więcej. No na pewno ten produkt markowy, ten produkt, który jest, ma dobrą gwarancję, na pewno jest sprawdzony, na pewno lepiej działa, lepiej funkcjonuje, ma lepszą gwarancję. Na pewno czy ja, czy moi koledzy ze sklepów rowerowych nie polecamy tanich zamienników z Chin, które można kupić, nie wiem, kierownica karbonowa, powiedzmy renomowana, kosztuje między 2,5 a 3 tysiące. Gdzieś tam na AliExpress można ją kupić za 500 czy 700 zł, ale osobiście prosimy takich ludzi, którzy montują kierownicę tego typu, czy koła, żeby nie przyjeżdżali do nas na zbiórki, no bo na pierwszy rzut oka nie widać tego, że to jest jakaś tam podróba, natomiast one się łamią czasami jak zapałki. I
3: dosłownie niebezpiecznie się
4: to
3: robi.
4: To niebezpieczeństwo dla tego człowieka i dla wszystkich, którzy jadą z nim, prawda?
3: Mhm. Jako, że teraz zrobiło się dużo cieplej niż jeszcze 2 tygodnie temu, powiedzmy, muszę zapytać o to, czy, bo kiedyś było takie przeświadczenie, rower tylko na wiosnę i lato. To jest mit, czy prawda? Czy rower dobrze równie może być całoroczny?
4: Jest grupa osób, w tym ja się do nich zaliczam wciąż, że jeździmy cały rok. No oczywiście jesienią, zimą, wczesną wiosną, kiedy jest jeszcze zimno, kiedy na szosie jest niebezpiecznie, chłodno i niefajnie, jeździmy na rowerach MTB albo gravelach. Jeździmy gdzieś po lasach, jeździmy gdzieś po jakichś ścieżkach szutrowych, gdzie przede wszystkim jest cieplej, nawet w mroźne dni, gdzie nie ma tych samochodów, nie ma ruchu i też można bardziej swobodnie się czuć. Tym samym to jest przygotowanie takie gdzieś tam do sezonu, bo 95% osób, które jeżdżą w tej grupie ze mną, się nie ściga, tylko po prostu jeździ dla przyjemności, dla frajdy, dla satysfakcji, dla lepszego samopoczucia, ale też są osoby takie, które się ścigają, ale wszyscy chcą przygotować się do sezonu po to, żeby było im lżej, łatwiej, żeby przyjemniej spędzać ten czas jazdy w grupie, żeby, nie wiem, gdzieś tam pokazać tą swoją, te przygotowania, które gdzieś tam się zimą wypracowało, ale też w tej chwili bardzo popularne są przygotowania na trenażerach takich w domu, gdzie tam w okresie zimowym osoby siedzą i kręcą jak chomiki na tych właśnie stacjonarnych rowerkach. Powrócę do tych treningów właśnie zimowych. Za dawnych czasów zimą, nie wiem, w niedzielę na przykład przyjeżdżało po 30-40 osób na zbiórkę. W tej chwili przyjeżdża, nie wiem, 12-15, jak jest 20, to już jest super dużo, bo po prostu wszyscy siedzą gdzieś tam, sobie kręcą w domu i
3: grzeją się. Marznąć, tak. Mhm. Tak jak już pan na początku wspominał, pan też zimy bardzo nie lubi, prawda, jeżeli chodzi o to jeżdżenie na rowerze.
4: Zimy nie lubi, ale ubieram się ciepło i jadę.
3: Dokładnie, można się dostosować. Mam pytanie takie o to, czy jest pan sentymentalny. W sensie, czy siada pan na przykład w domu czasami z albumami z czasów kariery sportowej jeszcze stricte, przegląda pan je, wspomina te czasy?
4: Przy jakichś tam okazjach tak. No mam te albumy porobione, mam gdzieś tam wiele takich materiałów filmowych. Dzięki w tej chwili tym mediom społecznościowym bardzo często trafia się jakiś filmik czy zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałem z kariery sportowej. I to gdzieś tam z przyjemnością się ogląda. Co jakiś czas gdzieś tam, jak to człowiek uruchomi gdzieś tam w tych mediach, to po roku to powraca, że rok temu coś tam było i często to gdzieś tam od nowa się klika i udostępnia. A propos tego zimna, to jakiś czas temu pojawił się taki film w momencie, kiedy przeszedłem już na zawodowstwo. Jeszcze ostatnie zgrupowanie spędziłem z kadrą narodową. Rysiek Krzyrkowski wziął mnie na to zgrupowanie i też właśnie tam gdzieś jest ta wypowiedź moja, tam generalnie ekipa telewizyjna przyjechała nakręcać film o mnie, o tym, że tam przeszedłem na zawodowstwo, że byłem w kadrze, to był ten mój rok, kiedy wygrałem wyścig pokoju Mistrzostwa Świata i właśnie tam jest gdzieś wypowiedź Ryszarda, który mówi, no, że jakieś tam moje szanse w tym peletonie zawodowym, moje też tam plany, coś tam, wiadomo, że plany są zawsze, ale trzeba planować, żeby mieć cel, żeby na niego dążyć. No i Ryszard powiedział takie zdanie, że no wszystko dobrze, ale no Piasecki nie lubi zimna i to już było od zawsze wiadomo, że ja w zimnie to nie jadę.
3: Czyli już wtedy to wiedzieli. Utrzymuje pan kontakt z jakimiś osobami z czasów tego piku kariery, nie wiem, z Zenonem Jaskółą, jeżeli mówimy o legendach.
4: Tak, no z Zenonem Jaskółą, z Markiem Szerszyńskim, no, który do którego należy połowa mojego medalu z Mistrza Świata, bo to Marek mi pomógł na ostatnich kilometrach i metrach, żebym mógł swobodnie wygrać to Mistrzostwo Świata. Tak, no jest wiele osób, z którymi się wciąż kontaktuję. Z moim byłym pracodawcą Czeskiem Langiem też jestem wciąż w kontakcie i z osobami, z którymi pracowałem. Także generalnie środowisko kolarskie poza tam nielicznymi osobami jest raczej z Litowane, Zjednoczone i sympatyzuje ze sobą. Mhm.
3: No właśnie, tak pytałem o Zelanda Juskę, bo wielu pewnie starszych nawet gorzowian, a takich możemy mieć wśród słuchaczy, pewnie też z łezką wokół cały czas wspomina. Co słychać u pana Jasku?
4: No gdzieś tam mieszka sobie, między Warszawą a Poznaniem, czy Kórnikiem rodzinnym, gdzieś tam się kręci. No nie, jakiś czas temu go, długo go nie widziałem, ale niedawno go słyszeliśmy się, ma tam jakieś swoje plany, coś tam robi, także...
3: Jeżeli jakimś cudem pan Jasku by nas słuchał, to oczywiście pozdrawiamy. No i może powoli zmierzamy już do końca, żeby też bardzo długo pana nie męczyć. Zapytam o taką przyszłość kolarstwa. No, gdzieś tam pan dyscyplinę pewnie śledzi, natomiast chcę tak bardziej ogólnie zapytać, bo wiele dyscyplin sportowych ma problem. Młodzi coraz mniej angażują się w sport. Tych młodych w ogóle jest coraz mniej, no bo mamy mocny niż w Polsce, w całej Europie, nie tylko. Czy jakby przyszłość kolarstwa będzie wzrostowa, czy troszeczkę popularność jest szansa, że spadnie w najbliższych latach?
4: Znaczy tak, no generalnie kolarstwo jest bardzo popularne i wzrostowe, jeśli chodzi o osoby, które jeżdżą właśnie jako sympatycy, że on, nie wiem, no ma tam jakiś plan swój treningów, plan wyścigów. Bardzo wielu triatlonistów w tej chwili, jedna z dyscyplin
3: triatlonistów. Zrastająca,
4: tak. Tak, to jest rower i też z nami wielu triatlonistów jeździ na treningi. Ale chyba, jeśli chodzi o takich właśnie kolarstwo od tej strony, zawodników, którzy ścigają się w tych wyścigach najważniejszych na świecie i mają szansę tam się ścigać. No, jest tam parę młodych nazwisk, które rokują nadzieję, no ale na tą chwilę szczerze to nie wiem, bo też Polski Związek Kolarski też wciąż ma jakieś tam problemy związane z tym torem, z finansami, ze spłatą tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to wszystko powoli będzie się prostowało. No i trzymam kciuki, no bo wywodzę się z kolarstwa, tyle lat spędziłem przy tym i wciąż sympatyzuję z tą dyscypliną, jednak zobaczymy, jest wielu młodych zawodników, nawet Strzelec Krajeński w tej chwili, jeden z wychowanków klubu strzeleckiego, który w tym rejonie i nie tylko, bo w Polsce jest jeden z najbardziej prężnych działających, zapomniałem nazwiska teraz chłopaka, młody, utalentowany, zdolny, no to też jest jakaś przyszłość polskiego kolarstwa i mam nadzieję, że będzie kolejny zawodnik tutaj z naszych terenów, który gdzieś tam w światowym peletonie pokaże, na co go stać.
3: Za którego będzie można trzymać kciuki, tak jest. No i tak już kompletnie na koniec, ale mam nadzieję, że jakiegoś defetyzmu tutaj nie wprowadzimy. Czy elektryczne rowery mogą wyprzeć te napędzane siłą mięśni?
4: Znaczy wyprzeć na pewno nie, jakkolwiek jest duże zapotrzebowanie na te rowery, bo też rower elektryczny daje takie poczucie bezpieczeństwa, w sensie, że zawsze dojedziemy, daje większe możliwości osobom, które gdzieś nie zawsze kondycyjnie są na najwyższym poziomie, ułatwiają tą jazdę. Też no, Gorzów jest tak usytuowany, że mamy właściwie wszędzie górki i też wiele osób poszukuje takiego roweru, no po to, żeby poruszać się po mieście.
3: Pomoże gdzieś tam.
4: Pomoże, ułatwia. Myślę, że nie wyprze, ale na pewno ta popularność roweru elektrycznego jest coraz większa. Tylko też no, na rynku pojawiło się bardzo dużo rowerów elektrycznych, tanich, które no, jest zapotrzebowanie na te rowery, bo nie wiem, no, rower elektryczny tani kosztuje 5-7 tysięcy, a rower dobry elektryczny kosztuje 12, więc praktycznie to jest połowę ceny i gro osób szuka tego tańszego roweru, który nie zawsze tak się zachowuje sprawnie jak ten z droższym silnikiem.
3: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
4: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
3: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Do usłyszenia.
1: Vox FM Gorzów radzi.
2: Dzieli ich 70 lat. Przedszkolaki i seniorzy wspierają gorzowskie hospicjum. Najmłodszymi wolontariuszami są 5-latki, a najstarszą pomagającą 75-latka. W placówce pomaga około 30 osób. Liczba ta rośnie w trakcie hospicyjnych akcji, takich jak publiczna kwesta, korowód wrażliwości czy pola nadziei. Biorą w nich udział nawet kilkuletnie maluchy, które pomagają pod opieką dorosłych. 75-letnia pani Janeczka co tydzień uzgadnia swój harmonogram z kierowniczką. Mówią Jolanta Gintoft, dyrektor, i Anna Kobyłka z Hospicjum Świętego Kamila.
5: to z roku na rok coraz lepiej wygląda, ponieważ zwiększa nam się w tej chwili ilość wolontariuszy takich, powiedziałabym, szkolnych, etapu szkolnego. Są to głównie uczniowie szkół średnich i no, trudno mi tu wymienić jedną szkołę, bo to już jest taka tradycja troszeczkę, że zgłaszają się do nas uczniowie wielu, wielu gorzowskich szkół średnich, którzy na różne sposoby chcą nam pomagać. Także tak, jest to takie nieobliczalne po prostu, ale to też pokazuje na wrażliwość młodego pokolenia w tym świecie takim gierek, w świecie takim wirtualnym. Pokazujemy, że mimo wszystko jesteśmy pokoleniem wrażliwym. I tutaj chodzi o to, że tak jak Ania powiedziała, oczywiście o hospicjum, ale to uczy także wrażliwości w ogóle na choroby babci, dziadka, tak? Bo to najczęściej małe dzieci postrzegają to w takich realiach no, starości, chociaż chorują coraz młodsi niestety. Bardzo, bardzo różnie wolontariusze są na różnych etapach, czyli są wolontariusze, którzy są raz w tygodniu, ale są i częściej, jest to wolontariat przy pacjencie, czyli generalnie posiedzieć, posłuchać, porozmawiać z nim, czyli na oddziale. Jest to wolontariat gospodarczy, taki w ogrodzie. Jest to wolontariat przy dzieciach osieroconych w świetlicy jaskółka. Ten wolontariat jest naprawdę szerokim takim aspektem przy dziadkach naszych, których mamy na dziale pobytu dziennego. Tam chyba jest w tej chwili najwięcej wolontariuszy, gdzie pomagamy pacjentom z chorobą Alzheimera i Parkinsona. W zależności od tego, ile wolontariusz ma wolnego czasu, jak mocno może się poświęcić tutaj dla chorych, wygląda to bardzo różnie, ale grupa jest coraz większa. W tej chwili około 30 wolontariuszy, tak, około 30. Takich, którzy systematycznie, nie sporadycznie, ale systematycznie nam pomagają naszym pacjentom, a do tego dochodzą wolontariusze, którzy uczestniczą w tych akcjach, które Ania właśnie nadzoruje, czyli Korowód Wrażliwości, Pola Nadziei.
6: Zbiórka publiczna. To jest taki czas, kiedy wolontariusze pokazują naprawdę bardzo dużo serca. Kolacja charytatywna. To są wydarzenia, w których no, nie da się ich zorganizować bez wolontariuszy. I mamy no, wypracowane taką piękną współpracę ze szkołami, głównie średnimi, w przypadku tych właśnie wydarzeń. Także w szkołach średnich są naprawdę wspaniali ludzie, którzy owszem, są bardzo nastawieni na naukę, są nastawieni na relacje takie rówieśnicze, ale są też nastawieni na pomoc. I to jest naprawdę budujące i piękne.
5: I to mówimy nawet o uczniach pierwszego i drugiego ogólniaka. Oni poświęcają mnóstwo czasu na naukę, a mimo wszystko znajdują dla nas czas.
6: Ale są też zespoły, na przykład muzyczne w szkołach średnich, przychodzą do nas na występy, także to jest, tak, to żyje. Ten wolontariat w Gorzowie żyje i my jesteśmy takim codziennym przykładem tego, że on jest. Naprawdę. Naszymi wolontariuszami są przede wszystkim osoby dorosłe, ponieważ oczywiście wyłączając tutaj wolontariat akcyjny, który opiera się na wolontariacie takich osób ze szkół średnich, ale wolontariusz, który posługuje w hospicjum, który przychodzi do nas i jest częścią naszego zespołu tak naprawdę, tego medycznego, tego, który wspiera zarówno pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologa niekiedy, to są osoby dorosłe. Osoby dorosłe, które przechodzą rekrutację, tak bym to powiedziała. Opiekunem naszego wolontariatu jest pani psycholog, która prowadzi rozmowy, czuwa nad tym wolontariatem. Wolontariusz, który potem jest zakwalifikowany do tego już takiego bycia na co dzień, no przechodzi przez pewien taki etap też dni takich próbnych, bym powiedziała. Więc to są osoby wypróbowane, które przychodzą do nas rzeczywiście z poczuciem misji, ale muszą być sprawdzone, niezawodne i to są przede wszystkim osoby dorosłe. Jak teraz patrzymy na średnią, to myślę, że tak około 40 roku życia. Ale są też wolontariusze, którzy mają 75 lat i też pięknie posługują, też pięknie pomagają. To są bardzo często osoby, które mają doświadczenie choroby osoby bliskiej. Czyli mają doświadczenie, mają też tą siłę, czyli przetrwały ten trud choroby, pomagania w chorobie, często tej straty. I okazuje się, że ten proces po jakimś czasie daje siłę. Daje siłę i wyciąga z człowieka taką właśnie wrażliwość i empatię. I mamy taką panią Janeczkę, która nam po prostu tak pięknie pomaga od dziesiątek lat. To jest nasza wolontariuszka, która jest z nami, odkąd pamiętam, jest pani Janeczka z nami. I ona tak pięknie się zajmuje tymi chorymi, głównie pacjentami na pobycie dziennym, gdzie trzeba ogromną mieć cierpliwość dla tych pacjentów, ale jest tak w tym wszystkim serdeczna i ona ma po prostu swój harmonogram pracy w hospicjum, czyli umawia się z kierowniczką działu pobytu dziennego, kiedy będzie, ma, bo to też chodzi o to, żeby wolontariat nie wypalał, czyli trzeba sobie dać, tak realnie określić, ile godzin mogę dać i najczęściej jeszcze trzeba odjąć, bo wolontariusz tak się troszeczkę rzuca na robotę, ale to szybko doprowadzi do wypalenia tak zwanego zawodowego. Więc wolontariusz, my odejmujemy, mówimy, dobrze, jesteś gotowy dawać 4 godziny, proszę, żebyś przychodził na te 2. No i jeśli się to systematycznie robi, no to to już jest członek naszego zespołu. To już jest nasz człowiek, który cały czas jakby pełni tą misję i wypełnia ideę hospicyjną, nie bierze za to żadnego wynagrodzenia, robi to zupełnie altruistycznie, no ale to są tacy ludzie, no uważam, że to są ludzie wyjątkowi. Rosną nam takie osoby, powiedziałabym, w gronie wolontariuszy, które no zapowiadają się na takie wieloletnie współprace, więc...
5: No najmłodsza wolontariuszka jest przedszkola, także na zbiórce publicznej już zaczynają od najmłodszych lat. Nie ma tutaj żadnych wymagań związanych z takim wykształceniem czy wiekiem, absolutnie nie ma to znaczenia, bardziej taka empatia, predyspozycja, tak, podejście do ludzi. Rzadko się zdarza, żeby osoba, która przyszła, no tak jak ja jestem 2,5 roku, no to jedną panią, tak młodą dziewczynę, która miała chyba zbyt duże doświadczenie życiowe w kwestii narkotyków, to tak, nie była przyjęta na wolontariat, bo tu doszukałyśmy się innych podtekstów, powiem szczerze. Ale tak, jeżeli osoby przychodzą i przejdą ten pierwszy okres i nie boją się współpracy z ludźmi chorymi, to z reguły zostają z nami na długie, długie lata.
2: Chcesz zostać wolontariuszem gorzowskiego hospicjum? Szczegóły w placówce przy ulicy Stilomawej.
1: Vox FM Gorzów radzi.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość Grzegorz Biegański. Biegański Jamnik Gorzów, czyli Klub Sztuk Walk. Witam cię serdecznie.
7: Witam serdecznie.
2: Grzegorz, chciałabym cię popytać właśnie, no bo wiadomo, no klub, więc działacie, mnóstwo sekcji właśnie, różne dyscypliny, dzieciaki, młodzież. Powiedz, jak to się, jeżeli możemy w cudzysłowie tak no podsumować ten jakiś okres czasu, dużo, mało, macie jakieś problemy, jak to właśnie wygląda?
7: Przede wszystkim dużym plusem było zmiana lokalizacji. Zmiana lokalizacji, więcej metrów, możliwość prowadzenia w jednym czasie 5 zajęć. No, mam takie kotary, które przedzielają nam 2 sale, które mamy. I co? No, doszła też do nas sekcja w międzyczasie bokserska. No to też tam nam pomogło. Jeżeli chodzi o problemy, no najważniejsze jest to, że każdy z trenerów robi swoją robotę, tak zwaną. Każdy z trenerów jeździ na zawody, każdy z trenerów w razie czego zastępuje drugiego, czyli nie ma takiej sytuacji, bo jest nas razem 13 trenerów, więc w razie czego, jeżeli no, ktoś tam wyjeżdża albo zachoruje, nie ma problemu, od razu jest zastępstwo, więc cały czas działamy. Tych dzieci jest naprawdę sporo w każdej sekcji, dorosłych tak samo. Powoli, cały czas zdobywamy kolejne medale, więc działamy. No między innymi tutaj teraz liczymy na sporo medali. Zobaczymy w czerwcu, tylko zajmujemy się wyjazdem do Katowic na Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu. No w zeszłym roku zdobyliśmy tam ponad 10 medali. Mam nadzieję, że w tym roku
2: trzeba
7: będzie.
2: Trzeba pobić tą liczbę.
7: Dokładnie, więc tutaj też z sekcji bokserskiej dziewczyna, mimo to, że tam krótko trenuje, zajęła 3 miejsce na Mistrzostwach Polski. Też fajnie.
2: Kiedy konkretnie te mistrzostwa? Czerwiec kiedy?
7: 9 jedziemy na ten weekend, ten 9-8 chyba. Czerwca jedziemy na taki kamp w brazylijskim Jiu-Jitsu MMA do Borowic, a tydzień później jedziemy na Mistrzostwa Polski do Katowic, więc no, najpierw tam jeszcze posparujemy, a później mam nadzieję, że...
2: Czyli taki tydzień ostatni intensywny będzie.
7: Dokładnie. Także...
2: No super sprawa. Ilu zawodników tutaj z klubu jedzie w sumie?
7: Zbieram ekipę tak naprawdę, ale chciałbym pojechać małym autobusem, czyli 20 parę osób.
2: Ale jak są, że tak powiem, predyspozycje, umiejętności, to trzeba brać jak najwięcej, żeby właśnie te medale się pojawiły.
7: No nie ukrywam, że tak. To cieszy. No, musimy się wykazywać. właściwie nie musimy, chcemy się wykazywać też wynikami, nie oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też no, wyniki są jednak ważne.
2: Super, no myślę nawet, że istotą klubu sportowego jest osiąganie sukcesów, wyników, żeby to poszło w świat i tak dalej. A chciałabym cię zapytać właśnie, bo zawsze o tym rozmawiamy, o młodzieży, o dzieciakach. Wcześniej wiadomo, że ta nadwaga, bo to się pojawia, my też prym widzimy w tych jakichś rankingach, że otyłość i tak dalej. Czy ty widzisz, że to coś się zmienia na lepsze, czy wręcz odwrotnie? Szczerze właśnie, uczciwie. Bo musimy powiedzieć też, przetrzeć może rodzicom trochę też oczy.
7: Znaczy tak, może zacząłbym od tego, że często rozmawiamy z trenerami, że my nie prowadzimy w tych grupach zajęć sportowych, tylko rehabilitacyjnych. Te dzieci są, no nie są sprawne. Może tutaj przytoczę dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. To są zupełnie inne dzieci. Te dzieci z Ukrainy są takimi dziećmi, które no my zaczynaliśmy, czyli czepak, bieganie gdzieś tam w kosza, w piłkę i tak dalej. I oni są właśnie tak jakby cofnięci. U nas przede wszystkim rodzice też są roszczeniowi. Coś tam dziecku, nie wiem, paluszek się stanie, już jest katastrofa, już przepisuje do innego klubu. Tam też przechodzi z innego i tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Ale jest też młodzież i dzieci, którzy są faktycznie sprawni, którzy chcą. To nie ukrywam, że bardzo cieszy i wtedy z takich no jest szansa zrobienia dobrego zawodnika. A jeżeli chodzi o otyłość, no jest tu na przykład fajnym przykładem ten nasz Żabka, o którym rozmawialiśmy. Chłopak się wziął za siebie.
2: 30 kilo, tak? Ja, zwróciła, tak, dobrze
7: tak,
2: pamiętam.
7: Szacunek dla niego i cały czas ćwiczy. Gdzieś tam dietę trzyma i można. No, także...
2: Tylko tak mi się wydaje, że to też właśnie jest tak zwane samozaparcie, tak? Dyscyplina. A niestety te młode pokolenia no nie mają tego. No co tu ukrywać, zupełnie inne wychowanie, właśnie podejście rodzica, nie zawsze może takie adekwatne, że właśnie jak paluszek czy coś innego.

0: niektórych osobach rehabilitacja zrobiła swoje. Jeżeli są jakieś problemy, też oczywiście rozmawiamy z rodzicami, robimy zebrania. No też w sekcji na przykład judo u mnie jest problem. Człowiek chce, żeby byli zawodnicy, a rodzice podejście mają takie, że przyprowadzają dzieci fajnie, tylko że nie pchają na wyjazdy na zawody. Mamy coś takiego, problem. Wyjazd na obóz to samo, ja tłumaczę tym rodzicom, że jeżeli wy od nas oczekujecie, oprócz tego, że mają być sprawni, że chcecie, aby te dzieci zdobywały wyniki, no to niestety te dzieci muszą jeździć i na zawody, i na obozy.
1: Ale to rodzice nie chcą, czy dzieci mają jakieś obawy? Bo powiem ci, że ja z kolei znam takie sytuacje, abstrahując w sensie, nawet to właśnie nie sztuk walki, ale nie wiem, przykładowo tańce i tak dalej, że dzieciaki się uczą, szkolą, ale do takiego występu właśnie na macie, na parkiecie mają te obawy, ten stres, że to dziecko się bardziej denerwuje i dlatego tak pytam, bo pewnie rodzice też mają w sumie udział, ale te dzieci właśnie, no niestety są jakieś takie, ja nie wiem, z czego też tak dokładnie to wynika, no nie jestem psychologiem, że mają te lęki jakieś i obawy, że właśnie nie poradzi sobie, że jakiś stres go zje, no tak jakby jakiś egzamin, tak, na przykład pisał, tak, czy ósmoklasisty, matura, jak już starszym się jest, ale że te lęki, przynajmniej mnie, mobilizowały bardziej, a teraz w większości mi się wydaje, że to jest odwrotnie właśnie, że to deprymuje, boi się, nie wyjdzie, fizjologiczne zaczynają się jakieś też problemy, nie?
0: No wiadomo, no, jest to stres. Jest to stres, tak jak przed innymi egzaminami, no ale sport przede wszystkim ma tego uczyć, czyli walki ze stresem, walki z postawieniem się do tego, żeby coś osiągnąć, bo no niestety nie od razu się wygrywa, nie zawsze się gdzieś tam ten egzamin zdaje, ale no po to jest ten sport, a innej możliwości nie ma, jak częste startowanie w zawodach, czy uczestniczenie w obozach, bo wtedy te dziecko, czy tam młodzież, czy tam dorosły, on się już oswaja z tym wszystkim i startując w jakichś tam których zawodach, już będzie do tego zupełnie inaczej podchodził. A u mnie wygląda to tak, że rodzice mają wpływ. Wziąć za rączkę, jedziesz i tyle. No. Mnie nie trzeba było, to było na odwrót. Jak mi nie pozwalali, to ja...
1: To tym bardziej chciałeś.
0: To ja no, bardziej chciałem.
1: No tak to jest, ale okay. Te dzieciaki właśnie, no mówię, są takie, że za rękę, teraz też się mówi o tym tak, że nie powinno się przymuszać i tak dalej, ale to wszystko trzeba wypośrodkować, bo to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przegiąć. A bywa różnie.
0: No nie może być tak, że rodzic słucha, co dziecko mówi i koniec. No, bo to tak,
1: a też tak jest.
0: Tak jest, więc do nas też przychodzą właśnie, i to nie powiem, że nie większość dzieci, że one nie wiedzą, co się dzieje, że tutaj ktoś na nich krzyczy, że każe im coś robić, on mówi, że on nie będzie robił. Na samym początku my tak naprawdę, może, no, że tego nie powiem, układamy te dzieci, o, żeby to ładniej zabrzmiało, żeby one wiedziały, co mają robić, że jak ja mówię, zrób przewrót w przód, to one ma zrobić przewrót w przód, a nie, bo mu się nie chce, bo no tak właśnie mamy z takimi dziećmi. No.
1: Czyli zupełnie taki w ogóle jakieś oderwanie, no, że tak powiem. Po co przychodzi, to jest trening, tak? To nie jest lekcja na przykład ZP-ów, tylko właśnie ćwiczenia i to trzeba wykonywać ćwiczenia.
0: No dokładnie, no, ale to też gdzieś tam myślę, że
1: czyli dodatkowa się taka wychowawcza praca.
0: Tak, dokładnie. Więcej, są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że proszę mi, chcę
1: pomóc, bo nie sobie nie radzę.
0: Oni chcą, żebym ja go wychował. Jak? Przepraszam panią czy pana. Oczywiście u mnie na zajęciach będzie chodził tak, jak trzeba, albo po prostu
1: grupa.
0: Tak, albo po prostu zrezygnuję, bo rzadko to się zdarza, ale niestety no, niektóre dzieci są no tak, nie można ich ułożyć, jak ja to mówię, i niestety musimy zrezygnować z współpracy, ponieważ no, nie będziemy narażać całej grupy tych 15-20 osób, że trener musi się cały czas zajmować tym jednym dzieckiem.
1: No tak, bo to w ogóle zaburza cykl w ogóle zajęć i ćwiczeń i wszystkiego.
0: Poza tym tutaj kolejny temat, jest coraz więcej dzieci, które przychodzą z ADHD.
1: No właśnie miałam zapytać się, bo tego jest i w szkołach bardzo dużo, tych orzeczeń, tych stwierdzeń ADHD, czy właśnie jakieś spektrum autyzmu. Tak. Te wszystkie neuronormatywne różne sprawy tutaj się pojawiają. Właśnie i tu też macie dzieciaki z takimi jakby wskazaniami.
0: Dokładnie. Mam zresztą to od razu widać gdzieś tam podczas prowadzenia zajęć. Rodzice proszą, ja się wcale nie dziwię, bo no, ciężka

0: praca czeka tak naprawdę rodziców i to tak naprawdę przez całe życie. Jednak no, tak dwójka, trójka takich dzieci w grupie to już no, rozwala całe zajęcia. No i...
1: Bo i chyba trzeba by było w osobną chyba taką jakby grupę.
0: Ale kilkuosobową.
1: Tak, kilkuosobową. Nie, dokładnie, mała grupa.
0: Ja no, nawet takie zajęcia z Krystiankiem, fajny chłopak. No ale póki co pracujemy indywidualnie, bo no, na grupę to jeszcze nie ten czas, nie? No, więc też działamy. Oprócz tego prowadzimy zajęcia, mamy taką jedną grupę dzieci 13-15 lat, a właśnie z zespołem Downa, różne dzieci, które tworzą taką grupę i też no, staramy się no, usprawnić te dzieci, także też takie zajęcia też mamy u siebie w klubie.
1: No ja myślę, że to jest super też sprawa, bo bywa różnie, nie zawsze kluby właśnie chcą takimi dziećmi nawet pod względem takiej fizyczności się zajmować właśnie, żeby były sprawne, no bo to trzeba trochę inaczej podejść, inaczej to też zorganizować, nie?
0: Zupełnie inna praca jest z takimi dziećmi, zupełnie w trakcie tych zajęć, zresztą sam trener na te 15 czy tam 12 dzieci jest na zajęciach, ciężko mi było to wszystko ogarnąć, bo no różnie zachowują się te dzieci i pomagają w tych zajęciach rodzice, którzy są tak naprawdę trzy matki, jeden ojciec, którzy
1: wsparciem
0: ćwiczą z nami, bawią się z nami, śmiejemy się, bardzo fajna atmosfera, no i tak prowadzić właśnie można, nie? No, także tak działamy.
1: No to dużo pracy, dużo wymagań, no bo to się tak nieraz wydaje, że no co, no trener uczy i wszystko, nie? No co w tym jakby trudnego, pokaże co ma robić, a to nie tak dokładnie polega. Bo właśnie raz trzeba wykonać wiele pracy przed, zanim w ogóle się na tą matę wyjdzie.
0: Otóż to, dokładnie, także no działamy na różne strony. Fajnie, że u nas w klubie jest tylu trenerów, gdzie to się, tak naprawdę wszyscy trenerzy robią to z pasji, bo to są byli zawodnicy, którzy no, medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, także i to w każdej dziedzinie są specjaliści, więc tu się cieszę, my idziemy cały czas do przodu i mam nadzieję, że będziesz jeszcze bardziej się rozwiniemy i będziemy dalej działać.
1: No ja właśnie tak chciałam zapytać ku końcowi naszej rozmowy, właśnie jakie plany, coś się szykuje, coś będzie nowego, czy to w sekcjach, czy to w jakimś może innym aspekcie, nie wiem, może na jakieś nowe zawody, bo zawsze wiem, też organizujecie, teraz nie mówiliśmy, właśnie dla maluchów zawody były.
0: Tak, tak. W tym roku doszedłem do wniosku, że w jednym półroczu tego roku zrobię galę, a w drugim półroczu zawody judo międzynarodowe.
1: Okay, czyli na jesień, rozumiem,
0: na jesień,
1: tak? Coś
0: dokładnie.
1: Będzie dla młodszych ekip.
0: Na 100% robimy właśnie dla tych bąbli od 4 roku do 12 w Gorzowie zawody. No, mamy obóz, który będziemy w sierpniu organizować w Lubniewicach. Oprócz tego jest plan zorganizowania takiego klubowego, wielkiego festynu u naszego głównego sponsora.
1: A to w takim razie bardzo dziękuję. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański z klubu Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Żywienie i pielęgnacja małych i dużych zwierząt. W Gorzowie czy w kraju jest sporo psów i kotów. W domach mamy także gryzonie, chomiki, szczury czy króliki. Zwierzę w rodzinie to oczywiście obowiązki. To nie zabawka, a żywe stworzenie. Pies z hodowli czy ze schroniska. Jak się nimi odpowiednio opiekować? Szczegóły w rozmowie Wojtka Hańczuka z Andrzejem Lisowskim, weterynarzem z 40-letnim stażem, prezesem Gorzowskiego Okręgu Związku Kynologicznego.
3: Zaczynałem w Gorzowie, to było zdecydowanie inaczej. Oczywiście małymi zwierzętami czy zwierzętami towarzyszącymi, to tak przyznam szczerze, jak zacząłem pracować, to za karę ktoś tam, szef placówki wyznaczał, kto się ma tym zajmować. W tej chwili to jest oczywiście wszyscy chcą i zajmują się małymi zwierzętami domowymi, towarzyszącymi, a z tymi gospodarskimi jest coraz gorzej, bo nikt nie chce się zajmować. Jest to jednak ciężka praca. I druga sprawa, zawód przez te lata bardzo sfeminizował się. Jak koledzy mówią z wydziałów, moi koledzy, no to w tej chwili ponad 80% studiujących na naszych wydziałach to są kobiety, więc siłą rzeczy też i one zajmują się tymi towarzyszącymi zwierzętami.
4: No właśnie, czy jest szansa, żebyśmy spróbowali określić, jak duża to jest populacja? Ile zwierząt domowych jest w Gorzowie? bo chyba nie ma jakichś oficjalnych rejestrów.
3: A czy bardziej są szacunkowe rejestry dotyczące w ogóle Polski? Polska jest jednym z trzech krajów na świecie o najliczniejszej populacji psów i kotów, bo szacuje się, że w Polsce jest około 7,7 miliona psów i około 7 milionów kotów, więc to jest bardzo duża populacja. Trudno jest oczywiście oszacować, ile będzie tu w naszym mieście w Gorzowie, ale myślę, że to będzie jakieś kilkanaście tysięcy zwierząt, tym bardziej, że jak obserwuję, no w tej chwili to prawie, że co druga rodzina ma jakieś małego stwora, prawda, czy to jest pies, czy kot, czy no inne zwierzę towarzyszące typu gryzoń, czy nawet są i płazy, i gady.
4: Właśnie, psy czy koty? Z tych danych wynika, że tak bardzo równo.
3: Bardzo równo jest. Zmieniło się podejście do kotów, bo jest ta kategoria kotów stricte domowych, jest ta kategoria kotów domowo wychodzących, jak to się ładnie nazywa, kotów żyjących w obejściu człowieka. My nie mówimy, że zdziczałe, współdziczałe, tylko że żyjące w obejściu człowieka i nawet tym zwierzętom ci opiekunowie starają się tę minimalną opiekę zapewnić, profilaktykę.
4: Czyli w tej chwili tak trudno oszacować,
3: ja
4: czy to
3: myślę,
4: psy, czy koty są bardziej.
3: W tej chwili to jest, będzie oscylowało w okolicy 50 na 50. Jest z powolną przewagą kotów.
4: A co jeszcze można, jakie stworzonka można jeszcze spotkać właśnie w naszych domach? Wiadomo, bywają chomiki, bywają...
3: Szczurki, myszy, tak. Jakieś lotopałanki, są już takie nazwy, których ja nawet nie wymówię. Już są koleżanki, koledzy, którzy zaczynają specjalizować się, to są jednak różne, ale bardzo różne zwierzęta, które no, można kupić, no, przestrzegam przed zwierzętami z tak zwanej czerwonej listy, czyli nielegalnymi, które też niestety zdarzają się w naszych domach i to może stwarzać pewien problem no, zarówno po stronie lekarza weterynarii, jak i też po stronie opiekuna, bo to już naprawdę trzeba się znać i mieć warunki.
4: No właśnie, może chwilę się zatrzymajmy przy tym, powiedzmy parę słów o tym, gdy już podejmiemy decyzję, że chcemy mieć zwierzę w domu i chcemy mieć inne niż kot i pies, chociaż przy kotach i psach także warto pewną wiedzę zdobyć, bo też nie jest tak, że każdy pies i każdy kot powinien być w domu, to gdzie szukać takich informacji? Gdzie znajdziemy tą właśnie tą listę zwierząt zakazanych?
3: Ja myślę, że w tej chwili nie ma z tym żadnego problemu. Mamy ten przekleństwo i cudowny wynalazek, jakim jest internet i ten tak zwany w cudzysłowie doktor Google, gdzie na pewno źródła informacji na pewno zdobędziemy. To jest pierwsze. Drugie, o ile mi wiadomo, są fora dyskusyjne dotyczące tych rzeczy. No trzecia to jest oczywiście najbardziej wiarygodna, to jest literatura, prawda? I tu też w tej chwili nie ma problemów z dostępem do literatury, zarówno w języku polskim, jak i młode pokolenie już teraz angielski zna, czyli po angielsku jest bardzo dużo źródeł. Słusznie pan zauważył, że zanim ostatecznie podejmiemy decyzję o posiadaniu żywego stworzenia, to nie jest coś, co możemy wyłączyć, Xboxa, komputer, czy cokolwiek innego, ba nawet telefon, choć wydaje nam się to prawie niemożliwe, że można bez telefonu żyć, ale zanim ostateczną decyzję, to musimy sporo wiedzy zdobyć, no chociażby takiej jak podstawowe utrzymanie, żywienie, pielęgnacja, potrzeby bytowe tego zwierzęcia, ja mówię o wszystkich zwierzętach, które są naturalnie, no na temat psa i kota najwięcej tego jest, ale sądzę, że każde zwierzę, jakie spotykamy w domach i informacje na jego temat są dostępne, rzekłbym powszechnie dostępne i nie ma z tym problemów. I serdecznie zachęcam Państwa, żeby zanim kolejny prezent zrobimy, to jednak musimy, jeżeli to ma być prezent dla dziecka, to przede wszystkim rodzice muszą zdobyć na ten temat informacje. Dlaczego? No po pierwsze, tak jak mówię, to jest zwierzę żywe, które jeżeli będziemy złą opiekę robili, po prostu umrze. Będzie to tragedia dla dzieci, będzie to również tragedia dla dorosłych, a należy stwierdzić może dość odważnie, że większość tych problemów wynika niestety z prostej niewiedzy, prawda, ze złej opieki, pielęgnacji, żywienia i to jest taki apel zresztą do wszystkich z podkreśleniem. To jest żywe stworzenie, te decyzje są często na lata lub nawet kilkanaście lat, bo tyle no, pies, kot będzie na pewno z nami może trochę krócej, gryzonie, gady, płazy też mogą, żółwie żyją po 20-40 lat, więc musimy pamiętać, że jeżeli my sprawiamy przyjemność sobie dziecku 10-letniemu, to za 10 lat to dziecko będzie miało 20 lat, wypłynie z domu nam, pójdzie na studia, pracę, wyjedzie, no i starsi rodzice zostają ze starszym stworzeniem, a jak ze stworzeniem starszym, tak jak ze starszym człowiekiem. No niestety wymaga on czasami wzmożonej opieki i o tym musimy pamiętać.
4: W pana ocenie, w ocenie kolegów też, koleżanek zajmujących się zwierzakami, ta wiedza jest już większa, podejmujemy bardziej świadomie te decyzje. Wy się z tym spotykacie pewnie już w tych sytuacjach, no niestety, kiedy okazuje się, że tej wiedzy nie było, bo wtedy trafiają do was, oby do was trafiały te zwierzaki, ale jesteśmy już bardziej świadomymi właścicielami?
3: Paradoksalnie bym powiedział, że jest XXI wiek, no ileś pokoleń już do lekarzy, przynajmniej takich jak ja, młodzieży trafiło i okazuje się, że błędy są powielane z pokolenia na pokolenie. Jednak pomimo dostępności, myśmy rozumieli, że 40 lat temu nie było dostępnej tej wiedzy, bo postęp nauki poszedł, to w tej chwili oczywiście jest lepiej, to należy obiektywnie stwierdzić, ale niestety młodzi ludzie w tej chwili przede wszystkim kierują się emocjami i czasami to przerasta ich później. I mamy na przykład, o ile problemy stricte zdrowotne są o wiele mniejsze niż kiedyś było, to zaczynają się problemy behawioralne, problemy wychowawcze i później to, co miało stać się tą radością dla rodziny, może stać się kłopotem.
4: Ja się przyznam, że jakby z psami pieski zawsze były w domu, ale były to małe pieski. Przed podjęciem decyzji, że tym razem fajnie byłoby mieć coś większego, no to z żoną i z dzieciakami przygotowywaliśmy się rok tak naprawdę. Czytaliśmy, sprawdzaliśmy, jeździłem po hodowlach, dopytywałem, bo miałem świadomość, że ten przeskok z takich małych, no wcześniej był Shih Tzu na przykład, teraz są to szpice, rasa pierwotna, jakuty tak zwane, aż dwa jak się okazało później, ale lepiej się wychowują razem. Ale właśnie, czy ten okres jakby faktycznie, co warto sprawdzić zanim podejmiemy decyzję? Mówię, myśmy przeszli prawie rok czytając, dopytując, dowiadując się, jak to nasze życie, bo bez wątpienia nasze życie się zmieniło.
3: Pan redaktor odpowiedział już w zasadzie na część tego pytania, że to nie może być decyzja pod wpływem impulsu, pod wpływem nastroju chwili, tylko ten rok to jest, myślę, taki odpowiedni czas, żeby jednak tej wiedzy zdobyć, takiej wiedzy merytorycznej. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu ma służyć to zwierzę? Będziemy na razie ogólnie mówili, bo łatwiej mi o psach, kotach mówić. Czemu ono ma służyć? Czy to ma być maskotka? Czy to ma być towarzysz nas? Czy to ma być element wychowania naszych dzieci? Czy to ma być w przypadku psów pies obronny? To przede wszystkim, jaką rolę ma spełnić to zwierzę w naszej rodzinie. Jeżeli to sobie ustalimy, no to wtedy przystępujemy do selekcji, no, wyboru gatunku, a przede wszystkim ras, jak pan mówił. No, odważna decyzja dotycząca szpiców północnych, ras pierwotnych. Zapewne już pan się przekonał, że to taki nie jest spolegliwy pies typu jakiś tam wyszkolony owczarek niemiecki. Ale jeżeli odpowiemy sobie, po co on nam jest i zapoznamy się z charakterystyką, bo to jest druga danej rasy. Mnóstwo jest oczywiście wiadomości na ten temat. No, jest trudność. Jeżeli tych informacji, bo czy te wiadomości jest dużo, to trzeba też jeszcze wyselekcjonować, bo w tej chwili pisać, publikować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, jak mówi przysłowie. I wyselekcjonowanie tych właściwych informacji jest dość istotne i wtedy warto zwrócić się do doświadczonych kynologów, hodowców czy lekarzy weterynarii zajmujących się, którzy już potrafią wyfiltrować tę właściwą wiedzę. Jeżeli już mamy, znamy charakterystykę, wiemy, co chcemy mieć, co będziemy robili, następny etap to jest oczywiście wybór hodowli. I tutaj jest jakby największa mina na tym polu, bo jak wiecie państwo, jeżeli jest popyt, to jest podaż. I tak, oczywiście, ja przewodniczę oddziałowi najstarszej organizacji z 80-letnią tradycją w Polsce, jakim jest Związek Kynologiczny w Polsce, ale proszę Państwa, tych stowarzyszeń hodowców pikusia, czarusia, jakiegoś innych, czy jest, powstało kilkadziesiąt. Wszyscy wzorem bardziej marketingowo wystawiają jakieś tam metryki, wystawiają rodowody. No tylko, że poza marketingiem często, ja nie chcę nikogo obrazić, ale często nie idzie jakość, przepraszam, że mówię, jakość wyprodukowanego towaru i tu często niestety mamy problemy, bo ktoś nie wiedział, bo ktoś wiedział. W tej chwili, tak jak mówię, poza emocją to jeszcze są często bardzo duże pieniądze z tym związane, które należy wydać. Więc ta selekcja, skąd mamy wziąć tego szczeniaka, jest bardzo istotna. Nie ma dobrego jakby schematu postępowania, skąd wiedzieć, czy hodowla X, czy sprzedający Y jest lepszy jeden od drugiego. Na pewno czytamy opinie, bo to też coś takiego można znaleźć. A najprościej to jest po prostu przejechać się, zobaczyć warunki utrzymywania, jakie są. Czy te zwierzęta są szczęśliwe, wesołe, czy może zestresowane w złych warunkach higienicznych. To można bardzo łatwo, jeżeli już Państwo wytypujecie sobie miejsce czy źródło, no to wtedy też jeszcze warto podejść do lekarza weterynarii, który po prostu zwróci uwagę, jak ten nasz przysłowiowy kuzyn mechanik, który jak kupujemy samochód na giełdzie czy w tym, to on jedzie i jeszcze tam nam podpowiada pewne rzeczy, no bo trudno wymagać, żebyśmy byli fachowcami.
4: Pierwsza ważna uwaga, czyli tak naprawdę weterynarza możemy odwiedzić nie jak już kupimy psa, tylko przed kupieniem psa, kota i absolutnie dostaniemy taką poradę.
3: Ale naturalnie oczywiście, że tak, post factum to wtedy co? Ja sobie wyobrażam, no mówię, że ten pies czy to zwierzę jest zaniedbane, nie było odrobaczane, nie było szczepione, nie, źle zrobione, no i co? Niewielu jest takich, którzy podchodzą do tego no bezdusznie, w cudzysłowie, moim zdaniem racjonalnie, że po prostu jeżeli kupujemy towar, towar jest obarczony wadami określonymi, no to co zrobimy? No oddamy towar, bo takie mamy przysługujące prawo nam, nie? A często już się przywiążemy, a na przykład zwierzę obciążone jest ciężkimi wadami genetycznymi, może nieśmiertelnymi, ale takimi, które będzie przez całe życie temu zwierzęciu sprawiało jakąś tam przykrość, a przede wszystkim no, będzie to wiązało się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na opiekę, na wydatki z tym związane. Więc może warto jeszcze przed tym, żeby lekarz powiedział, na co zwrócić uwagę, kupując takie zwierzę.
4: To powiedzmy, pewnie nie omówimy wszystkich aspektów, ale chociaż w skrócie, na co zwrócić uwagę, czym się kierować,
3: przede wszystkim,
4: co sprawdzać?
3: Tak jak mówię, no ja najbardziej znam się na psach i kotach, to jest przede wszystkim na przykład po pierwsze wiek tego szczenięcia, bo ktoś mówi, że szybko się musiał pozbyć. Z punktu widzenia zoopsychologii nie możemy wziąć na przykład szczeniaka 5-6-tygodniowego, tylko no, optymalnym terminem jest okres 8-10 tygodni, to jest najbardziej optymalny okres wzięcia tego zwierzęcia do nowego domu, bo on ma predyspozycję dość krótką do łatwej adaptacji. To jest pierwsza rzecz. Kota nie bierzemy przed 11-12 tygodniem życia. Często te małe kotki, takie ledwo otworzą oczy, są szalone problemy behawioralne później, bo te zwierzęta nie miały się od kogo nauczyć, bo się uczą, przede wszystkim uczą się od swoich rodziców, tak jak i ludzie, tak i zwierzęta. To jest po pierwsze. Po wtóre to jest, jakie działania profilaktyczne podjął hodowca, prawda? Czy to zwierzę było już do tego 8-12 tygodnia kilka razy odrobaczane, prawda? Czy ono w przypadku 7 i wyższego tygodnia, czy już miało szczepienie? Czy jest to potwierdzone wpisami do książeczki zdrowia? Obserwujemy oczywiście warunki, czy to jest, przepraszam za określenie, chlew, prawda? Albo nawet mieszkanie, w którym biega kilkanaście tych psów i to widać, że to jest produkcja, a nie hodowla. Zwracamy uwagę na czystość tego zwierzęcia, patrzymy mu w uszy, czy nie są brudne sierść, czy nie ma po prostu prozaicznych pcheł na przykład. Są takie, czy zwierzę porusza się prawidłowo, czy gdzieś kuleje na przykład na pewną nogę, czy popatrzmy na brzuszek, czy coś tam nie wystaje typu przepuklina. No to są takie podstawowe rzeczy, no trudno mi wymagać, żeby w buzie należy, czy w pysk zobaczyć, czy jak zęby, czy już wyszły zęby, czy wychodzą zęby, czy oczy nie są zaropiałe, prawda, czy okolica odbytu nie jest mocno zanieczyszczona, bo może się okazać, że taki malec ma biegunkę i wtedy to wygląda. To są takie podstawowe rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Jeżeli na to zwrócimy uwagę, bierzemy i pierwsza wizyta po zakupie, dzień, dwa, trzy, to jest wizyta u lekarza weterynarii, żeby zweryfikować, prawda? Przepraszam za określenie jakość towaru.
4: Proszę mi powiedzieć, o co powinniśmy pytać hodowcę? Oczywiście książeczka zdrowia, szczepienia, ale czy powinniśmy popytać o jakieś certyfikaty, upoważnienia? Jeszcze jakie pytania powinniśmy hodowcy zadać?
3: Rzetelni hodowcy, to oni będą wyprzedzali nasze pytania. Spotykam się już w tej chwili, że w zasadzie nowo nabywający dane szczenie dostaje dosłownie taki, no, book, rzekłbym to, gdzie jest i charakterystyka rasy, i pochodzenie, czyli ojciec, matka, prawda? Jeżeli to są hodowle, to zrzeszone głównie w Związku Kynologicznym w Polsce, to oczywiście taki szczeniak, on na pewno jest po przeglądzie już, bo każdy miot jest przeglądnięty przez komisję. Taki szczeniak musi mieć metrykę, taki szczeniak musi mieć książeczkę zdrowia. No i zobligowany jest przepisami wewnętrznymi związku, że hodowca jest zobligowany udzielić wszelkich informacji dotyczących danej rasy i pochodzenia, na przykład czy to są psy użytkowe, myślę o psach używanych w łowiectwie, czy to są psy wystawowe, czy tak zwane na kolanka, to się mówi pet, to znaczy na to musimy zwrócić uwagę, bo psy, które są obarczone jakimiś wadami, może niekoniecznie śmiertelnymi, ale wtedy używa się określenia, że to jest pet i wtedy na przykład, no, zostaliśmy uprzedzeni, że pies ma niekompletny zgryz, brak jądra na przykład, który jest wadą dyskwalifikującą dla zwierząt. Wady zgryzu, braki uzębienia, czy jakieś inne wady, które fizyczne widać, które na tym, to są tak zwane pety i w zasadzie rzetelny hodowca oczywiście poinformuje nas o tym i wybór do nas należy, czy my chcemy mieć psa bez jednego zęba, który w żaden istotny sposób nie wpłynie na jego jakość życia, ale jeżeli byśmy, bo też istotny jest o tym, o czym mówiliśmy, cel. No bo może ktoś chce się bawić w sport kynologiczny, chce wystawiać te zwierzęta. Wtedy cel nie zostanie spełniony, bo to zwierzę jest dyskwalifikowane na pierwszej wystawie ze względu na niezgodność z wzorcem rasy, bo organizacja ma, każda rasa, która jest jakby zrzeszona czy hodowana w Związku Kynologicznym, każda rasa ma swój wzorzec i warto też z tym wzorcem się zapoznać, zanim my kupimy, no bo to też nam coś podpowie. Oczywiście lekarz weterynarii może nie wiedzieć, że jakaś tam rasa X, jak ma białe uszko lewe, to jest to wada, jak ma małe, to jest mniejsze, bo to już kynologów i hodowców należy pytać o to. Ale myślę, że takie rzeczy. Cel dla takiego, jeżeli do kochania, to wiele wad nie przeszkadza. Oczywiście ja abstrahuję od wad, no, bardzo ciężkich, które, no, część wad oczywiście możemy w trakcie zakupu psa zaobserwować, jeżeli wiemy, czego szukać, nie? Ale niestety część wad wychodzi dopiero później, typu na przykład dysplazja stawów biodrowych, gdzie rodzice powinni być prześwietlani i badani w tym kierunku, czy dysplazja stawów łokciowych, czy szereg chorób związanych na przykład z wadami wzroku, z budową siatkówki. To są wady, które mogą się dopiero w późniejszym życiu ujawnić. No i oczywiście sprzedający odpowiada za towar, tylko też jakby trudno winić hodowcę, bo on na przykład dokonał wszystkiego, przebadał rodziców, bo rodzice, proszę wybaczyć, że tak jak psy czy koty zrzeszone w związku felinologicznym, no życzyłbym sobie, żeby także i ludzie byli przed dopuszczeniem do rozrodu tak przebadani.
4: Wszystko sprawdzone. Jak rozpoznać dziką hodowlę? Bo one są generalnie problemem. Ludzie, którzy podszywają się i tak naprawdę bazują na naiwności kupujących i pod szyldem hodowli tak naprawdę sprzedają zwierzęta na dziko i bez żadnych uprawnień, ani też, no, wiedzy, znajomości i bez żadnego warsztatu, kunsztu tak naprawdę.
3: My to nazywamy rozróżnić producenta od hodowcy, tak? Ja myślę, że tak. Każda hodowla, przynajmniej która jest zrzeszona w Związku Kynologicznym, ma swój przydomek. To jest jakby marka zarejestrowana. Jeżeli gdzieś na przykład to się dzieje w jakimkolwiek miejscu w Polsce i ktoś się powołuje, że jest ZKW, że prowadzi hodowlę w ramach Związku Kynologicznego w Polsce, to nie ma żadnego problemu. Patrzymy, gdzie jest najbliższy oddział, zadzwonić do oddziału, zapytać się. Na pewno też pewne opinie na ten temat, są lepsi, gorsi, uzyskamy. I to jest jedyne. Jeżeli to jest jakaś tam hodowla, który ktoś nie ma żadnych tak naprawdę papierów, on nie jest zrzeszony, bo sobie hoduje, bo sobie wyhodował, bo produkuje, tu już powinna nam się włączyć czerwona lampka, bo tak jak mówię, to częściej są producenci spełniający potrzebę rynku, a nie rzetelni hodowcy, którzy mają wiedzę i doświadczenie, bo to też nie jest tak, że ktoś kupi sobie psa, kupi sukę, nawet w związku kynologicznym oczywiście te i pies, i suka, żeby uzyskać status hodowlanego, czyli zwierzęcia, które może być przeznaczone do rozrodu, on musi spełnić szereg rzeczy, między innymi oceny wystawowe, musi mieć przeglądy, testy psychiczne, jest szereg rzeczy, to każda rasa ma swoją specyfikę, określone badania, w tej chwili już jest wdrożone, proszę Państwa, w związku kynologicznym, że każdy pies, każda suka, która chce być dopuszczona do hodowli, musi mieć tak zwany profil genetyczny zrobiony, gdzie najpierw pobiera się krew, wysyła, żeby później na przykład uniknąć czy to nieświadomych, czy świadomych oszustw, typu, że się okazuje, że mamy psa sukę, robimy badanie genetyczne szczeniętom, a tu się okazuje, że nijak się to ma, że to nie są rodzice, prawda? Tylko ktoś ma psa sukę i już 27 szczeniaka sprzedaje i nikt nie policzył, że w miocie tyle nie powinno być.
4: Jeszcze jedna sprawa przy okazji zakupu i chciałbym też o to zapytać. Psy ze schroniska. Ja usłyszałem, że pięknie, że to jest świetna idea, ale że to są dużo trudniejsze psy do prowadzenia i że trzeba być naprawdę doświadczonym właścicielem, mieć już jakiś staż, żeby sobie z takimi psami ze schroniska poradzić. To prawda, faktycznie to już powinna być bardzo dojrzała decyzja i dla kogoś, kto już z psami ma sporo do czynienia?
3: Bardzo, bardzo dojrzała, bo oczywiście no, jesteśmy całym sercem, żeby nie było bezdomnych zwierząt, ale czasami mam wrażenie, że to się gra na naszych emocjach, a nie na naszej wiedzy, bo po pierwsze, zazwyczaj nie wiemy, jaka była przeszłość tego zwierzęcia w tym schronisku. Co on przeszedł? Ja to nazywam traumą dzieciństwa. Nawet najlepsze schroniska to nie są sanatoria pod klepsydrą, gdzie jest kilkadziesiąt lub kilkaset zwierząt zgromadzonych. Tam często dochodzi do takich, powiedzmy, zaburzeń behawioralnych. I teraz my, nic nie wiedząc praktycznie, no bo dobrze, no dostaniemy ze schroniska, że zostało zaszczepione, odrobaczone, czasami wysterylizowane, ale tak naprawdę my nic nie wiemy. Jeżeli to ma być nasz pierwszy pies, to musimy uważać, żebyśmy sobie na całe życie naprawdę kłopotu nie zrobili, a to, co często opiekunowie schronisk mówią, no niestety rzeczywistość przerosła możliwości tegoż nabywcy, który wiedziony sercem, emocją chciał niby dobrze, ale to przerosło jego, bo zwierzę jest na tyle straumatyzowane, że nawet intensywna praca, która wymaga często wielu miesięcy, lata, czasami do końca życia z behawiorystą, no nie przynosi skutku. Ten pies, no najczęstszy cel zakupienia tego zwierzęcia to jest przyjemność, prawda? To jest jakieś rzeczy. No i jeżeli to zwierzę okazuje się tak straumatyzowane, na przykład boi się wszystkiego, najczęściej jeżeli się boi, to jest agresywne ze strachu, prawda? Występują syndromy lęku separacyjnego, to proszę mi wierzyć, no, znam wielu doświadczonych hodowców i opiekunów i oni często też sobie nie mogą z tym poradzić, a to jest później całe życie terapii behawioralnej, a często wspomaganej nawet terapią farmakologiczną, bo takie przypadki miałem, że właściciel, mały, malutki, biały pies, który miał być przepięknym Maltańczykiem, okazał się przekleństwem. Pani mieszkała w bloku, gdzie w własnościowym mieszkaniu, gdzie były wnioski o relegowanie z tego mieszkania, bo pies niszczył, szczekał. No tragedia, po prostu tragedia i teraz ja tego psa obserwuję wiele, wiele lat i jak już pies skończył 10 lat intensywnej pracy i farmakologii, to jego zachowania stają się akceptowalne, proszę Państwa. Po 10 latach pełen podziwu dla właścicielki, jestem właścicieli, ale to chyba nie na tym polega.
4: Pomagajmy oczywiście, ale róbmy to z głową i pamiętajmy, że to jest naprawdę wyzwanie często i jeżeli nie podołamy temu, to po prostu zaszkodzimy temu psu jeszcze bardziej.
3: Panie redaktorze, moja mama już wiekowa, jest lekarzem, doktorem, zawsze mówi, że człowiek to jest taki dziwny gatunek. Najpierw wykreuje problem, a później całe życie z nim walczy.
4: Za chwilę porozmawiamy troszkę o tych sprawach behawioralnych, ale także o żywieniu, o tym, co jeszcze dobrze wiedzieć, zanim zaczniemy cieszyć się przebywaniem w jednym domu z czworonogiem.
2: Vox FM Gorzów radzi.
4: To zacznijmy może od żywienia i taka podstawowa prawda, to tak pokarm, który kupujemy, karma, czy taki sami przygotowujemy, jak to wybierać, jak to zbilansować. Faktycznie ta sucha karma, ona może być wystarczająca dla każdego czworonoga?
3: Redaktorze, zaczynałem pracę, nie było suchych pokarmów dla naszych psów, kotów, czy innych zwierząt i te zwierzęta doskonale funkcjonowały. Może być to pokarmy przemysłowe, nazwijmy je tak, prawda? Może być to karmienie naturalne, może być to karmienie mieszane. W tej chwili, proszę wybaczyć mi, stworzył się, ja to nazywam kościół karmienia barw. Niby ma to być coś, związek z naturalnym żywieniem. Tu bym przestrzegał przed tym, może sobie później jeszcze chwilę o tym powiemy. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, najwygodniejsza jest karma przemysłowa. Jest to karma pełnoporcjowa, zbilansowana, odpowiednia do wieku, no bo jest typu papi, junior, młody pies, stary pies, otyły pies, suka w ciąży. Jest masa. Może być to suchy, może być mokry pokarm. Nie ma z tym problemu. Może być to naturalne żywienie, ale wtedy już odsyłałbym przynajmniej do publikacji dotyczących bilansowania. To nie jest tak, że jak zaczynałem pracę lub wcześniej, jakieś tam odpadki psu się rzuciło i wydawało się, że na tej karmie, co nam z obiadu została, może dla świń była przeznaczona i jakieś tam jeszcze kości, tego typu stereotypy czasami jeszcze funkcjonują. Ale wtedy już trzeba odpowiednio zbilansować, czyli odpowiednią ilość węglowodanów, odpowiednią ilość białka zwierzęcego plus oczywiście minerały, witaminy. Jest to trudniejsze. Jeżeli chcemy to robić racjonalnie, jest trudniejsze. No i ten rzeczony barw, proszę Państwa, gdzie tam jest w tej chwili bardzo jakby moda na to wszystko, tylko musimy pamiętać, że to są najczęściej karmy zamrożone w kostkach, które my kupujemy, tam dzielimy, rozmrażamy, różne są systemy. Ja zawsze mam jedną uwagę. Co się dzieje z tą karmą od momentu jej wyprodukowania do momentu dotarcia do nas, do domu? Czy na przykład w lipcu, jeżeli mamy 30 stopni i ten dostawca, jadąc jakimś tam transportem, nie dopuścił do tego, żeby to rozmarzło. I to jest, muszę przyznać, lekarze, pewnie wielu lekarzy potwierdzi, wiele przypadków mamy niestety problemów gastrycznych, zatruć związanych z tą karmą, dlatego tu przestrzegam, byłbym ostrożny. Ja nie twierdzę, że nie ma dobrych barwów, ale to już musi być naprawdę wysokiej półki. Więc tutaj nie
4: generalnie
3: ma.
4: Chodzi, bo może nie wszyscy wiedzą, generalnie chodzi o karmienie właściwie surowym mięsem, no surowym jedzeniem, tak? Bo często najbliżej tego naturalnego środowiska zwierząt. Tak?
3: Dokładnie tak, to jest najczęściej mięso wymieszane ewentualnie z czymś, tam są kości, tam są podroby, to jest zmielone. Tak jak mówię, no wszyscy podkreślają tą stronę higieniczną, tego, że niestety wiecie Państwo, jak z każdym, jeżeli my zamrozimy jakiś pokarm, zamrozimy, no mówi się, że takich rzeczy nie powinno się dawać i pomimo tego, że nasze psy, ja zawsze mówię, są padlinożercami tak naprawdę, ale niestety tego typu złe postępowanie z tą karmą może doprowadzić do przykrości gastrycznych, delikatnie mówiąc.
4: Jaką byśmy decyzję nie podjęli, warto pamiętać o tym, że tu także trzeba mieć tą wiedzę, ten pokarm powinien być zbilansowany dobrze.
3: Pełnoporcjowy, zbilansowany, to jest najistotniejsze i to ma bardzo istotne znaczenie w okresie wzrostu, czyli od tego, załóżmy, że bierzemy to zwierzę w wieku 8-12 tygodni i w zależności od wielkości małe rasy rosną do 12 miesiąca, średnie rasy rosną, czy duże nawet do 1,5 roku, nie mówiąc o rasach gigantycznych, gdzie dopiero 24 czy 26-miesięczne zwierzę, mówimy wtedy o dorosłości. I ten okres, proszę Państwa, jest najbardziej istotny. Jeżeli tu coś zepsujemy, to później nie poprawimy tego.
4: Jak rozpoznać rozpoznać dobrą karmę, bo ich jest na rynku bardzo dużo. Na co zwracać uwagę, jak już czytamy te składniki? Bo nie będziemy wymieniać tutaj marek, bo nie o to chodzi, ale co powinno być w tej karmie?
3: To jest bardzo dobre pytanie, na które chyba nie ma jednej odpowiedzi, no bo każdy przyjmuje jakieś kryterium. Jeżeli jest drogie, to dobre. Jeżeli jest tanie, to złe. To są pewne stereotypy. Bardzo istotne jest źródło pochodzenia białka. Białko jest bardzo drogim składnikiem karmy i wtedy im więcej jest tam tego białka roślinnego, a tak zazwyczaj jest soi czy coś, tym gorzej. Tam powinno być więcej tych odpadów, w cudzysłowie mówiąc, poubojowych, rzeźnianych, czyli białka zwierzęcego. To powinno być w charakterystyce karmy zawarte, jaki jest procent białka, źródło białka, bo mówię, soja też jest źródłem białka, choć niekoniecznie najlepszym dla zwierząt. Ile jest węglowodanów, ile jest tłuszczów, bo to też zależy, skąd pochodzi. No, nie jestem w stanie wyspecyfikować jakichś elementów, bo tych karm, marek jest kilkadziesiąt na rynku, karm jest kilkaset. Ja już jako doświadczenie życiowe zwracam uwagę na markę, prawda? I to są może złe przekonania. Kupuję samochód jakiejś tam określonej marki, pomimo że ich mamy kilkadziesiąt, no bo ta produkuje te samochody od 100 lat. Są firmy, które produkują karmę od 100 lat, więc wierzę w doświadczenie i utrzymały się na rynku, bo to też jest istotne, ktoś mógł i tak dalej. Więc myślę, że przede wszystkim karmy markowe. Nie zwracajmy uwagi na tego typu dopiski, nie wiem, bez GMO. Karma bezzbożowa. Każda karma zawiera zboże, proszę Państwa, chyba że to będzie rąbanka kupiona i czyste mięso. Ja już szczyt paranoi, jeżeli w jednym z dyskontów sieciowych zobaczyłem, że woda mineralna niegazowana też jest bez GMO, więc to byłaby już paranoja. Proszę Państwa, to są wszystko, w większości są to promocyjno-marketingowe informacje. Istotne jest źródło białka, skład tej karmy, bo tam mamy hypoalergiczne, a takie, a siakie. Oczywiście, jeżeli chodzi o minerały i witaminy, to w tych karmach jest tego wszystkiego za dużo. Ja zawsze mówię, że to jest kryterium praktyki, jest najistotniejsze. Wybieramy jakąś karmę, czy hodowca nam poleci, bo ma doświadczenie, bo karmi tym na przykład już trzecie pokolenie zwierząt. Bierzemy tą karmę, jeżeli pies je, dobrze przyrasta, wygląda dobrze, prawda, świeci się. Jeszcze jest jeden parametr, na który się zwraca uwagę, może taki mało smakowity, ale bardzo istotną informacją o jakości karmy, a przede wszystkim o jej strawności, jest ilość kału, jaką oddaje to zwierzę. Im więcej tego kału, tym bardziej ta karma jest, znaczy badziewiasta, słabiej przyswajalna. A jeżeli sobie tak pomyślimy, że w tym Gorzowie, załóżmy, mamy no 10 tysięcy psów, załóżmy, że mamy, i każdy piesek raz dziennie zrobi kupkę o 40 dekagramów, to Państwo mieli policzcie sobie, że w ciągu roku to jest kilka wagonów odchodów, które mamy.
4: Zbieramy je już?
3: Tak, już w tej chwili zbieramy.
4: Jest ta świadomość. To jest chyba kampania, która faktycznie zakończyła się sporym sukcesem.
3: Myślę, że tak. Oczywiście, proszę Państwa. No, mieszkam na osiedlu, gdzie jak śnieg spadnie, a później stopieje, to znaczy, że nie wszyscy zbieramy, ale tutaj pod tym względem bardzo duży postęp się, czyli ta świadomość obowiązku sprzątania po własnym zwierzęciu i to, jak ja obserwuję, to większość właścicieli już jest zaopatrzona w te łopatki, woreczki, to trafia do kosza i tak, ale mogłoby być lepiej.
4: No i teraz właśnie ta kolejna świadomość, kolejny krok, która dotyczy i właścicieli psów, ale myślę, że też taka wiedza przydałaby się chyba nam wszystkim, bo ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że w tej szkole podstawowej to dzieci uczą się o stworzeniach, których nigdy w życiu nie spotkają, a bardzo mało wiedzą o tym, jak czytać zachowanie psa, kota, ale no, skupmy się na psach, bo one mają częsty kontakt i jakby często te zachowania, które my uznajemy za groźne dla nas, niebezpieczne, tak naprawdę nie są niebezpieczne i pies tak naprawdę tylko daje do zrozumienia, że coś mu się nie podoba, a te naprawdę groźne, kiedy pies jest gotowy do ataku, to my w ogóle tego nie widzimy i uważamy, że właściwie to nic się nie dzieje. Czy nie powinniśmy kolejny krok zrobić właśnie w kierunku takiej edukacji, żeby te dzieciaki już na poziomie szkoły dowiadywały się więcej?
3: już jestem, mam dorosłe dzieci, prawda? Ja zawsze mówię, że w szkole od zerówki powinni uczyć dwóch przedmiotów, biologii i ekonomii. No nie będziemy rozwijać tego tematu, ale zdecydowanie ma pan rację, że tego typu zajęcia w ramach zajęć z biologii czy jakichś innych zajęć, to pies i kot jest najbardziej popularnym zwierzęciem, które towarzyszy nam tak naprawdę przez całe życie i niezrozumienie doprowadza czasami nawet do bardzo przykrych skutków, prawda? Jeżeli my nie rozumiemy tych zachowań i uważam ze wszechmiar, jestem za tym, żeby takie tego typu zajęcia w tych szkołach od najmłodszych lat, no bo to tak, no duży człowiek jakoś jest mniej narażony na pewne rzeczy, ale jeżeli chodzi o te mniejsze dzieciaczki nasze, które tam klas 1-3, czy tam nawet do 8 klasy, prawda, żeby takie zajęcia organizować, wszakże pod jednym warunkiem, że ten, który będzie tym wykładowcą, ma pojęcie o tym, prawda, bo takie przekazywanie sobie jakiejś tam wiedzy, jak to nazywam, popularnej, nie zawsze prowadzi do tego. Wiem, że takie akcje były podejmowane, czy nawet jak zachować się w przypadku, gdy no, zdarzają się psy agresywne, zdarzają się różne zachowania, tak jak mówię, tych zaburzeń behawioralnych. No przez to, że tych zwierząt jest więcej, to jest coraz więcej tych i świadomość ich jest, prawda, bo i nauka poszła w tym kierunku. Ale myślę, że to jest bardzo dobra idea, która powinna być promowana, ale tak jak pan stwierdził, bo uczestniczyłem w kilku takich zajęciach w szkołach podstawowych, wiem, że moje koleżanki, koledzy posiadający psa też uczestniczyli i pewnie zawsze chętnie uczestniczą w takich zajęciach, żeby przekazać, jak zachować się, no ba, no jest nawet taka dziedzina, no już w tej chwili chyba medycyny, jak dogoterapia, prawda, gdzie z tymi dziećmi niesprawnymi, prawda, pracuje się, to muszą być oczywiście odpowiednio wyszkolone i wyselekcjonowane zwierzęta, ale to powinno się to robić.
4: Czyli tak, ci wszyscy psi behawioryści, psychologowie, to nie jest szarlataneria. Znaczy, to może być, jak w każdym przypadku, bo wiadomo, że ludzie mogą czerpać korzyści z naiwności innych i robią to na wielu płaszczyznach, także pewnie i na tej, ale generalnie to jest... To zaczyna być już dziedziną nauki?
3: Tak, to jest dziedzina nauki, to są poważne szkolenia, ale tu bym chciał troszeczkę przestrzec, bo to też na przestrzeni czasu. Zauważcie państwo, że nawet w naszym mieście, które jest tak naprawdę nie jest zbyt dużym miastem, ale ja już się śmieję, że na co drugim rogu jest albo psi fryzjer, albo psi behawiorysta. Trudno mi uwierzyć w to, że młoda osoba dwudziestokilkuletnia skończyła odpowiednią ilość szkoleń, a przede wszystkim miała psa, wyszkoliła tego psa i ona w tej chwili będzie radzić nam. No tu jest znowu, to jest jak z tymi hodowlami, proszę państwa, no życie to wieczny wybór i konsekwencje tego wyboru, tak samo z tymi behawiorystami, bo wiecie państwo, jak fryzjer jest mało wprawny, no ten włos odrośnie, prawda? Ale jak behawiorysta jest mało wprawny, to może zrobić więcej złego niż dobrego, to tutaj warto przyglądnąć się, jakież to szkolenia odbyte, gdzie tam jest tak organizacja chyba COAPE, chyba czy coś takiego, ja nie pamiętam, która zajmuje się. Są osoby w Polsce, które skończyły wielomiesięczne, a nawet dwuletnie szkolenia. Tak, taka osoba jest godna zaufania. Ale jeżeli to ma być jakieś, przepraszam bardzo, weekendowe kursy tygodniowe zrobione i nagle stajemy się behawiorystą i widzę na moim osiedlu jest tak fryzjer, behawiorysta, podolog, odnóg i coś tam jeszcze. Ich nigdy nie było i nagle są, to bądźmy ostrożni, bo czasami to może być więcej złego niż dobrego. Łatwiej nam jest samemu przyswoić pewne elementarne zasady wychowania, bo szkolenie to jest coś innego, wychowania tego zwierzęcia.
4: Co sami możemy, o czym sami my powinniśmy pamiętać?
3: 20 lat temu nie było behawiorystów. Behawioryzm dopiero jako dziedzina nauki się rozwijał. W tej chwili oczywiście już jest, prawda, nawet na uczelniach są odpowiednie tam zajęcia z tego, ale sami możemy bardzo wiele. To nie jest sztuka tajemna. Tylko jeszcze jest jedną uwagę, może część z państwa się na nas obrazi, ale proszę państwa, nie każdy powinien być właścicielem psa i kota.
1: Zatem najlepiej jeszcze przed pojawieniem się psa w domu warto odwiedzić weterynarza i zapytać o daną rasę, jej zachowania i wychowanie. Nie kupujmy przysłowiowego kota w worku.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten niedzielny wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasze magazyny na Sygnale. Czego się dzisiaj spodziewać? Oczywiście przypominamy sobie kilka wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu działania gorzowskich służb. Będzie sporo o wakacjach, bo do tych właśnie lobusy mundurowi przede wszystkim się przygotowują. Dobre wieści dotarły do nas też z gorzowskiego szpitala. Poprawia się stan 16-latki, która w ubiegły piątek doznała urazu głowy po wypadku na hulajnodze w Przytocznej. Nastolatka nie miała niestety kasku. Na koniec rozmowa Wojtka Hańczuka z Maciejem Kimetem, rzecznikiem lubuskiej policji. Zapraszam.
2: Vox FM Gorzów na Sygnale.
1: 41-latkowi grozi rok więzienia. Udział 37-latka jest jeszcze wyjaśniany. Dwóch mężczyzn ujęto po odpaleniu petard w tłumie podczas koncertu Piaska w Gorzowie. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 20 na Starym Rynku. Trzy osoby zostały poszkodowane, na szczęście bez poważnych obrażeń, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
6: W pewnej chwili między uczestnikami trwającego koncertu zaczęły wybuchać fajerwerki. Osoba, która je odpaliła, od razu oddaliła się z miejsca. Policjanci zabezpieczający okolice koncertu przystąpili do ustalania okoliczności. W tym zdarzeniu wstępnie, niegroźnie ranne zostały trzy osoby. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał w tej sytuacji. Informacja o zdarzeniu trafiła także do dyżurnego gorzowskiej komendy wraz z operatorami miejskiego monitoringu. Dzięki nagraniom wytypowali podejrzanego. Informacje zostały przekazane służbom na miejscu. Funkcjonariusze szybko namierzyli dwie osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. 41 i 37-latek zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. W tej sprawie trwają czynności procesowe. Rola młodszego z nich jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów. Starszy, który odpalił fajerwerki, usłyszy zarzuty nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do roku pozbawienia wolności.
1: Trwają czynności procesowe. Rola 37-latka jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów.
2: Vox FM Gorzów na Sygnale.
5: Koncerty Dobry Wieczór Gorzów będą odbywały się jak dotychczas. Nie będzie ogrodzeń, przeszukiwań wchodzących na występy, ale firma ochroniarska ma być bardziej aktywna. Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury spotkała się z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa i firmy ochroniarskiej. Analizowano incydent z fajerwerkami podczas niedzielnego koncertu. Dla uczestników wydarzeń na gorzowskim Starym Rynku niewiele się zmieni, mówi Jacek Dreczka, wicedyrektor MCK-u.
7: Miejskie Centrum Kultury bardzo poważnie do tej sytuacji podeszło. My w poniedziałek z samego rana spotkaliśmy się, pozbieraliśmy fakty, przeanalizowaliśmy to, co się wydarzyło, pozbieraliśmy informacje z różnych źródeł i najszybciej jak to możliwe zwołaliśmy spotkanie służb. Był przedstawiciel firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała tę imprezę na Starym Rynku. Na spotkaniu byli też przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. Pozbieraliśmy też ich opinie, jeszcze raz przeanalizowaliśmy całą sytuację. No i też porozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich albo podobnych zdarzeń, bo to jest, mówię, sytuacja bardzo niebezpieczna. No, na pewno będziemy, poprosiliśmy i policję, i Straż Miejską, i firmę ochroniarską o nie tyle bardziej wzmożoną pracę, chociaż ona i tak wzmożona była. Natomiast na pewno będziemy bardzo bacznie i uważnie przyglądać się też temu wszystkiemu, co będzie się działo w najbliższy weekend i w kolejne weekendy. Ale no tutaj nagle nie zwiększymy jakoś specjalnie liczby czy policji, czy ochrony, bo to też była to inauguracja. Co roku te imprezy pokazują, że inauguracje cyklów pokazują, że zawsze na otwarciu i na ostatnich koncertach jest najwięcej osób. Tak jak mówię, no musimy się też przyglądać temu, co będzie się działo w kolejne weekendy, ale przede wszystkim też posłuchaliśmy tego, co mają do powiedzenia służby na ten temat. Czy dało się tego uniknąć? Czy dało się to ryzyko zminimalizować. Na szczęście też wiemy, że to nie była jakaś zakrojona akcja szeroko czy wymierzona przeciwko komuś. To raczej był, z tego co przekazała nam policja po przesłuchaniu tych sprawców, to była sytuacja taka w cudzysłowie nieumyślna. Najpewniej tak z tego wynika, że sprawcy nie zdawali sobie sprawy ze skali tego, co mogą zrobić. No ale to już zostawiamy. To nie są nasze sprawy. Nasza sprawa jest taka, żeby to wszystko, żeby dopilnować, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich zdarzeń.
8: Czyli jakieś zamykanie, ogrodzenia terenu nie planujecie?
7: Na tę chwilę po przeanalizowaniu sytuacji, po rozmowie z policją, ze strażą miejską, nie będzie żadnych płotów. Tutaj jest jakby... Ostatnie lata pokazują kilkadziesiąt koncertów w sumie, gdyby to wszystko zebrać z ostatnich lat, pokazują, że takiej konieczności nie ma, przy czym to nie ja podejmuję decyzję, to jest decyzja podjęta przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury wspólnie z policją, bo tak jak mówię, tutaj się w dużej mierze pracownicy Miejskiego Centrum Kultury opierają też o to, co mówią policjanci, co mówi Straż Miejska, co mówią pracownicy ochrony, bo to też jest bardzo ważne, także płotów nie będzie, będą wzmożone kontrole w sensie takim, że będzie to wzmożona praca firmy ochroniarskiej i służb.
5: Przypomnijmy, w niedzielę dwóch mężczyzn, obywateli Bułgarii i Gruzji, odpaliło fajerwerki w tłumie uczestników koncertu Piaska.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Nowego żłobka w Kostrzynie nad Odrą nie będzie. Za duże koszty budowy, ale też galopujący niż demograficzny. W miarę potrzeb jedna z placówek zostanie przekształcona w tak zwane żłobko przedszkole. Kostrzyński magistrat otrzymał ponad 4 miliony złotych dotacji na nowy żłobek. Miało powstać 60 miejsc dla dzieci. W ubiegłym roku został nawet rozpisany przetarg. Zgłosiły się trzy firmy. Najtańsza oferta opiewała na blisko 12 milionów złotych. Burmistrz Andrzej Kunt podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji.
9: To by nie zależało od zapotrzebowania. Oczywiście złożyliśmy wniosek, nawet dostaliśmy decyzję o możliwym dofinansowaniu budowy żłobka, no tylko to dofinansowanie to zdaje się około 4 miliony złotych, a żłobek, który chcielibyśmy zbudować, no wynosiłby, kosztować miał być między 11 a 14 milionów złotych, więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu i zrealizowali inwestycje właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli ze żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej i być może akurat tak się złożyło, że w perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola, jak to kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne. A to by tylko zależało od tego, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy nie.
1: W Kostrzynie w razie potrzeby nowych 50 miejsc powstanie w przedszkolu przy ulicy Osiedlowej.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Radna Aleksandra Siebińska-Szadna nie zamierza rezygnować z miejsca w Gorzowskiej Radzie Miasta. Wniosek o wygaszenie jej mandatu przygotowuje aktywistka Alina Czyżewska. Ogłosiła to w swoich mediach społecznościowych. Aktywistka powołuje się na przepisy o samorządzie gminnym, które mówią nie tylko o zakazie prowadzenia działalności na majątku miasta przez radnych, ale także o zakazie bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności. Radna została ustanowiona pełnomocniczką telewizji, w której reklamy wykupiły spółki komunalne. Aleksandra Siebińska-Szadna nie zgadza się z tymi zarzutami.
10: Ja nie świadczyłam żadnych usług, w sensie obsługi prawnej, ponieważ takie stanowisko się pojawia w mediach. Ja miałam udzielone pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten rodzaj pełnomocnictwa nie wyczerpuje dyspozycji z tego przepisu, na który powołuje się pani Alina.
5: Przypomnijmy, Alina Czyżawska kilka tygodni temu złożyła wniosek o wygaszenie mandatu Ireneusza Macieja Zmory.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Napadał na sklepy, 4 lata spędzi w więzieniu. 46-latek, który 2 i 3 stycznia dokonał rozboju w 3 punktach, usłyszał wyrok przed gorzowskim sądem. Rozstrzygnięcie jest nieprawomocne. Szczegóły Sebastian Górny.
11: To i tak łagodny wyrok kary. W styczniu Marcin K. usłyszał 3 zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi za to nawet do 20 lat więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył mężczyźnie okres aresztu, w którym skazany przebywał od 9 stycznia, gdy został zatrzymany w województwie zachodniopomorskim. Do napadów doszło 2 i 3 stycznia w sklepach przy ulicy Armii Polskiej, Wyszyńskiego i Sybiraków w Gorzowie. Groził nożem kasjerkom, jednej przyłożył broń do brzucha i gardła. Przywłaszczył łącznie nieco ponad 4600 zł.
5: Przypomnijmy, mężczyzna zatrzymany został po kilkudniowym śledztwie. W trakcie napadów nakładał okulary przeciwsłoneczne i kaptur, co utrudniało identyfikację.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Wakacje 2026 już za pasem. Planując autokarową wycieczkę, nie zapomnij zgłosić tego Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy w dniu wyjazdu przyjadą sprawdzić stan techniczny autokaru czy uprawnienia kierowcy. Nie warto zostawiać zgłoszenia wyjazdu na ostatnią chwilę, mówi zastępca lubuskiego inspektora transportu drogowego Mirosław Jesiołkiewicz.
12: Czas wakacji to jest czas oczywiście zmożonych podróży i to zarówno samochodami osobowymi, jak i autokarami. Dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w całej Polsce to jest czas, kiedy rozpoczniemy ogólnopolską akcję Bezpieczny Autokar Wakacje 2026 i to jest czas, w którym będziemy jako priorytetowo zwracać uwagę na autokary. Będziemy realizować kontrole zarówno wyrywkowe autokarów, które jeżdżą głównie po drogach tranzytowych naszego województwa. Mam tutaj na myśli drogę ekspresową S3, jak również autostradę A2, ale również będziemy na drogach innych, na drogach krajowych. Również będziemy przyjeżdżać, będziemy odpowiadać na Państwa zgłoszenia, za które serdecznie dziękuję. Zgłoszenia przed wyjazdem celem przeprowadzenia kontroli autokaru. Podczas naszych kontroli dla nas są najważniejsze dwa aspekty. Przede wszystkim stan techniczny, może nie przede wszystkim, ale stan techniczny pojazdu, jak również sam kierowca. Te dwa aspekty zapewniają nam taką bezpieczną podróż. Jeżeli chodzi o stan techniczny autokaru, no to będziemy prowadzić, wzmacniać nasze kontrole mobilną jednostką.

0: Ograniczamy poruszanie się w okresie właśnie od pierwszego piątku, od rozpoczęcia wakacji. Te zakazy są od, w piątek, w sobotę, w niedzielę. Piątek 18:22, sobota 8:14, niedziela 8:22. W tym momencie samochody ciężarowe nie powinny się poruszać. My to również będziemy weryfikować, sprawdzać. Dlatego też zachęcam Państwa, żeby mieć to na uwadze i też w ten sposób podróż planować, to znacznie nam ułatwi poruszanie się. No dzień wcześniej wystarczy, aczkolwiek im szybciej taką kontrolę zgłosimy, tym pewniej jest, że zespół kontrolny z inspekcji przyjedzie, natomiast nigdy nie ma sytuacji takiej, że zgłoszenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli my nie jesteśmy w stanie dojechać, bo nie jesteśmy liczebną formacją. Wówczas we współpracy z policją wymieniamy się informacjami i wtedy podjedzie zespół policyjny. Czy z naszej strony problematyczne jest o tyle, że inspektorów wyjeżdżających na drogi każdego dnia jest około 20 paru, mamy inne zadania, godziny pracy są trudne i teraz zależy, o której godzinie ten autokar wyjedzie. Bo jeżeli to jest godzina 5-4, no to wiadomym jest, że planowanie mamy w cyklu dwutygodniowym przynajmniej dzień, tak, wtedy będzie w miarę bezpiecznie, żebyśmy mieli ten wyjazd zapewniony. A tutaj a propos pytania, to też zachęcam Państwa, zachęcam samych przewoźników do tego, żeby sami te pojazdy podstawiali przed takim wyjazdem, bo sytuacje najczęściej mamy takie, że podjeżdża zespół kontrolny na 20 minut przed planowaną godziną odjazdu, kontrola trwa około 30 minut, jeżeli nie ma naruszeń. Jeżeli naruszenia się pojawią, wówczas mamy sytuację stresującą, niepotrzebny stres i dla kierowcy, i dla samych osób wyjeżdżających, bo wiadomo jest, że to się już przeciąga w czasie. Nieraz są sytuacje takie, że autokar nie odjedzie. Aczkolwiek, żeby też uspokoić, ja muszę pochwalić przewoźników ogólnie, bo już w maju prowadzimy takie wzmożone kontrole ze względu na zielone szkoły, które są realizowane obecnie i na około 100 skontrolowanych pojazdów tylko jeden był w nieprawidłowym stanie technicznym, także tutaj też taka odpowiedzialność, realizacja Państwa postulatów, wniosków, kontroli, ale samo też takie profesjonalne podejście przewoźników dodaje nam taką perspektywę, że możemy być bezpieczni w zakresie przewozów autokarami.
1: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie www.witd.gorzow.pl.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Radnym nic nie będzie, nawet jeżeli mieszkają poza Gorzowem. Takiego zdania jest były prezydent miasta. Według Tadeusza Jędrzejczaka, nawet jeżeli śledczy sprawą się zajmą, to prawnicy rajców sprawę przeciągną co najmniej do końca kadencji. Jędrzejczak przypomina, że za czasów jego prezydentury kandydatów do rady, jak i samych radnych mieszkających poza Gorzowem nie brakowało. Nawet gdy było to zgłaszane, sprawy rozchodziły się po kościach.
3: Znaczna część kandydatów do rady miasta, kiedy jeszcze byłem prezydentem, niezgodnie z prawem kandydowała do rady miasta z uwagi na to, że nie mieszkali w Gorzowie. No więc był cyrk, wie pan, tam facet jeden nawet miał osobne wejście przez szafę w mieszkaniu i z tego mieszkania mówił, że tam mieszka. No w ogóle to niepoważne to wszystko. I moja asystentka złożyła w tej sprawie protesty i tak dalej. Efekt tego był taki, że nikt się nie zajął. No więc jeżeli państwo nie zajmuje się, mówiąc półgębkiem do mnie, że my się waszą polityką nie zajmujemy. Ja mówię, ale wy jesteście od przestrzegania prawa, nie od naszej polityki. No i więc jeżeli to nie działa, a nie działa od wielu lat, działa wybiórczo, jak pan widzi, no to trudno się dziwić, że jeżeli nie działa organa państwa, no to i nie działa, to nikt się tego prawa nie przestrzega. No więc jeżeli doktryna Neumanna mówiąca o tym, że swoich nie ruszamy, działa, a działa, bo to widzimy na własnych oczach, no to z czego się mają brać radni, którzy podali nieprawdziwe miejsce zamieszkania czy przebywania i tak dalej, i tak dalej. No przecież ich to nie dotyczy, bo oni są z określonych partii politycznych i w związku z tym im nic nie grozi, a nawet jak ktoś się będzie czepiał, to przecież jak oni to pociągną z prawnikami przez następne długie miesiące, to się kadencja skończy i przestanie to być problemem. No, w związku z tym nie sądzę, żeby tutaj z tego tytułu coś było, ale pokazuje to też i stronę etyczną tych ludzi, którzy tego typu rzeczy robią, wiedząc o tym doskonale, że łamią przepisy prawa, ale sobie nic z tego nie robią. To potem nie ma co się dziwić, że można zabudować willę różnego rodzaju bohomozami z plastiku, szkła i aluminium, bo to znajomi koledzy kupili i teraz będą musieli zarobić pieniądze. To nie ma co się dziwić, że bulwar będzie przewrócony do góry nogami, bo jakaś panienka ma na to akurat pomysł i parę złotych z budżetu, wie pan. To nie ma co się dziwić, dlatego że skoro władza polityczna, tak, władza publiczna,

0: podlegająca osądowi publicznemu i wybierana w demokratycznych wyborach, nie reaguje. A ja oglądam mojego serdecznego kolegę, prezydenta Jacka Wójcickiego w internecie, który mówi na pytanie, że ci ludzie nie mieszkają w Gorzowie. Mówię, ale my mieszkamy wszyscy razem. Bo przecież co tam ktoś mieszka w Kłodawie czy gdzieś tam? No przecież to my mieszkamy wszyscy razem. No to niech pan mi powie, to kto w tym mieście ma odpowiadać zgodnie z konstytucją, zgodnie ze ślubowaniem, z całym tym anturażem związanym ze sprawowaniem władzy, to kto ma tu za przestrzeganie prawa odpowiadać, skoro wszyscy mówią, że jest wszystko w porządku. No nie. No właśnie to, że nie jest w porządku i ludzie o tym zaczynają coraz bardziej mówić.
1: Przypomnijmy, swoje zawiadomienie do prokuratury złożył już radny Sebastian Pieńkowski. Takie działania zapowiedziała także aktywistka Alina Czyżewska. Zarzuty dotyczą m.in. Ireneusza Macieja Zmory, który kilka dni temu zrzekł się mandatu radnego.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Wołokrężny to dobra lokalizacja dla wartowni, uważa Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Muzyczne wakacyjne miasteczko wróciło do pierwotnego miejsca. W ciągu 5 lat były 3 lokalizacje. 2 razy wartownia grała na Błoniach przy Fabrycznej, raz na Bulwarze Zachodnim i 2 razy na Wale Okrężnym. Zawsze część mieszkańców miała problem z hałasem. Wszystkim nie da się dogodzić, uważa komendant Jasiński.
4: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiar. Robi, nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy. Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkiemu dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety, a tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. I na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować się pod naszymi oknami we własnym zakresie.
3: No, ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy. Ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
4: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo wartownia to nie jest jedyne wydarzenie, które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów, mamy spotkania teatralne, no pikniki chopinowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo. Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli. Jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń i będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwieniu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
3: Teren wartowni przy Wale Okrężnym jest ogrodzony. Od strony kamienic są ustawione mauzery z wodą, które mają tłumić hałas. Jest plaża z chillem, scena główna zadaszona, namiot hip-hopu oraz nowość kontener techno. Darmowe koncerty w piątki, w soboty do 29 sierpnia.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Zdałeś egzamin? Dostaniesz kask za darmo. Prezent trafi do uczniów jeszcze w tym roku szkolnym. Kuratorium Oświaty w Gorzowie szykuje się na wakacje i dba o bezpieczeństwo dzieci. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków rowerowych dla dzieci. Część przekazana zostanie do województwa lubuskiego. Uczniowie mający kartę rowerową powinni je dostać wkrótce, mówi Marzena Pulik-Sowińska, pełniąca obowiązki kuratora lubuskiego.
5: Dla nas, pracowników Kuratorium Oświaty, jest niezmiernie ważne, aby był to czas pełen odpoczynku i szczęśliwego czasu, niemniej jednak bezpiecznego przede wszystkim. Szanowni Państwo, oczywiście funkcjonuje rejestracja i zatwierdzanie wypoczynków poprzez stronę wypoczynek.gov.pl. Tam wszyscy mogą sprawdzić, czy dana forma wypoczynku jest zarejestrowana i zatwierdzona przez właściwego kuratora oświaty. Na chwilę obecną mamy w województwie lubuskim zatwierdzonych ponad 250 wypoczynków organizowanych zarówno przez lubuskich organizatorów, jak i organizowanych na terenie naszego województwa przez organizatorów z innych części kraju. Natomiast jest to sytuacja bardzo dynamiczna na chwilę obecną i tych zgłoszeń teraz lawinowo przybywa. Wzorem poprzednich lat zostanie uruchomiony całodobowy numer interwencyjny, pod którym będzie można zgłaszać zastrzeżenia co do organizacji wypoczynku, ale także każdą sytuację stwierdzającą zagrożenie dla zdrowia bądź życia uczestników wypoczynku. Od niedawna obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku, które zwraca szczególną uwagę i wzmocniony nadzór, jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą. I tutaj mój gorący apel, szanowni Państwo organizatorzy, bardzo prosimy i proszę o to, aby bezpieczeństwo było priorytetem, stąd odpowiednie kwalifikacje kadry, szanowni Państwo, i też taki zdrowy rozsądek i wyczulenie na to, jeżeli będziecie Państwo organizować wypoczynek na terenach leśnych, czy z udziałem, czy nad wodą. Bardzo, bardzo prosimy o to, aby to bezpieczeństwo było dla Państwa priorytetem. Od 3 czerwca jest nowy obowiązek w zakresie korzystania z kasków w przypadku poruszania się rowerami czy hulajnogami. Kuratorium Oświaty przygotowuje się, mam nadzieję, że zdążymy do końca roku czy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed rozpoczęciem wakacji, realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski, także niebawem, myślę, że na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych takie komunikaty będą dostępne.
1: Przez całe wakacje funkcjonować będzie całodobowy numer interwencyjny kuratorium. Wypoczynek w Lubuskiem rozpocznie 127 tysięcy uczniów. Przygotowana została także strona internetowa, przez którą można zgłosić i sprawdzić zorganizowany wypoczynek na terenie województwa.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Saszetkę wypełnioną kasą znalazł po służbie policjant. Do zdarzenia doszło w środę w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Górny.
6: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach. Szukał odzieży roboczej do pracy. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą. By mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
3: Mężczyzna był szczęśliwy i podziękował za zwrot gotówki i uczciwą postawę znalazcy.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Prezydent Gorzowa zachęca, żeby płacić podatki w mieście, ale sam tego nie robi. Ci, którzy rozliczają się z gorzowską skarbówką, mogą wyrobić kartę mieszkańca i korzystać z bezpłatnej komunikacji. To oferta skierowana także do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o większe wpływy do lokalnego budżetu. Prezydent Jacek Wójcicki na co dzień mieszka w podgorzowskim Deszcznie i podatków w Gorzowie nie płaci.
7: Karty mieszkańca nie mam. Dlatego powiedziałem, że nie ma sensu uprawiania fikcji. Jestem zameldowany.
8: Ale podatki w Gorzowie można płacić. Sam pan do tego zachęca.
7: Panie redaktorze, jestem zameldowany pod Gorzowem i i wyjątkowo w przypadku osób publicznych nie wolno uprawiać żadnej fikcji.
8: Okay.
7: To byłoby zdecydowanie gorsze niż żebym teraz kombinował właśnie i nie wiem, meldował się w, na przykład u teściów albo gdzie indziej.
8: Czyli z komunikacji darmowej korzysta pan deszcz, nie?
7: Tak. Niestety mało korzystam z komunikacji miejskiej, bo czas, obowiązki na to nie pozwalają, bo zmienność życia jest tak niesamowita, że właściwie to za 5 minut może się okazać, że muszę być zupełnie innej części, nie wiem, miasta albo nawet Polski.
3: A co na to radni Gorzowa Tomasz Rafalski i Paulina Szymotowicz?
9: No jest to jakiś swego rodzaju paradoks. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby Gorzów nie musiał zachęcać ludzi do płacenia podatków w Gorzowie, bo mówimy tutaj o mieszkańcach najbliższych okolicznych gmin, którzy w dużej większości są byłymi mieszkańcami Gorzowa, którzy płacili kiedyś podatki w Gorzowie, tylko żeby Gorzów się rozwijał także terytorialnie i wtedy nie będziemy musieli się tutaj starać o to, żeby płacili podatki w Gorzowie ludzie, którzy kiedyś płacili i tylko dlatego, że kupili domki w okolicy i wzbogacili się tym, że mają biznesy w Gorzowie, czy mieli pracę, mają, no tracimy na tym jako miasto i to jest tylko jakoś w jakimś sensie, to może być tylko częściowe załatanie tej dziury i nigdy nie pokryje to pełni strat, które ponosimy jako miasto z racji tego, że gorzowianie wynoszą się na obrzeża miasta, które już są poza miastem i de facto sprawia to najczęściej to, że po prostu zaczynają płacić podatki w innych gminach. No. Prezydent jest tutaj w pewnym sensie, mówię, paradoksalny, ale no, uczciwie przyznaje się do tego, co robi i za to też go szanuję. Każdy sobie może ocenić to, czy to jest dobre, czy złe. Osobiście uważam, że no źle. Wolałbym, żeby prezydent i mieszkał, i płacił podatki w Gorzowie, ale jest taka sytuacja. Został wybrany przez większość gorzowian i już no i to tyle. I wolę to niż ukrywanie tego, że się mieszka gdzie indziej i płaci podatki gdzie indziej, więc no, to tyle. No, sytuacja, że tak powiem, oczywista.
10: Rozumiem też pana prezydenta, że chce odprowadzać podatki do własnej gminy. Jednak uważam, że wpłacenie podatków przez mieszkańców gmin ościennych, szczególnie tych, którzy mają tutaj dzieci w szkołach, swoją pracę, jest jak najbardziej optymalne dla nich, tak? Ponieważ też korzystają tak naprawdę z naszej infrastruktury, z karty mieszkańca mogą korzystać, tak? Więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego pan prezydent nie korzysta. Może dlatego, że nie jeździ po prostu komunikacją miejską.
3: Jacek Wucicki jako prezydent miasta zarobił w ubiegłym roku 250 000 zł.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Tam zostanie jeszcze długi czas, mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik gorzowskiego oddziału chirurgii wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego.
11: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by to aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
3: Paulina i jej rodzice przestrzegają, nieważne ile masz lat, zakładaj kask. Przypomnijmy, 16-latka jechała hulajnogą elektryczną, nagle upadła, doznała obrażeń głowy. Nie miała kasku, bo zgodnie z prawem nie musiała. Do wypadku doszło 12 czerwca w Przytocznej.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
12: I nasz gość, zacznijmy od przedstawienia się.
13: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Nadkomisarz Maciej Kiment, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolsce. Od marca tego roku zmienił się przepis dotyczący zatrzymywania praw jazdy. Do tej pory policjanci zatrzymywali prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, a od 5 marca również mamy taką możliwość przewidzianą przepisami, żeby zatrzymywać prawa jazdy kierowcom, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km za godzinę, również poza obszarem zabudowanym, ale tu oczywiście mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. I takich kierowców, którzy naprawdę przekraczają prędkość w tym roku, niestety już mamy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mamy tych kierowców ponad 350. te osoby no, pożegnały się z uprawnieniami na najbliższe 3 miesiące, więc warto, aby nie brać z takich osób przykładu. Ja często też to powtarzam. Czasami wieziemy dziecko do szkoły, jedziemy do pracy, udajemy się gdzieś na wypoczynek. Naprawdę warto się nawet spóźnić te kilka minut. No, najlepiej oczywiście wyjechać wcześniej, tak jak zawsze każdy to powtarza, ale nawet czasami warto się spóźnić te kilka minut, ale dojechać do celu spokojnie, bezpiecznie, z dobrą prędkością, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu, pasażerów, których czasami przewozimy, ale także innych uczestników drogi, innych kierowców, osoby piesze, bo również warto podkreślić, że jeśli mówimy o ruchu drogowym, to nie są tylko kierowcy, ale to są wiele innych grup uczestników ruchu drogowego. To są rowerzyści, to są motocykliści, to są właśnie osoby piesze, czyli te wszystkie osoby, tak zwane niechronione uczestnicy ruchu drogowego, no, których w odróżnieniu do kierowców nie chronią konstrukcyjne elementy zabezpieczenia pojazdu, poduszki powietrzne czy pasy bezpieczeństwa, tylko takie osoby w przypadku zdarzenia drogowego są narażone na większe obrażenia ciała, więc warto, aby tą nogę z gazu ściągnąć i jechać wolniej, bezpieczniej, a każdy spokojnie dojedzie do celu.
12: Doprecyzuję, te 350 osób to osoby, które straciły prawo jazdy za jazdę poza terenem zabudowanym, czy
13: to jest ogólna liczba dotycząca osób, które przekroczyły dopuszczalną prędkość i poza terenem zabudowanym, i w obszarze zabudowanym. Też zawsze to podkreślamy, że im większa prędkość pojazdu, którym się poruszamy, tym dłuższa automatycznie droga hamowania i mniej czasu na zachowanie bezpieczeństwa reakcji, zwłaszcza jeśli mówimy o trudnych warunkach atmosferycznych, o opadach deszczu, które meteorolodzy zapowiadają w najbliższe dni. Ta nawierzchnia może być śliska, a to powoduje, że droga hamowania będzie niebezpiecznie się wydłużać i będziemy mieli czasu na reakcję, żeby zahamować, ominąć jakąś przeszkodę czy ominąć innego uczestnika ruchu drogowego, więc ściągamy nogę z gazu, jedziemy wolno, ale bezpiecznie.
12: Ja pozwolę sobie trącić jeszcze taką refleksję, poproszę też o skomentowanie, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę legendarne takie mówienie o tym, że jadąc szybciej, będziemy szybciej u celu. Ja mam wrażenie, że to wynika po prostu z pewnego stylu jazdy, sposobu myślenia czy funkcjonowania, bo jak się okazuje, na końcu tej drogi zaoszczędzony czas, to okazuje się, że to mogą być sekundy tak naprawdę, bo zatrzymujemy się na krzyżówkach, zatrzymujemy się na światłach i ten ruch się później, że tak powiem, znowu spłaszcza.
13: Oczywiście, panie redaktorze, no nawet w przypadku tam, powiedzmy, kilkudziesięciokilometrowej drogi, czy nawet drogi, która ma, nie wiem, 200-300 kilometrów, ten zaoszczędzony czas spowodowany nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, to jak pan rektor podkreślił, to jest kilka minut. Te kilka minut raczej nie jest aż tak ważne, żeby ryzykować swoje życie i zdrowie i życie innych uczestników ruchu, a już w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby nie wiadomo jak zaoszczędzić tego czasu właśnie w miastach czy w miasteczkach, gdzie mogą nas spowolnić światła sygnalizatora, może nas spowolnić większy ruch, czyli korek, mogą nas spowolnić osoby, które wychodzą na przejście dla pieszych i również takim osobom zgodnie z przepisami musimy ustąpić pierwszeństwa, więc ta oszczędność czasu jest naprawdę iluzoryczna, ale nawet jeśli tej oszczędności nie będzie i nawet dojedziemy, nie wiem, nad morze, w góry, czy tak jak powiedziałem na początku, do pracy, czy odwożąc dziecko do szkoły, kilka minut później, to mi się wydaje, że warto dojechać te kilka minut później, być całym i zdrowym. Oczywiście nie każde zdarzenie kończy się poważnymi obrażeniami, ale nawet kolizja drogowa, to już jest niepotrzebny stres, to już są, podejrzewam, jakieś koszty związane czy z ubezpieczeniem, czy z naprawą takiego pojazdu, więc warto jednak zwracać uwagę na znaki, na ograniczenia prędkości i również zwracać uwagę na to, co dzieje się na drodze, jak zachowują się inni kierowcy. Czasami mamy wrażenie, zwłaszcza na drogach ekspresowych, że ktoś tam próbuje się z nami ścigać, że nas prowokuje. Ja zawsze mówię, że warto jednak odstąpić. Nie wiemy, kto, jaka osoba znajduje się po drugiej stronie. Nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych bliskich, którzy z nami jadą, jest priorytetem, jest najważniejsze, ale oczywiście jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznego zachowania za kierownicą, jakiegoś niebezpiecznego bezpiecznego wyprzedzania innych pojazdów, rażącej prędkości albo takiej jazdy, która może pokazywać, że kierowca jest nietrzeźwy, znajduje się pod działaniem alkoholu, to też starajmy się nie odwracać głowy, a taka najprostsza zasada to wybranie numeru alarmowego 112, poinformowanie dyspozytora, że jesteśmy świadkami bardzo niebezpiecznej sytuacji. Starajmy się możliwie opisać samochód, jaka to jest marka, w którą stronę się porusza i gwarantuję, że taka informacja przekazana policjantom spowoduje, że policjanci będą starali się taką osobę zatrzymać i sprawdzić, jaki jest powód tej niebezpiecznej jazdy. Również od kilku lat działa tak zwana skrzynka stop agresji drogowej, to jest skrzynka mailowa w każdej komendzie wojewódzkiej na terenie całego kraju. I również tam praktycznie każdego roku dostajemy kilkaset nagrań dotyczących niebezpiecznej jazdy, nagrań zarejestrowanych przez kamerki samochodowe, które coraz częściej goszczą w naszych autach i również w ten sposób możemy skontaktować się z policją, aby pokazać, że ktoś nie tylko nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, ale po prostu powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
12: Te zmiany dotyczące redukcji punktów karnych, one idą w dobrym kierunku, bo po prostu nie wszystkie punkty będziemy mogli już sobie redukować. Co
13: tak,
12: to dobrze.
13: Tak, od 3 czerwca właśnie weszło rozporządzenie dotyczące właśnie znowelizowanych przepisów dotyczących redukcji punktów karnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Te zmiany przede wszystkim pokazują, że niebezpieczne zachowania na drodze, na przykład takie jak wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizatora, nie mówiąc już o alkoholu za kierownicą, czy o innych niebezpiecznych zachowaniach, no nie mogą ujść płazem i to nie są takie wykroczenia, za które będziemy mogli sobie w cudzysłowie zbić punkty. Również poważne przekroczenia prędkości powyżej 30 km na godzinę będą powodowały to, że te punkty, które dostaniemy za te wykroczenia, nie będą mogły zostać zredukowane, więc moim zdaniem tych punktów nie będzie, jeśli kierowcy po prostu będą przestrzegać przepisów. Jeśli kierowca będzie jechał zgodnie z przepisami prawa, będzie jechał wolno, zgodnie z ograniczeniem prędkości, to oczywiście nie zostanie zatrzymany przez policjanta, nie zostanie ukarany mandatem karnym, a na jego konto nie wpłyną punkty karne. To nie jest tak, że policjanci tylko czekają, żeby kogoś ukarać. Nam, jak każdej służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, zależy na tym, aby na lubuskich, aby na polskich drogach nie ginęli ludzie, bo każda śmierć na drodze to jest po prostu tragedia dla danej rodziny. Również w miesiącach letnich, w lipcu i w sierpniu przez całe wakacje jest publikowana taka mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym i to są takie czarne punkty na mapie całego kraju, a za tymi punktami nie jest tylko statystyczny wypadek drogowy, który mamy w tabelce, że tych wypadków mieliśmy 10, 20, 30, tylko za każdym tym punktem dzieje się tragedia danej rodziny, która w wyniku wypadku drogowego straciła córkę, mamę, tatę, czy innego członka rodziny, czy przyjaciela, więc warto, aby jeździć bezpiecznie, a policjanci naprawdę są do pomocy i są zaangażowani, jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze, ale bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych za kierownicą. To, jak się zachowujemy na drodze, czy jesteśmy kierowcami przestrzegającymi przepisów, również kulturę jazdy, również dobrego zachowania. Warto zawsze, żeby te współdziałanie między kierowcami, rowerzystami, teraz modnie, użytkownikami hulajnog i osobami pieszymi cechowało się szacunkiem i informacją albo świadomością, że mamy nie tylko prawa, ale również obowiązki. I na drodze powinniśmy po prostu być przyjaciółmi, nie powinniśmy wystrzegać się agresji drogowej, nerwów, ale przede wszystkim tym fundamentem bezpieczeństwa nie będzie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
12: No, tylko dopytam, jak to się będzie odbywało? Znaczy, czy policjanci będą informować, na przykład, że to są takie twarde punkty i ich nie można zredukować, czy kierowca będzie musiał sam sobie później sprawdzać?
13: Oczywiście, jeśli kierowca zapyta się w czasie kontroli drogowej, czy za te konkretne wykroczenie jest przewidziana możliwość redukcji punktów, oczywiście taki policjant takiej informacji udzieli, chociaż sam byłem świadkiem wielu kontroli drogowych i sam kiedyś pracowałem w dziale ruchu drogowego. Kierowcy podczas kontroli drogowej aż tak nie pytają jeszcze o tę możliwość redukcji punktów, chyba że zbliżają się do tego limitu 24 punktów. a te punkty za najbardziej niebezpieczne wykroczenia, najbardziej rażące wykroczenia są coraz wyższe. Więc ta granica tych 24 punktów niebezpiecznie się zbliża. Oczywiście będziemy, jeśli kierowca zapyta się, czy za te wykroczenie konkretne mogę zredukować punkty karne, oczywiście policjanci będą informować, ale nie będzie takiego spotkania z policjantem, jeśli nie dojdzie do wykroczenia. Naprawdę w dzisiejszych czasach chociażby takie pospolite wykroczenie, jak korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy. Panie redaktorze, każdy z nas ma praktycznie smartfona ze stawem głośnomówiącym. Te nowocześniejsze są automatycznie podłączane do samochodu. Ja oczywiście przestrzegam przed tym, żeby nagminnie korzystać z telefonu komórkowego, żeby bardziej skupiać się na tym, co jest na drodze, co jest przed maską naszego samochodu. Ale jeśli naprawdę musimy wykonać tą rozmowę w czasie jazdy, to skorzystajmy ze stawu głośnomówiącego. Nie korzystajmy z telefonu, trzymając go w ręce, bo naprawdę może dojść do niebezpiecznego zdarzenia. Pieszy może nawet biec na drodze, jakieś zwierzę dzikie może pojawić się na drodze, jakiś kierowca może nie przestrzegać znaków drogowych i może pojawić się przed naszym samochodem. Warto, aby to skupienie na drodze było maksymalne, a naprawdę czasami warto zjechać sobie na pobocze, zjechać na parking, na stację benzynową i wtedy spokojnie tę rozmowę przeprowadzić, tak aby swoim zachowaniem nie doprowadzić do jakiegoś niebezpiecznego zachowania. Także skupienie to również jest taka cecha, która bezpiecznemu kierowcy powinna towarzyszyć przez cały czas.
14: Każdy kierowca może sprawdzić, ile ma punktów?
13: Tak, każdy kierowca może sprawdzić, ile ma punktów. Tak jak powiedziałem, ten limit to jest 24 punkty, chyba że mówimy o młodych kierowcach, którzy mają uprawnienia do kierowania do roku czasu, wtedy ten limit wynosi 20 punktów i tak jak powiedziałem na początku, te punkty karne praktycznie wzrastają z każdym rokiem, więc warto wystrzegać się tych wykroczeń, bo mówimy nie tylko o mandatach karnych, które musimy zapłacić i ważna też informacja, punkty są ważne przez rok nie od wykroczenia, tylko od opłacenia tego mandatu, więc to też informacja dla Państwa, jeśli ktoś niestety popełni wykroczenie, zostanie ukarany mandatem karnym, to jeśli zależy mu, aby te punkty były na jego koncie jak najkrócej, znaczy jak najkrócej, jak były przez rok, a nie po prostu dłużej, to warto ten mandat po prostu zapłacić jak najszybciej.
14: Gdzie możemy sprawdzić ilość punktów?
13: Można sprawdzić ilość punktów w każdym komisariacie czy komendzie policji, można przyjść do dyżurnego. Również jest taka możliwość, jeśli tam zostaniemy zatrzymani do kontroli drogowej, aby policja nam wskazał te punkty karne, ale będę to podkreślał.
14: Nie zbierajmy
13: tych punktów, wtedy nie będzie takiej przyczyny, żeby to sprawdzać.
14: Jeszcze jedna zmiana dotycząca przepisów także obowiązuje, a chodzi o głośno dyskutowana wcześniej sprawa kasków.
13: Tak, jest to bardzo ważna zmiana, zwłaszcza dotycząca, przede wszystkim dotycząca osób najmłodszych, bowiem od 3 czerwca osoby, które nie ukończyły 16 życia, dzieci, młodzież, jeśli poruszają się rowerem, czy hulajnogą elektrycznym, czy tak zwanym urządzeniem transportu osobistego, powinny i muszą korzystać z kasków ochronnych, ale również było wiele dyskusji, czemu 16 rok życia, czemu nie 18. Ja powiem tak, ja kasków ochronnych, jak jeżdżę rowerem, używam praktycznie cały czas. Te kaski, mamy 2026 rok, te kaski są lekkie, przewiewne, ale przede wszystkim to, co na co podkreślają autorzy tej zmiany przepisów, powodują, że te obrażenia, które możemy doznać w trakcie upadku, po trakcie kolizji drogowej, wypadku drogowego, uderzając się w głowę o krawężnik, o jezdnię, jakieś inne twarde elementy powierzchni, dzięki kaskom bezpieczeństwa te obrażenia mogą być o wiele mniejsze. I to mówią nie tylko policjanci, ale to również mówią lekarze, chirurdzy, neurolodzy, że obrażenia spowodowane właśnie uderzeniem w jakąś twardą powierzchnię, a przy wypadku drogowym, czy przy kolizji, czy przy potrąceniu, to jest nie tylko twarda powierzchnia, to jest również prędkość, że możemy zostać odrzuceni na kilka metrów, więc to już powoduje, że te obrażenia mogą być poważne. Naprawdę chronimy nasze głowy. nasz mózg, to jak mówią lekarze, jest takie centrum sterowania całym organizmem, więc warto używać wszelkich dostępnych metod i przedmiotów i wykorzystywać te przedmioty, aby po prostu być bezpiecznym. I to też to jest, nie chcę tutaj mówić o mandatach karnych, bo oczywiście za niekorzystanie z tych kasków ochronnych są przewidziane mandaty karne do 100 zł dla opiekunów tych osób, ale naprawdę nie chodzi o karanie, nam chodzi, żeby ta świadomość społeczna, która będzie przekładać się większą, można powiedzieć, używalnością tych kasków, aby dotarła do opiekunów, do rodziców. Wiadomo, jak kupujemy hulajnogę naszemu dziecku, bo żeby jeździć hulajnogą elektryczną, trzeba mieć ukończony 13 rok życia, trzeba mieć kartę rowerową, ale jak już kupujemy tą hulajnogę za kilkaset, czy za 1000 zł, czy jeszcze drożej, to warto dokupić ten kask wartości 100 czy 200 zł, aby nasze dziecko było bezpieczne. Wszystko po to, aby najmłodsi, którzy jeżdżą rowerem, którzy jeżdżą hulajnogą elektryczną, w momencie niebezpiecznego zdarzenia, a sam pan redaktor wie, że czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, czy w innych miastach, my również często informujemy na stronach lubuskiej policji, że dochodzi do zdarzeń z udziałem właśnie użytkowników hulajnog. Naprawdę ta hulajnoga może uratować, jeśli nie życie, to na pewno zdrowie, więc warto ją założyć. To naprawdę, to jest lekki przedmiot, przewiewny, wygodny, może być kolorowy, może być czarny, to już bez różnicy. Ważne jest, żeby ten przedmiot, ten kask ochronny, który będziemy zakładać, chronił naszą głowę w przypadku zdarzenia, bo może być tak, że przez kilka lat nie dojdzie do żadnego zdarzenia, będziemy twierdzić, że jeździmy bezpiecznie, ostrożnie, ale po drugiej stronie może być kierowca, który będzie jechał niebezpiecznie, nieostrożnie, może nas potrącić i może naprawdę dojść do poważnych obrażeń naszego ciała. Warto się tego wystrzegać, warto się temu przeciwstawiać i po prostu zakładać kaski ochronne. Nieważne, czy mamy ukończony 16 rok życia, czy jesteśmy w wieku pana redaktora, czy w moim wieku, każdy rowerzysta powinien ten kask ochronny zakładać, tak jak zakładają motocykliści. I to, co powiedziałem na początku, rowerzyści czy motocykliści są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W przypadku zdarzenia z samochodem nas jako rowerzystów praktycznie nie chroni nic. Lecimy, upadamy na jezdni, jeśli nie mamy tego kasku, to uderzymy się w głową o asfalt, czy o krawężnik, czy o chodnik i może dojść do naprawdę niebezpiecznej sytuacji związanej z naszym stanem zdrowia. Także zakładamy kaski rowerowe, kaski ochronne, kaski na jeśli poruszamy się hulajnogą i w ten sposób będziemy na pewno lepiej chronieni przed negatywnymi konsekwencjami czy skutkami zdarzeń drogowych.
12: Wakacje tuż, pewnie i rowerzystów, i wielbicieli innych jednośladów będzie coraz więcej. Starczy wam czasu, możliwości, żeby także robić kontrole skierowane ściśle na tych użytkowników?
13: Oczywiście, panie redaktorze, tych zdarzeń drogowych z każdym rokiem może nie przybywa, ale w każdym roku, zwłaszcza tych w miesiącach letnich, wiosennych, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, tych zdarzeń drogowych mamy, policjanci te zdarzenia drogowe, zwłaszcza policjanci ruchu drogowego, obsługują. Również warto podkreślić, bo sam czasami jestem świadkiem tego rodzaju niebezpiecznych zachowań, że na hulajnogę powinniśmy się poruszać przede wszystkim po drodze dla rowerów, czy po wydzielonym pasie na jezdni dla rowerów. Są co prawda wyjątki, jeśli możemy korzystać z chodnika, ale tu też chcę podkreślić, osoba na hulajnodze powinna się poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości osoby pieszej, która porusza się chodnikiem. A wiele razy byłem też świadkiem też niebezpiecznych zachowań, że na przykład osoby na hulajnodze przejeżdżały po przejściu dla pieszych. Tak samo jak w przypadku roweru. Schodzimy z hulajnogi, schodzimy z roweru. Jeśli nie jest to przejazd dla rowerów, to powinniśmy przez przejście dla pieszych taką hulajnogę czy taki rower przeprowadzić. I oczywiście policjanci będą zwracali uwagę również na użytkowników hulajnog, na rowerzystów, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, praktycznie każdego tygodnia prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom niechronionym. Czasami są to osoby piesze, czasami są to motocykliści, czasami są to użytkownicy jednośladów i wszystkim nam zależy, żeby ten stan bezpieczeństwa na lubuskich drogach, a w konsekwencji dalej na polskich drogach cały czas się poprawiał. To, że teraz mamy mniej wypadków drogowych, to też jest zasługa również policjantów ruchu drogowego, a to jest też również pokazane, że użytkownicy ruchu, kierowcy, rowerzyści, osoby piesze, no mają tę świadomość coraz bardziej szerszą. My też się staramy każdego praktycznie dnia w zespole prasowym, czy poprzez naszych rzeczników w komendach powiatowych przekazywać te informacje, tą profilaktykę. Bardzo dużo organizujemy spotkań z najmłodszymi. Jak w tym przysłowie, skorupka za młodo nasiągnie, to potem są tego efekty, więc ta profilaktyka, to bezpieczeństwo na drodze, na chodniku, w domu, w szkole, te zasady bezpieczeństwa są przekazywane przez policjantów. Warto również, żeby od swoich najmłodszych również uczyli się dorośli.
12: Dochodzi wam absolutnie olbrzymi obszar, gdzie będzie pewnie wzmożona ilość mieszkańców, wzmożona ilość osób, więc i także wy będziecie musieli częściej przebywać w tych miejscach. Chodzi mi oczywiście o jeziora, o nasze kąpieliska, bo szczycimy się być takimi Mazurami północy, ale to też oznacza dla was, właśnie, oznacza to jednak dużo więcej pracy, bo ja rozumiem, że wy patrolujecie te miejsca przez cały rok, bo przecież przez cały rok tam się coś dzieje, no ale wiadomo, że ten okres letni no, będzie związany z tym, że będzie trzeba tam nieco częściej zaglądać.
13: Tak,
12: są także specjalne jednostki, które się będą zajmować tylko tym.
13: Tak, to są policjanci, tak zwani wodniacy w cudzysłowie. To są policjanci, którzy każdego roku od początku sezonu letniego, właściwie nawet już w maju, uruchamiają swoje nowoczesne łodzie motorowe i wypływają na Lubuskie Jezioro. Tak jak pan redaktor podkreślił, Lubuskie województwo jest województwem bardzo zalesionym, ale również takim województwem, na którym jest wiele jezior i tam właśnie policjanci będą pełnić służbę. My zawsze przypominamy, zwłaszcza w tych takich miesiącach ciepłych, czerwiec, lipiec, sierpień, jeśli korzystamy z wodnego wypoczynku, to takim minimum bezpieczeństwa jest to, żeby korzystać z tych kąpielisk strzeżonych. Tam, gdzie jest zapewniona opieka ratownika wodnego, czy właśnie policyjnego patrolu. My te nasze patrole, tak jak powiedziałem, już prowadzimy i praktycznie w każdej jednostce powiatowej, w której są jeziora i jest łódź motorowa, takie służby są prowadzone i będą prowadzone praktycznie do końca września, no bo potem wiadomo, w październiku już ten sezon wypoczynku wodnego się kończy. Niestety kilkanaście dni temu mieliśmy już pierwszą tragedię nad wodą w powiecie krośnieńskim. Utonął młody mężczyzna i jak każdego roku, tak i w tym roku będziemy apelować do Lubuszan, ale również do wszystkich osób, którzy przyjadą do naszego regionu na wakacje, aby ten wypoczynek nad wodą był przede wszystkim bezpieczny, abyśmy nie wchodzili do wody po alkoholu, bo takie sytuacje niestety cały czas się zdarzają, abyśmy zwracali uwagę na osoby najmłodsze, na nasze dzieci, na naszych wnuków, na osoby będące pod naszą opieką, żeby gdzieś tam kontrolować, co te dzieci robią w wodzie, żebyśmy mogli bezpiecznie zareagować, jeśli dojdzie do jakiegoś niebezpieczeństwa, do niebezpiecznej sytuacji. Również zwracajmy uwagę na to, że no, słońce jest bezlitosne. Jeśli długo wypoczywamy na słońcu i wchodzimy biegiem, albo czasami nawet skaczemy na główkę i wbiegamy do wody, może to się skończyć niebezpiecznie dla naszego organizmu. I również, gdy wypływamy w jakiś dłuższy dystans pływacki, to raczej nie każdy z nas jest mistrzem olimpijskim pływania. Warto zawsze się dziś asekurować jakąś bojką ratowniczą, a najlepiej, jeśli chodzi o wyczynowe uprawianie sportu, jakim jest pływanie, jednak zachęcałbym, żeby poprzestawiać na basenie, na strzeżonych kąpieliskach, ale również te wszelkie sytuacje, które spotkają nas nad wodą, jesteśmy przygotowani, aby tej pomocy udzielić natychmiastowo. Praktycznie każdego roku dochodzi do utonięć w całej Polsce, bo to jest temat ogólnopolski, więc warto, aby naszym zachowaniem nad wodą nie powodować niebezpiecznej sytuacji, podobnie jak w ruchu drogowym. Wszystko zaczyna się od naszego zachowania, od tego, jak się zachowujemy nie tylko na drodze, ale również, co pan redaktor podkreślił, nad wodą. Ale policjanci lubuskiej policji, motorowodniacy są przygotowani do sezonu i też chcę państwu powiedzieć, że w tym sezonie w Sławie. Za tydzień będziemy mogli zorganizować, będziemy gospodarzami ogólnopolskich zawodów właśnie policjantów w ratownictwie wodnym. To już kolejna edycja tych ogólnopolskich zawodów i również w Sławie nad pięknym jeziorem Sławskim będzie inauguracja kampanii Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, więc ta profilaktyka, ta prewencja związana z zachowaniem bezpieczeństwa nad jeziorami, nad rzekami będzie w tym roku na bardzo wysokim poziomie.
12: To są duże skupiska ludzi, a jak jest duże skupisko ludzi, a jeszcze bywa alkohol, a niestety bywa, no to dochodzi też nie tylko do zdarzeń związanych z wypoczynkiem, z wodą, ale też po prostu do takich spięć ludzkich. Czy jest tak, że wy będziecie więcej jeździć w te miejsca, że te patrole będą się pojawiać? Nie właśnie wodniaków, ale, ale po prostu patrole takie prewencyjne?
13: Oczywiście, jeśli są, bo oczywiście lato to jest taki też okres wielu imprez plenerowych. To są często jakieś dni miasta, koncerty, również nad jeziorami czy w okolicach plaż. Tam oczywiście, jeśli będziemy mieli informację, że będzie impreza masowa, to oczywiście również nasze zaangażowanie policjantów będzie odpowiednio duże i tam również będą kierowane patrole prewencji, patrole ruchu drogowego, bo również takie imprezy są spowodowane tym, że może być na przykład blokada drogi, czy będzie zmiana organizacji ruchu, więc tam, gdzie będą te skupiska ludzi, gdzie będzie więcej osób niż dotychczas, tam będą kierowani także policjanci, aby te bezpieczeństwo zapewniać nie tylko nad wodą, nie tylko na drodze, ale również, również w tych miejscach, gdzie właśnie będą się osoby zbierały, gdzie będą właśnie świętowały, odpoczywały. Ważne, żeby ten odpoczynek i te świętowanie i ten dobry nastrój był w granicach prawa i w granicach bezpieczeństwa.
12: No i w granicach rozsądku, bo zwykle wystarczy faktycznie się chwilę zastanowić i okazuje się, że każdą najbardziej wydawałoby się nierozwiązywalną sytuację można rozwiązać pokojowo i spokojnie, tak. Ale możemy o tym mówić i mówić tak, jak i niestety możemy mówić i powtarzamy to my także wielokrotnie, przestrzegając, przypominając, mówiąc o oszustach, którzy nieustannie naciągają nas i jak pokazują policyjne statystyki, niestety cały czas znajdują ofiary swoje. Nie mamy dobrych wiadomości.
13: No niestety, dzisiaj z samego rana przygotowując się do rozmowy sprawdziłem sobie właśnie statystyki dotyczące oszustw, których pokrzywdzonymi są osoby starsze. I to są oszustwa, o których też mówimy od lat. To są oszustwa na policjanta, na wnuczka. Ta najczęstsza taka legenda, w cudzysłowie, to jest to, że dzwoni do nas osoba, która przedstawia się za policjanta. Mówi, że dany członek rodziny, najczęściej jest to syn, córka, wnuczek, wnuczka, byli uczestnikami wypadku drogowego, że potrzebne są pieniądze, aby wykupić taką osobę z aresztu albo przekazać pieniądze na jakieś bardzo kosztowne leczenie. No i niestety te osoby starsze, zwłaszcza pełne zaufania do innego człowieka, no niestety mogą być poddane manipulacji i w przypływie nerwów, stresu takim telefonem po prostu mogą i przekazują niestety te kosztowności, to są często pieniądze, ale również biżuteria, inne drogocenne rzeczy, przekazują tym oszustom, którzy podają się za policjantów. My zawsze podkreślamy, że prawdziwi funkcjonariusze policji, czy lubuskiej policji, czy Centralnego Biura Śledczego Policji nigdy nie dzwonią do osób postronnych, do pokrzywdzonych z przekazem, czy z prośbą, czy z poleceniem, żeby wpłacać, czy przekazywać jakiekolwiek pieniądze. To jest taka, jeśli dostaniemy taki telefon, bądź nasi bliscy będą uczestnikami takiej rozmowy, że właśnie są potrzebne pilne pieniądze właśnie na wykupienie kogoś z tak zwanego aresztu, to jest to oczywisty sygnał i symptom, że padliśmy ofiarą oszustów, powinniśmy się z takimi osobami jak najszybciej rozłączyć i również tego nie pozostawiać bez reakcji.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj troszeczkę wolnego, to mam nadzieję, że jest u was wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą teraz rozpoczynamy. No ale w jaki sposób, proszę państwa, Joker i Bajerantka. Tak właśnie rozpoczynamy tą godzinę. Będzie też polski karnawał i pojawi się też Kama Sutra, czyli musi być idealnie. Marcinek, witam was, zapraszam do godziny drugiej. Razem z pewnością damy sobie radę, więc robimy głośniej.

Believe Me, czyli piękny kawałek, który pobudził nas 8 minut po północy w Vox FM. Mam nadzieję, załogo, że u was wszystko jest git, że się pobudziliście i że jesteście gotowi na to, żeby robotę robić. Mam nadzieję, że robota idzie, a jak nie idzie, no to sprawię tak, że ta robota w miarę pójdzie. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że w poniedziałek nie do końca się chce, no ale wiadomo, że hajs trzeba zarabiać i jakoś sobie radzić. Ale ja wiem, załogo, że wy sobie radzicie. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy jest git, czy nie jest git i co ciekawego robiliście w ten weekend. I tradycją programu Nocna Zmiana stało się to, że sprawdzamy oczywiście listę obecności, więc na tą listę za chwilę będziecie mogli się wpisywać. Ja się wpisuję w pierwszy, informując was, że w ten weekend byłem na działce u siebie tam zobaczyć, jak temat, czy wszystko jest ogarnięte, czy nie, więc pragnę poinformować, że w miarę ogarnięte jest, bo trawy jeszcze nie trzeba kosić. Morelka urodziła nowe owocki, więc będzie co jeść. Jeśli chcecie się poczęstować, no to jakoś ten temat ogarniemy. Z tym, że niestety jeszcze muszę naprawić płot, który łączy mnie z moim sąsiadem, bo niestety po zimie się zawalił. Miałem to naprawić, ale tak odkładałem. Jakiegoś tam wkręta wkręciłem i w miarę to się trzyma, ale ten temat z pewnością jeszcze mnie nie ominie. No ale no wiecie, no działka to jest bardzo fajna rzecz. Można sobie pojechać, wypocząć. Więc po co mi jakaś Hiszpania? Po co mi jakaś Grecja, skoro mam swoje Rodos? I działkowe all inclusive też tam jest. W postaci oczywiście kaszaneczki, karkóweczki, brykietu, węgla, co tam kto lubi. 609-869-869, a ja lubię, jak chwalicie mi się, gdzie jesteście, co robicie. Kamasutra, tequila to przed nami. Coś wspaniałego.

0: Margaret, Zalia i Sarah James. Co za noc? No, noc w rytmie hitów, podczas której zameldował się nasz serdeczny przyjaciel Seweryn.
1: Siema, siema, wariaty, dobry wieczór.
0: Siema.
1: Kuleczka leci, lecimy do drugiej z radiem Vox FM. Kilometry lecą, pozdrowienia z Niemiec. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Seweryn, hej, hej.
0: No widzicie, Seweryn, fajny gość, kilometry robią się same. No i przy Vox FM to nie ma co się dziwić. A w załogu pamiętajcie, że w każdej chwili można się meldować pod 609-869-869, bo już za chwilę startuje lista obecności. Widzę, że SMS-iki już spływają, więc zaraz będę weryfikował, co robicie, gdzie jesteście. Dopisywać się można, no bo wspólny program tworzymy, no i się bawimy.

0: We Are Family, czyli piosenka, przy której nie tracimy prędkości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Roger. Witaj, Michale! Jestem obecny. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No, pozdrawiamy, ale tutaj Roger popełniłeś błąd, bo Marcinek z tej strony się melduje, a nie Michał, ale Michała Trawkę pozdrawiamy, ciebie też. Więcej takich błędów nie popełniaj, albo możesz popełnić w sumie w programie Nocna Zmiana, wszystko jest możliwe. Jest też z nami kibicowski Paweł. Pozdrawiam z domu, oglądam Mundial Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka. No to oglądaj sobie, bracie, mam nadzieję, że TVX nie będzie ci śnieżył, a jak będzie śnieżył, no to Marcinek wejdzie na dach, anteną porusza i będzie można dokończyć kibicowanie. Nie wiem, komu kibicujesz, mam nadzieję, że komuś, kto jest po dobrej stronie mocy. Ty, Paweł, jesteś, ja o tym doskonale wiem. Wiem też, że jest z nami Daniel. Siemanko, pracuję na magazynie, jeżdżę wózkiem widłowym. No to uważaj, Daniel, żeby tam nie przytrzeć tego wózka, żeby potem kierownik nie mówił, a to chyba Daniel wczoraj jeździł, to chyba on przytarł i z ubezpieczenia hajs pójdzie, więc uważaj, bracie, na siebie i dobrego jeżdżenia. Jest też z nami Szymon. Melduje się jak co tydzień, dzisiaj więcej roboty niż ostatnio, ale Vox FM gra i czas szybko leci. No ja wiem, Szymon, że są takie dni, że czasami tej roboty jest więcej niż zwykle, no ale ty dajesz sobie radę, radio Vox FM ci towarzyszy i możesz poczuć się troszkę jak na urlopie. Wiem, że ostatnio byłeś, więc no teraz do roboty trzeba iść, a wypoczywać można później. Fajnie, że z nami cały czas jesteś. Jest Monika. Marcinku, wychodzę z pieskiem na spacer. No to miłego spaceru, uważaj, Monika, na dziki, bo jak ostatnio jechałem przez ten las, o którym wspominałaś, no to tam były, więc trzeba uważać, żeby na tego dzika się, no, żeby go nie spotkać. Jest też z nami Jaro, który podobnie jak Daniel jeździ wózkiem widłowym, więc panowie, powodzenia tam u was, możecie się nawzajem wspierać. Jarek Daniela, Daniel Jarka i jest git. Jest też Łukasz. Cześć, zacząłem pisać swój pierwszy scenariusz filmowy do kryminału z lat 90. No to mam nadzieję, że ten film będzie udany. Jak będziesz miał cały scenariusz, to go wyślij. Ja tam zweryfikuję, czy jest git, czy nie jest git i wtedy powiem ci, że jest git. To jest git. Jest też z nami ziomek o ksywie Czarny. Siemaneczko, Marcinku, przyjechałem z Norwegii do brata, do Mielna i nie ma gdzie kupić pewnego napoju. Wszystko jest zamknięte. No ja wiem doskonale, jak to jest, no bo bez pół litra to się nie da.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bez pół litra wody oczywiście. No woda jest bardzo ważna, no, a potem światło już można zgasić.
1: A

0: 39 minut po północy. Ok, jakie to uczucie? No idealne, bo tej nocy oczywiście nie jesteśmy sami.
1: Siemaneczko Marcin, no melduję się jak co tydzień. Jadę do pracy, kurczę, do Berlina. Trzymajcie się tam, do udanego tygodnia.
0: Dzięki wielkie, zwłaszcza, że w tym tygodniu będzie działo się naprawdę bardzo dużo, bo startuje m.in. akcja Złombol, w której Kamil Rutkowski będzie jechał prosto do Maroka. To się wydarzy już w piątek, więc bądźcie z nami koniecznie, no bo będzie się działo dużo. Jeszcze będzie akcja z Władysławowa. Ja to będę wszystko realizował, więc no, będzie się działo. Za chwilę Boys i Lody będziemy grać.

0: 50 minút po północy, Summer is Magic. A to, że lato jest piękne, to doskonale wie Adi, fajny gość. Siema Marcinek, niestety w tą ciepłą noc jestem w pracy. Trzeba produkować opony, abyś miał na czym jeździć. Dokładnie tak, Adi, szanuję twoją robotę. A propos opon, no to niestety moja dziewczyna przebiła oponę w rowerze, no i Marcinek będzie musiał niestety łatać. Albo kupić nową oponę i wtedy będzie git i będzie mogła sobie dalej podróżować swoim pięknym, różowym rowerkiem, który co prawda stoi w bezpiecznym miejscu, ale wiadomo, że trzeba chronić takie rzeczy, tak samo jak tej nocy ochrania nam okolice Jaca.
1: O, witam, jestem na nocnej zmianie, pracuję w ochronie, Jacek, pozdrawiam wszystkich, heja!
0: Mam nadzieję, że tej nocy złodzieja nie będzie, no, ale ty dasz sobie radę w razie czego.

0: o nią chodzi, no to tej nocy doświadczymy pogodowego rollo. Najcieplej będzie w centrum i na północnym wschodzie, bo 19 stopni ujrzymy w Białymstoku, Lublinie i Suwałkach, a najzimniej będzie na wschodzie, na zachodzie 14. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to pogoda zrobi nam rollo w drugą stronę, bo słonecznie będzie na północy, a deszczowo na południu, więc przy takiej sytuacji warto wziąć i parasol, no i okulary przeciwsłoneczne.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Także przygotować się na każdą ewentualność i nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie kupowania samochodu używanego, a więc mały przebieg rozrząd stycznik. Pytanie tylko, czy ta fura ma kręcony licznik, a z tego co słyszałem, to ma. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Nasze kłamstewko zaraz będzie ujawniane. Bądźcie z nami.

8 minut po godzinie pierwszej Say No More, czyli kawałek, przy którym na pewno nie kupimy żadnego trupa, pod warunkiem, że znajdziemy handlarza oszusta, który chce nas zrobić w konia w temacie zakupu nowego auta. Pytanie, czy tym oszustem będzie lejący do silnika olej rzepakowy Marcin, Marcinek, czy może malujący szprajem busa Miros? Tylko, że tego busa tak pomalował tym szprajem, że to... No niby wygląda na takie fajne amerykańskie, a jednak jest w tym polski akcent. Więc uważajmy, weryfikujmy oszustów, a już za chwilę nasza seria rusza, więc bądźcie z nami, no bo bez was no nie uda się tego oszusta znaleźć, a my nie lubimy, jak ktoś nas oszukuje, zwłaszcza w tym temacie. Bądźcie z nami.

0: Odpowiedź brzmi krótko. Dużo. No ale ktoś wybrał kłamstwo.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się na boksową giełdę samochodową, na której swój samochód sprzedaje handlarz Marcin, handlarz Marcinek oraz handlarz Miros. No i właśnie, pytanie, który z tych panów dzisiaj chce nas zrobić w konia. A więc sprawdźmy, czy będzie to Marcin?
2: Kiedy kupujemy używany samochód, koniecznie musimy spisać umowę kupna sprzedaży.
0: A może jednak to Marcinek kłamie? Najbardziej popularną giełdą samochodową w latach 90. była giełda w Sieraczynie. A może jednak to ten handlarz Miros oszukuje?
3: Żeby sprawdzić, czy samochód nie był kradziony albo powypadkowy, przed zakupem warto zweryfikować jego numer VIN.
1: Kto tu kłamie?
0: 609-86-9869. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami. Czy będzie to handlarz Marcin? Czy będzie to handlarz Miros? A może jednak ten gość, który leje do silnika olej rzepakowy? Miros, halo, halo, kto jest z nami? Halo, halo, kogo witam?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemaneczko.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak się miano, bracie? Kto? Jeszcze raz?
4: Jak Roger z Lublina.
0: Cześć Roger, jak ci mija noc, bracie? No u twojego kota chyba wszystko git, nie?
4: Tak, teraz drapię w drapak.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz mi, bracie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami?
4: Może w błędzie będę, ale mnie zawsze to jest Miros.
0: Niestety nie, tej nocy oszukał nas Marcinek, ponieważ pomylił giełdę w Słomczynie z giełdą w Sieraczynie. Ale Roger, spokojnie, nie martw się, nagrody pocieszenia do ciebie lądują.
4: Dzięki bardzo.
0: Więc powiedz Roger, kogo chcę pozdrowić tej nocy w Vox FM?
4: Tej nocy pozdrawiam wszystkich, którzy pracują w nocy, oczywiście ciebie, który jesteś dzisiaj.
0: Dzięki.
4: W radzie, jak zwykle co niedzielę.
0: Już teraz poniedziałek, no niedziela, poniedziałek, no może się pomylić. W każdym razie dzięki, Roger, że jesteś z nami i mam nadzieję, że twój kot nie wydrapie ci tam za dużo.
1: To jest nocna zmiana.
5: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale muszę przyznać, no, że tutaj Roger był czujny, bo myślał, że Miros nas chce oszukać, a jednak tym razem Marcinkowi się pomyliło, no ale no, giełda w Sieraczynie, w Słomczynie, przepraszam, będę na przyszłość weryfikował informacje. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: Marcinek, ale wiesz co, ty z tą giełdą w Słomczynie to się nie popisałeś, no.
1: No tak, no giełda w Słomczynie, giełda no. w Sieraczynie, to nie są, panie Mirosie, moje czasy.
0: No a szkoda, można było tam kupić Poloneza, Fiata, a nawet Bawary. Weekend pojedziemy, to ci pokażę, jak to tam wygląda.
1: A ta giełda jeszcze działa?
0: Oczywiście, i ja cię na nią zabiorę. Chcę.

Kwiatę, bo to Radek Liszewski, zespół Weekend. Dałem ci kwiaty 40 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. Pierwszy dzień lata! No właśnie, ten dzień jest dzisiaj w kalendarzu, więc warto go świętować. Lato, długo na nie czekaliśmy, długo chcieliśmy, żeby już było ciepło i żeby było fantastycznie miło. I żeby było można się po prostu poopalać, a to już niedługo będzie możliwe. Jak nie na zewnątrz, to na solarium na pewno. Game, już teraz gramy.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie...
1: 49 minut po godzinie pierwszej to Piękni Młodzi, Nie daj się prosić, czyli utwór, który aktualnie jest na miejscu 9 naszego notowania Bestlista. Pamiętajcie, że to wszystko się jeszcze może zmienić, więc wpadajcie voxfm.pl, tam jest specjalna Bestlista, czyli oczywiście taka ramówka, w której ustalamy, co gramy. No bo wszyscy mamy wpływ na to, co w Vox FM się znajduje. Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd, to przed nami.

To DJ Dziekan i letni Everybody w Vox FM. A ja wam bardzo dziękuję załogo za udział w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Wtedy będziemy sprawdzać listę obecności. Wtedy będzie zabawa, kto tu kłamie. I będziemy wszyscy razem. Dzięki za dzisiaj. I miłego tygodnia. Był z wami Marcinek. Trzymajcie się. Cześć.